0: Najpierw Balabel i Mourakas, czyli polska produkcja i zagraniczny amerykański rap. Cliffside Villain się nazywał ten utwór. A na tej płycie też Rixo Osama, nie pamiętam kto jeszcze, ciekawie to tutaj właśnie nasi lokalni beatmakerzy macki tam gdzieś wyciągają powolutku sobie po Stanach, jeśli chodzi o tą scenę taką właśnie klasycyzującą, a później Niklaus F. i Sean Kemp, czyli alter ego producenckie Lil Ugly Mane'a i Da Reaper z reedycji płyty, która wyszła 10 lat temu, a teraz można ją z powrotem na Bandcampie sobie odsłuchać i bardzo ją lubię. Wróciłem do niej właśnie przez to, że była reedycja, nigdy nośnika nie miałem. Myślę, że tak to by mi przepadła gdzieś tam w otchłani. I może byśmy wrócili do tego tematu robienia muzyki na drugi etat, albo po godzinach, albo nie życia dokładnie z tej konkretnej ekspresji. No bo też są ludzie, którzy jakby zarabiają też z muzyki, ale robią sobie tą inną. Tutaj patrzę na ciebie, Waha.
1: No tak.
0: Ileś miałem takich rozmów ostatnio. Pamiętam to z Michałem Żytniakiem, Żytem, który był tutaj u mnie na zbiórce jakiś czas temu. Tutaj od razu mogę powiedzieć, że wszystkie stare zbiórki, jak i tą, której państwo teraz słuchają, można później znaleźć na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji. I gadaliśmy o tym, że on jest bardzo szczęśliwy z tego, że z obrazów żyje, a nie z rapu, bo mniej skrępowany.

0: zaskoczony się czuję tym. I tak na logikę trochę chyba tak jest, że jak ma się taki plan wydawniczy, musisz wydać płytę rocznie, musisz wydać singiel w konkretnym czasie, to łatwiej o jakieś takie kreatywne bankructwo. Wam dobrze z tym robieniem chociażby waszego wspólnego projektu nie na pełen etat?
1: No byśmy nie robili tego, jakby było na mnie dobrze chyba. No... Nie, no w ogóle to jest temat rzeka, ale faktycznie, no bo nic nie musisz, de facto jak ktoś jeszcze wszedł na jakiś poziom i gdzieś tam już liznął tego, że dobrze z tego żyje i to wszystko działa i później, nie wiem, bo to tak jest, że przychodzą jakieś tam spadki. Jak to wpływa na głowę, jak to wpływa właśnie na kreatywność, jak to wpływa na kalkulowanie tego, co się robi. No nie wiem, wydaje mi się, że na pewno wpływa. I to tak. Też ludzie to czują, nie? Więc chyba to się zgodzicie, że te rzeczy, które tak nieoczekiwanie naturalnie wyskakują i zażerają, to są dlatego, że są właśnie szczere, spontaniczne, bez planu, bez napinki. I no tak, tak ja to widzę przynajmniej.
0: No mi się wydaje, i to już pewnie na zbiórce nieraz mówię, no że dla mnie taka, i to jest dużo o moim guście, to nie jest w ogóle o ekspresji artystycznej, ale że jakbym widział, jakie są podwaliny tego, co mnie interesuje, to zwykle jest wrażliwość i szczerość, a później pojawia się odwaga w tym, żeby to puścić właśnie takie szczere i wrażliwe, żeby nie kalkulować. I wydaje mi się, że przez te 30 lat życia w hip-hopie, ale też we wszelkich różnych innych gatunkach, które mnie pociągają, to sobie niezły radar wyrobiłem na to, że tak po tych 6 nutkach już wiem, że nie dla mnie. I ta odwaga jest chyba taka nadruszona w tym momencie, jak ma się taki wielki tłum ludzi, którzy mówią, to co zrobiłeś jest super, zrób nam więcej tego samego, a nie jakiegoś innego.
1: No a potem to niby takie samo, jednak z jakiegoś powodu na przykład nie odpala tak jak to, co już było i wiesz, się zaczyna. Akurat ja tutaj myślałem bardziej o innych gatunkach niż o hip-hopie. To obserwuję po prostu grając, wiesz, na scenach, nie wiem, 20 parę lat. No to znaczy generalnie jest taki trend, nie ukrywajmy, że... artyści chcą kopiować coś, co już jest sukcesem, no. I to po prostu czuć, no, na jednym, czy drugim, czy trzecim festiwalu tego lata ja słucham młodych zespołów i kurczę, oni brzmią tak samo, nie? Oni wyglądają tak samo. Te harmonie piosenek są takie same, po prostu gitarzysta gra partie, które już na pewno słyszałeś, nie? I to jest to, co mówisz, to nie jest odważne w ogóle, to jest skalkulowane i bo może wejdzie na playlistę taką, a taką i pokażemy, że są wyświetlenia. Ja w ogóle tego nie kumam, nie? Też się wywodzę z tego, że miałem magnetofon szpulowy Unitra, który został po moim ojcu w mieszkaniu i tam umiałem zakładać szpulę po prostu i słuchałem jakichś hipisowskich różnych kapel. Ta muzyka po prostu gdzieś mnie zabierała. Teraz, no nie, no zabierają mnie rzeczy, których ja sam słucham, ale na tym festiwalu takim mniej offowym, bardziej popularnym nic mnie nie zabiera. No, ale to nie mówię, że to tak musi być, mówię tylko o sobie. No.
2: Trochę takie zrzędzenie nerdów, co? Trochę tak, bo trochę tak. Mi się wydaje też, jakbym miał dorzucić coś od siebie w tym temacie, że wydaje mi się, że się trochę też chyba zmieniły tak ogólnie oczekiwania ludzi. Młodzi ludzie, wydaje mi się, że, no nie wiem, ja jak byłem nastolatkiem czy dwudziestolatkiem, to szukałem muzyki. Szukałem, rozkminiałem, dochodziłem, gdzieś tam kombinowałem, żeby zdobyć jakąś muzykę. A teraz ludzie mają wszystko podane na tacy, młodzi szczególnie, no bo oni głównie, o nich mówimy. Wydaje mi się, że nie mają żadnych oczekiwań takich muzycznych. Są oczywiście, nie generalizują.

0: Realizuje też, tak? Ale tak wydaje mi się, że kiedyś więcej ludzi po prostu przykładało większą wagę do tego,
1: że więcej?
0: Myślę, że więcej. Tak mi się wydaje. No, ja widzę teraz nawet, wiesz, no nie wiem, mam córkę w wieku nastoletnim prawie już, no nastoletnim można powiedzieć. I czasami też nawet próbuję ją tak trochę pociągnąć. Mówię, zobacz, tutaj to ci się podoba, to zobacz, może sprawdźmy kogoś tam z tej wytwórni jeszcze, może ktoś, tu masz jakiś featuring, to może sprawdźmy tego drugiego artystę. I ona idzie za tym, ale ona idzie tak daleko, jak ja ją będę ciągnął, nie? Potem już się kończy to poszukiwanie. Oczywiście nie znaczy, że ona jest tak jak wszyscy, ale wydaje mi się z tego, co obserwuję młodych ludzi, poza tym ta muzyka, która teraz, którą oni słuchają, ona jest, kurde, ona jest taka sama, według mnie.
2: No właśnie o tym mówię.
1: No ja tutaj mam dwie jakieś takie myśli, które nie do końca są z tym zgodne. No jedna, się zastanawiam, czy naprawdę to się zmieniło, bo nie mam żadnych statystyk, nie wiem tego. Wydaje mi się, że jest jakaś ta grupa ludzi, do której my pewnie należeliśmy i znam młodych ludzi, którzy też do niej należą, czyli tych, którzy chcą więcej, szukają i oni z jednej strony mają lepiej, a z drugiej strony gorzej niż my, no bo lepiej, bo mogą dotrzeć wszędzie, gdzie chcą, a z drugiej strony dlatego, że mogą dotrzeć wszędzie, gdzie chcą i nie mają tego słuchania jednej płyty w kółko, ale myślę, no nie chcę, w ogóle nie wiem, ile to jest procent ludzkości, jakieś pewnie kilka do kilkunastu tych, którzy mają w sobie żyłkę digera i będą szukać, kombinować i chcieć więcej i słuchać głęboko. A druga rzecz to wydaje mi się, że ogrom muzyki brzmi dokładnie tak samo, ale jak spojrzę na amerykańskie, mainstreamowe produkcje, chociaż niech one będą na przykład rapowe albo nawet reggaetonowe, to tam jest dużo odważnej muzyki. Takiej w ogóle czasami jakby zdjąć ścieżkę wokalu z tego, to jest dosyć eksperymentalny, elektroniczny beat, coś dziwnego, no a u nas niestety tu pokutuje to, o czym ty, Wacha, wspominałeś, że to słuchanie kogoś i ta złota droga od lat 90., że tam za granicą jest ta muzyka, do której my aspirujemy i byśmy chcieli brzmieć jak to, jak tamto. I że to się jakoś tak rozmywa. No i może trzecia rzecz, no mam takiego kumpla, który jest grafikiem, erudytą muzycznym, jak większość grafików. I on ma syna. No i syn słucha Eski Rock, żeby się zbuntować przeciwko ojcu i w kółko leci ta Eska i kolega mówi, ty już nie mogę, ale może to też jest tak, że te dzieci muszą słuchać czegoś takiego, że jak ty słuchasz tak dużo i głęboko, to twoja córka nie, ja będę.
0: Znaczy nie, no okej, okay, tak. Rozumiem. Znaczy ona akurat, wiesz co, to jest też ciekawy przypadek, bo ona tańczy, więc ona, ja się nawet, w ogóle ja się dużo, wielu rzeczy od niej dowiaduję i ona mi też dużo rzeczy podrzuca. Bo na przykład jest zajarana takim stylem tańca, to się nazywa Life Fit, którym nawet nie wiedziałem, nie będę nawet próbował się podejmować wytłumaczenia,
1: wam, szkoda, o co w tym chodzi. Ja nie wiem, co to jest.
0: Ale generalnie do tych tańców Life Fitowych jest zajebista muzyka. To jest moim zdaniem no, nawet bym się chyba pokusił, że to są takie współczesna muzyka beatowa. Okay. Bo to są bardzo ograniczone konstrukcje z super fajnym beatem, z fajnym basem i z jakimś takim zapętlonym jednym motywem, bo to chodzi o to, żeby to było fajne do tańczenia, więc to musi być takie powtarzalne, tak? Ale no, jest to dla mnie duże odkrycie, które dostałem od niej, no, na tacy, tak naprawdę. Więc to może sam sobie zaprzeczyłem w ten sposób, nie? No ale
2: o to chodzi właśnie, żeby odnaleźć ciebie na nowo.
1: No to tutaj jest taki utwór, który może z początku skojarzycie, a później odnajdziemy go na nowo.

0: Takie trochę wspomnienie, ale jednak zupełnie inaczej. Flames, Dot Malik i gościnnie Benny the Butcher, utwór The Formula z płyty, która ukazała się kilka bądź kilkanaście dni temu. A sample ten, myślę, że większość miłośników polskiej sceny zna z tego, jak go pociął 600 V. Wiele, wiele, wiele lat temu. No i co, może o tych samplach też trochę, bo widziałem u ciebie i też wspominałeś o tym przed chwilą, Paweł, że kupiłeś sobie to nowe MPC. Mhm. I ciekaw jestem wrażeń, bo to
1: kocham.
0: Takie, tak?
1: Wspaniała rzecz, moim zdaniem. Znaczy, no ja nie jestem typem, który...
0: A ty w ogóle wcześniej byłeś MPC? Bo ja cię zwykle kojarzyłem z Rolandem, tym 404.
1: Tak, ale z MPC-tkami zaczynałem, miałem 1000, miałem kiedyś 2000 XL, teraz mam MPC Live'a i ostatnio sobie też kupiłem tą właśnie sampla. Widziałem taką rozminę, no kiedyś gdzieś pisał, że właśnie, że ta w ogóle Akai idzie w złą stronę. No bo jednak przywiązują trochę mniejszą wagę do jakości brzmienia, a bardziej do mobilności i takim no, gonieniem trochę czasu, tak, współczesnego. A ja akurat, no ja jestem takim typem, że mnie akurat kręci to, że minimalizują te sprzęty i powodują, że za chwilę będę już mógł w ogóle w kieszeni mieć studio.

0: Mi się to podoba. No, oczywiście brzmieniowo jest troszkę gorzej, ale no, to się też zawsze sprowadza do tej anegdoty, że robimy muzę na sprzęcie za parę tysięcy, masterujemy na sprzęcie za kilkadziesiąt tysięcy, a słuchamy na słuchawkach za $2, tak? Więc...
1: Dla mnie to się też sprowadza do tego, że ogrom brytyjskiej chociażby znanej mi muzyki powstawał na sprzęcie za 6 funtów z Lombardu, a później trafiał na mix i master do studia, które przepuszczało to wszystko przez jednego, drugiego Eventide'a i koniec końców to brzmiało dla mnie w tych latach 90. jako ten punkt odniesienia, że tak wszystko powinno brzmieć jak ten Kongonati, Goldie.
0: No właśnie, czy coś dlatego, tam. I dlatego uważam, że nie, wiesz, no, każdy niech robi na tym, co robi mu się najlepiej, ale uważam, że ta MPC-tka, to, że oni weszli na rynek z takim produktem, to jest w ogóle, no dla mnie to jest game changer. No. Podłączanie sobie po USB-C, nie wiem, komórki, gdzie mogę sobie sampla wyciąć w 5 sekund, szczopować go, pociąć, pozmieniać efekty, ponakładać. No, moim zdaniem jest to rewelacja. Budowana bateria, wiesz, no bo idziesz na dłuższy spacer, możesz sobie siąść w parku i zrobić beat. No, to jest, dla mnie jest to świetną rzeczą. Można było to już robić wcześniej na tych większych MPC-tkach i tak dalej, ale tutaj naprawdę jest, no, jest klimat. No. A poza tym w ogóle podoba mi się, bo cały, wiesz, powstała bardzo duża otoczka wokół tego, bo jest taki gość Killa Beats chyba, czy Killa Beats, który zaczął robić takie autorskie programowanie do tej MPC-tki. No i tam, bo tam podstawowym problemem było to, że ono nie zrzucało na przykład numerów w stemach, tak? I zrzucało jeden plik, całkowity master. A teraz już tak porozkminiali sobie ludzie, którzy złapali zajawę po prostu na ten sprzęt, że już są jakieś specjalne nakładki, no możesz wyrzucić i ścieżki i jeszcze, no cud po prostu, no zrobiła się wokół tego jakaś taka grupa zajawkowiczów, którzy pchają to do przodu i ciekawy jestem, jak wyjdzie druga wersja, co będzie miała, bo już nie jestem w stanie, no myślę, że jeszcze jakieś może kompresje dodadzą, nie wiem, lampę wrzucą. Jestem fanem, polecam każdemu, jak, nie wiem, wasze dzieci się interesują robieniem muzyki, to kupienie MPC sampla, myślę, że zrobi najlepszą robotę świata.
1: Dla mnie to jest też ciekawe, że to w ogóle się wpisuje a propos tego, że Nun pisał, że w złą stronę idzie, a wydaje mi się, że ta droga, którą to idzie, no to tak jak spojrzy się na Teenage Engineering, na wiele w ogóle współczesnych gratów muzycznych, że to nie jest kierowane do końca do muzyków, tylko to jest kierowane do ludzi, którzy mają ochotę zamiast w PlayStation sobie pograć w taką grę, którą jest robienie muzyki. I dla mnie to jest fajne, bo jakby bardzo wiele tych produkcji pewnie nigdy nie opuści niczyjego domu i one nawet na SoundClouda nie trafią, ale to jest fajne, bo to jest trochę powrót do takiego sobie muzykowania, które gdzieś tam było zwykle wspólnotowe, na wsi się śpiewało, grało, coś robiło. A dzisiaj ludzie tak w tym społeczeństwie zatomizowanym, każdy samemu, to chociaż można sobie powrócić do tego pykając w ten. Ja uważam, że im więcej muzyki w czyimś życiu, to fajnie i to warto sobie wykorzystać. Więc ja nie miałem tego w ręku, ale te Teenage Engineering ma te takie graty, które teraz wrzuca na przykład Redeem i one wszystkie mają taką bazę jakby rzeczy wrzuconych do siebie i Redeem ma jamańskie, a ostatnio widziałem, że wyszła taka, która się nazywa
0: Medieval,
1: tak. Dokładnie, ze średniowiecznymi.
0: Tak, też mam tą pierwszą wersję tego samplera, no też super rzecz, tak? A jeszcze ostatnio, nie wiem, czy widziałeś, wrzucili mikserek.
1: Tak, widziałem.
0: I patrzyłem na efektory, które są w tym mikserku, patrzyłem sobie na przebieg w ogóle fali, no to powiem szczerze, moim zdaniem też super rzecz.
1: Super rzecz i w ogóle to też się wiąże z tym, że ja uważam, że im więcej muzyki w przestrzeni publicznej, takiej świadomej jakiejś, że ktoś by chciał coś puścić ludziom, to fajnie, więc taki mikromikserek, bo to nie jest

0: co tym, z czego to wychodzi, ale co wychodzi i fajnie. A skoro przy takiej jesteśmy już totalnie pasjonackiej gadce i alchemii, to waha o pisaniu tekstów. Ja to klasycznie będę męczył właśnie w tym trybie takim, że dużo nagrywasz, dużo piszesz. Właśnie to jest pytanie, czy więcej piszesz niż nagrywasz?
1: To są różne okresy. Ostatnio w ogóle nie napisałem, mam tam zaczęty numer, może z połowę sensowną, ale z 2 miesiące nic nie napisałem. Musi to przyjść samo, wiesz? Bardzo często jest inspiracją to, co dostaję, tak jak od Pawła, jak już właśnie łyknął to MPC i mi przysłał, bo to powiem tak z zewnątrz, jak dostałem to, to jest coś innego niż dotychczas, więc może ta MPC-tka też była inspirująca dla niego. Dla mnie też było, od razu chciałem coś do tego zrobić też innego lekko, nie? Jak dostaję coś od Luxona, to jest inne, bo mówiłeś o unikacie, czy jak z Wujasem robiłem, czy jak robię teraz swoje rzeczy, to też w ogóle inaczej do tego podchodzę. Ostatnio więcej nagrywałem, bo właśnie trochę tak kupiłem Z2 takie jakieś majki nowe, jakieś preampik i tak sobie nagrywam trochę gitarek, trochę różnych rzeczy, więc trochę porobiłem muzy i wiem, że przyjdzie ten moment, że coś będę chciał wyrzucić z siebie. Mam jakiś trochę takich pozaczynanych tekstów. Najfajniej mi się czasem sprawdza po prostu wpadnięcie na jakąś frazę, która gdzieś odpali coś i w pół godziny się uda coś sensownego moim zdaniem zrobić. Ostatnio tak właśnie zrobiłem jeden numer do bitu Luxona, bo też robimy jakiś tam unikat powoli. Więc tak, no...
0: A skoro ten bit jest zaczątkiem i zwykle do bitu piszesz, to inaczej do tych swoich?
1: Właśnie nie zawsze. Właśnie nie zawsze też do bitu piszę. Czasem jest tak, że mam w głowie w ogóle tempo i piszę do tempa i bez żadnej muzy i potem szukam czegoś bliskiego. Albo ostatnio nagrywałem jakiś tak, no bardziej song taki, no ale też tak w jakimś określonym tempie i drive'ie i po prostu nagrywając już na gitarce coś tam sobie nuciłem na zasadzie sylabizowania, co by mogło pod to być, więc to czasem są takie naczynia połączone. Teraz w ogóle, bo też pewnie to niebawem coś będzie wychodzić już pierwszego na tych moich własnych bitach, no to może będzie też odniesienie, jak to jest inne od rzeczy, które robiłem z ludźmi, z producentami, nie? Tak jak z Pawłem.
0: A jak sam robisz, to na czym pracujesz, skoro
1: co,
0: już mamy
1: ja
0: taki
1: to mam
0: segment?
1: Jeden kozacki po prostu klawisz analogowy pod tytułem Juno 106. Miałem MPC-tkę 1000, teraz nie mam jej, po prostu... układam sample, dużo nagrywam z mikrofonu jakichś odgłosów, jakichś uderzeń w gitarki, jakichś takich własnych sampli. No i tam z banków mam posamplowane automaty perkusyjne i w zasadzie wszystko wgrywam z tego jednego Juno i wgrywam, no i mam basówkę, no to czasem na basówce gram basy, czasem gram z tego klawisza basy. Gitar właśnie paradoksalnie za dużo nie wgrywam tam. I trochę sobie różnych dziwnych sampli skądś tam pobieram i przestrajam, zwalniam i tak dalej, ale to już w DAW-ie robię, nie? W komputerze, nie w MPC-cie. Jakby czekam, gdzie mnie to zaprowadzi, ten cały proces jest ekstra, to nawiązując do tego, co ty mówiłeś o tym, że ludzie sobie mogą teraz, jakby siedząc w domu, tak jak kiedyś się grało czy muzykowało ze sobą, teraz składać bity, nie będąc muzykiem, to właśnie to mi się najbardziej podoba i to a propos tego, co mówiliśmy, to Alchemist też kiedyś coś takiego powiedział, widziałem w takim jego krótkim filmie, jak robił bit na szybko, że najbardziej się jara tym, że on zupełnie nie wie, gdzie on zląduje, jak zaczyna pierwsze sample ciąć i je zwalniać, nie ma pojęcia, gdzie go to zaprowadzi, nie? Ale każda jedna czynność pcha do następnej i najfajniej jest, jak nie wiem, za 2 godziny po prostu nagle masz coś, co następnego dnia słuchasz i wiesz, że jest git, no. Wtedy jest takie fajne poczucie, kurczę, no tego sensu robienia muzyki.
0: Jak najbardziej. Do tych tekstów jeszcze bym na chwilę wrócił, ale wcześniej, skoro jesteśmy przy tych ludziach, którzy niekoniecznie zajmują się na co dzień muzyką, no to jeden aktor wydał właśnie płytę.

0: Dragon Cannon, Smocza Armata i Czarface meets Frankie Pulitzer. I Frankie Pulitzer to najprawdopodobniej Tom Hardy, tak. Chyba on tego nigdy nie potwierdził, ale,
1: nie, ale chyba
0: tak jest.
1: Nie, ale chyba pod tym pseudonimem tam z 2 czy 3 lata temu jakiś taki pierwszy numer wyskoczył, gdzie ludzie już zaczęli podejrzewać, że to jest on.
0: No, spoko on rapuje.
1: No, no jest. Niczego nie brakuje.
2: Mi się podoba też, no, no bez kitu.
1: I fajna
2: dzisiaj rano słuchałem.
1: Bitów też.
2: No, bity, w ogóle dobra,
0: no bo to
2: dobra sprawa.
0: W ogóle tutaj wszystkie bity to jest ezoterik. I w ogóle tak, żeby wejść na scenę, Czarface to jest ezoterik, 7L i Inspector Deck z Wu-Tangu, z takimi chłopami i jeszcze tam gościnnie Method Man, tutaj gościnnie LP i tak, żeby nie odpaść od tego wszystkiego, to tak.
2: No miał to chyba już za mało lata, bo on coś już tam robił, nie? Zanim tam

0: Tak. Nie,
1: w ogóle super konkretny produkt w ogóle, od muzy przez rap po okładkę, która też jest moim zdaniem zajebista, bo taka jest dumowa, nie?
2: Tak,
0: totalnie.
2: Te wszystkie Zarwejsowe są takie właśnie komiksowe i tak dalej, że on wszedł w to uniwersum i tak w ogóle nie odpadł od tego. Fajnie. I to wydaje mi się, że była kiedyś, nie wiem, czy ona dalej jest kontynuowana, taka bezsensowna dyskusja o tym, kto może być raperem, że youtuber nie może być raperem, a nie wiem, listonosz może, a dealer to już na pewno może, a ktoś tam nie może. No to chyba koniec końców, co wychodzi z głośnika. Frankie Pulitzer daje radę.
0: No
3: pewnie, że tak. Jeszcze takie, myślę, że dla ludzi z naszego pokolenia mocno dobrze się kojarzy.
2: Hardy.
3: Tak, no to co teraz, wiesz, ten i pod kątem bitu i w ogóle takiego rapowania, wiesz, to.
2: Tak. A on jest jakoś rocznikowo pewnie podobny gdzieś do nas, może
1: myślę,
2: trochę starszy.
1: Po 40 jakoś.
2: Tak,
3: on jest,
2: więc...
3: nie chcę tam.
2: Więc myślę, sprawdzamy, że tutaj na podobnych rzeczach wychowanych, tak, bo to też a propos tego całego śledztwa jakiegoś internetowego, to tam widzę, że często są jakieś wywiady z nim, gdzie on historię rapu ma dosyć dobrze odrobioną.
3: Mhm.
1: 48 lat.
3: No właśnie.
2: To ciut ode mnie starszy.
1: No, ode mnie też.
2: Ale ten, tak.
1: Ale... Słuchaliśmy tej samej pewnie muzyki.
2: Myślę, że tak. To w ogóle też wydaje mi się, że często się pojawiają jakieś takie w tych różnych social mediowych krótkich wrzutkach. Kto tam znany nie ma dobrze odrobionych lekcji z rapu? Cała też to zastanowienie, czy Timothée Chalamet to S The Kid i... On też w wywiadach tak sypie z rękawa płytami i tak dalej. Może to jakoś się wiąże z tym, co mówiłeś, że kiedyś się bardziej szukało i grzebało, a być może oni po prostu tutaj w innej gałęzi ekspresji się wyrażają, ale po prostu są ludźmi, którzy szukają jakichś różnych rzeczy. Fajne. No, jak najbardziej. A skoro wspominaliśmy o tych tekstach, to ty też masz trochę takie uniwersum, swoje rzeczy, o których rapujesz, bo tak mnie zastanowiło, to chciałem ci już to zadać pytanie wcześniej, kontynuując tą przekminkę o pisaniu tekstów, że czy jest tak, że w zależności od tego, czy to unikat, czy palsekam, czy twoje rzeczy, to masz tak, że wiesz, że ten tekst pójdzie tu albo tam?
3: Nie. No nie mam zupełnie. Nie umiem w ogóle, już to kiedyś chyba mówiłem poprzednim razem, że ja nie umiem za bardzo napisać na temat, który sobie założę. Więc jakby mi rzucili temat, to bym na pewno słabo zafreestylował na temat. W ogóle bym słabo zafreestylował, ale... Może jest tak, że jakiś klimat bitu gdzieś mnie tam przenosi. Wydaje mi się, że faktycznie oscyluję w jakichś tematach, które się powtarzają od początku, odkąd ten pierwszy numer z Pawłem zrobiliśmy w zasadzie. Tylko chyba inaczej do tego podchodzę i myślę, że to też trochę może słychać, jak ktoś tam się wgłębi.
2: No, ja bym to tak podsumował tym klasycznym cytatem: miejski klimat ciężki.
3: No miejski klimat ciężki, ale ja mam takie, wiesz, podejście, mi się super żyje już od lat i wiesz, z takiego dystansu na to trochę patrzę, ale te numery na przykład sprzed tych 6 lat były bardziej takie na świeżo. Kurczę, nie wiem, mi też ciężko o tym jest mówić, no bo ja to robię, więc nie mam za bardzo porównania. Na pewno wychodzi to naturalnie samo i oscyluje faktycznie w jakichś tematach takich ważniejszych. No właśnie to, co nawet przed studiem gadaliśmy o takich kawałkach, skeczach, nie wiem, kawałek o długopisie czy o czymś, ja w ogóle tego nie kumam, nie? Jakby dla mnie musi być to niekoniecznie jakby związane z moimi przeżyciami, ale muszę słyszeć, że są autentyczne czyjeś przeżycia. Po prostu musimy to złapać i trafić i czuć,

0: że muszę czuć, że to jest szczere.
1: No wydaje mi się, że też taki tryb, w którym tak dużo, bo to nie jest taka bardzo długa ta twoja droga rapowa, nie, no, od kiedy krót, ludzie słyszą rzeczy, to jednak tych płyt poszło sporo i to wydaje mi się, że to zawijając do tego, co mówiłem o tych amerykańskich raperach typu Boldy James czy Dagot Fahim, że oni też mają ten taki swój świat, w którym wypluwają te kolejne numery i że właśnie ktoś mógłby powiedzieć, że to jest o tym samym, ale trochę cały rap od zawsze jest o tym samym. To nie chodzi o to co, tylko jak. To mi się przypomniało chyba na poprzedniej audycji, zapowiadając jakiś numer, który miał w tytule właśnie coś historia wszystkim znana. Że Lester Bowie o jazzie mówił, że nie chodzi o to, co grasz, ale jak. I w rapie to nie chodzi do końca o to, co mówisz, ale jak. Ale ja też widzę chyba jakąś taką drogę przez te kilka lat, że jest ten miejski klimat ciężki, ale taki, że jeśli ktoś nie zrozumie, że on jest widziany z dystansu i z pewną jakąś nauką stamtąd wyniesioną, no to nie posłuchał wystarczająco dokładnie.
0: Może taką frazę oklepaną powiem, że jednak mimo wszystko ja to po prostu robię dla siebie głównie, wiesz. I czy to trafi do kogo, to na to już nie mam wpływu. Ale też totalnie mam coś takiego, co powiedziałeś, że ważne jest to, jak to jest zrobione, i wolę słuchać, nie wiem, gościa, który tam napiera po prostu, że kogoś rozszarpie, ale on faktycznie go chce rozszarpać, niż jakichś takich przemyślanych i w ogóle ułożonych refleksji, które w ogóle do mnie nie mam punktu zaczepienia w życiu z tym, nie? No ale to indywidualne rzeczy są, wiesz.
1: No to ja mam takich tutaj ludzi, co w tych ciemnych rejestrach się poruszają, ale bardzo wiarygodnie.
2: Dobry chłopina z typa był, a teraz typa, bo tyrał przypał, a zegar ciągle tykał. Na początku kurwa ścierwanie tykał, a potem kilo fety, ty już mu nie styka. Ciągłe tarapaty, gdy znów się potykał. Nawet optymista potrzebowałby optyka, by dostrzec pozytyw, czysta matematyka, że nie wytrzyma i złamie się.

Spice Style i ty z nowego mixtape'u tutaj na łamach cytatu, bo w utworach, tak jak głosi ostrzeżenie, lecą przekleństwa, bo rap to też w dużym stopniu ta wulgarna ekwilibrystyka słowna, a wejścia

0: Staram się tutaj nigdy nie przeklinać, ale mixtape ten nazywa się Pierdolony Mixtape i jest to też miejski klimat, ciężki, zupełnie inaczej podany, acz wydaje mi się, że również z pewną refleksją, a na pewno z ogromną wiarygodnością, o której wspominaliśmy. A jeśli chodzi w ogóle o słuchanie, to czego sobie słuchacie ostatnimi czasy? Ja to zawsze pytam ludzi, bo człowiek to najlepszy algorytm i zamiast podpowiedzi maszyny, to ja wolę od kogoś dostać, a taki bezmiar jest tej muzyki, że...
1: No, jest dużo. Ja jestem raczej typem, że ja na przykład słucham jednego albumu i dużo go słucham. Ostatnio słucham gościa Nick Hakimi. Podjeżdża mi na maksa, przestrzenne rzeczy, szczególnie płyta Kometa, 22 chyba rok. Wróciłem do takiej kapeli Dot Hacker, Kozak. To jest kapela, w której grał gitarzysta przez parę lat Red Hot Chili Peppers, który był za Frusciantego, Josh Klinghoffer. Też przestrzenne, hipisowskie jazdy, ale takie... współcześnie brzmiąc, no super rzeczy moim zdaniem. Z hip-hopu, no słucham. Isaiah Rashard mi się podoba ostatnio, w sensie brzmienie wokali mi się bardzo podoba, bo trochę tak się wkręciłem w to, w te majki, te miksy i tam jest taki szorstki fajny, ma te pasmo, taki jak to jest robione i tam jest merytorycznie też mi się to po prostu zgadza. Co tam jeszcze? Kurczę... No teraz akurat jest już późno, nie? No, więc na tym skończę.
0: Poszły.
2: Jeśli mi chodzi, to wiesz co, ja słucham... Ostatnio bardzo mi się ten Saul Williams spodobał, który wyszedł tydzień temu, to teraz ostatni tydzień to z tą płytą tak naprawdę spędziłem. A tak to, wiesz co, większość rzeczy, które mnie interesują, to są rzeczy, które wychodzą w postaci max epek, a najczęściej samych singli, bo dużo słucham amerykańskiej sceny takiej basowej, stricte. Okay. Na przykład No Good, Deru, no Curuda, ale on bardzo dawno nic nie wydał. Basowe, ciężkie rzeczy. Jestem wierny klimatowi dziwnej muzyki.
1: Od zawsze.
0: I też bym widział w tych rzeczach pewną ciągłość z tą bitową sceną, od której zaczęliśmy sobie dzisiaj gadać, że to tak jak u mnie to się w głowie układa, że bity i bas i ta Marianne Hobbs, co mi gadała po nocy i puszczała tą dziwną muzykę, to ten amerykański bas ma jakieś takie zbiory wspólne z tymi bitowymi rzeczami, szczególnie te jakieś Monopoly, DBS-e, bardziej te takie ryczące rzeczy, co były z LA.
2: To prawda, no DBS-e swoją drogą też dużo ostatnio, chociaż nie słuchałem jego wydawnictw, ale spędziłem z nim mnóstwo czasu, ponieważ fajne tutoriale z MPC Sample wrzuca.
1: Dokładnie. Piękne czasy są, nie? Tak ogólnie.
2: No,
1: można
2: tak.
1: Szybko,
2: jak
1: łatwo się rozwijać.
2: Możesz to wygooglować, no. Tak, to prawda.
0: No ja w ogóle ten Saul Williams to w ogóle jest król i ta kolejna płyta i tak zupełnie inne niż te poprzednie.
2: Dokładnie.
0: Ja w ogóle teraz jak to powiedziałeś, to przykro mi, że nie mam żadnego numeru z tej płyty przy sobie i może ja bym w ogóle kiedyś się pokusił o jakąś taką całą audycję z Saulem, bo to jest wybitna dyskografia i tak zupełnie inne rzeczy. I w ogóle to jest jedyny człowiek, który oswoił mi spoken word, że mi bliskie było to, co kiedyś Zadie Smith powiedziała o slamie i spoken wordzie, że to jest taki rap bez jaj. I jak Saula Williamsa usłyszałem, to mówię, zupełnie nie. To
2: są kochanas.
0: Tak, to bardzo dobre rzeczy. No, a wasza płyta Get Out od już 2 godzin i 52 minut jest do odsłuchania.

w serwisach streamingowych. Jest też płyta fizyczna do nabycia na You Know Me, ale przez

0: Międzygatunkowo polecamy zajrzyjcie. Dużo dobrych wineli.
1: A ty jakieś przymierzasz się do czegoś nowego, solowego?
0: Ja się całe życie przymierzam.
1: Nie, znaczy, a czy to nabiera kształtu?
0: Póki co nie nabiera. Nawet namawiał mnie Groch, żeby coś puścić, ale stwierdziłem, że jeszcze poczekam sobie, jeszcze muszę sobie poobcować trochę z tymi numerami, a przyznam szczerze, że to, co miałem przygotowane na jakąś potencjalną epkę czy album, to teraz celowo już nie słuchałem tego ponad pół roku, bo chcę złapać do tego dystans, posłucham sobie za jakiś czas. Ale cały czas coś robię, rzeźbię. Chociaż przyznaję, że waha zabiera mi większość rzeczy, które robię.
2: Ale... Nie przesadzajmy, tak?
0: Tak, nie, no bo ja nie mam takiej wydolności jak on.
2: Okej.
0: No ale dobrze, ja nie mówię tego z żalem. Czysta radość.
1: Bo ja tak myślałem, że ten jubileusz Homeworks to będzie jakaś taka rozgrzewka przed czymś nowym od ciebie, ale to jeszcze
0: miało tak być właśnie. Ale bo to było właśnie w zeszłym roku, we wrześniu, mija dokładnie rok. O, widzisz, to może się okazać, że rok nie słuchałem tych numerów, a nie pół roku.
2: Kot.
0: No, ale to nawiązując do tego, co wcześniej mówiłeś, dwa etaty i tak dalej, no fajne jest to, że jednak nie mam też tego ciśnienia, chociaż czasem żałuję, że go nie mam. No, każdy kij ma dwa końce, nie?
1: Tak, no jak najbardziej. Poza tym te plany fonograficzne, to tak jak wspominaliśmy, nie zawsze są jakby... w sukurs przychodzą byciu kreatywnym i że te efekty nie zawsze są super, więc wszyscy fani solowej twórczości TLT muszą jeszcze chwilę zaczekać, a naprawdę jest tak, że ty na wszystkim, co Paweł zrobi, nawiniesz?
2: Nie wiem.
0: Nie, to żeby to nie zabrzmiało tak, że...
1: Bo ja pamiętam takich mocno szalonych temp.
2: Ale generalnie pierwszy materiał, co puszczaliśmy jeszcze przez Pias, to tak było, że ja zrobiłem do wszystkiego, co mi wysłałeś, bo po prostu to miałem i wiesz, tu wchodzi taka część, to tylko teraz po latach uważam, że na przykład się sporo tam nie klei z mojej strony, ale to też wynika z tego, że to był mój początek jeszcze takiego doświadczenia, nie miałem też może inne podejście do słowa, do frazy, teraz to słyszę, nie? Ale chyba wtedy zapełniłem wszystko, stary, co mi wysłałeś. I ty...
0: Jest to niewykluczone.
2: Tak to pamiętam przynajmniej.
0: Teraz się wybredny zrobił. Rozumiesz.
2: Teraz dokładnie.
0: Gwiazdorze.
1: No dobrze, kolejne wspólne wasze rzeczy też już wiemy, że będą na pewno, a czy na żywo będzie można was jakoś usłyszeć?
2: Chyba nie, na razie. Nie, widzisz, właśnie to jest to, że my to robimy tak, po prostu puszczamy to i niech sobie coś tam się dzieje, nie? Nie chcemy robić na siłę jakichś takich pompowanych wydarzeń, premier. Dobrze mówię, że... No. Czy to tylko ja tak
0: nie,
2: to widzę?
0: No nie, bo... nie, no zdecydowanie, wiesz, jak...
2: No my jesteśmy w undergroundzie, nie oszukujmy się, możemy zrobić coś, przyjdzie trochę znajomych, ale też...
0: Oczywiście to... jesteśmy przygotowani na taki scenariusz.
2: Tak?
0: Zawsze, no raczej, ja co to...
2: No to nie wiem, musiałbym mieć bity instrumentalne, na razie ich nie mamy.
0: Dobrze, nie, no, nie, co my tu nie gadamy? Mamy, nikt nas na żaden koncert jeszcze nie zaprosił. My sami z
1: siebie... Czyli piłeczka jest po prostu po drugiej stronie. Jak ktoś zaprosi, to wtedy ruchy zostaną wykonane.
2: No dokładnie. My nie mamy żadnej spinki.
0: Nie mamy ciśnienia, robimy to naprawdę dla...
2: Ale kiedyś mieliśmy coś tam grać jakiegoś na początku, pamiętasz? Jakiś coś tam... Bo w ogóle nam pandemia chyba zdjęła. Mieliśmy od razu po tym ze dwie sztuki zagrać. I robiliśmy próbkę sobie. Fajnie by było, nie?
0: Tak.
2: No to działało normalnie, wiesz, mimo tam, że... Ja jestem sam, więc trochę żeśmy zrobili takie wersje, że jakieś czasem słowo podbite było w bicie. Byłoby miło czasem może.
0: Ja za każdym playbacku razem... możemy zagrać nawet jutro.
1: Ja za każdym razem wypytuję, bo po prostu wiem, że ty umiesz i za każdym razem tutaj do radia przychodzisz, rapujesz. Wiem, że ty umiesz, więc... Po prostu temat zagajam i rzucam też w eter, jakby ktoś Polsekam chciał, to da się to zrobić.
2: No w ogóle tak promocyjnie i ten to my słabiutko, nie? Zero działań. premiera dzisiaj, nic się nie dzieje.

0: No jak to nie?
1: Zmajówka z podwórka.
2: Tak, jesteśmy u przepraszam, Filipa, no, oczywiście.
0: Teraz właśnie się kończy powoli. Nawet nie powoli. Moje dragi ją skończą z płyty Get Out i my za momencik robimy Get Out. Dziękuję wam, panowie, że przyszliście tutaj do mnie.
3: Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
2: Też dziękujemy bardzo.
3: Miło cię było znowu zobaczyć, mój drogi.
2: Tak jest.
0: Mi również ciebie miło, was było miło bardzo zobaczyć. Ja się nazywam Filip Kalinowski, a dzisiejszą audycję realizowała Irena Dan. To była zbiórka z podwórka, na której gościł duet Palsekam. Pozdrowienia i powodzenia.

Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym.

Między innymi na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa serdecznie. Irena Dan, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry.

Anna Maria Jopek, Pet Metheny. 8 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu, wtorek 1 września. No i już wrzesień właśnie w kalendarzu. 244 dzień tego roku. Słońce obudzi się za niecałą godzinę. Zajdzie po 19. Dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. Dzień krótszy od najdłuższego w roku już o ponad 3 godziny. A imieniny Beatrycze, Bronisławy, Bronisza, Idziego i Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy oczywiście pierwszy dzień września, dzień weterana walki o niepodległość Rzeczpospolitej. Dziś Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Międzynarodowy Dzień Służby Informacji Powietrznej, a także Święto Narodowe Słowacji, Dzień Konstytucji Republiki Słowackiej, obchodzony w rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1992 roku.

Stereophonics, 12 minut po godzinie 5, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, o tym będziemy mówić. Uroczystości na Westerplatte trwają, a my, sięgając do muzycznego trójkowego kalendarza, tradycyjnie przypominamy te wybrane wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę. W 1997 roku ukazał się album Calling All Stations grupy Genesis i oni to już teraz.

Genesis w muzycznym trójkowym kalendarzu. Oczywiście wspomnienie roku 1997, kiedy to ukazała się płyta Calling All Stations właśnie grupy Genesis. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 1 września i tak w 1971 roku rodził się Maciek Balcar.

Maciek Balcer z Jasna Jamem. Nie tylko wokalista, także aktor z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. To właśnie dziś. 22,5 minuty po godzinie 5. Zachęcam do porannej, wczesnoporannej, choć za oknami jeszcze ciemno, dopiero dnieje korespondencji. Gdyby państwo mieli ochotę, jeszcze tak jedną nogą w wakacyjnym trybie, to serdecznie zapraszamy. budzik@polskieradio.pl. O tej porze budzik. No tak wyszło. budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Nie tylko mailowo, nie tylko telefonicznie, także drogą SMS-ową. No a w muzycznym kalendarzu kolejna data i rok 1984. Wtedy to Tina Turner odniosła swój pierwszy wielki sukces jako solistka, docierając do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów właśnie z tym nagraniem. What's Love Got to Do With It? Już teraz.

muzycznym kalendarzu Tina Turner. Na budziku 26 minut po godzinie 5 w skrzynce SMS-owej m.in. takie wrześniowe życzenie od pani Marii, by był to świat bez wojen. Prócz SMS-ów także mailowa, aż błyskawicznie państwo reagują, od pana Stefana, raczej dobry wieczór, no bo jeszcze ciemno, od pana Marcina z pozdrowieniami, z pieszy wierny słuchacz z Chorzowa, jeszcze Wałbrzych też pozdrawia o poranku w osobie pana Tomasza. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za te poranne, wczesnoporanne, jeszcze przed świtem sygnały. Śledzimy, co dzieje się na Westerplatte, tam uroczystości 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przemawia prezydent Karol Nawrocki, a my oczywiście o tym będziemy mówić w serwisie informacyjnym o godzinie 6, także o obchodach, o uroczystości, o rocznicy wojny przez cały dzień. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarza, no i tu pojawia nam się kolejna data historii muzyki. Myślę, taka data może nie wprost, bo basista Cass Lewis, basista z Kankanazji, nie jest frontmanem tego zespołu, ale pamiętamy, że ma dziś urodziny. Rocznik 1960. Też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi.

Skan Kanazji z muzycznego kalendarza, do którego wrócimy za chwilę. Teraz jest 5:30. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju, a wiatr słaby i umiarkowany, zachodni w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Podobnie też nad morzem, nawet jeśli tam może nie być burz. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Dziś od 18 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 22-23 w centrum kraju, zresztą tak w większości regionów, a najwyższa temperatura do 25 stopni dziś na Podkarpaciu.

Za oknem na Myśliwieckiej teraz ciepło, gorąco, nawet bym powiedział jak na wrzesień, jak na czas, kiedy wschodzi słońce, to ten właściwie najchłodniejszy moment między nocą a dniem, 18 stopni. No i gorący przebój też teraz.

Bee Gees także w muzycznym trójkowym kalendarzu. Pamiętamy, że 1 września 1946 roku urodził się Barry Gibb, muzyk i rzecz jasna członek grupy Bee Gees. Ostatni z żyjących, bo Morris zmarł w 2003, a Robin w 2012. Za 24 minuty 6. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że w 1983 roku urodziła się wokalistka Sisters Natalia Przybysz.

19 minut pozostało do godziny 6. Na Westerplatte trwa uroczystość w hołdzie obrońcom II Rzeczpospolitej, ofiarom II wojny światowej. Przemawia premier Donald Tusk. No i jak co roku 1 września właśnie w tym miejscu odbywają się uroczystości rocznicowe i od niemal 15 już lat bez udziału świadków tamtych wydarzeń, bo w 2012 roku, przypomnijmy, zmarł ostatni obrońca Westerplatte, major Ignacy Skowron. Miał 97 lat. Pierwszy dzień września w kalendarzu. Prawie 5 milionów uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny. Kluczowe zmiany to obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma Kompas Jutra. Oczywiście o tych zmianach w szkole będziemy jeszcze dziś wielokrotnie mówić. W kalendarzu także święto Konstytucji na Słowacji i tam też dziś spotkają się ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Bratysława chce wykorzystać spotkanie do ożywienia współpracy politycznej między Polską, Czechami, Słowacją a Węgrami. Oczywiście wiele z tych wydarzeń pojawi się na trójkowej antenie. Niezmiennie zachęcamy Państwa do pozostania z programem trzecim. W kalendarzu pierwszy dzień września. Dziś imieniny Beatrycze, Bronisławy, Bronisza, Idziego i Wiktora. Składamy najlepsze życzenia. Za 5 minut zajdzie słońce, zajdzie tuż po 19. Dzień potrwa nieco ponad 13 godzin, no i to już dzień krótszy od najdłuższego w roku o ponad 3 godziny. Wtorek, pierwszy dzień września, dziś Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. No a w muzycznym kalendarzu na zamknięcie najlepsze życzenie urodzinowe. Pamiętamy, że dziś też urodziny obchodzi Gloria Estefan.

0: 14 minut pozostało do godziny 6. Robert Grzędowski w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak to słuchacz napisał?
0: Jak napisał, że promocje, że już
1: Jak to było?
0: Pan Zbyszek napisał z Bielska-Białej. I przyszedł wrzesień. Pędzie to strasznie. Promocja zniczy, zaraz się zacznie. Nawet się zrymowało. Pozdrawiamy
1: serdecznie. Pozdrawiamy. To bardzo dobre hasło. Rzeczywiście pędzi czas niesamowicie. Mamy już wrzesień, pierwszy dzień szkoły. Dziś jeszcze tak na pół gwizdka, ale trzeba już wziąć pod uwagę wczesne wstawanie, więc pobudka, pobudka.
0: Pół gwizdka i ten rok szkolny jak zwykle tak i za 4 miesiące już będzie przerwa świąteczna, noworoczna.
1: Tak. Chociaż pierwsze 2 miesiące podobno najtrudniejsze, bo najmniej tych przerw i najwięcej takiego chodzenia do szkoły dzień po dniu. No dobrze, no nie będziemy straszyć, nie będziemy straszyć. To
0: feria,
1: tak naprawdę
0: święta,
1: już z górki, to już z górki.
0: Matury,
1: tak.
0: Majówka.
1: Zaraz wszystkich świętych, także zaraz święta, zaraz majówka.
0: Także udanych wakacji. Co tam po
1: już
0: szóstej?
1: Polecie, proszę pana. No dziś to oczywiście o szkole powiemy w porannej audycji. I o zmianach już mówiliśmy, choć może będzie okazja, by dzisiaj przypomnieć to, co nowego w szkołach od 1 września, właśnie od dziś, ale też myślę, że zaskoczymy państwa, przynajmniej państwa pochodzących nie z jednego regionu Polski, pewnym pierwszowrześniowym zwyczajem, o którym opowiemy. No i też... liczę dzisiaj na udział, przyznam się szczerze, bardzo słuchaczek i słuchaczy w porannej audycji, bo chcielibyśmy usłyszeć o państwa snach. Snach, w których powracamy do szkoły.
0: Czasami się zdarza, że szkoła
1: się śni. Już niezależnie od wieku człowiek się budzi spocony i myśli, o Boże, jak dobrze, że to jednak nie trzeba siedzieć na matematyce.
0: Jak to dobrze, że to był tylko sen.
1: To był tylko sen. To na te sny właśnie dzisiaj liczymy. 2 dwójki i 7 trójek. Już za kilka minut Staszek odpali telefon i będzie można dzwonić.
0: Robert Grzędowski po godzinie 6 w porannej audycji. To ten, co będzie naciskał ten przycisk właśnie zamiast pani Woźnej. To ten pierwszy dzwonek będzie.
1: Tak. Dziś pierwszy, tak.

0: 1 września.
1: Nagranie zatytułowane Pokoje to Kaśka Sochacka. No i sygnały od państwa, także w dalszym ciągu sygnał od pana Zbyszka z Bielska-Białej. Dobrego miesiąca, mimo że nadszedł za szybko. Podejrzewam, że pan Zbyszek jeszcze może nie podstawówce, ale może w szkole średniej, że tak się tęskni za wakacjami, tęskni, oj, tęskni, chciałoby się jeszcze troszeczkę pospać. No, tak dzisiaj akademia i właściwie do domu, jak w ostatnim dniu roku szkolnego, kiedy to świadectwo ziół wakacje, no ale dziś zupełnie w drugą stronę i z pewnością tej nowej rzeczywistości, także porannej, będziemy mówić po godzinie 6, choć nie tylko towarzysząc wszystkim i uczniom, i nieco starszym, także rodzicom, na których to kolejne nowe obowiązki dziś właśnie od 1 września. Wracamy do rzeczywistości za 6 minut 6.

Lady Punky, gorąca Kalifornia, już prawie na do usłyszenia, a dziś w budziku. No, jeśli chodzi o temperatury, nie jest źle. Dziś co prawda w wielu miejscach pochmurno, deszczowo, no ale na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, przez 22 w centrum, do 25 w Bieszczadach. Ciepłego dnia Państwu życzymy. Proszę zostać z programem trzecim na Westerplatte, gdzie trwa uroczystość. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej jest nasz reporter, między innymi jego relacja za 3 minuty w serwisie o 6. Po 6 poranne zapraszamy z Państwa udziałem. O snach dziś między innymi, a tym będzie z Państwem opowiadał Robert Rzędowski, jego poranna drużyna. Proszę zostać z nami. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na jutro. Spokojnego dnia Państwu życzymy. Irena Dan, Piotr Łodej. Do usłyszenia.

0: To już? Tak, to już 6 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drozd.
1: 87 lat temu wybuchła II wojna światowa. Trwają rocznicowe uroczystości na Westerplatte. O północy skończył się rządowy program Ceny paliw niżej, na stacjach będzie drożej. Minister finansów Andrzej Domański poprowadził na szczycie G20 sesję o wzroście gospodarczym. Na Westerplatte trwa uroczystość w hołdzie obrońcom II Rzeczpospolitej i ofiarom II wojny światowej. Uroczystość odbywa się przed pomnikiem obrońców Wybrzeża w 87. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, która rozpoczęła II wojnę światową. Na Westerplatte jest Witold Banach. Dzień dobry Witku, jak przebiega uroczystość?
2: Dzień dobry. W uroczystości biorą udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, dowódcy Wojska Polskiego, harcerze i mieszkańcy Gdańska. Uroczystość rozpoczęły o 4:45 syreny alarmowe. Następnie odczytany został apel pamięci, po czym prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że Westerplatte jest niezwykłym symbolem dla Polaków.
3: Tu, na Westerplatte, wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej na wszystkich szerokościach geograficznych, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
2: A premier Donald Tusk podkreślał, że Westerplatte dziś wciąż powinniśmy wyciągać wnioski.
4: Tak, aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych. Na bohaterstwie tych, którzy czekali na reakcję sojuszników. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach, nie na mitach.
2: A wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska wyciąga wnioski z Westerplatte, umacniając sojusze i przede wszystkim wzmacniając armię, na co przeznacza rocznie 200 miliardów złotych.
1: Tyle Witek Banach. Bardzo dziękujemy za relację. Dodam, że rocznicowe uroczystości również w Wieluniu. Obchody rozpoczęły się o 4:40 wyciem syren. Chwilę później 12 razy uderzył dzwon pamięci i przestroga. Znowu będzie drożej na stacjach. O północy skończył się rządowy program Ceny paliwa niżej. Nie będzie już wyznaczania maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na paliwa ponownie wzrasta z 8 do 23%. Na stacjach ruch był wczoraj większy niż zwykle.
5: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych. Wiemy, kto jest winny temu wszystkiemu, nie? Także jakaś pomoc dla tych, którzy tam muszą oszczędzać, bo no, cieszyłbym się, jakby było tańsze wszystko, no ale no, mówię, no, my na to wpływu nie mamy. No,
1: zdaniem analityków z łódzkiego biura Reflex, po zakończeniu programu ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 do nawet 90 groszy za litr. Jesteśmy w trybie zarządzania kryzysowego, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Potwierdza, że na 8 września zaplanowane zostało prezydium komitetu, podczas którego omówiona zostanie nadzwyczajna sytuacja panująca w Polskim Komitecie Olimpijskim po aresztowaniu prezesa Radosława P. Adam Konopka podkreśla, że PKOL obecnie znajduje się w głębokim kryzysie, być może nie tylko wizerunkowym.
6: Wszystkim musimy zdefiniować, w jakiej sytuacji jesteśmy, jak zrobić bilans otwarcia, gdzie z całą pewnością ponosimy ryzyka i gigantyczne, a to wizerunkowe, to już nie ma o czym mówić. To już nie wiem, czy możemy spaść niżej, ale no, parę rzeczy przekroczyło moją wyobraźnię i się sprawdziło, więc boję się wyrokować, że nie możemy jeszcze bardziej.
1: Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto, usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Grozi mu w sumie 8 lat więzienia. Nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Lichnerowicz została uhonorowana odznaką Solidarności i Praw Człowieka Europejskiego Centrum Solidarności. Wyróżnienie przyznawane jest osobom dającym świadectwo wartościom sierpnia 80 oraz aktywnie angażującym się w obronę godności człowieka i wolności słowa. Dla Agnieszki ta nagroda to przypomnienie o sile i uniwersalnym przesłaniu polskiej historii.
7: Odznaka dla mnie jest no, takim sygnałem czy dostrzeżeniem, że wszyscy pracujemy nad tym, żeby rozumieć moc tego doświadczenia, jakim była Solidarność i gdzieś przekazywać tę opowieść dalej, żeby inspirowała kolejnych i kolejne. No i pamiętać o tym, bo to jest

0: nasza wielka siła.
1: Agnieszka Lichnerowicz od lat relacjonuje konflikty zbrojne i walkę o demokrację, m.in. w Ukrainie i na Białorusi.
2: Klimat.
1: Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za 25% energii i zaleca się normalne korzystanie z prądu. Na większości obszaru Polski utrzymuje się susza hydrologiczna, a na Podlasiu w zlewni Supraśl pojawiło się dodatkowe ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Polska pozostaje pod wpływem układów niżowych i znów z zachodu na wschód będą się przemieszczać deszczowe fronty atmosferyczne. Pada o poranku na wschodzie Lubelszczyzny i w okolicach Szczecina. I kolejne deszczowe chmury zdążą dzisiaj zmoczyć północną połowę kraju. Możliwe także miejscami burze. Będzie od 18 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie. Wiatr ma być dziś umiarkowany i porywisty, zachodni. Jest 6:06, czas najwyższy na pobudkę. No chyba, że mamo, jeszcze 5 minut, no, dziś ewentualnie jeszcze przejdzie. Ale my zaczynamy audycję poranną, zaczynamy od grupy Witas. To Teenage Dirtbag.

0: Dzień dobry się z Państwem.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Maciej Załęcki audycję realizuje, Kuba Witkowski program przygotował, Stanisław Perzyna odbiera telefony. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Uroczyście i na słodko zaczynamy rok szkolny.
2: Była taka bardzo, bardzo ogromna i było w niej ogromnie dużo słodyczy.
0: O czym mowa? Kojarzy się z 1 września i potrafi być właśnie taka, ogromna i pełna słodyczy. Kto wie? 2, 2 i 7 3. Zapraszamy do udziału w audycji porannej, także dlatego, że będzie dziś okazja, by porozmawiać o snach. Snach, w których wracamy do szkoły.
3: Sny są utkane z kawałków teraźniejszości, ale też z kawałków przeszłości, czyli własnych doświadczeń szkolnych z czasów, kiedy mieliśmy kilka czy kilkanaście lat.
0: Mamy też dla Państwa ciekawostkę pogodowo-naukowo-techniczną.
4: Te drzewa usychają tu, bo deszczu jak ksiądz kropidem. Wie to, co to jest?
5: Nigdy deszczu nie ma.
6: Jak pan myśli, to przez te działka?
7: Tak, bo jeżeli one chmury rozbijają, nie ma deszczu.
8: Nie, to jest bzdura, kompletna bzdura.
0: Bzdura czy nie bzdura? Oto jest pytanie. Pytanie o działka przeciwgradowe stosowane przez plantatorów warzyw i jak uważa część mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego wpływające na suszę w tej okolicy. I ten temat dziś także w porannej audycji. Koniec wakacji, początek roku szkolnego to także oznacza powrót polityki. O 8.13 wraca dziś Renata Grochal, a gościnią rozmowy bez uników będzie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zapraszamy do Trójki. Do 9.00.

Krótki raport tenisowy. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Wygrał z Bośniakiem Dżumurem 3-1 w setach. Odpadła za to w pierwszej rundzie Maja Chwalińska 0-2 z Taylor Townsend z USA. Tak zaprezentowali się wczoraj wieczorem reprezentanci Polski na kortach Flushing Meadows, ale do tenisowych szczegółów i innych kwestii sportowych powrócimy w trójce 5 minut po 7. Teraz mamy kwadrans po 6, a to T-Love i Stokrotka w trójce.

0: Biorąc pod uwagę datę, mam pewien typ. Szkolne ławy, sprawdziany, odpowiedź przy tablicy, mozolne rozwiązywanie zadań. A jak się ma to już za sobą i człowiek dawno opuścił gmach szkolny, na co dzień nie myśli o tym, co było kiedyś, ale nasz mózg potrafi płatać figle i co i raz, ni z tego, ni z owego, śni nam się szkoła.
1: Regularnie powraca do mnie sen, w którym jestem w szkole średniej. Mimo że jestem już dorosłą osobą i prowadzę normalne życie i pracuję, ale przy okazji chodzę do szkoły, zaliczam ładnie wszystkie przedmioty, ale uświadamiam sobie pod koniec roku, że przez cały rok nie chodziłam na matematykę i nadrobienie zaległości będzie po prostu niemożliwe. Jest to straszny stres dla mnie za każdym razem, kiedy ten sen do mnie powraca, a powraca, mam wrażenie, że tak co 2 miesiące.
2: Wielu z nas będzie przez najbliższe dni śnić niezbyt przyjemne sny o szkole, szczególnie jeżeli mamy małe dzieci, jesteśmy zaangażowanym rodzicem i po prostu żyjemy ich lękami lub też obawami o to, że one będą miały lęki lub złe doświadczenia. Sny są utkane z kawałków teraźniejszości, ale też z kawałków przeszłości, czyli własnych doświadczeń szkolnych z czasów, kiedy mieliśmy kilka czy kilkanaście lat.
3: To tylko zły sen.
2: Teraźniejszość, tę przeszłość łączą zawsze tak zwane mostki afektywne, czyli podobieństwo nie tyle sytuacyjne, co podobieństwo emocjonalne.
3: Doktor Beata Rajba, psycholog.
2: Dlatego właśnie przed rozmową o pracy wielu z nas śni koszmary o maturze, dlatego że jest to szczególnie silne doświadczenie bycia ocenianym, konieczności porównywania się z innymi, rywalizacji, zostali niesprawiedliwie ocenieni, że robią coś głupiego, na przykład pojawiają się w szkole nago, co stanowi troszkę symboliczne przedstawienie lęku przed tym, że się odsłonimy, że pokażemy więcej niż byśmy chcieli i zostaniemy przez to zranieni.
3: Tak mówi psychologia, ale chciałem zasięgnąć też drugiej opinii. Mam taki sen, który pojawia się mniej więcej raz na pół roku, gdzie jestem bez spodni w liceum. Co na to wróżbiarstwo?
4: Jest to na pewno lęk przed tłumami, bo tutaj bez dwóch zdań, obnażeniem siebie.
3: Izabela Trendowicz, Jasnowic.
4: Ty jesteś Michał, tak? Jest lęk troszkę niedowartościowania.
3: Pani Izabela nie jest konwencjonalną jasnowicką. Niczego mi nie przewidziała, ale przez godzinę przekonywała mnie o tym, że kiedy będziemy dostatecznie mocno mówić sobie, że jest dobrze, trudy przestają mieć jakiekolwiek znaczenie.
4: Nie musisz być smutny, nawet jak zdarza się sytuacja, która potencjalnie wywołuje smutek.
3: Co mówi psychologia o pozbywaniu się złych snów?
2: Najpierw sobie przypomnieć ten koszmar, zastanowić się, jakie doświadczenia z przeszłości się odezwały i co w teraźniejszości wywołało wilka z lasu, a później wyobrazić sobie, że piszemy dalej scenariusz tego snu. Tylko tym razem, ponieważ to my jesteśmy scenarzystą, wprowadzamy do niego jakiś element, który go zmienia. Pacjent, który śnił o byciu niewidzialnym duchem, którego nikt nie zauważał w szkole, zaczął sobie wyobrażać, że robi kawały nielubianemu nauczycielowi z matematyki, że kiedy tamten odwróci się tyłem do tablicy, to kredą poprawia równania, także wychodzą błędy. Co wiązało się z dużą wesołością zarówno klasy, jak i jego. Ten sen nigdy nie wrócił, zabił go śmiechem.
0: O snach, o szkole opowiadał Michał Kowarski, a ja się zastanawiam, czy państwu śni się szkoła. Bo śni, prawda? Tylko czy to muszą być koszmary? Może to są dobre sny, które powodują, wywołują anegdoty. Zapraszamy do opowiadania, a tak, żeby poprawić sobie humor o poranku jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy.

0: Jedną kwestię możemy wyjaśnić. O czym mowa?
1: Była taka bardzo, bardzo ogromna i było w niej ogromnie dużo słodyczy.
0: No, o czym mowa?
2: Pan redaktor chwilę temu zadawał pytanie. Oczywiście, że chodzi o tytę.
3: Chciałem powiedzieć, że 1 września to jest po prostu słodka tyta. Pozdrawiam.
4: Generalnie chodzi o tytkę ze Śląska, albo po polsku ruch obfitości, które dzieci dostawały w pierwszej klasie.
2: Jest pełna i pełna słodyczy i mówi to Ślązek.
0: Tyta, słodka, w kształcie rożka, wypełniona słodyczami i wręczana dzieciakom rozpoczynającym naukę w szkole. Tak, na Śląsku. I ja przyznaję się, że usłyszałem o niej niedawno po raz pierwszy i nie otrzymałem takiej, gdy szedłem do szkoły. Maciek Załęcki też się dziwi, że można było się objadać słodyczami. Powiem państwu, że Jacek Frenzel, który pochodzi ze Śląska, zdradził, że nie starczała na długo, bo koledzy się szybko dobierali do takiej tyty. O tytach też dziś powiemy i wszystko wyjaśnimy po godzinie 7. W Trójce. A teraz mamy 7:27. Za chwilę skrót serwisu i pogoda.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofa.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka zaczyna...

0: nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost.
4: W ciągu 20 minut na Kijów poleciały w nocy 22 rakiety balistyczne. To jeden z najintensywniejszych ataków powietrznych na ukraińską stolicę. Nie wiadomo, ile pocisków udało się strącić, ale niektóre z nich bądź ich odłamki trafiły m.in. w budynki mieszkalne. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. Wznowiony na drugą połowę sierpnia program osłonowy ceny paliwa niżej kosztował budżet państwa 495 milionów złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. Całkowity koszt programu CPN, na którym skorzystały m.in. gospodarstwa domowe, przekroczył 5 miliardów złotych. Według analityków rynku paliw ceny benzyny i diesla na stacjach w pierwszych dniach września mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu groszy do 1 złotego za litr. Policjanci z Rawy Mazowieckiej w Łódzkiem zatrzymali 35-latka, który od roku ukrywał się w związku z niepłaceniem alimentów. Mężczyzna przebywał w Norwegii, ale wrócił do Polski, żeby spotkać się z poznaną przez internet kobietą, mówi starszy aspirant Agata Krawczyk z rawskiej policji.
5: Kryminalni go namierzyli, zatrzymali, zanim udało im się zrealizować plany. 35-latek jeszcze chciał ukryć się przed policjantami, schował się pod kołdrą, jednak nieskutecznie.
4: Nieskutecznie, bo spod kołdry wystawały mu stopy. 35-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie ma spędzić najbliższe miesiące.
3: Wtorek będzie raczej pochmurny, bo Polska pozostaje pod wpływem układów niżowych przynoszących deszczowe fronty atmosferyczne z zachodu. Pada o poranku na wschodzie Lubelszczyzny i w okolicach Szczecina, później padać będzie głównie w północnej połowie kraju, a miejscami możliwe także burze. Będzie dziś od 18 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie. Wiatr ma być umiarkowany i porywisty, oczywiście zachodni, a w czasie burz silny. Czy śni się czasem Państwu szkoła? I co się dzieje, gdy do niej wracamy? Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji. No u mnie to jest zwykle, przyznam się, matematyka i nie tyle, że nie umiem, ale wkurzam się, że to znów trzeba tam siedzieć. No przynajmniej ulga się pojawia po przebudzeniu. O, jakaż to jest ulga. Zapraszamy i gramy urodzinowo dziś 80 Barego Giba.

0: Oj, w takim nastroju proszę dziś maszerować w stronę klasy, zwłaszcza, że dziś tylko chwila w szkole. Dzień dobry i wolne popołudnie. Długie popołudnie.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Jest 6:36, a my zmieniamy temat. To Armagedon, za którym stoją duże firmy, czy teoria spiskowa? Chodzi o armatki przeciwgradowe używane przez producentów warzyw i owoców z okolic Piotrkowa Trybunalskiego. Wielu mieszkańców uważa, że armatki wpływają na pogodę i hamują opady deszczu, więc na miejsce pojechała Monika Gosławska, by przekonać się, czy faktycznie, jak mówią niektórzy, coś jest na rzeczy.
2: Te drzewa usychają tu, bo deszczu jak ksiądz kropidem. Wie to, co to jest?
3: Jak już musi przyjść, to musi już przyjść jakaś burza od strony Łodzi czy gdzieś, bo jak od tej strony przychodzi, to nigdy deszczu nie ma.
4: Jak pan myśli, to przez te działka?
5: Tak, bo jeżeli one chmury rozbijają, nie ma deszczu.
6: Nie, to jest bzdura, kompletna bzdura.
7: To jest plotka albo coś.
3: My słyszymy cały czas o tym, ale czy to jest prawda, czy to jakaś fikcja?
8: W wydanych przez producentów oświadczeniach czytamy między innymi, że działa przeciwgradowe nie zatrzymują deszczu i nie rozpraszają chmur burzowych. Chronią wyłącznie obszar w promieniu około 500 metrów i nie są w stanie wpływać na pogodę w skali miasta, powiatu czy regionu. Dalej czytamy, że żaden rozsądny producent warzyw, owoców czy ziół nie miałby interesu w tym, żeby rozganiać deszcz nad własnymi polami, szklarniami i okolicą.
3: Chodzi o to, że u nas powinno ciągnąć tą wodę, bo przecież są jezioro i są lasy, to ta woda powinna być przyciągana, a jednak nie ma.
2: Powinni to zakazać, przede wszystkim zakazać.
8: Duży grad w sadownictwie to ogromne zagrożenie. Może zniszczyć całe uprawy. Rozmawiałam o tym z profesorem Kazimierzem Tomalą z SGGW. Mówił, że ekspertem oddziałek przeciwgradowych nie jest, ale zna producentów, którzy z nich korzystają. Oglądał też ich prezentacje.
9: Strzelają z wyprzedzeniem, no i bardzo często, tak, w odstępach dosłownie od 8-10 sekund, po to, żeby fala uderzeniowa zmieniła polaryzację, no i żeby nie dochodziło do powstawania dużych gradzin w atmosferze, które pod ciężarem później spadają, no i czynią duże szkody.
8: Działko przeciwgradowe jest sterowane przez komputer. Uruchamiane jest wtedy, gdy istnieje ryzyko wystąpienia gradu.
9: Sadownicy, którzy stosują, korzystają z takich działek, podnoszą to, że udało im się uchronić się przed gradobiciem albo zupełnie, albo że straty mieli znacznie mniejsze z uwagi na to, że wielkość gradzin, która spadała u nich, była mniejsza niż gdzieś tam w okolicy, gdzie już oddziaływanie tego działka przeciwgradowego no nie istniało, nie miało miejsca.
10: Mieszkamy dość blisko właśnie takich armatek i ja uważam, że gdyby nie one, to pewnie nieraz mielibyśmy dużo bardziej uszkodzone rzeczy czy domy.
11: Po prostu nas tu gradobicie omija, tak jak dawniej było, że takie zerwanie tych w Gorzkowicach czy tam dalej, a u nas nas jakoś to ominęło, tak?
0: Według niektórych ekspertów działka przeciwgradowe nie spełniają nawet przypisanego im zadania, bo wytwarzana przez nie fala uderzeniowa jest zbyt słaba, a z map opadów IMGW, tych lipcowych, wynika, że w Piotrkowie Trybunalskim i okolicy trochę jednak popadało i susza tam, jeśli jest widoczna żółta trawa, suche liście na drzewach, to mniej

My do tematu działek przeciwgradowych i ludzkiego wpływu na pogodę wrócimy jeszcze po godzinie 7. Zapytamy, nawet po 7.30, zapytamy Piotra Stanisławskiego z portalu Crazy Nauka o to, czy faktycznie człowiek może technologią pogodę regulować. No i też przypominam, że o 8.13 wraz z początkiem września wracają rozmowy polityczne bez uników. Nowy sezon rozmów Renaty Grochal rozpoczniemy od spotkania z ministrą rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. To o 8.13. A mamy 16 do 7. Manic Street Preachers w trójce i People Ruin Paintings.

0: 1 września, tak to już dziś. Dzwonią państwo, halo, halo.
1: Ja chciałam powiedzieć, że jestem nauczycielem matematyki, który zawsze z radością wracał do szkoły. Jestem nauczycielem matematyki, który obchodzi urodziny 1 września, więc tym bardziej się cieszyłam i myślę, że moi uczniowie też wyglądali na zadowolonych 1 września, więc ja uważam, że to jest wspaniały dzień.
0: Otóż to jest wspaniały dzień i tego się trzymamy, ale też pytamy dziś państwa o senne szkolne wspomnienia. Jak często wracają państwo do szkolnej ławki w nocy i budzą się rano z uczuciem ulgi, pewnie ulgi. 2 2 i 7 3.

0: Bardzo wcześnie, jak co roku tradycyjnie na Westerplatte w Gdańsku rozpoczęły się obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przemawiał prezydent, przemawiał premier. Prezydent między innymi powrócił do tematu reparacji, niemieckich reparacji. Szczegóły tych wystąpień pojawią się w serwisie Trójki już o 7, czyli za 9 minut. A teraz czas na cykl Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: Dziś, w 87. rocznicę wybuchu, o II wojnie światowej mówimy sporo. Tymczasem w internecie wciąż są powtarzane fejki na temat Holokaustu, Katynia, niemieckich i sowieckich zbrodni, czy odpowiedzialności za nie, także rzekomego wyzwolenia Polski przez Armię Czerwoną. Ale skąd biorą się manipulacje wokół tych wydarzeń i jak rozpoznać historyczną dezinformację, nim zaczniemy ją powtarzać? Państwa i moim gościem jest dr Dawid Golik, historyk i politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry państwu.
2: Jakie są pana zdaniem największe fejki dotyczące II wojny światowej? No, rozmawiamy 1 września, to może od początku.
3: Pewne nieporozumienia wiążą się z dokładną godziną wybuchu II wojny światowej. Przez wiele lat 4.45 i ostrzał Westerplatte przez Schleswig-Holstein to była ta godzina uznawana za początek II wojny światowej. Teraz wiemy, że wcześniej te strzały padały w Wieluniu, wcześniej bomby spadały na Tczew. Jakieś działania miały miejsce w okolicach Rybnika, więc tak naprawdę ta 4.45 to nie jest ta godzina, kiedy ta II wojna światowa się zaczęła.
2: A co z często powtarzanymi stwierdzeniami o rycerskości Wehrmachtu, który rzekomo nie dokonywał zbrodni, a za nie odpowiedzialne było wyłącznie SS?
3: Oczywiście zbrodnie dokonywały grupy operacyjne policji i SS, później również oddziały Gestapo, ale Wehrmacht właściwie na równi z nimi odpowiadał za pacyfikację polskich wsi, za dobijanie jeńców we wrześniu 1939 roku, no i za tropienie partyzantów, których dostrzegali żołnierze niemieccy wśród miejscowej ludności, więc ta rycerskość Wehrmachtu utrwalona po roku 1945 właściwie nie ma żadnego potwierdzenia w faktach.
2: A co z kłamstwem pokutującym przez dekady, a dotyczącym II wojny światowej o rzekomym wyzwoleniu Europy przez Armię Czerwoną?
3: To jest chyba największy fake news i coś, co dopiero w obliczu agresji pełnoskalowej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę udało się obalić ten mit w krajach Europy Zachodniej. No my wiemy, jak wyzwolenie w roku 1945 wyglądało. Rzeczywiście Armia Czerwona pokonała Niemcy, ale jednocześnie nie przyniosła wolności państwom takim jak Polska, Węgry czy Czechosłowacja. Przyniosła wiele lat zniewolenia, no i brak suwerenności, niepodległości.
2: Między innymi o kłamstwie katyńskim, katastrofie w Gibraltarze, złotym pociągu i bursztynowej komnacie będziemy rozmawiać w dalszej części naszego spotkania. Przypomnę, jest z nami dr Dawid Golik, historyk i politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Całość za chwilę w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
9: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7. O 7 czas na serwis. Agnieszka Drost.
13: W rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent zaapelował

0: do Niemców o wypłacenie reparacji. Dziś początek roku szkolnego i kolejnych zmian w systemie edukacji. Górale zapowiadają walkę z pomówieniami, będą składać pozwy do prokuratury. Podczas uroczystości na Westerplatte w 87. rocznicę ataku Niemiec na Polskę, który rozpoczął II wojnę światową, prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się tragedia milionów Polaków. Prezydent zaapelował do niemieckich władz o wypłacenie reparacji za szkody wyrządzone Polsce w czasie II wojny światowej. Na Westerplatte jest Witold Banach, z którym ponownie się łączymy. Witku, czy prezydent zwracał się tylko do niemieckich władz w sprawie reparacji?
1: Prezydent przede wszystkim apelował do władz Niemiec, przypominając o skali zniszczeń i strat osobowych, jakie poniosła Polska z rąk Niemców, ale apelował też do premiera Donalda Tuska i polskich władz, by te poparły jego postulat dotyczący reparacji, które mogłyby służyć polskiej armii.
2: Prawdziwa sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne.
1: Donald Tusk nie odpowiedział na propozycję prezydenta, a wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska niezależnie od kwestii reparacji inwestuje potężne środki w polską armię.
3: Pod bronią mamy 220-tysięczną armię. Wydajemy rokrocznie 200 miliardów na polskie bezpieczeństwo. Dlatego jesteśmy liderem inwestycji w zbrojenia, w przemysł zbrojeniowy spośród państw NATO.
1: Szef MON zapewnił także, że postawa bohaterów z Westerplatte jest dla współczesnych żołnierzy ważną wskazówką.
0: Witold Banach, dziękujemy za relację. Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Pożar w zakładzie wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Straty oszacowano na ponad 15 milionów złotych. Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie.
4: Poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne, prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym, popełnione na rzecz obcego wywiadu.
0: Śledczy nie postawili jeszcze nikomu zarzutów. Sprawcy może grozić nawet dożywocie. Nowa podstawa programowa i zakaz korzystania z telefonów komórkowych to tylko część nowości, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców w nowym roku szkolnym. Dyrektor podstawówki nr 8 w Gnieźnie, Marek Machiński, mówi, że do zmian trzeba podchodzić z odpowiedzialnością.
5: Musimy tylko swoje przepisy jak gdyby podporządkować pod te, które obowiązują. Prosty przykład podam, zakaz telefonu, ale mam już pismo jednej z mam, telefon i monitoruję zdrowie dziecka. Nie widzę problemu, żeby było. Oczywiście tylko w tym wyłącznie celu używamy.
0: W ramach reformy obowiązkowa jest edukacja zdrowotna, ale bez zajęć dotyczących zdrowia seksualnego, bo te pozostają do wyboru rodziców i pełnoletnich uczniów. Minister finansów Andrzej Domański poprowadził na szczycie G20 sesję o wzroście gospodarczym. Za polskim sukcesem stoją według niego deregulacja, cyfryzacja i współpraca z przedsiębiorcami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Domański mówił do delegatów w Ashville, że Polska jest przykładem skutecznej transformacji. Minister przypomniał, że w ubiegłym roku nasz kraj wprowadził największy pakiet deregulacyjny od czasu przemian ustrojowych. Wskazał trzy priorytety dla grupy G20. Dalszą deregulację, pragmatyczną transformację energetyczną, a także inwestycje w edukację. Podkreślił, że zmiany trzeba przeprowadzać w dialogu ze społeczeństwem. Polska nie jest stałym członkiem grupy G20. Bierze udział w jej tegorocznych pracach jako gość Stanów Zjednoczonych, ale na takich samych zasadach jak inne państwa członkowskie. Zaproszenie przyszło, gdy polski produkt krajowy brutto przekroczył $1 bln. Waszyngton popiera też starania Warszawy o stałe członkostwo Polski w grupie G20. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Górale jednoczą siły i zapowiadają walkę z pomówieniami. W starostwie powiatu tatrzańskiego samorządowcy, przedstawiciele Związku Podhalan i Fiakrów w czasie wspólnej konferencji zapowiedzieli składanie wniosków do prokuratury i pozwów przeciwko organizacjom, które będą obrażały górali. To pokłosie działalności Stowarzyszenia Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, tłumaczy starosta tatrzański Andrzej Skupień.
7: Więc takie totalne nazwanie nas wszystkich potomkami zdrajców nie może mieć miejsca. I druga rzecz, którą tutaj wszystkich ludzi boli, to jest naigrawanie się z naszej religijności. Dlatego nie pozwolimy, żeby nas tak opluwać i jednym słowem sprowadzać wszystko do ośmieszenia, do ubliżania.
0: I na koniec jeszcze zapowiedź.

0: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, będzie gościem pierwszego powakacyjnego bez uników rozmowy politycznej w Trójce. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jest 7:05, a w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Już w trybie nie śpię, bo oglądam tenis.
3: No właśnie, bo dzieje się w nocy i na początek właśnie informacje z Nowego Jorku, świeżutkie jak poranne bułeczki przed szkołą. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do drugiej rundy US Open. Niestety za turniejową burtę wypadła Maja Chwalińska, która była bezradna wobec silnej Amerykanki Taylor Townsend. Sensacja Rolanda Garrosa przegrała do 2-3. W takim samym stosunku Świątek wygrała z Chinką Xiu Wang. Hurkacz nabierał tempa w trakcie meczu, zaczął od 6-4, potem Bośniak Damir Dżumhura wyrównał 4-6, ale dwa kolejne sety to była pełna dominacja polskiego tenisisty 6-1 i 6-1. Świątek w następnej rundzie zagra z Argentynką Podorowską, a Hubi z bijącym rekordy prędkości serwisu Bowem Sheltonem z USA. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w Stambule. W pierwszym meczu pucharowym 1/8 finału bez większego trudu wyeliminowały Portugalię w trzech setach do 18, 17 i 23. 22 punkty zdobyła Magdalena Stysiak, a o przebiegu spotkania opowiada Katarzyna Wynerska.
4: Pierwsze dwa sety fajne, może początek drugiego nie był jakiś super, ale później w pewnym momencie chyba przy Madzi Stysiak na zagrywce dogoniłyśmy, potem zbudowałyśmy sobie przewagę i dokończyłyśmy do końca. No a trzeci set to jest to, co się działo w poprzednich meczach, czy z Łotwą przede wszystkim, gdzie straciłyśmy trochę koncentracji, dokładności jakby w każdym elemencie. No nie grałyśmy tak, jak powinnyśmy. Dziewczyny z Portugalii grały bardzo fajnie zagrywką i nam bardzo utrudniały, ale na szczęście to my wyszłyśmy z tego na 3-0.
3: Gratulujemy. O półfinał Polki zagrają z Holenderkami. To w czwartek o 15. W pozostałych parach starcia Włoch ze Szwecją i Serbii z Grecją. Dziś poznamy obsadę czwartego półfinału. W piłce nożnej u nas wczoraj wolny poniedziałek, bo dziś niektóre kluby ekstraklasowe wracają na boiska w ramach Pucharu Polski. W akcji zobaczymy m.in. Legię Warszawa i Motor, Radomiaka, Piasta Gliwice i Zagłębie Lubin. W sumie w programie mamy 12 meczów. Wczoraj kopano natomiast na Wyspach. Arsenal pokonał Aston Villa 1-0. W La Liga Barcelona Rayo Vallecano 5-2. A w Serie A Roma pokonała Lecce 4-0. Barwy rzymskiego klubu opuszcza na zasadzie wypożyczenia reprezentacyjny obrońca Jan Żółkowski, który będzie grał od teraz w Como. I jeszcze nasze krajowe podwórko. W zastępstwie aresztowanego Radosława P. obowiązki prezesa PKOL będzie pełnił dotychczasowy wiceprezes Mieczysław Nowicki, który zwołał zarząd PKOL na 8 września.
2: Kolejne deszczowe fronty nadchodzą z zachodu. Pada o poranku na wschodzie Lubelszczyzny i w okolicach Szczecina. W ciągu dnia będzie padać głównie na północy kraju. Miejscami możliwe także burze. Będzie dziś od 18 stopni na północy do 25, może nawet 26 na południowym wschodzie.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: Jest 7:09, a to poranna audycja z Państwa udziałem. O działkach przeciwgradowych z okolic Piotrkowa Trybunalskiego dziś mówiliśmy.
9: Jestem z okolic Pszczyny na Śląsku i pamiętam, że też lata temu wraz z pojawieniem się tych działek były przeróżne plotki, przeróżne komentarze i sprzeciwy. Koniec końców jakoś tak to się rozeszło po kościach, ludzie ucichli i faktycznie anomalia pogodowe, o ile się nie skończyły, to na pewno się zredukowały. Także wydaje mi się, że na plus.
2: I jak to jest z tym technologicznym regulowaniem pogody? Co na to nauka? O tym więcej po 7:30, a wcześniej powiemy o pewnym pierwszowrześniowym zwyczaju. Zwyczaju ze Śląska.
10: Była taka bardzo, bardzo ogromna i było w niej ogromnie dużo słodyczy.
2: Tak, dziś 1 września, szkolny gwar tuż za rogiem.

0: Na zegarach 7:14. O tak, tak, to już za chwilę. Pierwszy. A Karolina Gonet powiedziała rok temu, pod koniec wakacji, pamiętacie, jak wyglądała wasza tyta? No i bardzo się zdziwiła, bo prawie nikt nie wiedział, o czym mówi. Można powiedzieć, nastąpiła wtedy konsternacja. Więc w tym roku Karolina nie popełniła już tego błędu i postanowiła opowiedzieć o tytach nie tylko koleżankom i kolegom z redakcji.
1: Była taka bardzo, bardzo ogromna i było w niej ogromnie dużo słodyczy. Taka różowo-fioletowa i bardzo ogromna. Od ziemi dotąd raczej. Prawie mnie przerastała.
2: Jeżdżąc w inne rejony Polski, kuzynostwo mi tego zazdrościło. Nie mieli pojęcia, co to jest.
3: Czy wiedziałaś, że tyty szkolne otrzymują dzieci przede wszystkim na Śląsku?
4: Tak naprawdę to nie.
3: Bo nikt tego nie wie. I ja byłam przekonana przez całe moje życie, że tyty otrzymuje każde dziecko, które idzie do szkoły.
4: Nie mam o tym pojęcia. Ja wychowana byłam w przekonaniu, że każde dziecko chodzące do szkoły dostaje tytę.
3: Może zacznijmy od początku. Czym właściwie są tyty szkolne?
5: One w sumie są dosyć takim starym zwyczajem szkolnym, bo historia sięga już końca XVIII wieku.
3: Anna Grabińska-Szczęśniak, kierowniczka działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
5: I chodziło ogólnie o cukertytę, czyli z niemieckiego tyta cukru. Na początku właśnie

0: Właśnie dzieci, przechodząc do szkoły, otrzymywały tytę o takim stożkowym kształcie i w tej tycie był po prostu cukier. I to było, powiedzmy, takie na osłodę tego właśnie rozpoczęcia pierwszej klasy. Z czasem ten cukier wymieniono na cukierki, rodzynki, ciasteczka.
1: W tym roku rodzice jednak coś tam postanawiają wrzucić do tej tyty.
2: Opowiadała mi pani Ania, pracująca w sklepie z zabawkami w Tarnowskich Górach.
1: Gdzieś tam jakaś maskotka, gdzieś tam jakieś karty, czy jakaś figurka. Owszem, znajdują się tacy rodzice, którzy, czy babcie, którzy to dokupią.
0: Był to na tyle fajny zwyczaj, który się wszystkim podobał, że przejęli go też ludzie napływowi tutaj na te tereny. Z tym, że bardzo często po prostu ma właśnie tą inną, jak my to mówimy, niepoprawną nazwę, czyli jakiegoś rogu, rożku i tak dalej. My jako etnografowie troszeczkę, no i może historycy też, upieramy się, żeby trzymać się tej nazwy tyta, ponieważ ona właśnie od tej cukiertyty pochodzi. To w ogóle nigdy nie miało nic wspólnego z rogiem obfitości, tylko właśnie z tytą słodkości.
1: Czy pamiętasz swoją tytę szkolną?
3: Oczywiście, jak mogłabym zapomnieć tyle cukierków.
1: Miałaś takie standardowe zdjęcie z tytą 1 września?
4: Tak jest, miałam dwa kucyczki nawet i taki różowy sweterek i tą właśnie tytę.
5: A jeśli państwo pamiętają swoje szkolne tyty i chcą się podzielić wspomnieniami o tym, jak wyglądały i przede wszystkim, co w nich było, to zapraszamy. 2 2 i 7 3. A teraz piosenka dnia. To Johnny Marr i It's Time. Trzecia zapowiedź nadchodzącej płyty The Age of Everything.

0: Johnny Marr, It's Time to piosenka dnia w Trójce, jest 7:20. Zakończyły się wakacje i jednocześnie zakończyła się letnia akcja rewelacja teraz pieszo. Paweł Turski dotarł wczoraj do mety ostatniej wędrówki, dotarł na Hel i dotarł do Helu. Ja nie rzucam słów na wiatr, mam na to dowód z wczorajszej popołudniowej audycji, którą prowadził Michał Matus.
1: Teraz pieszo.
2: Proszę Państwa, to jest finał cyklu Teraz Pieszo. Paweł Turski w swoim trzecim etapie pieszej podróży przez Polskę tego lata przeszedł niezliczoną, chociaż pewnie on liczył, liczbę kilometrów. Pokonał wszystkie stopnie zagadek, odnalazł wszystkie koperty i teraz będzie odbierać nagrodę. Halo Pawle.
3: Jestem. Tutaj mnie kolega Michał Jędrkowiak, odpowiedzialny za całe zamieszanie.
4: Dzień dobry.
3: Zaprowadził.
4: Wywiodłem cię tak, do punktu z goframi. Zobacz, jak się pięknie świeci. Zobacz, ile tu jest kolorów.
3: Widzę i widzę też, ile jest dodatków. Tak. Widzę też ceny i jestem coraz bardziej przerażony, bo nigdy bym sobie
4: Paweł,
3: na taką przyjemność
4: Paweł,
3: nie pozwolił.
4: Powiem ci krótko. Nie przejmuj się. Bierzesz, co chcesz. Słucham.
3: No to tak, na początku trzeba wybrać, jaki ma być gofr, tradycyjny czy bąbelkowy. Nie jadłem nigdy bąbelkowego.
2: Bierz bąbelkowego.
3: Jadłeś kiedyś?
4: Nie jadłem.
3: Michał mówi Matus, żeby brać bąbelkowego, no to bąbelkowy. Dodatki. Teraz tu jest duży problem. Normalnie to bym Państwa poprosił, żeby 22,7 trójek, ale czas nas goni. Cukier, puder może być. Owoce mogą być ciekawe. Jakie owoce? Frużelina. Frużelina to ty lepszy jesteś, patrzę na Michała Jędrkowiaka.
4: No to taki rodzaj takiego dżemiku.
2: Nie musisz wybierać.
3: Kruszony
2: możesz wziąć wszystko.
3: Tak, wszystko?
4: Tylko zastanów się, ja ci nie żałuję, Paweł, tylko zastanów się, czy to będzie dobre, jak sobie napakujesz i cukier, puder, i owoce, i frużelina. I pistację, i bitą śmietanę.
3: Raz się żyje. Raz się żyje 300, a jeszcze jest polewa.
4: I polewa. Dobrze. Dobra. Dzień dobry. To my byśmy poprosili w takim razie gofra ze wszystkimi dodatkami. Ile to będzie kosztowało? Ile?
2: To będzie kosztowało wszystko. Jakieś takie kosztowało.
4: Muszę zdjąć słuchawki, bo nie słyszę.
3: 100 zł ja słyszałem.
4: 100 zł. Dobra. 100 zł. Trudno.
3: Matko, bo ja jestem sam przerażony, ale dobrze, my się podzielimy
4: ciekawy,
3: na cztery.
4: Ja jestem ciekawy, czy ty to zjesz, Paweł.
3: Ja nie będę musiał sam
2: Sprawdzimy.
3: Tego zjeść. Jest was taka
2: Sprawdzimy,
3: ekipa tutaj na Helu, więc w ogóle co to jest za przyjemność jedzenia samemu.
4: Dobra,
3: ja już jadłem sam przez 8 dni, więc z chęcią się podzielę.
4: Czekamy na Pawłowego gofra w takim razie.
1: Teraz pieszo.
0: Takimi słodyczami zakończyła się akcja Teraz Pieszo. Dziękujemy Pawłowi za tę podróż i opowieści o Polsce i spotkania z ludźmi, których mijał na trasie Teraz Pieszo. A ten gofr to jak ta tyta. O właśnie, o tytach. Słuchamy. 2 2 7 3.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7.30. A w skrócie serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
18: Zonda krypto mogła bez żadnej kontroli

0: dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków. TVN24 oraz portal Wirtualna Polska dotarły do umowy sponsorskiej zawartej pomiędzy giełdą kryptowalut a Polskim Komitetem Olimpijskim. Z zapisów wynika, że giełda mogła swobodnie do celów promocyjnych korzystać z wizerunków obecnych i byłych olimpijczyków. Co więcej, gdyby któryś z nich zwrócił się w tej sprawie z roszczeniami, koszty tych roszczeń pokrywałby PKOL. W zamian Zonda Krypto przekazywała tokeny, z których komitet miał wypłacać premie sportowcom. Zagrożenie powietrzne zniknęło, poinformowały siły zbrojne Łotwy w mediach społecznościowych. Wcześniej misja NATO do spraw patrolowania przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi poderwała myśliwce. Akcja nastąpiła po wcześniejszym wydaniu ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej Łotwy w okolicach miasta Lucyn, położonego w pobliżu granicy z Rosją. Rozpoczęły się zapisy na czwartą edycję programu Twarze Depresji dla Szkół. To bezpłatna inicjatywa skierowana do nauczycieli. Celem zwiększenie kompetencji w zakresie rozpoznawania problemów psychicznych młodzieży oraz właściwego reagowania, mówi Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji.
1: Jak rozpoznawać zaburzenia depresyjne u dzieci, zaburzenia lękowe, jak zareagować, kiedy zauważą, że dziecko ma myśli samobójcze, czy samo okalecza się, czy ma trudności z uzależnieniem od telefonu, od internetu.
0: A jednocześnie od września telefon zaufania dla nauczycieli jest czynny 5 dni w tygodniu.
2: Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zapraszam. Blisko 5 milionów uczniów wróci dziś po wakacjach do szkół. Nowoczesna edukacja kosztuje. W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy z budżetu państwa ponad 169 miliardów złotych.
4: Co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych. Natomiast w powiatowym liceum ogólnokształcącym było to blisko 20 tysięcy złotych.
3: Mówiła Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku, a do tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zapraszam. Od północy VAT na paliwa wrócił do stawki podstawowej, czyli na stacjach benzynowych jest drożej. Zdaniem analityków Refleksu skala podwyżek będzie zróżnicowana w zależności od stacji. Będzie się mieściła w przedziale od 65 do 90 groszy na litrze paliwa. ZUS rozpoczął wypłatę 14. emerytury. Do części emerytów trafi dodatkowe prawie 2 tysiące złotych brutto. Mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim.
5: W 2026 roku pełna 14. emerytura wynosi 1978 zł i 49 groszy. Przypomnę, jest to kwota brutto. I taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł. Brutto.
3: Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że kwota czternastki zmniejszy się o tyle, o ile emerytura przekroczy 2900 zł brutto. Kolejne terminy wypłat to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy. WZ-ki na nowy wniosek można już dostać tylko w gminie z planem ogólnym. Według danych Resortu Rozwoju i Technologii uchwaliło je 35% gmin. Dolar kosztuje dziś rano 3,72 zł, a euro 4,32.
2: Dziś będzie maksymalnie 19 stopni w Gdańsku, Szczecinie i Olsztynie, 21 w Warszawie i Łodzi, 23 we Wrocławiu i Lublinie, 25 w Rzeszowie. Na północy najchłodniej, bo to na północy będzie dziś deszczowo. Taki początek szkoły. Na Śląsku pierwszy dzień szkoły dla pierwszaków oznacza tytę, czyli słodki upominek.
6: Dzwonię z Bytomia, nazywam się Ania i oczywiście, że pamiętam swoją tytę. Była wypakowana do końca cukierkami i pamiętam jeszcze, że poszłam do przedszkola podzielić się z paniami, żeby tak się jeszcze pożegnać.
2: Coraz bardziej zazdroszczę takiej tyty, bo nie dość, że nie dostałem, to jeszcze dowiedziałem się o nich dopiero w tym roku. To powinien być zwyczaj ogólnopolski. Co państwo na to? Dwie dwójki i siedem trójek. A my za chwilę wracamy do tematu działek przeciwgradowych, które...

0: Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego obwiniają za suszę w okolicy.
1: To drzewa usychają tu, bo deszczu jak ksiądz kropidłem. Wie to, co to jest?
2: Nigdy deszczu nie ma.
3: Jak pan myśli, to przez te działka?
4: Tak, bo jeżeli one chmury rozbijają, nie ma deszczu.
5: Nie, to jest bzdura, kompletna bzdura.
0: Co no to nauka? O tym więcej za chwilę. A to The Killers, When You Were Young w Trójce. Za 25 minut 8.

0: The Killers, When You Were Young. Kiedy byłeś młody? No właśnie, kiedy byłeś młody? 2 dwójki i 7 trójek.
1: A mnie to tak raz do roku śni się szkoła. Ostatni dzień pobytu w szkole podstawowej. Koniec 8 klasy. I za każdym razem w innej scenerii, z innym towarzystwem, z osobami, które poznałem dużo później. I to nie jest żaden jakiś tam koszmar senny. Rano się śmieję po prostu z tego snu. Ale wytłumaczyłem sobie dlaczego. Otóż w budynku tej mojej szkoły, po wielkich remontach, przebudowach, istnieje teraz Urząd Miasta.
0: A my 1 września zapraszamy Państwa na krótką lekcję w odniesieniu do tematu, o którym mówiliśmy wcześniej. Mówiliśmy o obawach mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, którzy są przekonani, że okoliczni plantatorzy na tyle skutecznie wpływają na pogodę, strzelając ze specjalnych armat przeciwgradowych, że całkiem zatrzymali opady deszczu i stąd susza. Czy to możliwe? To pytanie do Piotra Stanisławskiego, autora podcastu Crazy Nauka i podcastów także Polskiego Radia. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, witam.
0: To na ile tego typu metody są skuteczne?
2: Znaczy dobra

0: Wiadomość dla mieszkańców tych rejonów jest taka, że nie, na pewno w ten sposób nie da się zmniejszyć opadów deszczu. Zła wiadomość dla plantatorów jest taka, że to również nie zmniejsza gradu, chociaż tu oczywiście oni na pewno będą twierdzili co innego, co jest zrozumiałe, natomiast są na to badania naukowe. Zresztą sama metoda wywodzi się gdzieś z XIX wieku, gdzie strzelano z armat do chmur gradowych i prawdę mówiąc tu niewiele się zmieniło, chociaż oczywiście technologicznie wygląda to znacznie poważniej, natomiast z punktu widzenia nauki, no stety, niestety nie działa. Ani nie rozprasza chmur gradowych, ani nie zmniejsza tych drobin gradu, tych kulek, które w końcu spadają na ziemię. No a już z całą pewnością nie ma wpływu na deszcz. To tyle wiem z porządnych badań naukowych.
1: Nawet jeśli tych działek, tych armatek jest wiele w jednej okolicy, bo plantacji jest dużo.
0: Nawet jeżeli jest ich bardzo wiele, to znaczy wtedy one są niewątpliwie strasznie męczące dla mieszkańców, dlatego że one strzelają co kilka sekund i to jest bardzo głośny dźwięk. On jest, co prawda, fala dźwiękowa jest skierowana w górę, no ale nie zmienia to faktu, że jeżeli coś co 5-7 sekund nam łomocze gwałtownie, zwłaszcza jak jest tych urządzeń więcej, no to mamy dodatkowe efekty do nadchodzącej burzy.
1: A czy człowiek jest w takim razie w stanie wpływać na pogodę, już nie mówiąc o tych działkach przeciwgradowych, ale o innych metodach? Czasami słyszymy, że w miastach pełnych smogu stosuje się pewne technologiczne rozwiązania, by wywołać deszcz, na przykład w Indiach.
0: No to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, więc gdybyśmy mieli 3 godziny, to można to
1: To ja trzech
0: przybliżyć.
1: godzin nie
0: Natomiast
1: mam.
0: właśnie, więc powiedzmy krótko, jesteśmy w stanie w minimalnym stopniu to robić, znacznie, znacznie mniej niż się ludziom wydaje. Z całą pewnością nie mają z tym nic wspólnego te tak zwane chemtrails, czy tam smugi chemiczne, bo to w ogóle nie ta historia. Jesteśmy w stanie w jakimś stopniu zasiewać chmury, jak to się mówi, czyli w określonych okolicznościach wywołać opad deszczu z chmury wcześniej niż normalnie by ten deszcz spadł. Natomiast wiemy, że to działa. Najczęściej używa się do tego celu jodku srebra, który jest rozpylany, ewentualnie suchego lodu. Rosjanie używali do tego, jak głosi, całkiem nieźle w sumie potwierdzona anegdota, używali do tego cementu wysypywanego przez
1: Betonowy
0: łopatami
1: deszcz.
0: z samolotu. Tak, no kiedyś spadł jeden worek. To jest ta dramatyczna część tej opowieści. Natomiast nie działa to wcale tak dobrze, jakbyśmy sobie życzyli. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie tą pogodę kontrolować. Problem też polega na tym, że strasznie trudno to jest sprawdzić, bo jakby nie mamy dwóch równoległych rzeczywistości, gdzie w jednej te chmury zasiejemy, a w drugiej nie i zobaczymy, co się stanie. A tymczasem my sami wiemy, że opady deszczu i gradu i tego typu zjawiska są często bardzo lokalne, że grad może padać w jednym miejscu, a nie wiem, 300 metrów dalej nie padać, więc strasznie trudno jest stwierdzić tak naprawdę, ile nam się udało osiągnąć, ale z takich porządnych badań porównawczych wynika, że no deszcz jesteśmy w stanie wywołać, ale raczej nie na takiej zasadzie, żebyśmy no, nie mogli mieć pewność, że nam się udało, że w tym miejscu, że za każdym razem. Także nie jesteśmy w tym najlepsi.
1: Piotr Stanisławski, autor podcastu Crazy Nauka w Trójce o poranku. Piotrze, to na koniec powiedzmy krótko, czy to jest dziedzina nauki, która się rozwija? Czy ludzie rzeczywiście dążą do tego, żeby wpływać na pogodę?
0: O tak, to znaczy to jest przede wszystkim dziedzina nauki, która jest obłożona ogromną ilością wszelkich teorii spiskowych. To jest jeden kawałek, natomiast w rzeczywistości tak bardzo staramy się to robić, tak nie bardzo nam to wychodzi. I prawdopodobnie za jakiś czas będzie nam wychodziło trochę lepiej, natomiast nic nie wskazuje na to, żebyśmy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, albo może i więcej, byli w stanie rzeczywiście tą pogodę kontrolować w taki sposób, żebyśmy mogli sobie życzyć, że będzie tak albo inaczej, żeby to się wydarzyło. Także tu jeszcze daleko.
1: Piotr Stanisławski, autor podcastu Crazy Nauka i podcastów także w serwisie Polskiego Radia. Proszę zajrzeć, między innymi o teoriach spiskowych Piotr opowiada. Bardzo dziękuję Ci, Piotrze, za to poranne spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Mela Koteluk śpiewa Uhu! I my też się cieszymy, bo Renata Grochal powraca po wakacyjnej przerwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to na pierwszy ogień, pierwszy odcinek nowego sezonu Rozmowy bez uników przychodzi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Pąk.
1: Zgadza się, a to dlatego między innymi, że pani ministra będzie jedną z tych, której wydatki w przyszłorocznym budżecie zostaną zwiększone. Wydatki z budżetu na jej inicjatywy, czyli na babciowe. Będziemy rozmawiać nie tylko oczywiście o przyszłorocznym budżecie, który opozycja bardzo krytykuje za wysoki deficyt, ale też o aferze Zonda Krypto, która się rozwija i zdaje się,
0: rozlewa na różne regiony kraju.
1: Ta jesień właśnie minie pod znakiem afery Zonda Krypto. Ale porozmawiamy też o dzisiejszych wystąpieniach na Westerplatte prezydenta, premiera w dosyć takich rozbieżnych tonach. Także zapraszam na 8.13.
0: Zapraszamy.

0: To Jungle i Someday, Somewhere w trójce. Ale teraz czas na historię muzyki, historię wielkiego przeboju z lat 80. Kuba Ambrożewski.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

Romantyczna poezja w świecie New Romantic. Takie rzeczy były możliwe w roku 1984 w PRL. To wtedy szczyt swojej popularności osiągnął Kapitan Nemo, czyli Bogdan Gajkowski, jeden z pionierów muzyki elektronicznej i synth-popu na rodzimym Poletku.

Panowie zaczęli współpracę już 3 lata wcześniej podczas sesji nagraniowych albumu Układy Izabeli Trojanowskiej, który pan Bogdan współtworzył muzycznie, między innymi jako kompozytor 2 utworów.

W jego własnym repertuarze dominowały nowoczesne brzmienia syntezatorów, określane jako New Romantic. Za sprawą Mogielnickiego ten nowy romantyzm nawiązał jednak do romantyzmu oryginalnego. Tekściarz zaproponował bowiem Gajkowskiemu historię nawiązującą do wiersza Heinricha Heinego z 1824 roku, który z kolei oparty był na ludowej legendzie. Sam Andrzej Mogielnicki przyznawał po latach w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że pisząc tekst nie zagłębiał się szczególnie w tę legendę ani w dzieło Heinego. Wiedział jednak, że Lorelai to skała nad Renem, która w wierszu przyjmuje postać nimfy wodnej, wabiącej swoim śpiewem spływających rzeką rybaków i żeglarzy. W piosence Kapitana Nemo jest ona oczywiście metaforą femme fatale uwodzącej naiwnych kochanków ku ich własnej zgubie. Co ciekawe, Twoja Lorelai to nie jedyny znany utwór z tym imieniem wydany w 1984 roku. Drugi znajdziemy na kultowym albumie Treasure szkockiej grupy Cocteau Twins.

0: Piosenka do wyjaśnienia.
1: Mhm, to do niej tak płyniesz. Można zrobić głośniej, Kapitan Nemo i twoja Lorelai w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Żegnamy reklamy.
15: Minęła już 8, dziś 1 września. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
16: Ofiara polskich żołnierzy poszłaby na marne, gdybyśmy pozwolili dziś na odrodzenie się faszyzmu, pogardy i nienawiści, mówił premier na Westerplatte. Ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę, po północy wygasł rządowy program CPN. Dziś jeszcze bez dzwonka, ale powrót do szkoły nieunikniony. O rosnącym zagrożeniu ze wschodu mówił premier na Westerplatte podczas uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej. Donald Tusk zaapelował o solidarność wobec Ukrainy i wsparcie w odparciu rosyjskiej agresji. Wskazał, że nie można powtórzyć błędów z września 1939 roku.

0: Najważniejszą lekcją z Westerplatte jest to, aby już nigdy ten, który został napadnięty przez agresora, nie był sam. Mając w pamięci 80 milionów ofiar II wojny światowej, dzisiaj głośno z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie możemy powtórzyć tamtych błędów. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
1: Jak mówił premier, ofiara polskich żołnierzy z Westerplatte i innych starć II wojny światowej poszłaby na marne, gdybyśmy pozwolili dziś na odrodzenie się faszyzmu, pogardy i nienawiści. Rosjanie w nocy uderzyli w Kijów ponad 20 rakietami balistycznymi. To jeden z najintensywniejszych ataków powietrznych na ukraińską stolicę. Zginęło co najmniej 8 osób. Na miejscu jest Paweł Buszko.
2: Po godzinie 2 w nocy w ciągu około 20 minut Kijów atakowany był przez 22 rakiety balistyczne, w tym pociski wyposażone w ładunki kasetowe. W całym mieście słychać było serię powtarzających się głośnych eksplozji. Nie wiadomo, ile ukraińskiej obronie udało się strącić pocisków balistycznych, ale niektóre z nich, bądź ich odłamki, trafiły m.in. w budynki mieszkalne. Kijów już od czwartku znajduje się pod niemal ciągłym ostrzałem. Rosjanie używają także zmodyfikowanych, trudnych do strącenia dronów odrzutowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Nowe ceny i pustki na stacjach paliw. Po północy wygasł rządowy program CPN. Ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Po kolejkach, które jeszcze w nocy ustawiały się na wielu stacjach, nie ma już śladu.
3: Auto zatankowane?
4: Właśnie teraz.
3: No późno, wiem.
4: Co zrobić, no?
3: Wczoraj pan po prostu nie zdążył, czy już pan skapitulował?
4: Nie zdążyłem.
5: Mam zatankowany.
6: Połowę mam, wie pan co? Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował.
1: Wznowiony na drugą połowę sierpnia program osłonowy ceny paliw niżej kosztował budżet państwa prawie 0,5 miliarda złotych. Całkowity koszt programu CPN przekroczył 5 miliardów. Poseł Michał Moskal nie przekroczył standardów związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego. Wynika ze wstępnej oceny rzecznika dyscyplinarnego PiSu Karola Karskiego. Wcześniej ujawniono, że polityk spotkał się z prezesem Zonta Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie. Po tej wizycie wraz z ówczesnym posłem PiSu Januszem Kowalskim złożył 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. Zdaniem Karola Karskiego poprawki nie wspierały interesów Zonta Krypto.
7: Poseł Moskal zgłosił poprawki, które jednak są poprawkami, które miałyby działać na niekorzyść Zonda Krypto. Według stanu wiedzy na ten moment poseł Moskal nie wykroczył jakby poza standard wykonywania tego, co może, czego nie może poseł.
1: Założyciel giełdy kryptowalut Przemysław Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Do aresztu trafił natomiast prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. Zonda Krypto była sponsorem generalnym PKOL-u. Prawie 5 milionów uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny. Wracają poranne śniadania w pośpiechu i codzienna droga do szkoły. Dietetyczka Aleksandra Gąbka radzi rodzicom, by zwracali uwagę przede wszystkim na ilość cukru w produktach dla dzieci.
8: Warto sprawdzać zawartość cukru prostych w właśnie płatkach śniadaniowych, bo rzeczywiście bywa, że samo śniadanie takiego dziecka przekracza już zapotrzebowanie kilkukrotnie na cukry proste w ciągu doby. Albo też na przykład drugim takim produktem, który jest nadużywany i zawiera dużo cukru, to są słodzone jogurty i serki dla dzieci.
1: Od rana więcej dzieci pojawi się też na rowerach i hulajnogach. Doktor Grzegorz Gogolewski z SOR-u Uniwersytetu Klinicznego we Wrocławiu apeluje do rodziców, by pamiętali o kaskach dla dzieci.
9: Ponadto dzieci często przemieszczają się mimo wszystko dużą prędkością, nie zawsze znając czy biorąc pod uwagę, jakie są przepisy ruchu drogowego. Natomiast kierowcy też często nie pamiętają, że nie są jedynymi uczestnikami ruchu drogowego.
1: Pierwsze dni szkoły to przede wszystkim powrót do regularnego rytmu. Eksperci radzą, żeby wprowadzać go stopniowo, bez dokładania dziecku stresu już na starcie roku. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Na zegarach 8:05, a w sporcie Dariusz Urbanowicz.
12: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open po zwycięstwie z Chinką Shi Yu Wang 6-2 i 6-3. Kolejną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Argentynka Nadia Podorowska. Pierwszy mecz nowojorskiego Wielkiego Szlema wygrał także Hubert Hurkacz, który pokonał Bośniaka Demira Dżumhura 6-4, 4-6 i 6-1, 6-1. Następnie pochodzący z Wrocławia tenisista zmierzy się z

0: Amerykaninem Bobem Sheltonem. Tylko turniej deblowy już pozostaje Maji Chwalińskiej, która w singlu przegrała pierwszy mecz z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Dziś na korty wyjdą pozostałe dwie Polki. Magdalena Frank zagra z Iwą Jowicz z USA, a Magda Linet z Brytyjką Franciską Jones. Mocne wejście w turniej po kontuzji zaliczył Carlos Alcaraz. Hiszpan odprawił z kwitkiem Romana Safiulina w szybkich trzech setach, zakończonych do czterech. Do Nowaka Dżokowicza za turniową burtą dołączył inny zwycięzca US Open z przeszłości, czyli Stan Wawrinka. Szwajcar zapowiedział, że to jego ostatni sezon w wyczynowej karierze. Wzruszeń nie brakowało. Przypomnę, Wawrinka w finale US Open 2016 pokonał właśnie Dżokowicza. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagrają z Holandią po zwycięstwie z Portugalkami 3-0. Środkowa Maja Koput już myśli o kolejnych rywalkach.
1: Mimo że wygrałyśmy 3-0, to Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco, a każdy set to jest dodatkowy ciężar w nogach, więc rozkręcamy się. Teraz przed nami mecz z Holandią. Krótki odpoczynek przed i zbieramy siły już na ćwierćfinał.
0: Starcie o strefę medalową z Holenderkami 3 września o 15, czyli w czwartek. Siatkarki Oranie wygrały ze Słowenkami wczoraj 3-2. Po aresztowaniu na 3 miesiące dotychczasowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Międzynarodowy Komitet Olimpijski nadesłał rekomendację postępowania. Mówi wiceprezes PKOL do spraw zagranicznych Tomasz Hamera o scenariuszach nadesłanych przez MKOL.
2: Pierwszy to jest, że w obecnej sytuacji rezygnacja prezesa z zajmowanego stanowiska i tutaj nie chodzi o to, czy został już skazany, czy nie. Oczywiście nie został, jest domniemanie niewinności. Jednak tutaj chodzi o groźność funkcjonowania organizacji i reprezentacje takie, co się obowiązuje też wobec członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, indywidualnych członków i takie jest stanowisko.
0: A co jeśli Radosław P. sam nie zrezygnuje ze stanowiska?
2: Rekomendacja numer 2 jest, żeby to władze PKOL-u podjęły takie decyzje, no bo w skrajnym przypadku może nam nawet grozić zawieszenie w prawach członka.
0: Zastępujący Radosława P. Mieczysław Nowicki zwołał prezydium PKOL na 8 września. Zapowiada się na przepychanki prawne.
3: A Polska pozostaje pod wpływem układów niżowych w pogodzie i z zachodu na wschód przemieszczają się deszczowe fronty atmosferyczne. Dziś przede wszystkim zmoczą północną połowę kraju, miejscami możliwe także burze. Będzie od 18 stopni na północy właśnie do 25 na południowym wschodzie. Dzień dobry się z Państwem.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Przed 8 odbyliśmy sentymentalną podróż muzyczną z kapitanem Nemo, ale te sentymentalne podróże wywołało też wspomnienie o tytach, czyli rożkach ze słodkościami, które dostają pierwszaki na Śląsku.
5: Pamiętam swoją pierwszą tytę. To jest 78 rok, jeszcze wakacje, w czasy pracownicze w Świeradowie Zdroju i ja z moją mamą jedziemy do Gerlitz kupić tytę, bo tego tu nie było. Przez to, że my mamy te tyty, to my mamy na Śląsku więcej noblistów niż Polacy łącznie wzięci.
3: O, proszę, taka teoria. Czy spiskowa, to tak na szybko nie rozstrzygnę. Jest 8:09, a za chwilę w Trójce rozmowa bez uników, pierwsza po wakacyjnej przerwie. Pytają państwo w listach, z jakim okrzykiem dziś wchodzić do szkoły. Mam taką propozycję.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me w Trójce. Zapraszamy na kanał YouTube Polskiego Radia i na naszą stronę internetową. Tam transmisja wideo ze studia M3, bo jest już 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie, a z nami w studiu jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy, rodziny i polityki społecznej, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Witam Panią.
3: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
2: Zaczyna się nowy sezon parlamentarny, nowy sezon polityczny, ale zanim przejdziemy do posiedzenia Sejmu, które w tym tygodniu się rozpoczyna już jutro, chciałabym, żeby Pani skomentowała wypowiedzi dzisiejsze z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte prezydent, premier wygłosili przemówienia i posłuchajmy.
4: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
5: My z tej ponurej lekcji II wojny światowej musimy wyciągnąć wniosek o solidarności, o jedności zarówno narodu polskiego, jak i całego wolnego świata, Europy i Ameryki, Sojuszu Północnoatlantyckiego. To nie może być sojusz na papierze. Nie możemy pozwolić też nikomu, ani tu w naszym domu, w Polsce, ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych, na dopuszczenie do recydywy brunatnej fali agresji i pogardy. Bohaterstwo naszych żołnierzy tu na Westerplatte, na Helu, Armii Krajowej, tych, którzy szturmowali Monte Cassino, poszłoby na marne, gdybyśmy pozwolili dziś na odrodzenie się faszyzmu, pogardy, nienawiści, agresji.
2: Prezydent apeluje o reparacje do Niemiec, premier przestrzega przed odradzającym się faszyzmem i przy okazji mówi, że najbliższe miesiące i ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, ale także bezpieczeństwa Polski, całego wolnego świata i sojusznicy nie mogą zapomnieć o Ukrainie. Skąd ten rozdźwięk, taki historia kontra przyszłość?
3: No właśnie, prezydent mówi o przeszłości, premier mówi o teraźniejszości i o przyszłości. I w moim przekonaniu, i myślę, że w przekonaniu zdecydowanej większości polskich rodzin, polskich obywateli, zwykłych ludzi, którzy chcą bezpiecznie

0: Nie żyć, żyć. Zdecydowanie kluczowe jest bezpieczeństwo tu i teraz i bezpieczeństwo ich dzieci i przyszłych pokoleń. I żeby to bezpieczeństwo zagwarantować, to tak, musimy wyciągnąć lekcje. Lekcje z II wojny światowej, lekcje z polskiej walki z nazizmem i faszyzmem i pamiętać o tym, co istotą tych totalitaryzmów było. A była ksenofobia, była nim nienawiść, było nim szczucie na drugiego człowieka. Dziś ten faszyzm, te najgorsze tradycje i najgorsze postawy odradzają się nie za naszą zachodnią, tylko za naszą wschodnią granicą. Mówię oczywiście o Rosji, brutalnym ataku i wojnie z Ukrainą. I ta solidarność z Ukrainą, ale także cała solidarność europejska, to jest i warunek konieczny, ale także gwarancja tego, że właśnie ta brunatna siła i takie totalitaryzmy nie będą się odradzać. Więc zdecydowanie zgadzam się tutaj z premierem Donaldem Tuskiem, że musimy stawić na to, co tu i teraz, na siłę solidarności, na siłę polskiego bezpieczeństwa i na sojusze. Sojusze, które będą oparte na partnerstwie, nie na żadnej uległości, na asertywności i dbaniu o interes Polski, ale trwałe sojusze, które obronią nas przed tym faktycznym zagrożeniem, a tym zagrożeniem dziś po prostu jest Rosja i myślę, że rozumie to zdecydowana większość polskiego społeczeństwa.
1: Ale są jakieś szanse na reparacje? Czy rząd pomoże prezydentowi, odpowie na ten apel prezydenta o pomoc w staraniu o reparacje?
0: Ależ ja mogę mówić w imieniu Lewicy, bo od zawsze takie stanowisko nasze było. Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości deklarował, że już za moment, już zaraz uzyska reparacje od Niemiec, my oczywiście deklarowaliśmy, że jeżeli tak, no to tego jak najbardziej popieramy. Jeżeli prezydent teraz deklaruje jakieś działania w tym zakresie, no to ja czekam na tych działań efekty. Natomiast nie mogą takie zabiegi i takie deklaracje przysłania absolutnego priorytetu, jakim jest europejska solidarność w obliczu agresji rosyjskiej.
1: Pani ministro, jutro rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacyjnej przerwie i będzie trzecie podejście do głosowania, trzecie weto będzie prezydenckie, próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Czy uda się tym razem?
0: Pani redaktor, to jest niezwykle ważne głosowanie i oczywiście to weto należy odrzucić, ponieważ to weto, jak się dowiadujemy w zasadzie każdego dnia z doniesień medialnych, stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa mnóstwa polskich obywateli, ale także dla bezpieczeństwa państwa. No bo widać już coraz bardziej, że ten rynek kryptowalut i brak walut i brak jego uregulowania to nie jest tylko szkoda dla ludzi, którzy zainwestowali w te kryptowaluty, ale to także jest wspieranie jakiegoś takiego mafijnego, niebezpiecznego, kryminalnego rynku. I to po prostu powinno zostać uregulowane. Czy uda się to weto odrzucić? Ja tego nie wiem, ale mogę zaapelować do posłów, posłanek prawicy, a przynajmniej tej części, która nie jest w żaden sposób umoczona w tę aferę, albo po prostu ma jakąś elementarną przyzwoitość, żeby zagłosowali za odrzuceniem tego weta i pomogli uregulować ten nieuregulowany i przez to niebezpieczny rynek kryptowalut.
1: Bez głosów Rozwoju Plus nie uda się odrzucić weta. Czy są jakieś rozmowy z Mateuszem Morawieckim, żeby pomógł wam odrzucić weto?
0: Wszystko jest bardzo transparentne. To naprawdę jest ostatnia okazja na uratowanie jakichś resztek przyzwoitości przez prawicę. To nie zmarzy poprzednich decyzji, to nie zmarzy próby demontowania tej ustawy, jak się dowiadujemy, być może pod wpływem samego tego biznesu, ale może pomóc uchronić przed dalszymi krzywdami i pomóc to uregulować. Więc tutaj te apele czy to do środowiska Mateusza Morawieckiego, czy do wszystkich posłów, one są jasne, transparentne i wyraźne. Opamiętajcie się, macie kolejną, być może już ostatnią szansę na to, żeby choć trochę zachować takiej przyzwoitości i choć w pewnym zakresie stanąć po stronie bezpieczeństwa ludzi.
1: Apel o tę przyzwoitość to słowa premiera Donalda Tuska, a Mateusz Morawiecki apeluje o powołanie Komisji Śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Powinna być komisja śledcza w Sejmie?
0: Ta afera powinna być oczywiście do cna wyjaśniona i ja mam tutaj pełne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, do prokuratora generalnego, do ministra Waldemara Żurka i wiem, że te procesy się toczą. Czy komisja, czy nie komisja, to jest drugorzędne. Na tym posiedzeniu Sejmu najważniejsze będzie głosowanie właśnie w sprawie odrzucenia weta, bo wyjaśnianie tej afery to jest jedno, ale zapobieganie temu, żeby ona miała jakiś rozwój, jakąś przyszłość i żeby dalej osoby na tym cierpiały, to

0: To jest jeszcze większy priorytet w mojej ocenie.
1: Ale jak pani interpretuje tę aferę? Bo mamy wycieczkę na Ibizę posła Moskala z Prawa i Sprawiedliwości. Mamy później zgłaszane poprawki, które miały załagodzić tę ustawę, złagodzić jakby zapisy tej ustawy. Też jest aktywność posła Kowalskiego w tej sprawie. Mamy Radosława Piesiewicza, który dostał zegarek, czy też zwrócił później pieniądze za ten zegarek od szefa Zonda Krypto. Zegarek bardzo drogi, prawie 170 tysięcy złotych. Zresztą nie wiem, co ludźmi kieruje, kiedy takie zegarki sobie zakładają na rękę. I czy ten lobbying tutaj nie jest takim zjawiskiem niebezpiecznym? Okazuje się nagle, że posłowie mają stowarzyszenia, na które przyjmują pieniądze, tak jak Zbigniew Ziobro, tak jak Przemysław Wipler z Konfederacji, przyjmują pieniądze od branży kryptowalutowej.
0: No, pani redaktor, użyła pani tego słowa. Ja oczywiście wiem, że tę aferę to musi prokuratura wyjaśnić, więc ja nie znam szczegółów tego postępowania. Natomiast na moje oko, no jak coś śmierdzi jak lobbying, wygląda jak lobbying i w dodatku przynosi skutki jak lobbying, to zazwyczaj jest to po prostu lobbying. To nie może być przypadek.
1: Ale legalny czy nielegalny?
0: Nie, no jeżeli mówimy o wycieczce, pod wpływem której poseł wraca do Sejmu i zgłasza uwagi, poprawki, które są de facto tożsame z tym, tymi uwagami i zabiegami, jakie przedstawiciel tego biznesu wcześniej zgłaszał, no to oczywiście, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co może budzić podejrzenia o działania lobbyingowe. Absolutnie niedopuszczalne. To znaczy ja w ogóle uważam, że my mamy w Polsce duży problem z taką tolerancją wobec różnych działań lobbyingowych, paralobbyingowych, jakichś nacisków, jakiejś presji. I za każdym razem, kiedy próbuje się temu postawić opór, jest jakieś larum, że nie chce się podejmować dialogu z biznesem. Wiem o tym, bo sama tego doświadczam jako ministra pracy, kiedy zgłaszamy uwagi, które są wrażliwe na wpływy środowisk biznesowych, no to pojawia się ta kolejka chętnych do zabrania głosu, do wpłynięcia na treść tych projektów, zanim jeszcze one powstaną. I kiedy odmawiam, a odmawiam zaproszeniom, prośbom o jakieś spotkanie, nie mówię o czasie konsultacji publicznych, mówię o tym, co się dzieje wcześniej, to słyszę oburzone głosy, że nie chcę rozmawiać z biznesem. Ja jak najbardziej chcę rozmawiać z pracodawcami, ze związkami zawodowymi, ze wszystkimi aktorami strony społecznej. Natomiast to wszystko musi odbywać się w sposób przejrzysty, transparentny i jasny, bo państwo ma stać na straży wszystkich obywateli, a nie reprezentować określone grupy interesów.
1: Do afery Zonda Krypto wrócimy jeszcze w internetu. Dogrywce, ale w tym tygodniu ma być, zdaje się, głosowana kandydatura Macieja Berka, byłego ministra, jak premier go określał, jego prawa ręka, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek wysłuchanie kandydata w komisji sejmowej, w piątek głosowanie. Czy Lewica zagłosuje za Maciejem Berkiem?
0: Na temat tego głosowania, na temat tej kandydatury dziś będziemy rozmawiać podczas posiedzenia klubu, więc oczywiście to klub zdecyduje o dalszych krokach. Natomiast ja mogę w swoim własnym imieniu powiedzieć, że no, ja nie mam żadnego problemu z tą kandydaturą. Wręcz uważam, że Maciej Berek jest niezwykle wykwalifikowaną, kompetentną osobą, jest świetnym prawnikiem. A jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to wszyscy widzimy, co się z nim dzieje. Widzimy, że od wielu, wielu lat mamy do czynienia z demontażem, z rozkładem tak naprawdę tej instytucji. I teraz nasz rząd, koalicja 15 października, chciała tę sytuację naprawić. Przygotowaliśmy projekt ustawy.
1: No i w tej ustawie był zapisany czteroletni okres karencji dla ministrów, którzy będą chcieli wejść do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To były zasady, które zaproponowaliśmy, które położyliśmy na stole. W taki sposób, metodą małych kroków, chcieliśmy uzdrawiać Trybunał Konstytucyjny. Co się zadziało z tą ustawą? Została zawetowana. No więc jeżeli została zawetowana, to nie jest tak, że teraz możemy wszyscy wszyscy usiąść i powiedzieć, ojejku, no weto, no nie udało się naprawić, no to już trudno, godzimy się na to upolitycznienie, godzimy się na tą, na ten rozkład. Nie. Odpowiedzialnością tej koalicji, odpowiedzialnością tego rządu, złożoną także w kampanii wyborczej w 2023 roku, jest dołożenie wszelkich

0: starań, żeby uzdrowić wymiar sprawiedliwości, w tym Trybunał Konstytucyjny. Chcieliśmy to zrobić ustawowo, nie było na to zgody naszych oponentów politycznych i prezydenta. To trzeba sięgać po inne, zgodne z prawem, dopuszczalne kroki. Ja bardzo doceniam deklarację Macieja Berka, który zapowiedział, że będzie wyłączał się z wszelkich postępowań w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie mógłby się pojawić jakiś konflikt interesów, jakieś wątpliwości, ponieważ gdzieś brał udział w pracach nad jakimś projektem, który mógłby zostać zaskarżony, trafić do Trybunału Konstytucyjnego.
1: No właśnie, ale o tym, czy to nie będzie oznaczało całkowitego wyłączenia się z orzekania Macieja Berka, który jednak kontrolował proces legislacyjny tego rządu przez ostatnie lata. Porozmawiamy już w internetowej dogrywce państwa i moją gościnią była Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy i rodziny oraz polityki społecznej, wiceszefowa Nowej Lewicy, i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego w nowym budżecie, gdzie jest rekordowy deficyt, 1 mld zł dodatkowych pieniędzy będzie przeznaczone w przyszłym roku na tak zwane babciowe. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Zapraszam.
2: Dziękujemy. Renata Grochal i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk rozmawiają dalej w internecie, a u nas za chwilę skrót serwisu i pogoda.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej Dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost.
5: W 87. rocznicę ataku Niemiec na Polskę, który rozpoczął II wojnę światową, na Westerplatte odbyły się uroczystości państwowe. Podczas wystąpienia prezydent apelował do rządu o skuteczne domaganie się reparacji od Niemiec. Premier z kolei ostrzegał, że zło znowu czai się za naszymi granicami, nawiązując do wojny w Ukrainie. Tak uroczystości na Westerplatte komentowała w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Agnieszka

0: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
1: Prezydent mówi o przeszłości, premier mówi o teraźniejszości i o przyszłości. I w moim przekonaniu, i myślę, że w przekonaniu zdecydowanej większości polskich rodzin, polskich obywateli, zwykłych ludzi, którzy chcą bezpiecznie żyć, zdecydowanie kluczowe jest bezpieczeństwo tu i teraz i bezpieczeństwo ich dzieci i przyszłych pokoleń.
0: A cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Wetując podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, prezydent Karol Nawrocki de facto uniemożliwił dalsze działanie programu CPN, ocenił w rozmowie z PAP minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Rząd nie planuje przywrócić programu. Trudno za program CPN płacić z kieszeni wszystkich podatników. Chcieliśmy, aby był on finansowany z potężnych, horrendalnych zysków koncernów paliwowych, mówił minister. Dodał, że pan prezydent zamiast po stronie Polaków stanął po stronie wielkich firm. Od dziś obowiązują nowe przepisy wydłużające nocną prohibicję w Krakowie. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach obowiązuje w godzinach od 22 do 6 we wszystkich dzielnicach miasta. Jak przypomina krakowski magistrat, naruszenie zakazu to przestępstwo i podlega przepisom karnym ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2: Dziś będzie maksymalnie 19 stopni w Gdańsku, Szczecinie i Olsztynie, 21 w Warszawie i Łodzi, 23 we Wrocławiu i Lublinie i najcieplej 25 stopni w Rzeszowie. Najchłodniej na północy, słowo się rzekło, ale to dlatego, że na północy będzie dziś deszczowo. 1 września, zaczynamy nowy rok szkolny, ale pytania w mniejszej grze dziś takie typowo szkolne to nie będą, spokojnie, będą jak zawsze rozmaite. Tak mawiał mój dziadek. Rozmaitości. 22 i 7 trójek. O, w sprawie zgłoszeń. Zapraszam do spotkania i zabawy.

0: The Undertones, Teenage Kicks, szkolne granie? Chyba tak. Za chwilę będzie granie mniejszogrowe, taki przymiotnik uknąłem, z udziałem m.in. pana Rafała z Rokietnicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: O, pan Rafał powraca po dłuższej przerwie.
1: Tak jest, mistrzowskiej.
0: Po mistrzowskiej przerwie. Po zwycięstwie pan się delektował długo, rozumiem, tak? I teraz pan powraca 1 września.
1: Nie, nie, teraz jestem obrażony za brak Ligi Mistrzów. I to obrażenie jest permanentne.
0: Rozumiem, brak Ligi Mistrzów w Poznaniu, o to chodzi.
1: Tak, no tak, tak. To był obciach poruta i mówię to uczciwie i do dzisiaj jest czkawka.
0: A to było, niech pan przypomni, skoro już o tym mówimy, to było 4-0, tak, w pierwszym meczu?
1: 4-1, wygrali, tak, wygrali na wyjeździe.

0: z Norwegami w Poznaniu taki sam wynik 4-1 i w Kadnej przegrali. Po prostu Poruta, pamiętam, z Barceloną Kadnej historia się powtórzyła.
1: No niestety, tak to było w przypadku Lecha Poznań, ale są europejskie puchary, mimo wszystko.
0: Ale to jest tak jak nagroda pocieszenia, krem do golenia.
1: Dobrze, zostawiamy Lecha na chwilę. Kto do nas dołączył na stanowisku numer 2? Halo, dzień dobry.
2: Bartosz z Kalisza.
1: Dzień dobry, panie Bartoszu. A pan też jest kibicem piłkarskim?
2: Tak. Staram się kibicować.
1: A komu pan kibicuje?
2: Ja lokalnie. KKS Kalisz.
1: KKS Kalisz, czyli trzecia liga. No właśnie, ale w Pucharze Polski całkiem nieźle sobie niedawno radził KKS Kalisz. Coś mi się kojarzy. Dzisiaj Poznań kontra Kalisz. Pan Rafał zmierzy się z panem. Przepraszam, bo zapomniałem imienia.
2: Bartosz.
1: Z panem Bartoszem. To za chwilę gramy. Found your note in my pocket.

0: Poznań kontra Kalisz, a w zasadzie Rokietnica kontra Kalisz już teraz w Trójce.
1: Mniejsza gra.
0: Bo w mniejszej grze biorą udział pan Rafał z Rokietnicy, projektant. Dzień dobry, panie Rafale, raz jeszcze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I pan Bartosz, prawnik z Kalisza. Panie Bartoszu, czy się słyszymy?
3: Tak, tak, świetnie się
0: słyszymy. Słyszymy się świetnie. Pan Bartosz debiutuje, pan Rafał ma wielkie doświadczenie w mniejszej grze i dziś taki pojedynek. Czy pan Bartosz będzie czarnym koniem? Za chwilę się przekonamy, ale zaczynamy od pana Rafała, bo zgłosił się jako pierwszy. Panie Rafale, dziś 80. urodziny Barego Giba, lidera grupy

0: Stayin' Alive i kilka innych przebojów grupy Bee Gees zdobyło światową sławę po premierze słynnego filmu z Johnem Travoltą z 1977 roku. A były tam na ścieżce dźwiękowej. Jaki tytuł nosił ten film?
1: Nosi? Dirty Dancing.
0: Nie, to nie Dirty Dancing!
1: Nie, nie.
0: To gorączka sobotniej nocy.
1: Oczywiście.
0: Saturday Night Fever, ale pierwsze słowo do dziennika, skoro dzisiaj 1 września. Więc nie ma punktu dla pana Rafała. Teraz pan Bartosz. Panie Bartoszu, szansa dla pana, by objąć prowadzenie. 15 lat temu powstało Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, Świerku. I tam znajduje się jedyny, jak na razie działający reaktor jądrowy w Polsce. Jak nazywa się ten reaktor? Ja tu podpowiem, że to kobiece imię upamiętniające wybitną Polkę. To reaktor...
2: Marii Skłodowskiej-Curie?
0: Tak, to reaktor Maria. No zaliczamy tę odpowiedź. To imię padło. Reaktor Maria, upamiętniający wybitną chemiczkę i fizyczkę. No, panie Rafale, trzeba remisować.
1: No, próbujemy.
0: No, jest trochę presji. Jak nazywa się substancja prowitamina, którą zawiera m.in. marchew? Zresztą nazwa tej prowitaminy jest podobna do angielskiej nazwy samej marchewki.
1: Karoten.
0: Karoten. Może być wydłużone. Wyśpiewał nam pan Rafał karoten. I jest to punkt dla pana Rafała i mamy 1-1 w mniejszej grze. Ale tak to bywa czasami, że to ostatnie pytanie z serii dać może zwycięstwo. I tak jest dziś. Panie Bartoszu, szansa na 2-1, szansa na wygraną. W debiucie trwa tenisowy wielkoszlemowy US Open, w którym awans do drugiej rundy wywalczyła wczoraj m.in. Iga Świątek. Czy najlepsza polska tenisistka w swojej karierze wygrała kiedyś ten wielkoszlemowy turniej US Open?
2: Na pewno wygrała Wimbledon, wygrała Paryż, ale wydaje mi się, że US Open jeszcze nie wygrała, więc nie.
0: Tak, wygrała w 2022 roku. Brakuje jej tylko Australian Open do karierowego wielkiego szlema. No to mamy dogrywkę dzisiaj w mniejszej grze przy wyniku 1-1. To trochę jak karne, panie Rafale. Chociaż tak wiem, że panu się źle kojarzą ostatnio te karne. Tak, już nic nie mówię w takim razie. Zaczynamy dogrywkę, szukamy hasła, do którego prowadzą zdania podpowiedzi. Można próbować wiele razy, liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. Kto pierwszy, ten lepszy, mówiąc krótko. To słowo, o którym dziś mówimy, którego szukamy, oznacza niezbędnik ucznia.
1: Piórnik, długopis,
0: linijka. To jest piórnik, szybko poszło. Bo jest w plecaku albo szkolnej szafce z wyposażeniem lub bez. Mieści ołówki i długopisy. Piórnik to poprawna odpowiedź. Szybko sobie poradził pan Rafał. Doświadczenie jednak wzięło górę w tej dogrywce. Panie Rafale, gratulacje.
1: Bardzo dziękuję.
0: Panie Bartoszu, dziękujemy pięknie i proszę powracać do mniejszej gry.
2: Bardzo dziękuję, świetna zabawa.
0: Świetnie pan sobie poradził, ale również w dogrywce trzeba Bartoszu, właśnie, jak pan słyszał, próbować wiele razy. Gratulujemy panu Bartuszowi, pozdrawiamy Kalisz, a pan Rafał zwyciężył, więc wybiera piosenkę, której posłuchamy.
1: Tak jest. Zaproponowałem utwór zespołu Bakrzyż, Bezpiecznie, żeby było bezpiecznie w roku szkolnym.
0: No, żeby
1: i żeby było reggae, żeby było wesoło i żeby było czasami odlotowo.
0: Za bezpieczny. Tak jest, panie Rafale. Dziękujemy, gratuluję raz jeszcze.
1: Dziękuję, pozdrawiam.

0: 1 września dziś, wracamy do szkoły. I dziś odbyliśmy pewną lekcję w porannej audycji. Mówiliśmy o obawach mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, dookoła którego sporo jest plantacji owoców i warzyw i też sporo jest działek antygradowych wycelowanych w niebo.
1: Te drzewa usychają tu, bo deszczu jak ksiądz kropi, więc a co to jest?
2: Nigdy deszczu nie ma.
3: Jak pan myśli, to przez te działka?
4: Tak, bo jeżeli one chmury rozbijają, nie ma deszczu.
5: Nie, to jest bzdura, kompletna bzdura.
0: Sprawę wyjaśnił Piotr Stanisławski, autor podcastu Crazy Nauka.
6: Dobra wiadomość dla mieszkańców tych rejonów jest taka, że nie, na pewno w ten sposób nie da się zmniejszyć opadów deszczu. Zła wiadomość dla plantatorów jest taka, że to również nie zmniejsza gradu, chociaż tu oczywiście oni na pewno będą twierdzili co innego, co jest zrozumiałe, natomiast są na to badania naukowe. Zresztą sama metoda wywodzi się gdzieś z XIX wieku, gdzie strzelano z armat do chmur gradowych i prawdę mówiąc tu niewiele się zmieniło, chociaż oczywiście technologicznie wygląda to znacznie poważniej, natomiast z punktu widzenia nauki no niestety nie działa. Ani nie rozprasza chmur gradowych, ani nie zmniejsza tych drobin gradu, tych kulek, które w końcu spadają na ziemię, no a już z całą pewnością nie ma wpływu na deszcz.
0: I kropka. Za 11 minut 9.

0: Za 8 minut będzie 9:00. O 9:00 w Trójce serwis Sport i Pogoda, a po 9:00 audycja Listy na M i Justyna Grabasz. Dzień dobry, Justyno.
1: Dzień dobry.
0: Mam déjà vu. Tak jakbyśmy dopiero co widzieli się w podobnej konfiguracji.
1: No widzieliśmy się w niedzielę, to prawda, w rezydencji.
0: Po 14:00 w rezydencji. Jeśli państwo chcą posłuchać tych muzycznych wyborów Justyny Grabasz, nietypowych, bo z przeszłości, to zapraszamy na stronę internetową Trójki do zakładki Rezydencja. A o czym dziś Listy na M będą traktować?
1: Dzisiaj w roli głównej list słuchaczki, która prosiła o pozdrowienia dla pewnego jej koleżki, którego, co tu dużo lubię po prostu. Ona ma na imię Danusia, on Łukasz. No i Danusia napisała, że ma dla Łukasza prezent, a są nim kluczyki do BMW, które znalazła jej mama, więc ona chce te kluczyki mu podarować, ale bez samochodu.
0: No jak rozumiem, tak. Można ewentualnie próbować i może któryś się otworzy.
1: Może tak. No myślę, że ten, kto zgubił klucze, był bardzo nieszczęśliwy, ale dzięki temu Danusia mogła podarować prezent Łukaszowi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj będziemy mówić w audycji Listy na M o rzeczach zgubionych bądź znalezionych. Co na przykład państwo dziwnego zgubili albo znaleźli w jakichś niespodziewanych okolicznościach. Myślę, że dużo jest takich
0: przypadków. Jeśli państwo kiedyś znaleźli przeciwsłoneczne okulary, to jest 99% szans, że to moje, bo ja ich zgubiłem w życiu chyba, nie wiem,
1: a to ja czapek zgubiłam, po prostu wszystkie możliwe chyba. Już sobie kupowałam na przykład 5 takich samych dokładnie czapek i wszystkie ginęły.
0: Wszystkie przepadły. To dziś taki temat w audycji Listy na M po godzinie 9:00. Justyna Grabasz, zapraszam.
1: Zapraszam, zgadza się.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 9:00, dziś wtorek, 1 września. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drozd.
10: Premier przypomina o zagrożeniu ze strony Rosji i mówi o aktach dywersji. To już oficjalny koniec Laby, dziś początek roku szkolnego. Odrzucenie weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach to konieczność, mówiła w Trójce ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Z ponurej lekcji II wojny światowej musimy wyciągnąć wniosek o solidarności i jedności zarówno narodu polskiego, jak i całego wolnego świata, mówił premier Donald Tusk na Westerplatte. Szef rządu wraz z prezydentem Karolem Nawrockim i wicepremierem, szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wzięli udział w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej. Prezydent Nawrocki wzywał Niemcy do wypłaty reparacji, a premier apelował o solidarność z Ukrainą i przypominał o zagrożeniu ze wschodu.
11: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, a ostatnio Niemcy.
10: Premier odniósł się do podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Straty oszacowano na ponad 15 milionów złotych. Rzecznik Prokuratury Krajowej powiedział, że zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie. Sprawcy może grozić nawet dożywocie. Ponad 4 miliony 800 tysięcy uczniów rozpoczęło

0: Rozpoczyna dziś rok szkolny. Dla prawie 400 tysięcy uczniów pierwszych klas szkół podstawowych szkolny dzwonek zabrzmi po raz pierwszy. Wielu uczniów obejmie też reforma programowa. Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego w jednej z poznańskich szkół obserwuje nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry. Maćku, przypomnij proszę o szczegółach reformy, która wchodzi do szkół.
1: Najpierw zmiany programowe obejmą uczniów pierwszych i czwartych klas. Zgodnie z reformą Kompas jutra w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie stopniowo wprowadzana nowa podstawa programowa. Ona ma porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. Od dziś obowiązkowym przedmiotem jest już edukacja zdrowotna. Do wyboru pozostanie tylko moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. Zdaniem Teresy Radomskiej z zespołu szkół nr 15 w Poznaniu zmiany zawsze na początku wiążą się ze stresem.
2: Dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
1: Nowe zalecenia wymagają od szkół zmian w statutach, przypomina dyrektor gnieźnieńskiej ósemki Marek Machiński.
3: Musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują.
1: Od dziś do szkół wchodzi też ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówkach. Patrzę na rozpoczęcie roku w jednej ze szkół na poznańskiej Wildzie i widzę, że faktycznie żaden z uczniów i uczennic nie ma w ręce komórki.
0: O czym mówił Maciej Szefer. Dziękujemy za relację. Do pracy po wakacjach wracają też posłowie. Jutro pierwsze posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie po raz trzeci spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Odrzucenie weta prezydenta to konieczność, mówiła w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
4: To weto, jak się dowiadujemy, w zasadzie każdego dnia stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa mnóstwa polskich obywateli, ale także dla bezpieczeństwa państwa. No bo widać już coraz bardziej, że ten rynek kryptowalut i brak walut i brak jego uregulowania to nie jest tylko szkoda dla ludzi, którzy zainwestowali w te kryptowaluty, ale to także jest wspieranie jakiegoś takiego mafijnego, kryminalnego rynku.
0: A cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. To pierwsza wizyta tak wysokiego rangą przedstawiciela Rosji na szczycie G20 od czasu inwazji na Ukrainę. Rosyjski minister finansów Anton Siłanow wziął udział w spotkaniu grupy w Stanach Zjednoczonych. Obecność przedstawiciela Rosji wywołała kontrowersje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Rosjanin przyjechał na zaproszenie administracji Trumpa. Jego przyjazd był niespodzianką. Amerykanie do ostatniej chwili nie chcieli tego potwierdzić. Ostatni raz Siłanow uczestniczył osobiście w takim spotkaniu w kwietniu 2021 roku, 6 tygodni po ataku na Ukrainę. Od tego czasu Rosja formalnie nie straciła miejsca w grupie, ale jej przedstawiciele się nie pojawiali. Siłanow spotkał się z sekretarzem skarbu Scottem Bessentem. Rosyjskie Ministerstwo Finansów podało później, że rozmowa dotyczyła współpracy finansowej obu krajów oraz spraw wewnątrz G20. Według agencji Bloomberg tematem był także pokojowy plan Donalda Trumpa dla Ukrainy. Zaproszenie wywołało sprzeciw Europejczyków. Niemiecki minister finansów Lars Klingbeil oświadczył, że przyjmowanie Rosjanina wysyła niepokojący sygnał. Zapowiedział, że nie stanie z nim do wspólnego zdjęcia i przekonał do tego pozostałych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: Klimat.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 1/3 prądu w sieci. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Na większości obszaru Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. Na Podlasiu w zlewni Supraśl pojawiło się dodatkowo ostrzeżenie 2. stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Dziewiąta 5 na zegarach. Jeszcze raz o poranku o sporcie. Dariusz Urbanowicz.
8: I jeszcze raz o US Open. Iga Świątek była zrelaksowana po pewnym zwycięstwie w pierwszej rundzie z Chinką Xinyu Wang 6-2 i 6-3. Jeszcze na korcie opowiadała o wartości czytania książek, a na konferencji prasowej z kolei o tym, że w przededniu nowojorskiego Wielkiego Szlema wybrała się na Broadway na musical Buena Vista Social Club.
9: Na pewno inny musical niż te, które miałam okazję zobaczyć, bo raczej przypominał koncert. Wiadomo, że ja po hiszpańsku nie umiem mówić, więc nie rozumiałam tych piosenek, ale trochę poczytałam przed, przygotowałam się i no, bardzo mi się podobała energia, fabuła, dialogi były po angielsku między piosenkami. Miałam fajne też siedzenia, widziałam naprawdę każdy szczegół. Ta muzyka na żywo i zespół, który no, nie jest schowany, tak jak w niektórych muzykach, tylko jest częścią tego przedstawienia. Naprawdę to było super.
8: No najgorzej, jak się usiądzie za kimś z bujną

0: fryzurą. W drugiej rundzie Świątek zagra z Argentynką Nadią Podorowską. Trudniejszym wyzwaniem może się okazać druga runda dla Huberta Hurkacza, który wczoraj w czterech setach pokonał bośniaka Damira Dżumhura 6-4, 4-6, 6-1 i 6-1. Kolejnym rywalem mieszkającego w Monako wrocławianina będzie bijący rekordy szybkości serwisów Ben Shelton. Zadanie to o tyle trudniejsze, że to ulubieniec nowojorskiej, wymagającej i często pretensjonalnej publiczności. Dziś na korty na Flushing Meadows wyjdą obie nasze Magdy. Frank zagra z Iwą Jowicz, a Linette z Brytyjką Jones. Maja Chwalińska przegrała już pierwszy mecz singlowy z Amerykanką Taylor Townsend, ale zobaczymy ją jeszcze w Nowym Jorku, ma bowiem zagrać debla. Polskie siatkarki bez straty seta wygrały z Portugalią, dzięki czemu zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki, które w 1/8 finału pokonały w 5 setach Słowenię. W pozostałych parach meczów o półfinały Włochy zagrają ze Szwecją, a Serbia z Grecją. Obsadę 4. półfinału poznamy dziś. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Podobno decyzję podjął już po zakończonym srebrnym medalem Argentyny Mundialu, ale postanowił ją ogłosić wczoraj w żałobie po zmarłym niedawno ojcu. Dla kibiców piłki nożnej mam mimo wszystko też pomyślną informację. Mogą dziś zasiąść przed telewizorami o 14:30 i do późnego wieczora raczyć się jakością krajowego futbolu. Wtedy bowiem zacznie się pierwszy mecz Pucharu Polski PZPN. Rezerwy Korony Kielce zagrają z Radomiakiem Radą. Na zakończenie dnia o 20:30 Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. W programie w sumie 12 spotkań. W akcji zobaczymy zarówno ekstraklasowiczów, jak i zespoły z niższych szczebli rozgrywkowych, jak Chemik Bydgoszcz, Podhale Nowy Targ, MKS Kluczbork, Wigry Suwałki, Siarka Tarnobrzeg i Kluczewia Stargard, ale taki właśnie jest urok Pucharu Tysiąca Drużyn.
1: Spoglądam na Maćka Załęckiego. Hej, hej, Radomiak. Dzisiaj? Nie, nie do końca.
0: Nie, to
1: tylko czarni
0: Rado.
1: Dziś popada przede wszystkim na północy kraju i tam będzie najchłodniej, około 18-20 stopni. Na południu cieplej, nawet 25 w okolicach Rzeszowa i w południowej połowie kraju możliwe dziś nieco więcej słońca.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Dziękujemy za poranne spotkanie. Maciej Załęcki, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Ja pozwolę sobie zostawić dziś Państwa z dwoma pytaniami do rozważenia. Po pierwsze, dlaczego Dawid Podsiadło śpiewa "Jak fala zmieniam kształt", skoro nie ma fal? A po drugie, dlaczego tylko na Śląsku pierwszaki dostają na 1 września tyty?
3: Ja swoją tytę dostałam dawno, dawno temu. Była cudowna i wspaniała. Miała oprócz słodyczy też lalkę ze sklepu Pewek, zwaną Barbara. Także bardzo się cieszyłam na szkołę. O tym, że nie cała Polska dostaje tyty, dowiedziałam się dopiero, jak moje dzieci poszły do szkoły. W okolicach Łodzi poszły do tej szkoły i tam tylko one dostały ode mnie właśnie te tyty, żadne inne dziecko.
1: Rożek pełen słodyczy, którego nie dostają dzieci na przykład w Łódzkiem, uważam za dyskryminację. Proszę rozlewać ten zwyczaj na całą Polskę. O!
4: No właśnie, ja też jestem z Łódzkiego i pierwszy słyszę o tytach.
1: No właśnie. No.
0: Tyta dla każdego.
1: Tyta dla każdego na 1 września, dokładnie.
4: Tak, tyta prawem, a nie towarem.
1: Hasło Darka niech z nami zostanie. No to dziękujemy, zostawiamy Państwa z Justyną Grabasz.
4: Dzień dobry, dzisiaj będę Państwu towarzyszyć do 12 w tych trudach pierwszego dnia września. A ze mną Hanna Dołęgowska, Maciej Załęcki i Michał Żołądkowski.
5: Listy na M.
4: I Tears for Fears oczywiście.

Czasem tak jest, że jakiś utwór znamy przez lata, jest okej, całkiem go lubimy, ale następuje taki jeden moment, w którym zaczyna mocno z nami współgrać i staje się na jakiś czas tym ulubionym. No i tak jest w przypadku Head Over Heels i moim, bo tak się składa, że zapętlam tę piosenkę od kilku miesięcy. Nawet jadąc dzisiaj do radia wybrzmiewał ten utwór w moich słuchawkach, a teraz nuciliśmy na razem z Maćkiem Załęckim. W Państwa słuchawkach, głośnikach dzisiaj natomiast trójka, która po pierwsze pomaga jakoś przetrwać rozpoczęcie roku szkolnego. Dla niektórych ten dzień się wiąże z rodzicielskimi obowiązkami, dla innych z traumą albo z miłymi wspomnieniami, do których Państwo należą. U mnie to jest taka trauma łamana na miłe wspomnienia, a jako, że to jest audycja Listy na M, to dzisiaj wcale tak dużo o szkole mówić nie będziemy, prawie wcale. Będziemy natomiast cofać się w czasie do listu z roku 1990, który został wysłany we wrześniu również z Gliwic do Trójki. Napisała go Danusia, przesyłając pozdrowienia dla Łukasza, któremu planuje podarować znalezione na ulicy kluczyki do samochodu. Czy zdarzyło się Państwu kiedyś coś takiego znaleźć albo zgubić, albo co najdziwniejszego Państwo zgubili w życiu, bądź znaleźli? Czekamy na wiadomości i telefony 22 i 7 trójek i listy@polskieradio.pl.

No nie wiem, co państwu na to, ale mi się bardzo podoba. Johnny Marr, były gitarzysta The Smiths, solo. Niedawno z tym materiałem, ale także z piosenkami The Smiths zagrał bardzo dobry koncert na OFF Festiwalu w Katowicach. A teraz zapowiada płytę, piątą już solową płytę The Age of Everything, a utwór It's Time jest jej singlową zapowiedzią. Swoją drogą do utworu powstał też oficjalny teledysk nakręcony właśnie podczas największego koncertu w solowej karierze muzyka. Koncertu, który się odbył w Manchesterze 9 lipca i polecam też zobaczyć, bo to pokazuje tak częściowo przynajmniej energię koncertową Mara. To jest nasza piosenka dnia, będziemy do niej dzisiaj powracać, a przed nami teraz nastolatek Krzysztofa Zalewskiego, ale w tej ulubionej przez nas wersji trójkowej, nagranej z duetem Bob and Carolina w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

0: Brawa, brawa. Krzysztof Zalewski i trójka. Nastolatek zagrany na dziecięcych instrumentach. Piękna rzecz i mam nadzieję, że coś podobnego się niebawem powtórzy. Na zegarze 25 minut po godzinie 9. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy w listach na M o rzeczach zgubionych i znalezionych. Tych najciekawszych. 22 73 to nasz numer telefonu. listy@polskieradio.pl to natomiast nasz adres mailowy. I pewnie o te znaleziska ciekawe bądź zguby podpytam niebawem Sylwię Zadrożną, bo już za moment informator ekonomiczny.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Orły oszczędza.

0: Szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach. Już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel. Wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
11: Żegnamy reklamy.
12: Na zegarze 29 minut po godzinie 9.
13: Informator ekonomiczny.
12: I Sylwia Zadrożna.
14: A ze mną w studiu Trójki Katarzyna Latek, wydawczyni w XYZ. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
14: Blisko 5 milionów uczniów wraca dzisiaj do szkół. Tych w ubiegłym roku szkolnym mieliśmy, zgodnie z tym, co podaje GUS, ponad 23 tysiące. Pracowało w nich w przeliczeniu na pełny etat ponad 500 000 nauczycieli. A Państwo sprawdzili, jak to dzisiaj jest z zarobkami nauczycieli i przede wszystkim z prestiżem tego zawodu. No i ciekawe, jakie wnioski.
15: No, wnioski z badań są takie, że nauczyciel początkujący zarabia, no dane były w dolarach, w przeliczeniu około 107 tysięcy złotych rocznie, a nauczyciel maksymalnie może zarobić około 43 tysięcy dolarów rocznie, czyli powiedzmy, że około 160 tysięcy złotych. Jednak to nie zarobki są tym, na co nauczyciele narzekają najbardziej.
14: Skarżą, bo te, jak pokazują dane, no wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat.
15: Tak. Nawet dla początkującego chyba ponad 70%, więc to jest duży wzrost. Natomiast nauczycieli najbardziej boli brak prestiżu, brak uznania, szczególnie ze strony rodziców. Co ciekawe, badania wcale nie wskazują na to, że ten prestiż jest jakiś szczególnie niski, chociaż owszem spada, no ale w codziennych kontaktach, w relacjach rodziców z nauczycielami nie widać tego docenienia. I to właśnie sprawia, że sporo nauczycieli, szczególnie młodych, myśli o porzuceniu tego zawodu.
14: No właśnie, mamy sporo nauczycieli takich ze średnią wieku ponad 50 lat, ale czy taki polski nauczyciel odnalazłby się gdzieś na rynku pracy poza szkołą? Jak to się prezentuje?
15: Tak, natomiast rzeczywiście część nauczycieli myśli o odejściu od

0: Znajduje się, ale jednak spora część z nich, tych starszych, nie bardzo widzi się poza szkołą i rzeczywiście duża część nauczycieli w Polsce ma powyżej 50 lat. Dodajmy, że prawie 80% są to kobiety, które no, oddały życie temu zawodowi.
1: No właśnie, bo to często się mówi, że to jest powołanie, to prawda, jest żeby powołanie. Być nauczycielem. Jeszcze jeden ciekawy wniosek tutaj z tych danych OECD, które przytaczacie, to to, że prawie wszyscy polscy nauczyciele mogą się pochwalić tytułem magistra, co już nie jest takie oczywiste na świecie, w Unii Europejskiej.
0: To prawda, średnia dla państw Unii Europejskiej to jest 75%, a dla wszystkich badanych państw to jest zaledwie 44%, więc to, że u nas 96%, czyli prawie każdy nauczyciel ma magistra, to jest pewien ewenement światowy.
1: No i tym się właśnie chwalmy.
0: Tak.
1: Estoński sąd ogłosił upadłość spółki, która była operatorem giełdy Zonda Krypto. Jak poszkodowani klienci mogą odzyskać pieniądze? Czy w ogóle jest na to szansa?
0: Jest na to szansa, choć odzyskanie całości roszczeń jest mało prawdopodobne, tak przynajmniej mówi organizator akcji Zonda Odzyskaj, ponieważ powstała taka inicjatywa. Jej twórcą jest czynny syndyk i doradca restrukturyzacyjny i ten projekt ma na celu zebranie wszystkich wierzycieli w aferze Zonda Krypto i później chcą przedstawić listę tych wierzycieli estońskiemu syndykowi, więc warto się tym zainteresować. Już 200, około 240 osób podpisało już dokumenty wstępne. No natomiast syndyk oświadczył, że prawdopodobnie wszyscy tych pieniędzy nie dostaną. To będzie zależało i od wartości majątku, jaki uda się znaleźć syndykowi i od liczby skutecznie zgłoszonych wierzytelności. Dodajmy jeszcze, że trzeba mieć dowody ważne na to, że się miało te
1: waluty. No właśnie.
0: To nie jest takie oczywiste.
1: Tak, że się tylko zgłaszamy.
0: Tak.
1: Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy. WZ-ki na nowy wniosek można już dostać tylko w gminie z planem ogólnym. Tymczasem, jak podaje resort rozwoju i technologii, te plany ogólne uchwaliło 35% gmin, czyli niedużo. No i co to oznacza dla inwestycji, dla inwestorów, dla mieszkańców?
0: No to oznacza trochę zamieszania. Najmniej dotknie ono właścicieli działek w takich miejscach, gdzie istnieją miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Natomiast ogólne plany, te gminne, one są jakby ponad nimi. Wiele gmin ich nie ma. Prawdopodobnie przejściowo może nastąpić zamieszanie, mogą nastąpić pewne opóźnienia w inwestycjach. Rynek nie jest tym specjalnie zdziwiony. Deweloperzy i eksperci nie są zdziwieni, ponieważ ta reforma była tak duża i nakładała na gminy tyle obowiązków, że jakby wszyscy się spodziewali tych opóźnień, więc mowa jest też o przedłużeniu jakichś przepisów przejściowych i znalezieniu rozwiązania. Natomiast przez pewien czas może być rzeczywiście trudno o uzyskanie tych WZ-ek. Nie wszędzie to będzie możliwe.
1: Tak, na to uważajmy. Katarzyna Latek, wydawczyni WXYZ, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: A mówiła do państwa Sylwia Zadrożna.
1: Dziękuję.
3: Ja chwilę przed informatorem obiecałam słuchaczom, że was zapytam o to, co pytam trójkowych słuchaczy dzisiaj, czyli o znaleziska i rzeczy zgubione, te najciekawsze. Macie coś takiego?
1: No ja to chyba tradycyjnie. Ja najczęściej rękawiczki zostawiam. Miałam kiedyś takie piękne, do łokcia, welurowe, czarne rękawiczki. Niestety zostawiłam je kiedyś w autobusie. Do dzisiaj płaczę po nich.
3: Może ktoś w nich występuje na scenie, bo to mi się tak kojarzy.
1: Może, oby to tak było, że dostały drugie życie.
0: Ja to nawet się nie będę wypowiadać. Ja tyle rzeczy zgubiłam, a już na przykład parasol. Kiedy wchodzę do komunikacji miejskiej i mam ze sobą parasol, to mam naprawdę 90% gwarancji, że wyjdę bez niego.
3: No właśnie, może państwo znają jakieś dobre metody na to, jak rzeczy nie gubić. 2273 to jest nasz numer telefonu, no i oczywiście adres mailowy mamy listy@polskieradio.pl.

0: Ciepły wiatr. Natalia Przybysz na trójkowej antenie. Natalia, która dzisiaj obchodzi urodziny, więc śpiewamy jej 100 lat z wielką przyjemnością.
1: Listy na M.
0: Tak jest, a dzisiaj rozmawiamy o rzeczach zgubionych i znalezionych. Najczęściej zostawiamy rzeczy chyba w autobusie.

0: To już parę razy dzisiaj padło, ale zdarzają się także zguby w innych środkach transportu albo na innych środkach transportu.
1: Kupiłem raz portfel na zakręcie przy kościele i później przyniósł mi go kościelny, a następnym razem znowu portfel zostawiłem na dachu samochodu i strażak mi wyskoczył przed maskę i mi ten, nie wiedziałem co się dzieje i znowu mi dał ten portfel. Także nagminnie zostawiam portfel na dachu i jakby go ktoś znajduje i przynosi.
0: Co państwo najciekawszego znaleźli, bądź co wartościowego zgubili? 22 i 7 trójek, listy @polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości. No i może właśnie jakieś metody na to, jak tych rzeczy jednak nie gubić. A teraz Moby przed nami. In This World.

0: I love you, always, forever. Znowu nuciłam. Znakomita Donna Lewis. A my dzisiaj dyskutujemy w audycji Listy na M o zgubach i rzeczach znalezionych. Ja się przyznałam, że wiele razy gubiłam czapkę, czapki. Coś jest z tymi czapkami, że lubią uciekać przed nami. Państwo też się dzielą swoimi historiami.
1: Najcenniejszą rzeczą, jaką zgubiłem w życiu, to był dowód osobisty. Dlaczego najcenniejsza? Bo to był ten jeszcze zielony. Później już dostałem ten plastikowy.
0: Przykra strata. Chyba tak musiało być. 22 i 7 trójek, listy@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa historię z rzeczami zgubionymi bądź znalezionymi. Ja sobie teraz przypominam, jakie metody na gubienie miał mój tata. Otóż zawsze w moim domu ginęły długopisy i szczotki do włosów, więc mój tata przywiązywał te rzeczy na przykład do takiego stolika, przy którym się robiło notatki, to w przypadku długopisu, i szczotkę do włosów obok lustra. Później sobie załatwił taką szczotkę do włosów z powyrywanymi ząbkami, która była na tyle nieatrakcyjna wizualnie, że nikt z nas nie chciał jej podkradać. No i tak zostało to rozwiązane. I szczotka zawsze zostawała w domu z jakiegoś powodu. Czy mają Państwo podobne metody na to, jak sobie radzić ze zgubami? 2 i 7 trójek.

W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana.

0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 września. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
11: Dwóch Polaków zatrzymanych w związku z fałszywym alarmem w jednostce wojskowej w Elblągu. Może im grozić do 8 lat więzienia. Zabrakło paliwa na niektórych stacjach benzynowych. Do takiej sytuacji doszło w Pomorskiem po ostatnim dniu obowiązywania pakietu CPN. Na Ukrainie początek roku szkolnego w cieniu wojny. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem do Kijowa. Żandarmeria Wojskowa i Policja zatrzymały dwóch podejrzanych o wywołanie fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu. Służby interweniowały po odnalezieniu przedmiotu nieznanego pochodzenia.
12: Bardzo szybkie czynności podjęte na miejscu zdarzenia wyeliminowały w sposób skuteczny zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia. Następnie błyskawiczne czynności realizowane przez służby w zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych również doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn obywatelstwa polskiego. Nie ujawniamy szczegółów o sposobie działania sprawców.
11: Mówił Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Śledczy gromadzą materiał. Po zakończeniu czynności dokumentacja trafi do prokuratury. Za wywołanie fałszywego alarmu i stworzenie fikcyjnego zagrożenia może grozić do 8 lat więzienia. O poranku premier Donald Tusk na Westerplatte w rocznicę wybuchu wojny mówił o rosyjskich sabotażach w Polsce. Odniósł się m.in. do podpalenia w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Po ostatnim dniu obowiązywania pakietu osłonowego CPN na niektórych pomorskich stacjach brakuje paliwa. Wczoraj do dystrybutorów ustawiły się długie kolejki. Od dzisiaj VAT na benzynę i olej napędowy wrócił z 8 do 23%.
13: No tam ogólnie nie ma nigdzie.
14: Nie ma paliwa?
13: Nie ma paliwa.
14: Nie, my mamy.
13: Zobaczymy, spokój.
14: Czy mam. No, też, o, dieselu mam mało.
15: Były kolejki straszne wczoraj.
13: Wczoraj nie było paliwa na paru stacjach, a słyszałem od znajomego, że na jednej stacji mówił, przejeżdżał, mówi, nie było około 23, o 12 paliwo już jest. Jak tylko się CPN skończył, nie?
11: Eksperci podkreślają, że paliwa podrożeją w zależności od punktu od 65 do nawet 90 groszy na litrze. Braki paliwa na stacjach mają być uzupełniane w ciągu dnia.

0: Ponad 200 tysięcy ukraińskich dzieci po raz pierwszy idzie lub powinno pójść dzisiaj do szkoły. Wiele z nich nie trafi jednak na uroczyste apele. Duża część będzie uczyła się zdalnie albo w skronach. Powód to nasilające się ataki rosyjskich dronów i rakiet. Rosjanie w nocy uderzyli w Kijów ponad 20 pociskami. Na miejscu w ukraińskiej stolicy jest Paweł Buszko. Witaj, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Czy ukraińskie dzieci mają szansę na chociaż namiastkę normalnej nauki w szkole?
1: No to zależy od regionu Ukrainy, ale tutaj w ukraińskiej stolicy wciąż słychać alarmy bombowe i eksplozje. Ostatnią słyszałem dosłownie pół godziny temu. Wczesnym rankiem rozmawiałem też tutaj w Kijowie z panem Jarosławem, ojcem tegorocznego pierwszoklasisty Marka. Pan Jarosław nie wiedział, czy uda się zaprowadzić syna na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Jeszcze nie wiemy, jak będzie z tą szkołą, bo przecież przy tych ciągłych ostrzałach nie wiadomo, czy szkoła w ogóle będzie działać w normalnym trybie. A ogółem rok szkolny rozpoczyna dziś ponad 2 miliony ukraińskich uczniów, kilkaset tysięcy z nich przede wszystkim na terenach przyfrontowych uczyć się będzie w formacie online, a szkoły, w których trwać będzie normalne nauczanie, wyposażone są w schrony. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są schodzić do nich podczas każdego alarmu przeciwlotniczego, no i tam prowadzić lekcje, a w niektórych miastach utworzono bądź zbudowano całkowicie podziemne szkoły.
0: A to był z Kijowa Paweł Buszko. Śmierć młodego mężczyzny, setki zatrzymań i kilkadziesiąt przejętych sztuk broni. Londyńska policja podsumowała Notting Hill Carnival. Mimo tragicznego zdarzenia i licznych interwencji, służby informują, że najpoważniejszych aktów przemocy było mniej niż w poprzednich latach.
2: Mężczyzna w wieku około 20 lat zmarł po policyjnym pościgu. Funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, gdy zbliżał się do miejsca imprezy. Nie podano powodu interwencji ani ucieczki. Podczas pościgu mężczyzna wpadł do kanału. Został wyciągnięty z wody i przewieziony do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Sprawę zbada teraz niezależna brytyjska komisja nadzorująca działania policji. Podczas całego karnawału policja zatrzymała 560 osób. Funkcjonariusze przejęli ponad 60 sztuk broni, w tym noże i pistolet. Zatrzymania dotyczyły m.in. napaści również na policjantów i ratowników. Poza tym za posiadanie narkotyków, broni oraz przestępstw seksualnych. Doszło także do dwóch ataków z użyciem ostrych narzędzi. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Nad bezpieczeństwem uczestników karnawału czuwało ponad 7 tysięcy funkcjonariuszy. Według Metropolitan Police drugi rok z rzędu spadła liczba najpoważniejszych aktów przemocy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady na wybrzeżu i ziemi lubuskiej. Najwięcej deszczu spadnie na Śląsku. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie kraju.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już 5 minut po godzinie 10.
3: Listy na M.
5: Ostatnie wtorkowe listy 1 września. Dzień dobry, mam nadzieję, że humor Państwu dopisują, a jeśli nie, to postaramy się jakoś temu zaradzić. Maciej Załęcki, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski i ja, Justyna Grabarz, będziemy z Państwem do południa.

0: Running Up That Hill i znakomita Kate Bush na trójkowej antenie. A ja wyciągam z koperty list, który jest głównym motywem naszego dzisiejszego spotkania. List słuchaczki Danusi, która napisała do trójki w roku 1990, we wrześniu właśnie, prosząc o pozdrowienia dla, i tutaj cytat, pewnego koleżki, którego co tu dużo mówić, lubię po prostu. Koleżka ma na imię Łukasz. No i napisała, że ma dla niego prezent, a jest nim kluczyk do BMW, który jej mama znalazła na skwerku, gdy wracała z pracy. Ładnie się prezentuje, jest z breloczkiem, kluczyk, nie mama, to też jest cytat. No i Danusia przeczuwa, że Łukasz się pewnie ucieszy, a potem będzie rozpaczał, że to tylko kluczyk, a nie cały samochód. Ale trudno, życie jest ciężkie i to też jest cytat Danusi. No i właśnie ten list prowadzi nas dzisiaj do głównego tematu tego spotkania, czyli do rzeczy zgubionych i znalezionych. Co ciekawego państwo w życiu znaleźli bądź zgubili?
1: Byłem ze znajomymi w Szczecinie w takiej kawiarni Duet, no i zakupiłem płytę Depeche Mode Black Celebration. No i tak się zagadaliśmy, wyszliśmy z tej kawiarni, płytę zostawiłem, myślałem, że będę miał taką przyjemność i sobie posłucham po prostu w domu. Niestety wróciłem po kilkudziesięciu minutach do tej kawiarni Duet i już płyty nie było, a więc czar prysnął. Czarna magia, no właśnie, i niech pani Justyna się pochwali na antenie. Czy zgubiła jakąś płytę, bo tak rękawiczki, parasolki, tutaj trochę taka nietypowa.
0: No ja regularnie gubię płyty w domu, a potem się znajdują gdzieś na przykład pod kanapą albo w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Niestety, może trochę ich nie pilnuję. Ale tak a propos płyt. No właśnie, płyta tygodnia przed nami teraz, This Mirror Waits a Ton i grupa

Ósmy studyjny album grupy Interpol, This Mirror Weighs a Ton. Zrobiłam małą sondę w trójkowej redakcji, co dziennikarze sądzą o tej nowej płycie. No i słyszałam takie głosy, że to najlepsza płyta grupy Interpol od dawna. Nie wszyscy oczywiście mieli taką refleksję, ale zakładam, że ten album wiele razy się pojawi, na przykład w audycjach autorskich muzycznych w Trójce. No i oczywiście do końca tygodnia w listach na M po godzinie 10:00. Tak koło 10:16, jak to teraz się dzieje. This Mirror Weighs a Ton to jest tytuł tej 12-piosenkowej płyty grupy Interpol. Jak się Państwu podoba? Ja oczywiście czekam na wszystkie głosy. listy@polskieradio.pl i 2273 to jest nasz numer telefonu. Przypominam, że nadal można dzwonić w sprawie tych zgub i znalezisk.

0: Do I Wanna Know? Takie pytanie stawia grupa Arctic Monkeys, a my stawiamy pytanie o zguby i znaleziska.
1: Listy na M.
0: A dziś w roli głównej list słuchaczki Danusi z 1990 roku. Danusi, która znalazła kluczyki od BMW i chciała podarować je koledze. Państwo także mają różne przygody z kluczykami od samochodu w roli głównej.
2: Pani Justyna to wspomina o kluczyku. Ja miałem taki przypadek 2 lata temu, że znalazłem ten kluczyk na miejskiej pływalni, na żwirowni w Rzeszowie. I ten kluczyk pokazałem mojemu koledze, z którym kiedyś razem pływałem. Przypadek, on mówi, nie, że tu się okazuje, że żona jego kolegi zgubiła ten kluczyk, który kosztował 3000 i pani już rozpacza to z tym kluczykiem,

0: No, kluczyk ja znalazłem, ale pan mąż już się udał do salonu i zamówił. Przy czym okazało się, że ten kluczyk, który tam się chyba z tydzień przeleżał w wodzie, nadal był sprawny i działał.
1: Ja kiedyś wyprałam w pralce słuchawki i też działały. Wyprałam też kartę kredytową, również działała. No właśnie, pralka też potrafi zjadać przedmioty i potrafi być takim tunelem czasoprzestrzennym, że coś tam nagle ginie, nie wiadomo z jakiego powodu. Wcina skarpetki na przykład. Takie rzeczy się dzieją na świecie.

0: Mój wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stewart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam jutro po 19:00. Michał Margański.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
1: Na zegarze 10:30 to jest czas na bieganie z Krzysztofem Łoniewskim.
12: Biegam, bo lubię.
13: Dzień dobry trójkowi biegacze. Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Klaudię Jodłowską. W minioną sobotę u podnóża Dolomitów została mistrzynią Europy Straży Pożarnej w kategorii Open wśród kobiet w bieganiu, rzecz jasna.
14: Zawody odbyły się we Włoszech, w miejscowości Feltre. Odbywają się one co roku, w tym roku to była 25. edycja biegu na 10 km. No do tej reprezentacji Polski nie jest się też tak łatwo dostać. Zawsze była to jedna dziewczyna i 7 chłopaków startujących, więc tak naprawdę gdzieś tam od kilku lat, jak już tam tą swoją biegową przygodę zaczęłam traktować bardziej na poważnie, gdzieś tam się w tej czołówce zaczęłam obracać. No jednak do tego, żeby być najlepszą, cały czas troszkę brakowało. Więc gdy końcem lipca dostałam telefon z propozycją wyjazdu, to ja już wtedy byłam mega zadowolona i przeszczęśliwa, że miałam po prostu okazję pojechać tam na zawody i godnie reprezentować Polskę. Przed startem to pierwszy raz odczuwałam taki stres, bo przeważnie jestem osobą, która się nie stresuje. Myślę, że to było spowodowane tym, że wiedziałam, że będę biegła jako reprezentantka Polski, że biegnę z tym orzełkiem na piersi. No po prostu były takie emocje nie do opisania, naprawdę wow. I samo to, że już stanęłam na linii startu, to dla mnie to już była naprawdę nagroda, bo żeby stanąć w tym miejscu, to musiałam przejść też dość długą drogę, więc ja już wiedziałam, że jestem zwycięzcą. No i byłam przeszczęśliwa, jak dobiegałam do mety i zobaczyłam tą taśmę taką, którą miałam do zerwania i wiedziałam, że wtedy jestem pierwsza, to no po prostu uczucie nie do opisania, emocje to samo i super, naprawdę super.
13: A twój czas, Klaudia?
14: 41:32.
13: Nadia, to jest świetny wynik.

0: to po pierwsze. Po drugie, chciałbym cię spytać o to, czym ty się zajmujesz w straży pożarnej?
1: Ja pracuję na podziale bojowym. Jestem strażakiem, który czynnie wyjeżdża do działań. Czyli tak naprawdę moja służba wygląda tak, że mam 24 godziny służby i później 48 godzin wolnego. Więc tak naprawdę specyfika pracy też jest taka, że zdarza się taka służba, że jest mało wyjazdów, po 2-3 wyjazdy, ale zdarza się służba, że jest tych wyjazdów po 13-14. Więc tak naprawdę czasami wracam bardzo zmęczona z tej służby, no bo to są 24 godziny pracy, tak? Więc czasem jest tak, że ciężko ten trening wchodzi dzień po służbie, więc staram się zrobić jakąś lżejszą jednostkę, nawet jeśli mam w planie mocniejszą, to po prostu zmieniam sobie troszkę ten układ, bo jeśli organizm jest wymęczony, no to nic dobrego z tego nie wyjdzie, więc tak wygląda moja praca.
0: Nie wszyscy słuchacze muszą sobie zdawać sprawę, co to znaczy wyjechać na jakąś akcję. Ty po prostu wyjeżdżasz do pożarów albo do wypadków samochodowych, prawda?
1: Dokładnie. Zależy, co tam akurat, jaka formatka wpadnie, czy jest to otwarcie mieszkania, czy jest to wypadek, czy jest to kolizja, czy jest to pożar. Tak naprawdę wyjeżdżamy do różnych zdarzeń, więc czekamy po prostu na zgłoszenie. W ciągu dnia też się szkolimy, więc jeśli nie ma wyjazdu, to podnosimy swoje kompetencje. No i tak wygląda nasza służba przez 24 godziny.
0: Wielkie gratulacje dla wspaniałej i dzielnej dziewczyny, jaką jest Klaudia. Pewnie jeszcze nie raz spotkamy się z nią na naszej antenie. Już zaprosiliśmy ją na dłuższą pogawędkę do trzeciej strony medalu. A na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze.
2: Zapraszał Krzysztof Łoniewski. A przed nami Republika.

0: Obcy astronom na antenie Trójki. A my wracamy do głównego motywu audycji, czyli zgub i znalezisk.
1: Listy na M.
0: Co prawda nie grzebał za kluczykiem od BMW z Włoch, ale widział na własne oczy magazyn rzeczy znalezionych w Warszawie. Pierwszą próbę podjął o 12:00, ale okazało się, że nie można sobie od tak po prostu wejść i pozwiedzać, nawet z mikrofonem Trójki. Sprawa musi się odbyć przez biuro prasowe. Po wykonaniu kilku telefonów i popsuciu się pogody, Michałowi Kowarskiemu udało się zorganizować dla siebie i dla państwa zwiedzanie biura rzeczy znalezionych.
2: Warunki atmosferyczne są absolutnie zjawiskowe. Podejście numer 2.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Arkadiusz Rączkowski.
2: Oj, nie wiem, czy przez to.
4: Na wejściu jest zielona lina, która oddziela przestrzeń dla petentów od strefy, w której pracuje 5 pracowników biura. Jedna strefa VIP mogłaby pozazdrościć takiego odgrodzenia.
3: Pan się kontaktował może z wydziałem prasowym?
2: Tak, to ja się kontaktowałem właśnie. Dziękuję. Jakie to są poważne? Zakaz wchodzenia do magazynu.
3: Tak.
2: Wow. Jejku.
4: Sufit na poziomie 4 metrów i regały, walizki, dużo walizek. Poza tym komplet kół, wentylator, grill elektryczny, elektronika, dużo elektroniki.
3: Są ułożone telefony komórkowe, których bardzo wiele do nas trafia.
2: Bo tak na oko to myślę, że ze 100 to może ich być tam spokojnie.
3: Na pewno. Każdego roku trafia do nas kilkaset sztuk. W zeszłym mieliśmy ponad 800. Zdarzają się hulajnogi elektryczne, instrumenty muzyczne. W przeszłości były też takie rzeczy jak spadochron, nawet scenariusze filmowe w segregatorach. Na szczęście wróciły do producenta. Zdarzały się też dokumentacje biegłych sądowych.
2: Możemy przejść dalej. Tutaj widzimy 2005-2002 rok, a zastanawiam się...
4: W domyśle 2022.
2: Daleko sięga. O, fantom do resuscytacji.
3: Tak, znaleziony w pociągu.
2: Już 6 lat tu mieszka, musi mu być strasznie przykro. Ile on tutaj będzie jeszcze leżeć?
3: Fantom akurat jest często przykładem dla mediów. W pewnym momencie będzie prawdopodobnie albo podlegał likwidacji, albo jakiemuś nieodpłatnemu przekazaniu.
2: Czy ma imię?
3: Jeszcze go nie nazwaliśmy.
2: Okej. Okay. Żeby się nie przywiązywać, ja to rozumiem, bo jeżeli miałby imię, to o wiele bardziej by bolała strata.
3: Bardzo możliwe, że właściciel długo szukał tego przedmiotu, ale niestety nie zgłosił się do naszego biura. Trafia do nas około 30 rowerów rocznie.
2: Już trochę, ale tutaj jest napisane, ja nie wiem, czy w ogóle będzie można odzyskać, bo przecież tam jest zakaz wchodzenia do magazynu, więc jak on już tam trafi, to już na zawsze.
3: Tak, to tutaj możemy wejść oczywiście.
4: Próbowałem pana Arkadiusza rozbawić, ale widać, że to człowiek z zasadami. Poza tym jeszcze magazyn z rowerami i udaliśmy się do wyjścia.
2: Bardzo ciekawi mnie to, że tutaj jest taka lina akurat na wejściu.
3: Sporo rzeczy.

0: znaczy przyjeżdża do naszego magazynu, nie może być tutaj jakiś zabudowanych
1: tak
0: takich.
1: Jest. Czyli po prostu porządek musi być.
0: Zgadza
1: się. A też wygląda bardzo uroczo, przydałby się jeszcze czerwony dywan, ale nie można mieć wszystkiego.
0: Pracujemy nad tym.
2: Dał się rozbawić.
1: Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również. Arkadiusz Rączkowski, kierownik Biura Rzeczy Znalezionych.
3: Piękna wycieczka. No tam to muszą być skarby. Ktoś mi kiedyś opowiadał, że zgubił kontrabas. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale jak słyszeliśmy przed chwilą, instrumenty muzyczne również w biurze Rzeczy Znalezionych się znajdują. I po tym biurze oprowadzał nas Michał Kowarski.

0: It's amazing to be young i Fontaines DC. Ja chwilę temu mówiłam na trójkowej antenie, że słyszałam historie, w których ktoś zgubił kontrabas. No i mamy bardzo ciekawą historię, nie o kontrabasie, ale o skrzypcach.
1: Przyszedł do mnie człowiek, znalazł skrzypce na ulicy. Po jakimś roku przyszła moja znajoma, mówi: słuchaj, chciałem kupić skrzypce. A ja mówię: przecież ty miałaś skrzypce. Tak, ale zgubiłam. A ja mówię: zobacz na te skrzypce, to przyniósł ten gość. A ona mówi: Jezu, to moje skrzypce. Słuchaj, mi było tak wstyd ci powiedzieć. Jak brałam ostatnio od ciebie, to skrzypce położyłam na dachu samochodu. Pojechałam w miasto. Więc jak się okazało, skrzypce przyjechały dwie przecznice. Spadły na ziemię, nic im się nie stało. Klient przyniósł do mnie, a po roku wróciły do właścicielki. Taka oto historia.
0: Te skrzypce po prostu chciały doświadczyć innego życia, coś przeżyć, wyszumieć się, wyskrzypieć właśnie i wrócić. Można im to wybaczyć.

0: Orville Peck, Too Little Too Late. I to jest jedna z nowości, które będzie można usłyszeć na jego zbliżającej się płycie. Premiera 18 września.
1: Listy na M.
0: W temacie rzeczy zgubionych to zostawiłam około 3 lata temu w pociągu do Olsztyna bardzo fajną kurtkę. Niestety około 3 tygodni temu sytuacja się powtórzyła, znów pociąg do Olsztyna i znowu bardzo fajna kurtka. Chyba muszę omijać pociągi do Olsztyna. PS, szczęśliwy znalazco kurtki jeansowej Wranglera z pociągu Intercity z Poznania do Olsztyna. Chciałbym ją jeszcze ponosić. To wiadomość od pana Jakuba, która trafiła na adres listy@polskieradio.pl. No, jak sobie z tym poradzić właściwie? Może ktoś znalazł tę kurtkę? Do 12 możemy sobie zrobić taki mały kącik rzeczy zgubionych i znalezionych. Jeśli ktoś coś zgubił, to proszę opisać. Może się znajdzie ktoś, kto tę rzecz znalazł.
2: Znaleziona rzecz. Bardzo się cieszę z tego znaleziska, bo to było bodajże chyba na Santorini. Ktoś pozostawił butelkę taką termiczną, koreańską. To dzisiaj z niej korzystam. Jestem przeszczęśliwa. A jak nie zapominać, nie mam pojęcia.
0: No tylko gorzej, jak ktoś nie będzie chciał oddać, bo się przywiązał.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.

0: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
1: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
2: Już rozumiem.
0: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na Media Expert.

0: wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 września. Chwilę temu minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
13: Po poważnym wypadku zablokowana jest autostrada 1 w Śląskiem. Niedaleko Częstochowy nie żyją 4 osoby, a 5 jest rannych. O powrocie do nauki po wakacjach, ale też o wybuchu II wojny światowej mówił premier, biorąc udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Wieluniu. Ponad 11 tysięcy ludzi uratowano po przejściu powodzi w Nepalu. Ratownicy próbują dotrzeć do osób, które mogły schronić się w tunelach elektrowni. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w województwie śląskim niedaleko Częstochowy. Według wstępnych informacji zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych. Na miejscu lądowały helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja podała, że do wypadku doszło, kiedy ciężarówka najechała na samochód obsługi autostrady.
14: W miejscu tego zdarzenia droga jest zablokowana w kierunku Gliwic. Na miejscu organizowane są objazdy, pracują służby, które tam będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
13: Powiedziała nam Sabina Chyra-Giereś z policji. Premier Donald Tusk rozpoczął rok szkolny w zespole szkół nr 1 w Wieluniu. W przemówieniu do uczniów połączył początek nauki z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Czmiel. Witaj, Mateuszu.
15: Dzień dobry.
13: No, o czym mówił szef rządu?
15: Premier mówił, że pamięć o wojnie ma przede wszystkim chronić kolejne pokolenia przed powtórzeniem tej tragedii.
16: Chodzi o to, żeby wszędzie na świecie, tak jak jest tutaj w Wieluniu, pamiętać o tym, co do tej wojny doprowadziło, jak straszliwym nieszczęściem jest wojna, jak wielkim zadaniem każdego pokolenia jest wojny uniknąć, agresji, nienawiści, pogardy. A jeśli już takie nieszczęście spada na nas, to w jaki sposób odbudować własną godność, własne poczucie człowieczeństwa, swoje miasta, swoje domy po takim nieszczęściu.
15: Szef rządu mówił także o odpowiedzialności młodego pokolenia, reagowaniu na przemoc i pogardę oraz potrzebie szacunku wobec innych. Nawiązywał też do wojny w Ukrainie i podkreślał, że pamięć o historii ma pomagać odróżniać dobro od zła i budować bezpieczną przyszłość.
13: A relacjonował Mateusz Czmiel. Poznańscy radni są przesłuchiwani przez policję w związku z czerwcowym incydentem, kiedy to obrzucono tortem prezydenta Poznania. Radni mówią, że są zaskoczeni skalą prowadzonego postępowania. Zdarzenie zostało nagrane, a mimo to policja wzywa kolejnych świadków.
17: Jesteśmy narażani, my jako podatnicy, po prostu na dodatkowe koszty ciągania wszystkich możliwych osób, które być może cokolwiek widziały, i przesłuchiwanie ich to jest zabieranie czasu policji.

0: mówiła radna Prawa i Sprawiedliwości Ewa Jemielity. Tak z kolei odpowiada policja.
1: Czynności mają również dać wyraz temu, czy podczas tego incydentu przepisy prawa zostały również naruszone wobec pierwszego zastępcy prezydenta miasta Poznania, pana Marcina Gołka. Czynności procesowe muszą być wykonane w sposób kompleksowy.
0: Mówił Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Po zdarzeniu poznańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden z nich uderzył prezydenta Jacka Jaśkowiaka tortem, drugi miał mu w tym pomagać. Narendra Modi wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny. Premier Indii mówił o tym w kuluarach rozpoczynającego się w Biszkeku szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Na jego wypowiedź zwrócili uwagę rosyjscy dziennikarze niezależni, którzy podkreślają, że to nie pierwsze takie wezwanie.
2: Dziś w Kirgistanie rozpoczął się szczyt państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Dzień wcześniej w Biszkeku spotkali się przedstawiciele Rosji, Indii i Chin. Ze stenogramu opublikowanego przez Kreml wynika, że Narendra Modi wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny. Nam jest potrzebny koniec wojny, a nie wojna bez końca, miał powiedzieć szef indyjskiego rządu. Wcześniej prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew skrytykował w obecności Władimira Putina rosyjską agresję na Ukrainę. Działania Rosji uznał za bezsensowne i nieuzasadnione. W związku z toczoną przez Władimira Putina wojną i agresywnymi działaniami wobec sąsiadów doszło też do ochłodzenia stosunków Rosji z Armenią i Azerbejdżanem. Władze w Erywaniu nie chcą współpracy wojskowej i gospodarczej z Moskwą i zamierzają zacieśniać kontakty z Unią Europejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Liczba ofiar powodzi na granicy Nepalu i Tybetu przekroczyła 1000. Na listach zaginionych wciąż są jednak 4000 nazwisk. Akcja poszukiwawczo-ratownicza koncentruje się na dotarciu do pracowników 11 hydroelektrowni zniszczonych przez powódź. Żywi ludzie wciąż mogą się znajdować w tunelach. Nepalskie władze zwróciły się z prośbą o pomoc w akcji. Swoje ekipy wysłały Chiny i Indie. Wejścia do tuneli są zasypane grubą warstwą błota i mułu. Operację utrudnia pogoda i zagrożenie kolejnymi powodziami. W ciągu tygodnia od klęski żywiołowej z terenów popowodziowych uratowano ponad 11 tysięcy ludzi. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na termometrach dzisiaj od 18 stopni nad morzem, przez 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie kraju. W całej Polsce przeważnie zachmurzenie umiarkowane. Przelotne opady możliwe na wybrzeżu i ziemi lubuskiej.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 11.
6: Listy na M.
5: A my mówimy dzień dobry po raz trzeci. Audycję realizuje Maciej Załęcki, wydaje Hanna Dołęgowska. Telefon odbiera Michał Żołądkowski, a ja się nazywam Justyna Grabarz i w tym składzie będziemy tutaj do godziny 12.

0: Dani California i Red Hot Chili Peppers to nasze otwarcie numer 3 audycji Listy na M, w której dzisiaj dyskutujemy o wartościowych rzeczach, które państwo zgubili, albo o wyjątkowych znaleziskach. Przed 11 pojawił nam się temat zagubionych instrumentów, między innymi zagubionych skrzypiec i kontrabasu. Czy w ogóle można zgubić taki duży instrument?
1: A propos kontrabasu, naprawdę znam muzyka, który... Pakując instrument, a w zasadzie wyjmując go z samochodu oraz wyjmując równocześnie trójkę dzieci, wziął dzieci, a zapomniał instrumentu i zostawił go przy samochodzie. I to jest historia autentyczna.
0: Dobrze, że nie na odwrót, że dzieci nie zgubił. No, są takie przypadki udokumentowane chociażby w filmie Kevin Sam w domu i w Nowym Jorku. Czekamy na takie historie. 22 i 7 trójek, listy@polskieradio.pl.

0: Wcześniej Basia Wrońska, a teraz Fleetwood Mac, Isn't It Midnight na antenie Trójki.
1: Listy na M.
0: A dziś opowiadają nam Państwo historie związane z gubieniem bądź znajdywaniem rzeczy. Można znaleźć pieniądze na ulicy, klucze, kontrabas, jak się okazuje, czapkę. No ja na przykład zgubiłam kiedyś w Portugalii taką śliczną czapkę z napisem Kosmonauci, to taki zespół, i w taksówce z napisem Polish Jazz. Dwie moje ulubione, obie zgubione, ale można też znaleźć coś dużo bardziej wartościowego niż czapka.
2: Chodziłem z dziewczyną i później po jakimś czasie zgubiłem to swoje szczęście. Ale po roku czasu odnaleźliśmy się. Do tej pory jesteśmy 43 lata razem.
3: Ja chciałem powiedzieć o takiej rzeczy niematerialnej, którą znalazłem. Znalazłem wielką miłość, która trwa już 41 lat. I chciałem powiedzieć w tej okazji, kocham cię, żono.
0: Piękne historie. Życzymy więc kolejnych 40, właściwie ile tylko się da. Miło takie rzeczy słyszeć. Na takie historie również czekamy. 227 trójek, to jest nasz numer telefonu. No i mam jeszcze adres mailowy listy@polskieradio.pl.

Tak tylko szepnę, że to grupa Telescreens, która niedawno wydała bardzo ładną płytę Why the Lights Flicker, a to był oczywiście jej fragment Gimme All You Got, to jego tytuł. Przed nami właściwie też jedna z nowości teraz. Basia Małecka za moment zaśpiewa, a później będziemy słuchać opowieści o zaginionych piosenkach po latach odnalezionych. She...

0: Autopromocja.
1: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
2: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
3: Pan jest

0: Człowiekiem wielkiej wiary.
1: Pani redaktor pozwoli.
2: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
3: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
4: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
0: Proszę z nami zostać.
5: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od dziś o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
0: Zapraszam, Renata Grochal.
6: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Żegnamy reklamy.
6: Minęła 11.30.
5: Kawałek muzyki.
6: W którym dzisiaj szukamy piosenek zaginionych i znalezionych po latach, a opowie o nich Maciej Jankowski.
19: Historię Rodriguez'a zna dziś chyba każdy miłośnik muzyki. Artysta, który przez lata pozostawał niemal nieznany w Stanach Zjednoczonych, nie wiedząc o tym, stał się legendą w Republice Południowej Afryki. Później przyszły reedycje płyt i oczywiście dokument Searching for Sugar Man, a świat odkrył go na nowo. Ale Rodriguez nie był jedyny. Historia muzyki zna wiele takich przypadków. Jednym z najpiękniejszych przykładów jest Darondo i jego utwór Didn't I.

połowie lat 70. Darondo nagrał zaledwie kilka soulowych singli w rejonie San Francisco. Nie odniosły wówczas sukcesu, a sam artysta zajął się zupełnie innymi rzeczami. Prowadził klub, pracował w radiu i praktycznie zniknął z muzycznej mapy. Dopiero po ponad 30 latach kolekcjonerzy płyt zainteresowali się jego nagraniami, a wytwórnia Lights in the Attic wydała je ponownie. Dziś Didn't I uchodzi za jeden z klasyków amerykańskiego deep soul. Jeszcze bardziej niezwykła jest historia Connie Converse.

Pisała intymne, folkowe piosenki już na początku lat 50., na długo przed erą Boba Dylana czy Joni Mitchell. Problem w tym, że praktycznie nikt ich wtedy nie usłyszał. Nie wydała regularnego albumu, a jej domowe nagrania przeleżały w archiwach dziesięciolecia. Dopiero w 2009 roku ukazała się pierwsza obszerna kolekcja jej twórczości i nagle okazało się, że świat przeobrażał.

0: oczył jedną z najciekawszych prekursorek współczesnego singer-songwritingu.
1: See that brook running by my kitchen door, when it couldn't talk no more, if it was you.
0: Podobną drogę przeszła Vashti Banyan. Jej album Just Another Diamond Day z 1970 roku przeszedł niemal bez echa. Rozczarowana artystka całkowicie porzuciła muzykę i przez kilka dekad nie nagrała niczego nowego. Sama wspominała później, że nawet nie miała już egzemplarza własnej płyty i była przekonana, że świat o niej zapomniał. Tymczasem pod koniec lat 90. okazało się, że album zyskał status kultowego wśród kolekcjonerów i młodych muzyków, a oficjalna reedycja przywróciła go do życia. A skoro mowa o drugim życiu, trudno nie wspomnieć o Nicku Drake'u. Za życia sprzedał zaledwie kilka tysięcy egzemplarzy swoich płyt i praktycznie nie koncertował. Wszystko zmieniło się w 99 roku, kiedy utwór Pink Moon wykorzystano w reklamie znanej marki samochodowej. Kilkadziesiąt sekund wystarczyło, by nowe pokolenie słuchaczy odkryło muzykę, którego dziś stawia się obok największych songwriterów XX wieku. Czasami piosenka potrzebuje nie kilku tygodni na listach przebojów, ale 30-40 lat, a największe przeboje nie zawsze rodzą się w dniu premiery. Ciekaw jestem, jak wiele takich nagrań nigdy nie zostanie odnalezionych. Albo wręcz przeciwnie, jakie odkrycia jeszcze nas czekają. Sugar man, met a false friend,
2: on a lonely, dusty road. Piękne historie, które opowiedział nam Maciej Jankowski. A ja mam jeszcze jeden przykład. Przykład brazylijskiego artysty, który ostatnio grał w Katowicach na OFF Festiwalu. Grał m.in. utwór ze swojej debiutanckiej płyty z lat 70. zapomnianej, porzuconej na wiele, wiele lat, a potem na początku lat 2000 ożywionej przez sampling. Artur Verocai.

0: Dedicada a Ela. No ja się wzruszyłam słuchając tego pięknego utworu na żywo w Katowicach na OFF Festiwalu, wykonanego przez Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy i nawet sobie nie wyobrażałam, że kiedyś będę mogła w ogóle usłyszeć piosenki Artura Verocai na żywo. No dobrze, to jeszcze wróćmy na moment do Państwa historii ze zgubami i z rzeczami znalezionymi, bo dzisiaj to motyw główny naszego spotkania. 22 i 7 trójek.
1: Zgubiłem kiedyś w lesie koszyk z grzybami i z żoną, ale odnaleźli się. Najpierw koszyk, a później żona się gdzieś tam jeszcze znalazła po drodze. Dziękuję bardzo. Miłego.
0: Koszyk z grzybami i żoną. Oczywiście sobie wyobraziłam na początku, że żona w tym koszyku siedziała i że musiał być bardzo duży ten koszyk. No właśnie, teraz też sezon na grzyby się zaczyna, więc proszę uważać i pilnować swoich koszyków i żony.

0: Iggy Pop i Kate Pearson na trójkowej antenie. Candy, to za nami. Dzisiaj dyskutujemy o zgubach w audycji Listy na M i rzeczach znalezionych. Ja sobie oczywiście trochę żartowałam z tą żoną. Chodzi o to, że w lesie się łatwo zgubić. Każdy się może zgubić, bez względu na to, czy to mąż, czy żona. Mi też się to parę razy zdarzało. A co państwo znajdują?
1: Całe życie poszukiwałem miejsca na ziemi. Nie przypuszczałem, że miejscem na ziemi może być osoba. Kocham cię, Moniko. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej.
0: Kolejna piękna historia. Swoją drogą w lesie też można znaleźć miłość. W lesie na grzybach na przykład. Mam znajomego, który znalazł żonę w windzie. Zatrzasnęli się razem w windzie i tak oto zostali małżeństwem. Przepiękne historie. Czekamy na kolejne. Jeszcze można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. A teraz Coldplay i Yellow.

Bleachers, Bruce Springsteen i Chinatown, przedostatni utwór na dziś w audycji Listy na M. Ostatniej wtorkowej audycji Listy na M, bo od kolejnego tygodnia zmiany, ale jeszcze jutro, pojutrze parę fajnych tematów dla Państwa mamy. No i dziękujemy za wszystkie telefony, maile. Maciej Załęcki, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Justyna Grabarz, to my. A za chwilę muzyczna poczta UKF, więc proszę nigdzie nie uciekać. Będzie sobie można zamówić piosenkę, a ja na koniec zamawiam Massive Attack i Unfinished Sympathy. Dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Najnowszy podcast Trójki o tematyce międzynarodowej. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Źródła europejskie.
2: Przed nami kolejne spotkania.
1: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych

0: i na trójkowym kanale YouTube.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian.

0: Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
2: Za każdy dzień!
3: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Już w Łódzkiem zaczynają się utrudnienia po wypadku na A4 w Mykanowie w Śląskiem. Po śmiertelnym wypadku na miejscu pracują śledczy. Po wakacjach wraca szkoła, od tego roku bez używania smartfonów. Nasz reporter pyta uczniów, co o tym myślą. Koniom będzie lżej. Na drodze do Morskiego Oka trasa zaprzęgów od dzisiaj zostaje skrócona. Zamknięta autostrada 1 w Radomsku w kierunku Katowic. W Mykanowie na północy województwa śląskiego ciężarówka najechała na samochód obsługi autostrady. 4 osoby zginęły i 4 trafiły do szpitali. Objazdy wyznaczono już na wysokości województwa łódzkiego.
8: Policjanci na wysokości Radomska kierują ruch na drogę krajową nr 91 przez miejscowość Radomsko, a następnie dalej w kierunku województwa śląskiego. Kierowcy muszą liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu zarówno na drodze krajowej nr 91, jak i na ulicach Radomska.
7: Mówił Dariusz Kaczmarek z policji. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Po 2 miesiącach wakacji dzieci wracają do ławek. W szkołach czeka na nie szereg zmian, a jedną z najbardziej odczuwalnych dla młodzieży może być zakaz korzystania ze smartfonów. W podstawówkach mogą mieć przy sobie komórki, ale bez pozwolenia nie będą mogli z nich skorzystać. Na rozpoczęciu roku w szkole podstawowej nr 25 w Warszawie jest Krzysztof Polasik. Krzysztofie, powiedz, czy uczniowie cieszą się, że wracają do szkoły nawet bez telefonów?
9: Tak, a przynajmniej tak mówią w towarzystwie rodziców. Dzieci cieszą się, że spotkają znajomych, bo niektóre nie widziały się z nimi przez całe wakacje. Zapytałem o telefony i co ciekawe, większość uczniów, z którymi rozmawiałem, nie krytykuje zakazu.
10: Do dzwonienia telefon by był ok, ale do grania tak na przerwach to nie, bo wszyscy grają na przerwach.
11: No dobrze, bo strażacy teraz nie będą używać telefonów i zabierać telefony.
9: Nauczyciele będą tego pilnować, zapowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 25 Tomasz Ziewiec.
12: Nie będzie kas pancernych, nie będzie przeszukiwania plecaków, bo to nie ma sensu. Nie na tym poziomie to wszystko ma się odbywać. Uczeń, który będzie łamał ten zakaz, musi się liczyć z tym, że zostanie to uwzględnione w jego ocenie zachowania.
9: Trwa uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, roku z licznymi zmianami, bo oprócz telefonów podstawy programowej i konkretnych przedmiotów zmieni się chociażby menu w stołówce. Będzie między innymi mniej tłuszczu, ale dyrektor Tomasz Ziewiec ma nadzieję, że młodzieży nadal będzie smakować.
7: A o telefony w szkole pytał Krzysztof Polasik. Koniom pracującym na drodze do Morskiego Oka będzie lżej. Dzisiaj rozpoczyna się pilotaż skróconej trasy zaprzęgów konnych. To efekt ubiegłorocznego porozumienia zawartego między fiakrami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, Ministerstwa Środowiska oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Trasa zostanie skrócona z prawie 8 do 3 km.
13: Chcemy przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku trasy. No, trzeba pamiętać, że plac na Wodogrzmotach jest zdecydowanie mniejszy niż ten na Włosienicy. Chcemy sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie turystów tą krótszą trasą. Chcemy sprawdzić, jak przepustowość będzie wyglądać też na tym skróconym odcinku.
7: Mówił Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Fiakrzy wysadzą pasażerów z wozów przy Wodogrzmotach Mickiewicza. Stamtąd turyści zmierzający nad Morskie Oko będą mieli 5 km do celu. To najbardziej

0: i stromy odcinek trasy. Docelowo na odcinku między wodogrzmotami Mickiewicza a Włosienicą, tuż przy schronisku nad Morskim Okiem, będą kursować wahadłowo-elektryczne busy. Paryska prokuratura prowadzi ponad 200 śledztw dotyczących przemocy w szkołach. To dalszy ciąg trwającej od kilku miesięcy afery, która wstrząsnęła Francją. W dziesiątkach placówek miało dochodzić do przemocy, w tym seksualnej, wobec uczniów ze strony pracowników zatrudnianych przez stołeczny ratusz.
1: Jak poinformowała stacja BFM, w ciągu roku prokuratura w Paryżu wszczęła 203 dochodzenia dotyczące podejrzeń przemocy wobec dzieci. Ponad 2/3 spraw dotyczy przedszkoli, a pozostałe szkół podstawowych i żłobków. Kryzys w paryskich szkołach narasta od ubiegłego roku. W mediach zaczęły pojawiać się wówczas liczne doniesienia o przypadkach przemocy wobec dzieci, w tym przemocy seksualnej, a nawet gwałtów. W większości spraw podejrzani byli edukatorzy prowadzący zajęcia pozaszkolne. Około 150 z nich zostało zawieszonych, a jeden został skazany na 2 lata więzienia. Podobne przypadki zaczęto zgłaszać również poza Paryżem. Francuskie władze postanowiły więc zbadać skalę zjawiska i zdecydowały, że jesienią przeprowadzona zostanie ankieta wśród około 10 milionów uczniów. Resort edukacji już zapowiedział, że obawia się niepokojących wyników i że problem może mieć charakter ogólnokrajowy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra, w kilku miejscach dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 55% energii elektrycznej, najwięcej ze słońca. Zaleca się normalne korzystanie z prądu. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Tam też najchłodniej. W Suwałkach 19 stopni, 21 w Warszawie, 22 we Wrocławiu, 23 w Krakowie i 24 w Rzeszowie.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.

0: 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: A to już prawie 9 minut po południu.
5: Muzyczna poczta UKF.
4: Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek i Edyta Bartosiewicz. Dzień dobry Państwu.

Edyta Bartosiewicz zaśpiewała nam Sen w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, a na początek dzisiejszego naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF Niewinność. I to Państwa propozycje są najważniejsze do 14. Muzyczna Poczta UKF w Trójce od poniedziałku do czwartku. 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Na pewno nie zabraknie akcentów związanych

pierwszym dniem września. Już przygotowane mam pierwsze Państwa propozycje na początek roku szkolnego. Ale teraz list od pani Heli, chyba nie związany z 1 września, chociaż tytuł mógłby to sugerować. Cinnamon Gum, It's Alright.

Cinnamon Gum, It's Alright. Na początek nowego roku szkolnego. Niech to będą życzenia w takim razie posłane z Myśliwieckiej 357. Czekam na Państwa telefony 22 i 7 trójek i zerkam do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Pan Krzysztof z mazurskim pozdrowieniem pisze do nas tak. Po raz kolejny się nie poddaje i może i tym razem z okazji początku roku szkolnego uda się przypomnieć piosenkę oddziału zamkniętego. Szkoła naszym życiem jest.

Szkoła naszym życiem jest. Oddział zamknięty. Tak gra dla Państwa dziś muzyczna poczta UKF w Trójce 1 września. Cytując klasyka, ja wiedziałem, że tak będzie. Listów sporo w tej sprawie. Pan Klaus z Gliwic pisze tak. Dzień dobry, pierwszy dzień szkoły. Aż prosi się o utwór Shaking Doody, Ausza la la la.

0: Irek Dudek i koledzy z zespołu Shaking Dudy, au szalalala, tak na pierwszy dzień września. No, umówmy się, że tak z przymrużeniem oka ta piosenka dzisiaj na antenie. Ale widzę, że wątek będziemy kontynuować, szanowni państwo, bowiem kolejny list jest od tegorocznej ósmoklasistki Urszuli, która prosi dziś o piosenkę zespołu Hall, Rockstar.
1: School. Oh. Well, I went to school.

0: Do samego końca. Zespół Hall, Rockstar Olympia. Do 12.30 mamy jeszcze chwilę, bo na tę porę mamy zaplanowane spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim. Czas na kolejną piosenkę w muzycznej poczcie UKF.
1: Dzień dobry. Dzisiaj 1 września wszyscy myślą o szkole, a to dzień moich 55. urodzin i też do 40 lat, od 86 roku datuję swoją miłość do tego zespołu Bielizna, gdzie się nazywa Bielizna Geringa. W tej okolicy chciałbym prosić o was o piosenkę Tańc Lekki Goryli, najlepiej wersja koncertowa.

0: Taniec lekkich goryli, zespół Bielizna w Trójce.
1: Fajny film.
0: Dziś Ryszard Jaźwiński zaprasza nas do kina na nową produkcję jednego z największych europejskich reżyserów ostatnich dekad. W polskich kinach od kilku dni można obejrzeć Gorzkie Święta Pedro Almodovara.
2: W tym roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes spotkały się ze sobą dwa filmy opowiadające m.in. o procesie twórczym, o tym jak powstaje scenariusz czy powieść i o tym jak obserwacja albo wręcz podglądanie prawdziwego życia staje się następnie inspiracją dla fikcji literackiej. To te inspirowane dekalogiem 6 Krzysztofa Kieślowskiego historie równoległe w reżyserii Asghara Farhadiego, które możemy od ponad 2 tygodni oglądać już w naszych kinach, oraz premiera ostatnich dni, czyli Gorzkie Święta Pedro Almodovara. Co ciekawe, oba filmy zostały przyjęte w Cannes dosyć chłodno, a na pewno bez entuzjazmu, który towarzyszył poprzednim filmom obu reżyserów. Historie równoległe i Gorzkie Święta to oczywiście zupełnie różne filmy, ale łączy je to, że w obu realizm tak ściśle splata się z twórczymi wizjami bohaterów filmu, które również widzimy na ekranie. Dziś zatrzymajmy się przy najnowszym filmie autora Kobiet na skraju załamania nerwowego. Nie przypadkiem wspominam ten właśnie tytuł, bo od niego po nominacji do Oscara w 1989 roku zaczęła się światowa już sława reżysera. Pedro Almodovar, który za niespełna miesiąc skończy 77 lat, tym razem, bo nie po raz pierwszy zresztą, podobnie jak w filmie Ból i Blask sprzed 7 lat, sięga do wątków autobiograficznych. Wprawdzie główną bohaterką filmu jest kobieta, reżyserka reklam, próbująca też swoich sił w większych produkcjach, ale płeć w tym wypadku myślę nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że szukając twórczej weny zaczyna inspirować się dramatami osób z jej otoczenia, dalece przekracza granice prywatności, zbierając w ten sposób materiał do swojej pracy. Jak łatwo się domyślić, ma to swoje konsekwencje, nie pozostaje bez wpływu na relacje bohaterki z bliskimi jej osobami. Efekt końcowy? No, nieco dyskusyjny. Z jednej strony Gorzkie Święta to krok Almodovara w dobrą stronę, bo to jego powrót do hiszpańskojęzycznego kina, w którym czuje się absolutnie najlepiej. Przypomnę, że w ostatnich latach tworzył anglojęzyczne filmy, krótkometrażowe Dziwne ścieżki życia z Ethanem Hawke'iem, no i przede wszystkim W pokoju obok z Julianne Moore i Tildą Swinton, a jednak mimo udziału tak znakomitych aktorów nie były to w pełni udane jego

0: dokonania. Tym razem w symboliczny sposób wraca nawet do swoich ukochanych aktorek z wielu poprzednich filmów. Koneserzy kina przez chwilę zauważą na pewno Bibianę Fernandez, ale przede wszystkim zawsze świetną i charakterystyczną Rosie de Palme. Miło widzieć na ekranie tę aktorkę, choć niestety scena z jej udziałem robi wrażenie sztucznie doklejonej, bo właściwie nie wnosi nic wielkiego do rozwoju fabuły. Nie wszystko tym razem zagrała, choć muszę przyznać, że im dalej, tym robi się ciekawiej, więc na pewno warto zostać do końca seansu. Po projekcji pomyślałem sobie, że szczyt formy reżyser ma już niestety dawno za sobą, co nie zmienia faktu, że dla jego najwierniejszych fanów i ten najnowszy film będzie, jak sądzę, interesującą propozycją. Możemy już się o tym przekonać. Gorzkie święta Pedro Almodovara od kilku dni już na ekranach naszych kin.
1: O czym informuje Ryszard Jaźwiński, a ja jak zwykle zapraszam Państwa na naszą trójkową stronę. Fajny film, tam można znaleźć wszystkie spotkania z Ryszardem Jaźwińskim w internecie. Za 25,5 minuty 13 do 14 w Trójce Muzyczna Poczta UKF i Państwa zamówienia mailem ukf@polskieradio.pl. Można też do nas zadzwonić 22,7 trójek.
2: Jan po tej stronie, jeśli można by było przypomnieć taką zapomnianą piosenkę grupy PRL, nazwa PRL, no zapomnijmy o tym, ale tytuł Traciłem czas i bardzo wesoła piosenka. Pozdrawiam, miłego dnia.

0: Zła wiadomość. To był drugi album zespołu PRL. Ukazał się w 1996 roku. 22 lipca, żeby było ciekawiej. Traciłem czas. Tak, ta płyta się rozpoczyna i ta piosenka dziś przypomniana w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, kłania się Sylwester. Chciałbym prosić o nagranie Eltona Johna, Song for Guy. To przepiękny, instrumentalny utwór. Pozdrawiam.

Song for Guy, Elton John, bo i na utwory instrumentalne jest miejsce w muzycznej poczcie UKF. Zmienimy teraz nastrój, oj,

O jeszcze jak zmienimy, to za sprawą listu od pana Szczepana z Małopolski, który prosi o utwór Świadkowie schyłku czasu Królestwa Wiecznych Chłopców zespołu Koma. Panu Szczepanowi ta piosenka kojarzy się z końcem lata.

rozumieć to, co czuję i to, o czym mówię, że oto gatunek nasz, oto wymiera jak fantastyczne, baśniowe stworzenia. My jednorożce współczesnej epoki w kościele ze złudzeń wraz z nim rozpada.

Zespół Koma w muzycznej poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl. Pani Mariola z Krakowa do nas pisze i wraca nasz główny wątek. Skoro dzisiaj powrót do szkoły, to może posłuchamy zespołu Supertramp i piosenki School. Pozdrawiam wszystkich rodziców, wszystkie dzieci, byle do wakacji.

Zespół Supertramp i nagranie zatytułowane School. Po 13:00 muzyczna poczta UKF wróci w drugiej odsłonie i pewnie nie zabraknie tych piosenek na 1 września. A jeszcze ostatnia propozycja teraz w tej godzinie to od pana Stefana prośba o Ain't That a Lot of Love, ale w wersji właśnie tej, Tom Jones i Simply Red.

0: Autopromocja.
1: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stewart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam jutro po 19. Michał Margański.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj

0: tylko zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szafera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski, Varijashi i Venugopal.

0: Patronat, program drugi Polskiego Radia.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wzmocnienie systemów bezpieczeństwa po wczorajszym nocnym podpaleniu rozważa WB Electronics. Straty wstępnie oszacowano na 15 milionów złotych. Trwają utrudnienia po wypadku na autostradzie A1 w Śląskiem. W zderzeniu ciężarówki z busem ekipy remontowej zginęły 4 osoby. Na stacjach widać podwyżki cen paliw. O północy przestał działać rządowy program CPN. Kierownictwo zakładów WB Electronics w Skarżysku Kamiennej rozważa wzmocnienie systemów bezpieczeństwa po wczorajszym nocnym pożarze. Zamaskowany sprawca wtargnął do firmy i podpalił pomieszczenie magazynowe. Prokuratura zakwalifikowała sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym. Zakłady produkujące komponenty do budowy dronów wznowiły już pracę. Prokuratura oszacowała wartość strat na 15 milionów złotych, ale są one cały czas liczone.
5: Do tych strat też się wlicza czas przestoju dużego zakładu, czas, kiedy myśmy pewnych elementów nie mogli z niego i dotransportować do niego i wywieźć, no i całe to zamieszanie, które tam się z tym zrobiło. No i oczywiście te komponenty, które ewentualnie i tam urządzenia mogły ulec uszkodzeniu.
4: Mówił Remigiusz Wilk z grupy WB. Śledztwo prokuratury dotyczy celowego podpalenia na zlecenie obcego wywiadu. Sprawcy przestępstwa może grozić dożywocie. To nie jedyny ostatnio podejrzany incydent. Wczoraj niewielki śmigłowiec zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu na Podkarpaciu. Ustalono, że była to lekka cywilna maszyna. Policja szuka teraz pilota. Także wczoraj żandarmeria wojskowa i policja zatrzymały dwóch podejrzanych o wywołanie fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu. Cały czas zablokowana jest autostrada A1 w województwie śląskim, niedaleko Częstochowy. Według wstępnych ustaleń około 9 ciężarówka wjechała w ekipę remontową pracującą na jednym z pasów.
6: Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący pojazdem ciężarowym najechał na pojazd obsługi autostrady. Był to dostawczy Mercedes. W wyniku tego zdarzenia 4 osoby poniosły śmierć na miejscu, natomiast 4 kolejne osoby w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala. Pasy ruchu w kierunku Gliwic są całkowicie zablokowane. Na miejscu pracują służby, a dla kierowców zorganizowany został objazd.
4: Mówiła Sabina Chyra-Giereś z policji. Objazdy wprowadzono już na wysokości województwa łódzkiego. Ceny paliw będą się różnić w zależności od stacji, wyjaśnia ekspertka po zakończeniu obowiązywania pakietu osłonowego CPN. VAT na benzynę i olej napędowy wrócił z 8 do 23%. Przestały też obowiązywać maksymalne ceny paliw na stacjach. Analityczka rynku paliw z biura Reflex, Dorota Gudaś, mówi, że teraz właściciele stacji będą mogli ustalać ceny dowolnie.
7: Podczas obowiązywania tego pakietu ceny były wypłaszczone. Niezależnie, czy tankowaliśmy przy autostradach, czy tankowaliśmy w mieście. Natomiast w tym momencie już ten mechanizm nas nie chroni i możemy notować kilkudziesięciogroszowe różnice na stacjach. To już zresztą w dniu dzisiejszym można zaobserwować.
4: Według ekspertów cena gdzieniegdzie mogła wzrosnąć nawet o złotówkę. Pakietem ceny paliwa niżej, a tym samym obniżką VAT nie był objęty autogaz, dlatego ceny tego paliwa są dość stabilne. Z początkiem września ZUS rozpoczął wypłatę 14. emerytury. W pierwszym terminie płatności świadczenie otrzyma ponad 600 tysięcy osób. W sumie 14 otrzyma prawie 9 milionów emerytów i rencistów. Pełna kwota świadczenia trafi do osób, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach 14 będzie odpowiednio pomniejszana. Osoby z wysoką emeryturą nie otrzymają jej wcale. Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań, wyjaśnia Wojciech Ściwarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS z województwa mazowieckiego.
8: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Od dodatkowego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Czternastka pozostaje wolna od potrąceń i

0: egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.
1: W 2026 roku pełna kwota dodatkowej wypłaty wynosi prawie 2000 zł, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Kolejne terminy wypłat to 6, 10, 15, 20 i 25 września. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju i tam też najchłodniej. Na termometrach przeważnie teraz od 20 do 22 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: A na naszym zegarze już za moment, co do sekundy, 5 po 13.
5: Muzyczna Poczta UKF.
4: A w naszym spotkaniu czas na piosenkę dnia.

0: Przypominają się najlepsze czasy, Dismiss. It's Time, Johnny Marr. Jego nowa piosenka to jest trzeci singiel zapowiadający płytę The Age of Everything. I to jest kolejny album, który dopisujemy do coraz dłuższej listy tych płyt, których premiery są przewidziane na październik. 2 października, The Age of Everything, piąta płyta Johnny'ego Marra będzie już z nami w całości. A dziś It's Time w roli piosenki dnia w trójce. Polecam Państwu ten utwór w czasie głosowania na naszą pierwszą trójkę, listę przebojów. Rzecz jasna. Do 14:00 muzyczna poczta UKF-u w trójce. Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek i Państwa propozycje.
1: Dzień dobry. Chciałem zamówić utwór. Dedykacja dla wszystkich tych, którzy uważają, że w dzisiejszej edukacji jest źle. Utwór traktujący o edukacji w latach 60. i to nie jest Another Brick in the Wall Pink Floyd, tylko Pet Shop Boys. This must be the place I waited years to leave. Tomasz Jaworzyna Śląska.

This must be the place I waited years to leave. Zespół Pet Shop Boys w muzycznej poczcie UKF. Do 14 państwa propozycje na antenie i list od pani Magdy z Tarnobrzega. Dzień dobry trójko. Dziś 1 września. Proszę uprzejmie o piosenkę Wojenka Laocze. Oby nigdy więcej.

Zespół Laocze, Wojenka z płyty Dzieciom. A pani Aneta pisze do nas w zupełnie innej sprawie. Dzień dobry. Proszę o wyemitowanie pięknej, nostalgicznej, a rzadko goszczącej na antenie piosenki zespołu, który obchodzi w tym roku pół wieku występowania na światowych scenach. Chodzi o grupę Toto i piosenkę I Won't Hold You Back.

Niedźwiedź czasami mawiał na antenie You Mean Toro. Toto, I won't hold you back. W muzycznej poczcie UKF-u, ukf@polskieradio.pl. Pani Magda z Aleksandrowa Łódzkiego prosi o coś na ożywienie, bo podobno właśnie tam dzisiaj jest bardzo sennie. Krótki rzut oka przez okno na Myśliwieckiej 357. No u nas też zdecydowanie się zrobiło ciemniej. Za oknem jakieś chmury nadeszły. Dobrze, próbujmy. Yellow, The Race.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race.
1: Autopromocja.
2: W najnowszym odcinku Po prostu Wschód przenosimy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Kirgistanu. Z autorką książki Baranie Oko, Emilią Sułek, rozmawiam o tym, jak działa kirgiska demokracja uliczna, dlaczego pogarsza się stan wolności słowa i jaką rolę chce odgrywać na tym obszarze Moskwa. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.

0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych. Tu taniec ma swoje miejsce. Światowa choreografia, premiery i pokazy polskiego tańca współczesnego, warsztaty międzypokoleniowe i wydarzenia plenerowe. 4 i 5 września premiera na warszawskich bulwarach Wisła, Weroniki Pelczyńskiej i Chóru w Ruchu. Wejdź na pawilontańca.pl i znajdź coś dla siebie. Do zobaczenia w pawilonie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu trójka i prawie 13:32.
4: Powtórka z rozrywki.
3: Dziś w cyklu Marka Motasa Życie od A do D usłyszymy rozważania o drwalach. Sketch z radiowego archiwum przygotował dla Państwa Dariusz Pieruk.
5: Życie od A do D.
6: Z moich obserwacji życiu zewnętrznego wynika, iż wszystko niestety ma swój koniec. No może z wyjątkiem sznurku, patyku czy kijka, który zawsze niekiedy przeważnie ma dwa końce. Ale nie koniec na tym, ktoś uważny może z dociekliwością nurka zapytać, dlaczego w okresie transformatorowania naszej szarej rzeczywistości do lepszego, kolorowego jutra, które ma lada dzień nadejść, ja z taką zaciekłością zajmuję się jakimiś patykami, co mają dwa końce. Wyjaśnię. Właśnie teraz kończę badania nad nieznanymi białymi plamami, co rzucają cień na mroczną historię muzyki. Cóż się bowiem okazuje? W zamierzchłych czasach, że nie wymienię, drwale ścinali drzewa. Rzecz niegodna by była wysiłku badacza, gdyby nie fakt, iż po ścięciu te drzewa drwale cięli na bale, układali z nich songi i grali na tych balach dla zabicia czasu, no siekierami, śpiewając przy tym niemoralne teksty, gdzie posłużę się na przykładzie dźwiękowym. Bale bowiem wydają dźwięki, jak je stuknąć tak obuźkiem, o tako.
7: W lesie gnieździą się robaki, na paskudzą w lesie ptaki. Las potniemy w równe drągi, drągi ułożymy w songi. W lesie jest zwierzyna chora i kryjówka dla bandziora.
6: No tak. Później drwale z tęsknoty za borem przenosili się z zaboru rosyjskiego do pruskiego. Jak w pruskiem skończyli robotę, to szli do austriackiego zaboru, a po drodze i nie tylko cały czas ścinali.

Nali drzewa, cięli na bale i grali na nich dla zabicia czasu siekierami i układali piękne songi. Oto przykład. Z tego widać, że ci prości leśni muzykanci przenosili się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu przeżyć artystycznych, a ich muzyka niosła się otwartymi przestrzeniami, które pozostawiali po sobie. W trakcie badań ustalił Ziem, iż najintensywniej muzykowali na terenach, gdzie dzisiaj piaszczy się pustynia błędowska. Niektóre pieśni drwali dotarły do naszych czasów, przekazywane metodą usta ze zniemczonego dziada na zdziczałego pradziada, czy też odwrotnie, nieważne. Zachowaną pieśń wymelo recytuje mój kolega, wykładowca z Folk Hochschule Holzmusik z Breitbrunn am Ammersee in Deutschland. Przy akompaniamencie oczywiście bali sosnowych, w moim symultanowym tłumaczeniu bezpośrednio literackiem. Jestem drwalem, jestem w szale, całą puszczę dziś rozwalę. Ciach siekierą, piłą szur, znika już prastary bór. Dziś nie każdy umie machać siekierą, jestem więc pełen dumy, bo jestem wspaniały. Prześliczne są lasy, lecz tylko na obrazkach. Prawda, że piękny, ale coś stało się dalej. Owóż galicyjscy drwale sprzedawali potem songi i mieli za X. Sprzedawali songi i za X pieniędzy, o tak dobrze, kupowali bilety do Ameryki, gdzie ścinali drzewa, układali w songi i grali siekierami na balach. Amerykańscy drwale mieli z nasimi na pieńku. Chodziło o dziewczyny, które kochały się jak również w muzyce. Dlatego drwale amerykańscy podpatrzyli techniki muzyczne naszych zuchów i też jak ścięli drzewo, to grali na balach ułożonych w songi z siekierami dla zabicia czasu, jak również przede wszystkim dla pieniędzy. Songi weszły do kultury amerykańskiej radosnym pochodem, jednak zafałszowaną pisownią, a mianowicie pieśni owe nazywali songami, a nie songami, jak było pierwotnie. Song i song. Niby to samo znaczy, a pisze się inaczej, że posłuchaj się planszetką. Tutaj mam napisane, proszę bardzo, na tej plansie song, a tutaj song, prawda? Z czasem songi odarte z ludowości weszły jednym susem na światowe estrady sal koncertowych. Oto fragment muzyki songowej granej na balach noworocznych we Wiedniu.

0: Ktoś mógłby się zdziwić, ale te ostre ściapy, te różne drzazgi, które przed chwilą miałem w rękach, to były fragmenty instrumentu, na którym wykonywano ostry protest song w Jarocinie na festiwalu młodzieżowym Homo Ludens. Dlatego song, który wykonam na zakończenie, zabrzmi przy wtórze akompaniamentalnym od instrumentarium świerkowego, w całości wykonanego na polskich podzespołach. Jest to pieśń Drwali, która zachowała się w tak zwanym siekierowym zapisie nutowym. Barokowa pawana na śmierć lasu.
1: Czemu ma nas drażnić las?

0: tu ptaka, nie zobaczysz tu robaka. Prawda, że uciekająco piękna pieśń? No ale cóż, można powiedzieć słowami poety, gdzie jest porosie, tam leć piękny głosie. Reasumując, jakby nie kombinować człowieku, to zawsze jest tak, gdzie drzewa rąbią, tam lecą wziry. Znaczy, tam lecą wióry, czy jakoś tak.
1: Marek Motas i jego cykl Życie od A do D. Dzisiaj ten sketch przygotował dla Państwa Dariusz Pieruk. Ja też mam dla Państwa jeszcze kilka znakomitych pieśni w muzycznej poczcie UKF do 14.
2: Dzień dobry. Chciałem w związku z tym, że dzisiaj

pewna pani zamówiła piosenkę Super Trap School, to ja lubię tę panią i chciałem zamówić dla niej i dla wszystkich rodziców, którzy tęsknią za wakacjami, Alice Cooper School Out, żeby było zabawniej. I pozdrowienia dla mojej córki Wiktorii, która nie za bardzo lubi chodzić do szkoły. Miłego dnia. Tomasz z Grzechyni. Pozdrawiam.

0: zamówić taką piosenkę 1 września. No, słuchacze Trójki od zawsze są znani z poczucia humoru przecież, prawda? School's Out, Alice Cooper. Muzyczna Poczta UKF-u gra dla Państwa w Trójce do 14.
1: Dzień dobry, witam pocztę. Chciałbym zamówić piosenkę Erosa Ramazzottiego. To jest chyba jego pierwszy hit jeszcze Sanremo. Terra Promessa. Chciałbym ją zadedykować mojej kuzynce, która miałaby dzisiaj urodziny, ale jej nie ma.

Taki miał głos Eros Ramazzotti, aż sprawdziłem, który to był rok. Quoria Agitati to płyta, która ukazała się 31 stycznia 1985 roku. Eros Ramazzotti w muzycznej poczcie UKF. I Państwa propozycje. Kolejny list jest od pana Jakuba, który pisze do nas tak. Nie wiem, czy jesteście w posiadaniu tego utworu, bo ukazał się stosunkowo niedawno, ale jeśli tak, to chciałbym prosić o zaprezentowanie piosenki pod tytułem Kochanie, czas się podnieść. Szambu i Muniek Staszczyk.

zachodzie dziś ludzie tracą wzrok. Dlaczego się ognie?

Szambu i Muniek, kochanie, czas się podnieść. To ta piosenka w muzycznej poczcie UKF, a za moment ostatni utwór. Po 14 w tonacji trójki spotka się z Państwem Piotr Metz. My już dziękujemy. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek, ale jeszcze list ostatni od pana Radka z Bydgoszczy. Dziękuję za ciekawy wątek piosenek o szkole. Może jeszcze zdążę i z tym utworem. Proponuję Steely Dan i My Old School. Panie Radku, tak, zdążymy. Jeszcze ta piosenka na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w tej audycji. Muzyczna Poczta UKF wraca jutro. Po 12 spotka się z Państwem Tomasz Żonda. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8. edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Tutaj, szybko! Mamy go!
14: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
15: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy ustalają, jak doszło do pożaru w zakładach w Lublinie produkujących komponenty do samolotów. Nasz reporter ustalił, że udało się zabezpieczyć serwery z monitoringiem. Wzrost cen paliw na stacjach nie przełoży się na ceny w sklepach, uspokajają eksperci. Tłumaczą, że dla przedsiębiorców obniżka VAT-u nie miała znaczenia. Policja apeluje do mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, aby nie organizowali patroli obywatelskich. Takie pomysły pojawiły się po zabójstwie kobiety i ataku na 12-latkę. Prokuratura zabezpieczyła monitoring po pożarze zakładów JFG Composites w Lublinie, ustalił nasz reporter. W niedzielę doszło do pożaru hali magazynowej w zakładach produkujących komponenty dla przemysłu lotniczego. Przyczyny jeszcze nie są znane. Więcej na ten temat wie Michał Makowski.
5: Prokuratura obecnie weryfikuje wszelkie możliwe hipotezy dotyczące przyczyn powstania pożaru w zakładach przy Kasprowicza.
6: Badane są m.in. te dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej, zaproszenia ognia.
5: Mówi rzecznik lubelskiej prokuratury okręgowej Marcin Kozak. Odpowiedzi na pytania śledczych może przynieść serwer monitoringu, który jest badany przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nie ma jednak na to gwarancji.
6: Nie będę ukrywał, że ten serwer znajdował się we wnętrzu tej hali, a ta hala płonęła, a dodatkowo jeszcze strażacy użyli dużej ilości środków gaśniczych.
5: Prokuratura musiała przerwać oględziny pogorzeliska ze względu na bezpośrednie ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku. Właściciel zakładu oszacował wstępną wartość zniszczeń na 5 milionów euro. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Dzisiaj o poranku premier przestrzegał przed rosyjskim sabotażem w Polsce. W ciągu ostatnich dni doszło do wielu zastanawiających incydentów. W nocy z niedzieli na poniedziałek zamaskowany sprawca podpalił magazyn zakładu WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Ta firma zajmuje się produkcją komponentów do dronów. Wczoraj niewielki śmigłowiec zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu na Podkarpaciu. Ustalono, że była to lekka cywilna maszyna, a policja szuka pilota. Również wczoraj żandarmeria wojskowa i policja zatrzymały dwóch podejrzanych o wywołanie fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu. Ceny paliw wzrosły, ale nie musimy się obawiać, że konsekwencją będą podwyżki w sklepach. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uspokaja, że zakończenie programu CPN nie powinno mieć na to wpływu.
7: Z tego prostego powodu, że pakiet CPN w tej wersji, którą obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania, więc VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
4: Jednocześnie ekspert dodaje, że konflikt na Bliskim Wschodzie nadal istotnie wpływa na poziom cen energii i paliw. To z kolei może już wpłynąć na ceny towarów i usług. Po zabójstwie 49-letniej kobiety i napadzie na 12-letnią dziewczynkę mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla w Opolskiem chcą organizować tak zwane patrole obywatelskie. Policja stanowczo apeluje, aby nie podejmować działań na własną rękę. Funkcjonariusze przez całą dobę patrolują miasto.
8: Jesteśmy na ulicach miasta zarówno umundurowani, jak i nieumundurowani. Złożone siły zarówno z komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, jak i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, także te niewidoczne, czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, ale także robią wszystko, aby sprawca zabójstwa został zatrzymany. Nieskoordynowane grupy przemieszczające się po terenie miasta mogą doprowadzić do pomyłek, niepotrzebnych interwencji wobec osób postronnych czy zatarcia kluczowych dowodów.
4: Mówił Aleksander Kolasa z policji. Śledczy apelują, aby zamiast organizować patrole, przekazywać funkcjonariuszom informacje i nagrania. Ciało zamordowanej 49-latki znaleziono w Kędzierzynie-Koźlu w piątek. Dzień później doszło do napaści na 12-latkę. Policja prowadzi śledztwo w obu sprawach. Rekordowe zainteresowanie brytyjskim obywatelstwem. Coraz więcej wniosków składają obywatele Unii Europejskiej. Polacy znaleźli się na drugim miejscu spośród unijnych narodowości. W ciągu roku złożyli ponad 11 tysięcy aplikacji, o ponad połowę więcej niż wcześniej.
9: W ciągu 12 miesięcy do końca czerwca 2026 roku wpłynęły dokładnie 315 224 wnioski. To najwięcej w historii i o 17% więcej niż rok wcześniej. Większość kandydatów, niemal 3/4, pochodziła spoza Unii Europejskiej. Największe przyspieszenie widać jednak wśród obywateli wspólnoty, ponad 81 tysięcy wniosków. Najwięcej było Włochów.

0: Ów ponad 15 tysięcy. Na drugim miejscu znaleźli się Polacy z wynikiem 11 231 aplikacji. Jednym z najważniejszych powodów składania wniosków o brytyjskie obywatelstwo wśród Europejczyków jest Brexit. Prawo stałego pobytu pozwala im nadal żyć i pracować w kraju, ale obywatelstwo daje brytyjski paszport, pełne prawa wyborcze i większą ochronę przed przyszłymi zmianami przepisów, w tym emerytalnych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na termometrach teraz przeważnie od 19 do 21 stopni cieplej, na południu w okolicach 22-24. Do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu i miejscami burze. Głównie mogą pojawiać się w północnej i wschodniej części kraju.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dawno, dawno temu, w czasach mocno przedinternetowych, kiedy ukazał się album R.E.M. Out of Time, zrobiłem w radiu konkurs na to, co śpiewa wokalista w tym właśnie utworze. I trudno było zgadnąć, ale trzeba było słuchać. Raz po raz, aż ktoś doszedł i przysłał, że wake me when you're going to wake her up. A teraz po latach dowiedziałem się, że całkiem niedawno zrobiono konkurs na najbardziej niezrozumianą, jeżeli chodzi o tekst, z reguły mylony piosenkę wszechczasów. I takie piosenki za chwilę zabrzmią na początek tonacji trójki, a potem będziemy obchodzić urodziny. Dzień dobry Państwu, Maciej Załęski, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Zwycięzcą konkursu na najbardziej niezrozumiały tekst jest ten utwór.

plebiscycie towarzyszącym za wokalistę, którego najtrudniej zrozumieć, wybrano z dużą przewagą Micka Jaggera. I choć trudno powiedzieć, że James Hetfield ma najgorszą dykcję na świecie, 70% ludzi słuchających Enter Sandman odpowiedziało, że ten główna linijka tekstu, która brzmi tak naprawdę Exit Light and Nights, brzmi Eggs, czyli jajka, and Light and All Nights. Trudno to zrozumieć. Bardzo wysoko też Nirvana.

A tu robi się jeszcze zabawniej i śmiem podejrzewać, że chodzi chyba o to, bo ta ankieta była dość współczesna, że tak się kończy słuchanie MP3-ek na telefonach. W oryginale Kurt Cobain śpiewa "With the lights out is less dangerous. Here we are now, entertain us." A ludzie uważają, że tu jest "With the lights out it's Las Vegas. Hear me all now, entertainers." To Las Vegas Entertainers powoduje, że ktokolwiek przekręcał ten tekst, to jakoś przynajmniej sensownie próbował to zrobić. A teraz też pewnie zaskoczenie, bo podejrzewano Beatlesów o straszne rzeczy w tym utworze.

I to w wczesnych latach 60. podejrzewano, że Beatlesi śpiewają w refrenie, cytuję, I get high. Wszyscy wiedzą, co to znaczy. A oni po prostu śpiewali o tym, że nie mogę się ukryć i high zmieniali w Hyde. Wszystkie wydarzenia są związane z dzisiejszym dniem, czyli pierwszym dniem września. Następne będzie najbardziej współczesne, bo sprzed 2 lat wtedy to miał miejsce spór sądowy, aby

ABBA versus Donald Trump. ABBA nie zgodziła się, aby używano na wiecach ich utworów The Winner Takes It All i Money, Money, Money, który jestem w stanie jeszcze zrozumieć, i Dancing Queen, którego nie jestem w stanie zupełnie zrozumieć. A zupełnie świeżo prezydent Trump i jego zastępca byli przez sędziego okrzyczani i zabroniono im używać utworu, który Isaac Hayes pożyczył od duetu Sam and Dave. Tu wspomniany Isaac Hayes, który jeszcze dzisiaj wróci z zupełnie innej okazji, wprowadzany jest do rock'n'rollowego przedsionka sławy i śpiewa wspólnie z tymi, od których pożyczył.

0: Oj, rzeczywiście, Hold On, I'm Coming zabrzmiało jak groźba. Za chwilę przysłowie.
1: Autopromocja.
2: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
3: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
4: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
5: Pani redaktor pozwoli.
6: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
7: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
8: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
9: Proszę z nami zostać.
2: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od dziś o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
9: Zapraszam, Renata Grochal.
1: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki

0: na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu tonacja trójki, zbliża się 14.32.
7: Przysłowie.
8: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Karolina pyta, skąd się wzięło słowo garnitur i dlaczego dawniej mówiono o garniturze zębów. Wyraz garnitur przeszedł do polszczyzny z języka francuskiego, najprawdopodobniej za pośrednictwem niemieckiego. Francuskie garniture oznaczało zdobienie, wyposażenie czy zestaw. I dlatego pierwotnie wyraz ten funkcjonował w polszczyźnie jako zespół przedmiotów służących do jednego celu, stanowiących pewną całość, komplet. Włodzimierz Wolski w powieści Domek przy ulicy Głębokiej pisał: obstalowali u mnie cały nowy garnitur mebli do dwóch pokoi. Mówiono także o garniturze filiżanek do herbaty, bielizny, a nawet guzików, mając na myśli zestawy tych przedmiotów. Stąd właśnie połączenie garnitur zębów, czyli komplet zębów. Do dziś jeszcze możemy przeczytać o tym, że człowiek ma dwa garnitury zębów, mlecznych i stałych. Co ciekawe, garnitur oznaczał także coś, co dziś nazywamy garnirunkiem, czyli przybraniem potrawy, a to dlatego, że, jak wspomniałem, francuskie słowo oznacza też zdobienie. W nowelach Władysława Stanisława Reymonta znajdziemy takie zdanie. Zapachniała potrawa skór z ryżem, po niej nadciągnęła poważna polędwica z garniturem i uroczysta cisza, pełna tylko mlaskań, szczęku noży i głębokich, sytych westchnień. Ale wróćmy do zestawu. Takim zestawem, a dodatkowo zestawem, który zdobi człowieka, był garnitur w dzisiejszym rozumieniu, czyli ubiór męski składający się ze spodni i marynarki, czasem też kamizelki, uszytych z tego samego materiału. Przez wieki słowo garnitur traciło pozostałe znaczenia i do naszych czasów zachowało się przede wszystkim to, które dotyczy stroju. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

No i kto by podejrzewał oryginalnych punkowców grupy The Stranglers do tego, że zrobią najlepszy, powszechnie tak się uważa, cover tego utworu. Utworu Bacharacha i jego nadwornego tekściarza Hola Davida, którego 14. rocznicę śmierci dziś obchodzimy. Odszedł w wieku pięknym, 91 lat, a z Bacharachem stworzył niesamowity katalog piosenek, bo choć powszechnie kojarzony jednak z muzyką bardzo mainstreamową, był też ulubionym repertuarem do nagrywania własnych wersji przez świat muzyki alternatywnej, w co trudno trochę uwierzyć, ale postaramy się w pozostałej części dzisiejszej tonacji to udowodnić. Na razie Isaac Hayes, który wcześniej pokłócił się z Donaldem Trumpem, teraz zrobił coś zupełnie innego niż Stranglersi.

Wspaniała epicka produkcja rodem z Los Angeles, z której przez następne dekady muzycy czerpali całymi garściami. Maciej Załęcki wskazał na przykład na grupę Portishead, z czym się absolutnie zgadzam. A kiedy zespół Frankie Goes to Hollywood postanowił zrobić podwójną płytę jako swój debiut, zawarł tam nie tylko Born to Run Springsteena i War Edwina Stara, ale także znakomitą wersję Do You Know the Way to San Jose duetu Bacharach David. I okazało się, że wokalista Holly Johnson ma znakomity głos do takich piosenek.

0: Autopromocja.
1: Najnowszy podcast Trójki. Źródła europejskie. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi. Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
3: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
2: Przed nami kolejne spotkania.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
14: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
15: Mega okazje w Media Ekspert. Smartfon.

0: Telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kontrowersyjne zapisy umowy PKOL-u z Zonda Krypto, chodzi o prawa do wizerunku sportowców.

0: Gdańskiem, zabytkami, historią i pierogami. Wizerunek olimpijczyków sprzedany zonda krypto. Takie zapisy znalazły się w umowie sponsorskiej, do której dotarli dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski. Według tej umowy zonda krypto i agencje reklamowe działające na jej zlecenie mogły wykorzystywać zdjęcia twarzy i głos zawodników w dowolny sposób, a wszelkie roszczenie z tym związane wziął na siebie PKOL. To skandaliczne, uważa wielokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
1: To jest odebranie godności w jakimś sensie. To jest też dowód głębokiego braku szacunku i niezrozumienia dla istoty wartości, które składają się na nasz wizerunek. To nie jest coś, co można potraktować jak towar leżący na półce, który można wycenić, przecenić, przełożyć i tak dalej. To nie jest handel ludźmi.
0: Za tydzień w sprawie sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim spotka się prezydium PKOL-u, które prawdopodobnie zarekomenduje zarządowi odwołanie prezesa. Radosław Piesiewicz został aresztowany w związku z zarzutami płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego w sprawie afery zonda krypto, zapowiada Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u dodaje, że konieczne jest, aby w komisji zasiadali eksperci, a nie politycy.
2: Będziemy namawiali innych, no i będziemy po prostu sprawdzali, no kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, a kto tak naprawdę nie chce dojść do prawdy, po prostu dlatego, że najwyraźniej w ten czy inny sposób był z tym przedsięwzięciem związany.
0: Wcześniej podobny projekt złożyło ugrupowanie Rozwój Plus. Frakcja Mateusza Morawieckiego chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej. 41-letnia kobieta zaatakowała 13-letnią Ukrainkę w środku dnia w centrum Siedlec. Najpierw zwyzywała dziewczynkę, a potem szarpała ją za głowę, wyrywając nastolatce garść włosów. Kobiecie nie spodobało się to, że grupa dziewcząt rozmawiała po ukraińsku, mówi Katarzyna Wąsak z prokuratury rejonowej w Siedlcach.
3: Tam były trzy osoby, 13-latki, aczkolwiek te słowa, o których mówię, były kierowane wobec jednej z nich. Po prostu język ukraiński jakby spowodował takie uczucia w sprawczyni, która po prostu zdecydowała się podejść do nich. Jeżeli chodzi o podejrzaną, ona przyznała się do popełnienia tych czynów, złożyła wyjaśnienia.
0: Kobieta usłyszała zarzuty stosowania przemocy oraz znieważenia nastolatki i jej matki obelżywymi słowami ze względu na narodowość. Grozi jej do 5 lat więzienia. 4 osoby zginęły, a 4 są w stanie ciężkim w szpitalu po wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. Na miejscu cały czas pracują służby. Joanna Stankiewicz.
4: Z ustaleń wynika, że samochód ciężarowy najechał na grupę pracowników, która wykonywała prace drogowe na tym odcinku autostrady, mówił w TVP Info młodszy brygadier Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
5: Niestety śmierć poniosły 4 osoby. 4 osoby zostały przewiezione do szpitala, z czego 3 osoby do częstochowskich szpitali. 1 osoba została przetransportowana do szpitala do Sosnowca.
4: Śledczy ustalają przyczyny wypadku. 32-letni kierowca ciężarówki został skierowany na badania.
6: W momencie zatrzymania był trzeźwy, to wykazało wstępne jego badanie, natomiast zostanie pobrana mu krew do dalszej analizy.
4: Mówiła w TVP Info podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na tym odcinku autostrady A1. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Brytyjski The Guardian zachwyca się Gdańskiem i zachęca czytelników do odwiedzania miasta. Powód? Nie tylko zabytki, nabrzeże Motławy i historia Solidarności, ale także polska kuchnia, a przede wszystkim pierogi.
7: Autorem reportażu jest brytyjski pisarz i podróżnik Ben Aitken. Polskę zna dobrze, bo wcześniej mieszkał w Poznaniu. Zachwycał się rosołem, śledziami i chłodnikiem, ale fenomenu pierogów długo nie potrafił zrozumieć. Dlatego przyjechał do Trójmiasta, żeby znaleźć te idealne i sprawdzić, czy polska kuchnia zdoła nawrócić kulinarnego sceptyka. Brytyjczyk próbował klasycznych pierogów z ziemniakami i serem, kapustą, grzybami oraz mięsem, ale także bardziej zaskakujących wersji, m.in. z rybą, malinami czy białą czekoladą. W reportażu poleca również lokale w Gdańsku i podpowiada, gdzie warto spróbować różnych odmian polskiego przysmaku. Przy okazji Aitken zachwyca się samym Gdańskiem. Nazywa go jednym z najwspanialszych miast w Polsce i perłą Bałtyku. Jak napisał brytyjski dziennik, do Trójmiasta warto przyjechać nie tylko dla widoków i historii. Można tu również zrozumieć, dlaczego dla Polaków pierogi są niemal świętością. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: www.radio.pl.
1: Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotny deszcz, a na północnym wschodzie burze. W tej chwili najchłodniej w Kętrzynie 17 stopni, a najcieplej w Przemyślu 25.
2: Autopromocja.
3: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stuart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam jutro po 19. Michał Margański.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Podobno to był pomysł Meg White, żeby nagrać tę piosenkę na płytę. Piosenkę, którą zespół White Stripes grał na koncertach od pewnego czasu. I zrobili z Bacharacha piosenkę White Stripes. Dziś w tonacji trójki obchodzimy 14. rocznicę odejścia Hola Davida, tekściarza Berta Bacharacha, grając z tej okazji wersję ich piosenek ulubione przez muzykę alternatywną. I taką piosenką jest właśnie ta. I just don't want what to do with myself. Za chwilę wersja Lloyda Cole'a, a skończymy wszystko dziś jeszcze Brianem Ferrym. Tę godzinę programu realizuje Elżbieta Malinowska.

To pochodzi ze znakomitej płyty z roku 1997, Great Jewish Music, Bert Bacharach i hołd dla niego. Wspaniali wykonawcy m.in. Mike Patton.

Mike Patton zawsze podkreślał, że jest ogromnym zwolennikiem muzyki Burta Bacharacha. Twierdził nawet, że jeżeli ktoś nie lubi jego muzyki, nie powinien się nią po prostu zajmować. Na wspomnianą płytę Great Jewish Music wybrał coś, co znane jest tylko naprawdę dogłębnym fanom Burta Bacharacha, piosenkę She's Gone Away z płyty Take It Easy Yourself, świetnej płyty z roku 69. Miłość Pattona do Bacharacha to także Mr. Bangle, na koncertach grał często What the World Needs Now, no i Faith No More. Jego macierzysty zespół zaczął promując płyty Album of the Year już w roku 2015 czy 2016 grać na koncertach ten utwór.

Pani Marshall, czyli Cat Power, stwierdziła, że świat rzeczywiście potrzebuje tej piosenki i jej przesłania w połowie drugiej dekady XXI wieku. Niestety ma rację do tej pory. Najpierw ta piosenka była chyba na B-stronie singla, ale potem, kiedy ukazała się wersja specjalna, albumu Wanderers została i słusznie dołączona. Everything But The Girl teraz.

To bardzo, że tak powiem, vintage'owe Everything But The Girl, bo z roku 1986 i ta muzyka pokazuje, jak bardzo wpłynął na nich Bert Bacharach i jego muzyka i jej aranżacje z lat 60. Bardzo rzadko panowie Bacharach i David pisali protest songi, prawie nigdy. Ale jest jeden wyjątek, piosenka Windows of the World, grupa The Pretenders ze ścieżki dźwiękowej filmu 1969.

Nawet mocno wysilając umysł, trudno nazwać kolejnego wykonawcę artystą mocno alternatywnym. Synth-popowy duet z lat 80. Naked Eyes, ale zrobili jeden z najlepszych coverów piosenek Bacharach'a i Davida ever.

Wprawdzie panowie Chris i Adam, zespół Fountains of Wayne, zaczynali swoją karierę w szczycie alternatywnego rocka lat 90., ale okazało się potem, że są wychowani na tradycyjnej amerykańskiej muzyce pop. Udowodnili to także, nagrywając kompozycję Berta Bacharacha i Hola Davida. Bardzo popularną, bo i Diane Warwick, i Billy J. Kramer, i sam Bert Bacharach też je nagrali.

Neil Hannon, który jest duszą i siłą sprawczą zespołu Divine Comedy, zawsze przyznawał się do tego, że jest ogromnym fanem twórczości Scotta Walkera. Kiedy Scott z bratem w 65 roku mieli swój największy chyba hit, była to właśnie kompozycja Bacharacha i Davida, Make It Easy On Yourself. Dlatego to, że Divine Comedy grali tę piosenkę na koncertach, należy uznać za hołd raczej dla Scotta Walkera niż Bacharacha i Davida.

Kolejny utwór nie zdał egzaminu jako cover Bacharach'a i Davida, ale jest tutaj ryf gitarowy, bardzo charakterystyczny, zresztą z jednej z kompozycji Bacharach'a na ścieżkę dźwiękową filmu z Peterem Sellersem After the Fox. W ogóle ten utwór jest pełen cytatów, bo jest tu i fragment European Sound grupy The Velvet Underground i Armenia City in the Sky grupy The Who. Spróbujmy to odnaleźć.

Muzyka Bakaraka wracała swoją popularnością falami. Jedna z nich była w połowie lat 90., kiedy myślę, dzięki twórczości Bakaraka i oczywiście Hola Davida pojawił się taki zespół, na przykład The Cardigans. I wtedy właśnie Bakarak nagrał muzykę z Elvisem Costello, który wydawał się być jego idealnym współczesnym partnerem.

Kolejny oryginalny punkowiec śpiewa Bacharach'a. 23 lata temu w studio w Los Angeles miałem Berta Bacharach'a okazję poznać osobiście. Mistyczne przeżycie. Słuchajmy jego muzyki. Czyni nas i świat lepszymi. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Brian Ferry na koniec. Do usłyszenia.

Tell a movie only makes me sad.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.1 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
12: Podejrzenie sabotażu w Niemczech, niedaleko granicy z Polską, uszkodzono infrastrukturę energetyczną.

energetyczną i znaleziono ładunek wybuchowy. Szpital w Iłży ogranicza działalność, wstrzymuje przyjęcia na oddział chirurgii oraz intensywnej terapii. Donald Trump dostał zielone światło. Po decyzji Sądu Najwyższego może budować salę balową. Akcja niemieckiej policji niedaleko granicy z Polską. Uszkodzenia stacji

0: Nie ma na razie żadnych podejrzeń co do sprawców. Policja zabezpiecza ślady i nie ujawnia dokładnej lokalizacji uszkodzonej stacji, wskazując jedynie na powiat Sprewa-Nysa, graniczący z południową częścią województwa lubuskiego. Według agencji DPA do ataku doszło w Jęczwalde, leżącym 10 km od granicy z Polską. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu, tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Zdaniem Marcina Kierwińskiego podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji.
2: Wszyscy widzicie, jak bardzo niepokojące jednak sygnały płyną z Ukrainy, jak bardzo niepokojące są też sygnały, które na przykład stały za wizytą szefa CIA w Rosji. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
1: Sprawą wczorajszego pożaru w magazynie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej zajmuje się krakowski oddział prokuratury krajowej. Śledczy badają, czy sprawca działał na zlecenie obcego wywiadu i dopuścił się przestępstwa o charakterze terrorystycznym przeciwko Polsce. Szpital w Iłży w powiecie radomskim wstrzymał przyjęcia na części oddziałów. Od dziś nie działają chirurgia ogólna oraz anestezjologia i intensywna terapia. Pacjentów nie przyjmuje także izba przyjęć chirurgiczna. Dlaczego? O tym Iwona Rodziewicz z Polskiego Radia RDC.
3: Dyrekcja szpitala informuje jedynie, cytuję, o nagłym i nieprzewidzianym braku obsady lekarzy. Co to dokładnie oznacza? Nie wiemy, bo na razie władze szpitala są nieuchwytne. Wiemy, że brakuje specjalistów w dziedzinach anestezjologii i intensywnej terapii i że przyjęcia są wstrzymane do końca września. Pacjenci z Iłży, którzy potrzebują pomocy chirurgicznej lub anestezjologicznej, muszą teraz jeździć do Radomia, Lipska, Skarżyska Kamiennej, Starachowic lub Ostrowca Świętokrzyskiego. Jak już informowaliśmy w Polskim Radiu RDC, zawieszone są także oddział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Płocku i pododdział chirurgii dziecięcej w Ciechanowie. Iwona Rodziewicz, Polskie Radio RDC.
1: Antysemickie treści w księgarni w centrum Łodzi. Miejscowy społecznik Stanisław Roszczyk zawiadamia organy ścigania. Na wystawie księgarni można zobaczyć takie tytuły jak Garbate nosy, kulisy judaizacji oraz protokoły mędrców Syjonu. Ta ostatnia publikacja powstała pod koniec XIX wieku na zlecenie rosyjskich służb i miała podsycać antysemickie nastroje, mówi Stanisław Roszczyk.
4: W tej sprawie nie mają znaczenia sympatie polityczne. Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza w Łodzi, w mieście, w którym w czasie Holokaustu zginęła 1/3 mieszkańców. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się szczucie na drugiego człowieka.
5: Sprzedajmy książki, które są dostępne w innych księgarniach. Można je legalnie kupić. Nie są to zakazane książki i tyle.
1: Odpowiada prowadzący księgarnię Kornel Kapuściński. Sprawę skierowano do prokuratury rejonowej w Łodzi. Sąd Najwyższy zgodził się na kontynuowanie budowy sali balowej przy Białym Domu. To sztandarowy projekt drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Częścią kompleksu ma być wielopoziomowy podziemny schron.
6: Spór o budowę trwa od wielu miesięcy. W marcu sąd w Waszyngtonie nakazał wstrzymanie prac do czasu, aż zgodę wyrazi Kongres. Sąd apelacyjny to podtrzymał, uznając, że prezydent nie może przebudowywać Białego Domu wedle własnego gustu. Administracja odwołała się w trybie pilnym i wygrała. Sąd Najwyższy nie rozstrzygał jednak, czy budowa jest legalna. Uznał tylko, że organizacja zajmująca się ochroną zabytków nie ma prawa do wniesienia pozwu. Werdykt zapadł stosunkiem głosów 5-4. Sala balowa Trumpa ma mieć prawie 9000 metrów kwadratowych i powstaje w miejscu wyburzonego wschodniego skrzydła. Będzie większa niż cały Biały Dom. Wizualizacje pokazują złocone kolumny, kryształowe żyrandole i marmurową posadzkę. Częścią kompleksu ma być 6-poziomowy podziemny bunkier ze szpitalem, systemami komunikacyjnymi, centrami dowodzenia i kwaterami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 16:05. W Trójce Sport, Adam Malecki.
9: W piłkarskim Pucharze Polski grają w pierwszych meczach 1/32 finału. Druga drużyna Korony Kielce przegrywa 0-1 z Radomiakiem Radom, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki prowadzi 1-0 z Podhalem Nowy Targ. Siarka Tarnobrzeg remisuje bezbramkowo z Zagłębiem Lubin. A dzisiaj jeszcze zagrają m.in. Odra Opole z Wisłą Kraków, MKS Kluczbork z Lechią Gdańsk, no i w starciu drużyn ekstraklasowych Motor Lublin z Legią Warszawa. W Motorze wielka mobilizacja, przyznaje obrońca Filip Luberec.
10: Mocny nam rywal się trafił, ale nieważne, w której rundzie trafiasz na kogoś, ważne po prostu.

0: prostu kto zajdzie jak najdalej, wygra ten puchar, więc to nie ma znaczenia, na kogo trafiamy. Cieszę się na pewno, że gramy u siebie, bo jednak kibice nas bardzo wspierają.
1: Początek tego meczu o 20:30. Dużo się dzieje na piłkarskim rynku transferowym. Nowym napastnikiem Barcelony został Brazylijczyk Gabriel Jesus, który przychodzi z Arsenalu Londyn i przejął numer po Robercie Lewandowskim, czyli 9. Ten transfer oznacza, że do Dumy Katalonii nie trafi Julian Alvarez z Atletico Madryt. Do transferu do Borussii Dortmund szykował się 19-letni Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, jednak Niemcy postawili na innego konia. Na naszym krajowym podwórku nowego trenera Maraków Częstochowa, zwolnionego Dawida Kroczka, zastąpi Dawid Szulczek, który jak dotąd był członkiem sztabu szkoleniowego drużyny, a w przeszłości prowadził samodzielnie drużyny Wigier Subałki, Warty Poznań oraz Ruchu Chorzów. W roli pierwszego trenera medalików zadebiutuje 3 września w zaległym spotkaniu Ekstraklasy Raków podejmie Górnika Zabrze. W tenisowym US Open swoje mecze pierwszej rundy powinny zagrać dzisiaj Magdalena Fręch i Magda Linette. Zagrają, jeśli pogoda na to pozwoli. Prognozy są niezbyt optymistyczne. Synoptycy na najbliższe dni zapowiadają deszcz. Fręch ma zagrać z Amerykanką Jowicz, a Linette z Brytyjką Franciską Jones.
2: W nocy na wybrzeżu lokalnie możliwe burze, temperatura minimalna od 10 na południowym wschodzie do 14 stopni na zachodzie i 16 lokalnie nad morzem. W dzień raczej mało chmur będzie jutro w dzień, ale na północy i południowym wschodzie może trochę się zachmurzyć i tam pojawi się przelotny deszcz. Burze też mogą być. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dzień dobry. Już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonach czuwa Jacek Frenzel.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Wczoraj w audycji popołudniowej w Helu kończyliśmy wakacje. Dziś rok szkolny zaczynamy nadając z Warszawy. Wakacje można już chyba tylko wspominać.
6: Słabe trochę były te wakacje, cały czas pracowałem w sumie.
7: Ja byłam w Czarnogórze, no i spędziłam sobie miło czas z rodzinką. Nad morzem się trochę poopalałam, ale nie widać, bo jestem blada jak ściana.
8: Ja byłam w Hiszpanii, jechałam autokarem przez różne miasta.
9: Przyjemnie, zrelaksowanie.
10: Całkiem nieźle, no. I nie chcę się iść do tej szkoły, no ale trzeba, no.
2: Dziś w Ukrainie, podobnie jak w Polsce, zaczął się rok szkolny, zupełnie jednak niepodobny.
11: Od zeszłego czwartku non-stop całodobowo słychać alarmy i wybuchy. Jest trudno, bo w nocy nie można spać. Potem trzeba iść do pracy. Rosjanie chcą nas zmęczyć, zdestabilizować.
2: To mieszkanka Kijowa, o którego sytuacji więcej dziś Państwu powiemy. W audycji popołudniowej wrócimy też do sprawy zonda krypto. A do Państwa dyspozycji mamy numer 2273 i pytanie, czy wróciliby Państwo do szkoły? Tak na tydzień, chociaż gdyby takie wakacje w czasie były możliwe. Jeśli tak, jeśli nie, to dlaczego? 22 7 3.

i pochodzić do niej przez tydzień, to chyba wybrałbym liceum i przez ten tydzień siedziałbym i na historii na czwartym piętrze patrzył przez okno na kasztany rosnące przy ulicy, jak zmieniają się z dnia na dzień. A państwo? 22, 7 trójek. Czekam na państwa może szkolne wspomnienia, a może jakieś takie chęci powrotu do tamtych czasów. 22, 7 trójek.

0: 12 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wczorajszą helską popołudniową ekipą poszliśmy dziś bladym świtem o 4:45, zachęceni przez słuchacza Wojtka Rekonstruktora, pasjonującego się militariami, do tego, żeby uczcić pamięć rozpoczęcia II wojny światowej w 80. rocznicę wybuchu przy jednej z baterii obrony Wybrzeża, tej helskiej. W 87. rocznicę na Westerplatte z kolei pojawili się politycy. Był premier, minister obrony, był prezydent. W swoich przemówieniach nawiązywali do historii, ale i odnosili się do teraźniejszości. Karol Nawrocki znów podniósł temat reparacji. Donald Tusk apelował o powstrzymanie recydywy brunatnej fali. Jacek Frenzel.
1: Reparacje i zadośćuczynienie powinny być Polsce wypłacone dla przyszłości, mówił prezydent Karol Nawrocki.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
3: To nawoływanie do reparacji trochę wygląda tak, jakby pan prezydent stanął na czele chóru na Wysokiej Ambonie i głośno krzyczał, wiedząc o tym, że ci, do których krzyczy, i tak tego nie słyszą.
1: Mówi Marek Sawicki z PSL.
3: Czas najwyższy, żeby pan prezydent przestał krzyczeć, a pojechał do prezydenta Niemiec, ustalił wysokość reparacji i przywrócił pieniądze do Polski.
4: Jeśli nie będzie wsparcia polskiego rządu w tym zakresie, to na pewno się to nie uda.
1: Uważa Krzysztof Cieciura z PiS, a wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreśla, że używając prawnego określenia reparacje, niczego nie osiągniemy.
5: Jeżeli my się zafiksujemy na pojęciu reparacje, to jest to ślepa uliczka. My powinniśmy z Niemcami, ale takich rzeczy się nie robi krzycząc na wiecach, tylko takie rzeczy trzeba robić w dialogu, powiedzieć, powinniście się rozliczyć. Zainwestujcie więcej w nasze bezpieczeństwo.
6: My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach, nie na mitach, ale na prawdziwej sile państwa polskiego,
1: które ze sprawdzonymi sojusznikami będzie bronić własnych granic i granic Unii Europejskiej oraz NATO, mówił premier Donald Tusk. Premier przestrzegał też przed czającym się złem.
6: Nie możemy pozwolić też nikomu, ani tu w naszym domu, w Polsce, ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych, na dopuszczenie do recydywy brunatnej fali agresji i pogardy, na odrodzenie się faszyzmu, pogardy, nienawiści, agresji.
3: Dobrze, że premier mówi o brunatnieniu, bo brunatnienie jest faktem i trzeba o tym mówić w każdym miejscu, z młodzieżą przede wszystkim, żeby temu zjawisku nie podlegało.
0: Zapraszamy do Trójki. 15 minut po godzinie 16, 2, 2, 7, 3. My dzisiaj trochę pamięcią wracamy do szkolnych dni. Pytam państwa, czy cofnęliby się państwo tak na tydzień, na takie wakacje w czasie do jakiegoś szkolnego okresu? I mamy słuchaczkę na linii. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że chętnie wróciłabym do szkoły jako nauczycielka. Michale, twoja języka angielskiego, ale tylko pod tym warunkiem, bo lekcje angielskiego z tobą to była dla mnie czysta przyjemność.

0: przyjemność i tylko w takiej sytuacji chciałabym jeszcze wrócić do szkoły. Jako uczennica już niekoniecznie. Pozdrawiam.
1: O matko, pozdrawiam. Dziękuję pięknie. Ja też chętnie wróciłbym na te lekcje. Zdecydowanie. A państwo? 22 i 7 trójek.

0: Johnny Ma, It's Time. Ten kawałek zapowiada piąty solowy album The Age of Everything. Do wymowy się przykładam, bo wiem, że pani Ania słucha. Album ukaże się 2 października i to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia w trójce. 20 minut po 16, a państwo dzwonią pod 2 2 7 3. Jest z nami pan Jacek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan cofnąłby się tak na tydzień do szkoły, w takie wakacje w czasie?
1: Panie redaktorze, w moim przypadku jest tak, że ja się cofam co roku, bo pracuję jako nauczyciel, a nawet jako wicedyrektor, powiem państwu, i co roku o tej porze dostaję zawsze od swoich koleżanek z pracy takiego mema przypominającego, w którym jest napisane, jest taka sytuacja.

0: scenka sytuacyjna, idzie syn z mamą i mówi: mamusiu, nie chcę wracać do szkoły, po czym ona mu odpowiada: musisz, syn, jesteś dyrektorem. I taka sytuacja jest trochę u nas, ale powiem państwu tak z drugiej strony, że dzisiaj już po tych wszystkich emocjach związanych z rozpoczęciem roku, to naprawdę uśmiech każdego ucznia, z którym miałem dzisiaj styczność się spotkać, no powoduje, że naprawdę mi się chce co wrzesień wracać do tej szkoły.
1: No to brzmi wspaniale, ale proszę się jeszcze jedną rzeczą, panie Jacku, z nami podzielić. Gdyby miał pan wybrać rolę ucznia, nauczyciela czy dyrektora, to którą by pan wybrał?
0: Oj, chętnie bym został nauczycielem. Brakuje mi tego najbardziej z racji mnóstwa obowiązków, które ciążą z tytułu tego stanowiska, więc jednak bardzo bym chciał mieć taki jednak więcej czasu na taki codzienny kontakt z moimi uczniami i na to, żeby móc z nimi wyjść na różne wycieczki, spacery, ponieważ ja w ogóle pracuję w dosyć specyficznej szkole, bo w szkole specjalnej, to stąd się bierze też moje takie inne podejście do pracy i do uczniów.
1: Dziękujemy pięknie za ten telefon, panie Jacku. Życzymy wszystkiego dobrego na cały rok szkolny i na kolejne także. A teraz w trójce przejdziemy do sprawy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w którym ruszyła już walka o to, kto zajmie miejsce Radosława Piesiewicza. Część zarządu chce, by 8 września, 8, odwołano przebywającego w areszcie prezesa, a także nie zgadza się na wskazanego przez niego zastępcę. Tymczasem dziennikarze odsłaniają kuriozalne zapisy umowy podpisanej z Zondo Krypto, a wiceprezesi zarządu PKOL-u mówią nam, że nie znali jej treści. Piesiewicz miał powoływać się na tajemnicę handlową. O tym Józef Niewiarowski.
2: Krzysztof Wiłkomirski, członek zarządu PKOL-u i były reprezentant Polski w judo, żartuje, że gdyby miał stworzyć umowę, która zniszczyłaby Polski Komitet Olimpijski, nie wpadłby na aż tak absurdalne zapisy.
3: A to nie tylko ktoś to wymyślił, ale jeszcze naniósł na papier, a następnie to podpisał.
2: Zapisy przewidywały chociażby to, że Zonda Krypto miała prawo do wizerunku i głosu polskich olimpijczyków. Mogli niemal dowolnie wykorzystywać ich w reklamach swojej firmy.
3: Nie wiem, co kierowało prezesem Piesiewiczem, możemy się tylko domyślać.
2: Teraz, gdy prezes PKOL-u przebywa w areszcie, jego obowiązki formalnie przejął Mieczysław Nowicki.
3: Bardzo zaufana osoba prezesa Piesiewicza.
2: Kilku wiceprezesów komitetu wysłało do Nowickiego prośbę o to, aby zrezygnował z funkcji. Zdaniem dużej części zarządu Piesiewicz nie mógł przekazać obowiązków swojemu zastępcy, ponieważ statut organizacji pozwala na to w wypadku niedyspozycyjności, takiej jak choroba czy pogrzeb. W przypadku niezdolności do pełnienia funkcji, to zarząd wyznacza zastępcę.
4: Wyłączne kompetencje do interpretacji statutu ma zarząd. I to zarząd decyduje, jak rozumiemy.
2: Jeden z autorów listu do Nowickiego, wiceprezes Adam Konopka, chce, aby 8 września oprócz spotkania prezydium zebrał się zarząd, składający się z 60 osób. Według statutu to właśnie zarząd ma prawo interpretować statut, ale również odwołać czy powołać nowego prezesa.
4: Najpierw wybieramy następcę, on przewodniczy zarządowi, no i dalej my składamy wnioski o odwołanie prezesa Piesiewicza.
2: Jak mówi Konopka, już 8 zarząd może odwołać Piesiewicza z funkcji prezesa. Najpierw jednak trzeba wybrać jego następcę. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, dziś liczą się przede wszystkim dwa nazwiska, Marian Kmita i Adam Korol. O stołek prezesa ubiegać mają się również Otylia Jędrzejczak oraz Tomasz Hamera.
1: To wszystko podsumował dla państwa Józef Niewiarowski. My już mamy prawie 25 minut po godzinie 16, a posłuchamy teraz Tori Amos i Gasoline Girls.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frostę kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
18: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
19: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
20: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
23: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
24: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
25: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
26: Lidl, to się opłaca.

0: Żegnamy reklamy.
1: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
2: Doszło do przynajmniej jednego wybuchu. Niemiecka policja znalazła ładunki na stacji transformatorowej niedaleko granicy z Polską. W elektrowni w Brandenburgii wyłączony został jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu nie są zakłócone. Policja zaprzeczyła, że znaleziono elementy rakiet. Mówiły o tym lokalne media. Potwierdziła za to zabezpieczenie licznych śladów na podstacji, które teraz będą analizowane. Rosja stoi za podpaleniami, zabójstwami politycznymi i aktami terroru państwowego. Do ostatnich wydarzeń odniósł się szef dyplomacji Radosław Sikorski. Wicepremier dodał, że poprzez akty sabotażu Moskwa chce przekonać wszystkich, że jest na wojnie z Zachodem.
3: Przypominam, że przecież próbowano wysadzić w Polsce poruszający się po wysokim nasypie pociąg. Tylko przez niekompetencje wynajętych przez Rosję zabójców nie doszło do tragedii. A teraz mamy incydenty i w Niemczech, i w Polsce. Wyrażamy solidarność z tymi wszystkimi, którzy są ofiarą dzisiejszego agresora, którym niewątpliwie jest putinowska Rosja.
2: Wczoraj doszło do pożaru zakładu produkującego części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Dzień wcześniej w Lublinie miał miejsce pożar hali firmy produkującej komponenty do samolotów i śmigłowców. Pod koniec sierpnia słowackie służby udaremniły próbę podpalenia fabryki dronów. Tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii było najgorętszym w historii pomiarów. Średnia temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 16,5 stopnia Celsjusza. Tym samym pobity został rekord z ubiegłego roku, kiedy to wyniosła 16,1 stopnia. Pomiary obejmują zarówno dzień, jak i noc. W tym roku było 5 fal upałów w Wielkiej Brytanii. Rekordowe 40 dni, kiedy temperatura przekroczyła 30 stopni. Pełny serwis Trójki o 17:00.
1: W Trójce ekonomia, Sylwia Zadrożna.
4: Zapraszam. Nasze magazyny gazu są przygotowane do zimy. Zapełnienie sięga 94%, mówi prezes Gazsystemu Sławomir Hinc.
5: Stawia to nas w roli jednego z liderów, jeśli chodzi o napełnienie magazynów przed sezonem zimowym, w którym możemy czuć się już bezpieczni.
4: Bo średnie zapełnienie magazynów w Unii Europejskiej wynosi obecnie nieco ponad 60%. Ceny paliw wzrosły, ale zakończenie programu CPN nie powinno przełożyć się na ceny towarów i usług, uspokaja Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.
6: Z tego prostego powodu, że pakiet CPN w tej wersji, która obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania, więc VAT nie jest obciążeniem dla firm.
4: Z drugiej strony konflikt na Bliskim Wschodzie nadal istotnie wpływa na poziom cen energii i paliw, a te czynniki mogą już wpłynąć na ceny towarów i usług. UOKiK bada, jak producenci informują o mniejszej gramaturze swoich produktów. To samo opakowanie, ale mniej czekolady albo soku w środku. Takie przypadki sprawdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a mówi o tym jego prezes Tomasz Chrustny.
7: Downsizing powinien być prowadzony w sposób uczciwy. Jeżeli wygląd opakowania nie sugeruje zmian, konsumenci mogą nie zauważyć różnicy. Zmniejszenie gramatury bez zmiany ceny oznacza w rzeczywistości, że za produkt płacimy więcej. To utrudnia konsumentom porównywanie cen oraz osłabia ich zaufanie do przedsiębiorców.
4: Postępowania wyjaśniające dotyczą firm Danone, Mondelēz, Nestle i Unilever. Od najbliższego czwartku PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze w kraju będą oferować nowe kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu opartym na wskaźniku POLSTR, Polish Short Term Rate. Zastępuje on szeroko stosowany obecnie wskaźnik WIBOR i ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym, depozytach overnight, czyli krótkoterminowych depozytach na jedną noc. Osoby posiadające kartę krakowską mogą skorzystać z bonu rzemieślniczego, który daje 50% rabatu na usługi wybranych rzemieślników, ale maksymalnie do 100 zł. Program ma przynieść oszczędności mieszkańcom, wspierać ochronę środowiska i działalność lokalnych przedsiębiorców. Objęto nim usługi krawieckie, szewskie, kaletnicze, zegarmistrzowskie, złotnicze, ślusarskie, stolarskie, tapicerskie i naprawę sprzętu AGD. Dolar dziś kosztuje 3,72 zł, a euro 4,32.
1: Parę godzin temu w Warszawie

0: koszmarnie lało, a teraz piękne słońce przebija się przez liście drzew, które widzę za oknem. Jutro może być podobnie na południu Polski. Tam ma być nawet do 25 stopni Celsjusza, ale mogą pojawić się także burze i przelotny deszcz. A temperatura maksymalna w ogóle jutro od 19 do 25, najchłodniej będzie na północy. 24 minuty do 17, dziś 1 września i Państwa pytam o to, czy cofnęliby się Państwo choćby na tydzień takich wakacji w czasie do swoich szkolnych czasów.
1: Uważam, że życie to jest jedna wielka szkoła i w tym sensie każdy z nas chodzi do tej szkoły.
0: To pan Zbyszek nieco refleksyjny, pani Gosia z kolei rozdarta.
2: Chciałabym wrócić, bo może zaczęłabym się w końcu uczyć, bo za dziecka nie cierpiałam. Nie trzeba by było pracować. No a z drugiej strony nie chciałabym, bo pracuję i mam swoją kasę.
0: A państwo cofnęliby się w czasie do szkoły na tydzień? 22 i 7 trójek. Czekamy.

0: 21 minut do 17. Czy cofnęliby się państwo w czasie, do czasów szkolnych, choćby na tydzień, na przykład do podstawówki?
1: Chętnie bym trafił na lekcje języka polskiego oraz geografii, a w szkole średniej chciałbym trafić na również dwa przedmioty, na fizykę i na wychowanie fizyczne.
0: A na przysposobienie obronne by państwo wrócili? 2 2 7 3.

0: 20 minut do 17, tu program trzeci. Policja powołała specjalną grupę śledczą do zbadania przyczyn pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej. Monitoring zarejestrował prawdopodobnego sprawcę podpalenia, ale mężczyzna jeszcze nie został zatrzymany. W sprawie Michał Makowski.
1: Grupa WB Electronics produkuje m.in. drony rozpoznawcze FlyEye oraz drony kamikadze WarMate, wykorzystywane na Ukrainie do niszczenia rosyjskich dział przeciwlotniczych czy radarów. W nocy z niedzieli na poniedziałek

0: Zamaskowany sprawca wtargnął na teren zakładów grupy WB w Skarżysku Kamiennej, rozlał benzynę z butelek w pomieszczeniu magazynowym, a następnie ją podpalił. Na szczęście pożar udało się szybko opanować. Spłonęło tylko jedno pomieszczenie, przekazał Polskiemu Radiu rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk.
1: Nasze działania zostały wszystkie podjęte optymalnie, to znaczy od chwili zauważenia samego incydentu pożaru, reakcji naszego pracownika, reakcji Państwowej Straży Pożarnej.
0: Niemniej wyrządzone straty również z powodu przestojów produkcji przekraczają 15 milionów złotych. Dzisiaj zakłady WB wznowiły normalną pracę. Policja, ABW i prokuratura poszukują sprawcy celowego podpalenia.
2: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu. Tego rodzaju przestępstwo zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Po groźnym incydencie kierownictwo zakładów WB Electronics analizuje wzmocnienie systemów bezpieczeństwa.
1: Cały czas staramy się coś optymalizować, coś ulepszać. Bardzo silno zwracamy uwagę na bezpieczeństwo naszych pracowników, żeby to było miejsce, w którym oni mogą wykonywać swoje normalne działania bez jakiegokolwiek poczucia zagrożenia.
0: Tymczasem lubelska prokuratura próbuje wyjaśnić przyczyny pożaru hali produkcyjnej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Spółka JFG Composites dostarcza kompozytowe elementy obudów do silników lotniczych dla PZL Świdnik. Prokuratura zabezpieczyła firmowy serwer monitoringu, ale jeszcze nie wiadomo, czy okaże się on przydatny.
3: Nie będę ukrywał, że ten serwer znajdował się we wnętrzu tej hali, a ta hala płonęła, a dodatkowo jeszcze strażacy użyli dużej ilości środków gaśniczych, w szczególności wody.
0: Powiedział prokurator Marcin Kozak. Na razie żadna możliwa hipoteza, czyli podpalenie, zaproszenie ognia, awaria techniczna czy samozapłon substancji chemicznych nie jest wykluczona. Straty w lubelskich zakładach oszacowano na 5 milionów euro.
4: Cofnęliby się Państwo w czasie do szkoły?
5: Ja bym z wielką przyjemnością wrócił do lat 70., kiedy to w 1977 roku, a miałem wtedy 17 lat, w technikum założyliśmy zespół muzyczny o nazwie Kleks i graliśmy przeboje Beatlesów i zespołu Christy. To były wspaniałe czasy. Chciałbym spotkać tych chłopaków, z którymi grałem. Chciałbym spotkać te koleżanki, z którymi chodziłem do szkoły. I chciałbym, żeby jeszcze raz wróciły te wieczorki taneczne w internacie, które graliśmy w każdą sobotę.
6: Ja bym się przeniósł na cały miesiąc i to miesiąc 30 lat temu, kiedy miałem 17 lat i spędziłem go nad Jeziorem Solińskim z kolegami na żaglówce.
4: Ale to chyba nie w trakcie szkoły, prawda? Chociaż może ktoś miał szkołę pod żaglami. Na przykład na Jeziorze Solińskim. 22.7 Trójek, czekamy na Państwa wspomnienia. To Kick in the Shins i Radio Free Alice w Trójce.

0: 13 minut do godziny 17, tu program trzeci Polskiego Radia i audycja popołudniowa. Afgańczycy są masowo deportowani z Iranu i Pakistanu. Ci ludzie w niektórych przypadkach od dekad żyli w obu tych państwach i stali się użytecznym wytłumaczeniem porażek w polityce wewnętrznej albo narzędziem walki z talibami. Ich los pozostaje światu obojętny. O nich Marcin Pośpiech.
1: Centrum świata.
2: Torkam, najruchliwsze przejście graniczne między Pakistanem a Afganistanem, zwane także punktem zero. To tutaj trafiają tysiące Afgańczyków deportowanych przez władze w Islamabadzie. I to tu dla większości kończy się jedno trudne życie, a zaczyna kolejne, zazwyczaj nie mniej dramatyczne. Często wielopokoleniowe rodziny muszą uciekać, zostawiając za sobą dobytek życia. Często z Afganistanem niewiele je łączy i brakuje tych, którzy z ojczyzną przodków zetkną się po raz pierwszy. Tak w rozmowie z BBC mówiła kobieta zmuszona do wyjazdu z Pakistanu. Mojego męża deportowali 3 tygodnie temu. Ja musiałam zebrać pieniądze i sprzedać wszystko, by móc do niego dołączyć. Nigdy nie byłam w Afganistanie. To przerażające. Afgańczycy mówią o prześladowaniach ze strony pakistańskich władz. Masowe deportacje trwają także w Iranie. Według ostatnich szacunków z obu państw tylko w ostatnich miesiącach wydalono 1 000 000 Afgańczyków. W ciągu ostatnich 3 lat 6 milionów. Mówi przedstawiciel ONZ-owskiej agendy do spraw uchodźców w Kabulu, Charlie Goodley. Powrotów na tak wielką skalę nie widzieliśmy w najnowszej historii świata. To tak jakby przenieść jedno średniej wielkości państwo do drugiego. Ci wszyscy ludzie muszą jakoś odnaleźć swoje miejsce. Tymczasem dramatyczna sytuacja panuje w samym Afganistanie. ONZ szacuje, że prawie 22 miliona Afgańczyków, czyli niemal połowa populacji kraju, potrzebuje pomocy, aby przeżyć. A z nami dr Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Czemu Afgańczycy wyrzucani są tak z Iranu, jak i z Pakistanu? Prawo pobytu odmawiane jest także osobom, które wcześniej nie miały takich problemów i w Pakistanie czy też w Iranie przebywały legalnie, posiadają wszystkie wymagane dokumenty. Wiele z tych osób nawet nie urodziło się w Afganistanie.
3: Tak, część z tych ludzi albo nie tylko nie urodziła się, lub na przykład przybyła kilkadziesiąt lat temu, bo Afgańczycy uciekają do tych krajów, od kiedy w Afganistanie zaczęły się problemy, a jak wiemy, zaczęły się one wraz z inwazją jeszcze sowiecką. Niestety jest to związane z jednej strony z sytuacją gospodarczą w Iranie. Władze nie radzą sobie oczywiście z inflacją, która jest wywołana wojną. Fatalna sytuacja gospodarcza Iranu. Rząd Iranu moim zdaniem znalazł sobie po prostu kozła ofiarnego. W tej retoryce często używa się właśnie, że Afgańczycy są agentami reżimu izraelskiego czy amerykańskiego, co jest oczywiście tylko po prostu wymówką do tego, żeby pozbyć się ludzi, którzy mieliby stanowić jakiś ciężar dla irańskiej gospodarki. Natomiast jeśli chodzi o Pakistan, ta sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo dotyczy to działań politycznych i działań militarnych. Pakistan i Afganistan toczyły działania zbrojne w ostatnim czasie. One były prowadzone między innymi przez taką grupę Taliban Pakistan, czyli pakistańscy talibowie, którzy przede wszystkim działają na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Oni sprzeciwiają się rządowi w Pakistanie i Pakistan czy rząd, władze Pakistanu prawdopodobnie słusznie oskarżają rząd talibów w Afganistanie o wspieranie tych talibów pakistańskich. No i w ten sposób karzą talibów afgańskich, odsyłając setki tysięcy Afgańczyków żyjących w Pakistanie, jak powiedzieliśmy, od dekad, a czasami nawet urodzonych jeszcze w Pakistanie, z powrotem do Afganistanu, żeby po prostu obciążyć, uderzyć w rząd talibów, pogorszyć ich sytuację.
2: Jak się szacuje, w ciągu ostatnich 3 lat 6 milionów Afgańczyków wyjechało z Iranu czy Pakistanu i trafiło do Afganistanu. Co dalej dzieje się z tymi ludźmi? Czy udzielana im jest jakakolwiek pomoc? Mam tu głównie na myśli pomoc międzynarodową, bo jak wiemy, sam Afganistan jest w potężnym kryzysie.
3: Sankcje, które zostały nałożone przez państwa, właściwie większość, zdecydowaną większość państw świata, to one dotykają oczywiście też prostą ludność. No i to jest trudna rzecz do zdecydowania. Czy my mamy grać z talibami w taki sposób, że nie przekazujemy im żadnych pieniędzy? Czy gramy na przykład tak jak Katar, który przez swoją bliskość i też przez to, że zawsze tradycyjnie odgrywa taką rolę negocjatora

0: z talibami. Przez Katar płyną te pieniądze, nie tylko arabskie, ale również ze Stanów Zjednoczonych. Co tydzień jest wysyłany samolot z dużą ilością gotówki, która ma teoretycznie służyć pomocy humanitarnej. Oczywiście ona nie zaspokoi wszystkich potrzeb, no i istnieją obawy, tak jak w przypadku wszystkich innych reżimów świata, że te pieniądze będą wykorzystywane w nie taki sposób, do którego zostały przeznaczone. I to jest dylemat, który my możemy mieć jako Polska czy państwa Unii Europejskiej, czy powinniśmy wspierać tych ludzi, no bo widzimy, co się z nimi dzieje. A sytuacja uchodźców, szczególnie uchodźców, którzy są odsyłani przez Iran i Pakistan, już nie mówiąc o tej lokalnej ludności, o sytuacji kobiet, jest katastrofalna, bo talibowie nie wpuszczają bardzo często tych osób dalej z powrotem, szczególnie ludzi na przykład, którzy nie są w stanie dowieść, a oczywiście bardzo duża część z nich nie ma jakichś takich dokumentów, nie wiem, aktu urodzenia. Jeśli ktoś nie jest w stanie dowieść, czy wcześniej żył na terenie Afganistanu, czy się urodził na terenie Afganistanu, ci ludzie są pakowani do obozów przygranicznych i nie mają prawa do pracy, bardzo często żyją w katastrofalnych warunkach. Nie mówię też już o prawach kobiet, no bo one, wyjeżdżając z Pakistanu czy z Iranu, gdzie oczywiście też sytuacja kobiet, szczególnie w Iranie, nie jest łatwa, no ale jednak mają prawo do edukacji, mają prawo do pracy, mają prawo, nie wiem, do rozwodu i tak dalej, i tak dalej. W Afganistanie w tym momencie są tego pozbawione, więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy, nie wiem, 20-letnią kobietą, która z Pakistanu, gdzie studiowała, jest wyrzucana do Afganistanu i trafia do jakiejś dziury, z której nie ma wyjścia, nie ma dostępu do internetu, bo talibowie zakazują smartfonów. To jest piekło.
1: Doktor Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Centrum Studiów Migracyjnych był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Ten cykl wróci jutro, kwadrans przed 17. W nim jak zwykle tło i konteksty wydarzeń międzynarodowych. My już słyszymy Duffy i Mercy, a państwo dzwonią w sprawie powrotu do szkoły.
4: Pozdrowiłbym panią Danusię z miasta Turku, bo to specjalnie dla niej. W zasadzie chciałbym się cofnąć do liceum pod pretekstem powtórzenia matury, a to dlatego, że ta pani miała na szkole podstawowej na początku swojej kariery zawodowej, utruła się z nami nieraz, a teraz okazuje się, że jest dyrektorem liceum, w którym uczą się moje dzieci. No i dlatego chciałbym przeżyć to jeszcze raz.
3: Pozdrawiamy i my, 2273. Ten numer dla państwa. Czy cofnęliby się państwo tydzień w czasie? I jeszcze raz, tydzień pochodzili do szkoły.

Do godziny 17 zostało nam jeszcze prawie 4 minuty, 3 minuty i 40 sekund, dokładnie. Po godzinie 17, o której oczywiście punktualnie będziemy mieli serwis w Trójce, porozmawiamy między innymi o nowym roku szkolnym, ale i o sytuacji w Nepalu, gdzie jest nasz wysłannik. Pomówimy też, ale to już po godzinie 18, o sytuacji za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, gdzie też dziś, 1 września, uczniowie rozpoczęli rok szkolny. Ale najpierw posłuchamy Paula McCartneya. Come Inside, program trzeci.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17.1 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
1: Wybuch na stacji transformatorowej w Niemczech, niedaleko granicy z Polską. Na miejscu pracują saperzy. Wizerunek olimpijczyków bez kontroli. Wiceminister sportu krytykuje umowę PKO lub Zonda Krypto. Pierwsze dni szkoły w cieniu wojny. Dzieci spod kijowskiego Fastowa uczą się w schronach. Był tam nasz reporter. Doszło do przynajmniej jednego wybuchu. Niemiecka policja znalazła ładunki na stacji transformatorowej niedaleko granicy z Polską. W elektrowni w Brandenburgii wyłączony został jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu nie są zakłócone.
2: O ataku na infrastrukturę mówią firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu. Policja potwierdza, że doszło do minimum jednego wybuchu, a na podstacji Turnów-Prajlak, kilkanaście kilometrów od granicy,

granicy z Polską znaleziono więcej ładunków wybuchowych, nie wszystkie jednak eksplodowały. Niewielka skala uszkodzeń doprowadziła o 8 rano do automatycznego wyłączenia jednego z bloków elektrowni węglowej w Jęczwalde, leżącym 10 km od granicy z Polską. Wiązało się to z krótką przerwą w dostawie energii elektrycznej dla części odbiorców, ale po kilku minutach prąd popłynął z innych źródeł. Policja zaprzeczyła

0: Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na więcej aktów sabotażu, mówi szef MSWiA. Marcin Kierwiński wymienia wczorajsze podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej. Podkreśla też, że niedzielny pożar w Lublinie i ten wczorajszy w Skarżysku to dwa oddzielne zdarzenia i nie są prawdopodobnie ze sobą powiązane.
2: Jeżeli chodzi o kwestię tą lubelską, tutaj ja przynajmniej z dostępnych mi informacji nie mam takiego twardego przekonania, że mieliśmy do czynienia z sabotażem. W przypadku kwestii w Skarżysku wszystkie znaki wskazują właśnie na akty terroru, akt sabotażu.
1: Jak ustaliło Polskie Radio, prokuratura zabezpieczyła serwer monitoringu po pożarze zakładów w Lublinie. W niedzielę zapaliła się tam hala magazynowa w zakładach produkujących komponenty dla przemysłu lotniczego. Skrajna nieodpowiedzialność i niegospodarność, tak o ujawnionej przez TVN24 i Wirtualną Polskę umowie sponsorskiej pomiędzy Zonda Krypto a PKOL-em, mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Z dokumentu wynika m.in., że Zonda Krypto mogła bez żadnej kontroli dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków. Wiceminister Borys wyjaśnia, że podpisana przez Radosława Piesiewicza umowa nie była przedmiotem żadnych analiz prezydium i zarządu PKOL.
3: Dzisiaj dowiadujemy się o tym, że ta utajniona de facto umowa zawierała skrajne niekorzystne zapisy. Pozwalała na to, aby wykorzystać właściwie bez żadnych przeszkód wizerunek kilkuset polskich olimpijczyków w sposób właściwie nieuprawniony, nie tylko przez Zonda Krypto, ale również przez firmy podległe, bez możliwości usunięcia wizerunku z sieci. I najgorsze jest to wtedy, kiedy sportowiec mógłby ubiegać się o ewentualne odszkodowanie, wszystkie zobowiązania miał przejąć na siebie PKOL.
1: Wiceminister ma nadzieję, że wkrótce zbierze się prezydium PKOL-u i wraz z zarządem odwoła przebywającego w areszcie prezesa Radosława Piesiewicza. W schronach pierwsze dni szkoły spędzają dzieci z Fastowa pod Kijowem. Powód to powtarzające się ataki bombowe. Nauczyciele w trudnych warunkach próbują zapewnić im bezpieczeństwo. Katolicką szkołę podstawową świętego Marcina de Porres w podkijowskim Fastowie odwiedził Paweł Buszko.
4: Jeśli w obwodzie kijowskim ogłoszony jest alarm lotniczy, znaczy to, że zbliżają się rakiety albo drony. Dla dzieci znaczy to, że mają kilka minut, żeby się spakować i zejść do piwnicy, wyjaśnia Kateryna Nimak, dyrektorka katolickiej szkoły w Fastowie. Razem z panią dyrektor schodzimy do schronu, w którym urządzone są sale lekcyjne dla starszych klas. Zdarza się, że dzieci muszą tu spędzić długie godziny. Czy się boją?
5: Nie skażę, że panika.
4: Paniki nie ma, ale pewien strach i ostrożność jest na pewno. Dzieci wiedzą, że przylatują rakiety i rozumieją zagrożenie. W szkole i oddziałach przedszkolnych uczy się tu niemal setka dzieci. Wśród nich również dzieci w spektrum autyzmu, które potrzebują dodatkowej opieki psychologów. Dla nich sytuacja wojny jest szczególnie trudna. Z Fastowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Pierwsze w Polsce przyszpitalne lądowisko przystosowane do przyjmowania Black Hawków otwarto dziś przy Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. Powstało na dachu 10-kondygnacyjnego budynku. Lądowisko jest połączone ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, co skraca transport pacjenta na oddział i poprawia komfort pracy, zapewnia ordynator SOR-u Wacław Bazanowski.
6: Jest to bardzo nowoczesne lądowisko. Pilot lotniczego pogotowia ratunkowego może z daleka sobie zapalić lotnisko, oświetlić i to jest duży postęp.
1: Oprócz śmigłowców LPR-u z lotniska mogą korzystać także maszyny sił zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych NATO. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 5 po 5 i sport w Trójce. Adam Malecki.
8: Grają w piłkarskim Pucharze Polski. To 1/32 finału. Pierwszą drużyną, która awansowała, to Radomiak Radom, który pokonał 1-0 drugą drużynę Koronę Kielce. W trwających meczach pod Hale Nowy Targ wygrywa 3-1 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Chemik Bydgoszcz przegrywa 0-1 z Piastem Gliwice. Kluczewia Stargard prowadzi 1-0 z Pogonią Siedlce, podobnie jak Siarka Tarnobrzeg. 1-0 Zagłębiem Lubin. Jest bezbramkowy remis w meczu rezerw Wisły Płock z Puszczą Niepołomice. Skoro o piłce nożnej mowa, to dzisiaj mija 37. rocznica śmierci legendy futbolu Kazimierza Dejny. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii, mistrz olimpijski i medalista Mistrzostw Świata zginął tragicznie 1 września 1989 roku w wieku 41 lat. To był wielki piłkarz z ponadprzeciętną inteligencją boiskową, przekonuje były selekcjoner Andrzej Strejlał.
9: Jak Kazia wspominał, bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że był przeambitny.

0: Kazik nie miał predyspozycji szybkościowych, ale miał genialną rzecz. Nie ma czytania gry. W czytelni się czyta albo w zaciszu domowym książki. Kazik miał doskonały przechwyt piłki. On przewidywał, jak się będzie akcja zjęła, gdzie będzie się najlepiej można ustawić, żeby tą piłkę przechwycić i rozpocząć tą akcję naszą ofensywną.
1: Przez ponad 10 lat Kazimierz Dejna rozegrał w reprezentacji Polski 104 mecze, w których strzelił 43 gole. 6 turniejów wielkoszlemowych ma na koncie Iga Świątek. Polka od zwycięstwa rozpoczęła grę w US Open, gdzie triumfowała w 2022 roku. W pierwszej rundzie Polka wygrała z Chinką Wang i rozpoczęła przygotowania do kolejnego spotkania, w którym zmierzy się z Argentynką Podorowską. Iga w Nowym Jorku nie tylko trenuje i żyje tenisem, ale także stara się urozmaicać czas wolny. Była na Broadwayu, na musicalu Buena Vista Social Club.
2: Na pewno inny musical niż te, które miałam okazję zobaczyć, bo raczej przypominał koncert. No wiadomo, że ja po hiszpańsku nie umiem mówić, więc nie rozumiałam tych piosenek, ale trochę poczytałam przed, przygotowałam się i no, bardzo mi się podobała energia, fabuła, dialogi były po angielsku między piosenkami. Miałam fajne też siedzenia, widziałam naprawdę każdy szczegół. Ta muzyka na żywo i zespół, który no, nie jest schowany, tak jak w niektórych muzykach, tylko jest częścią tego przedstawienia. Naprawdę to było super.
1: Dzisiaj na US Open swoje mecze rozegrają Magdalena Fręch i Magdalinet. Teraz w sporcie to już wszystko. Kolejne za godzinę.
3: W nocy mogą pojawić się burze lokalnie na wybrzeżu. Temperatura minimalna ma wynieść od 10 do 16 stopni, najcieplej nad morzem. W ciągu dnia nad morzem będzie raczej najchłodniej, około 19 stopni. Najcieplej ma być na południowym wschodzie, tam około 25 stopni. Jutro.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Już 8,5 minuty po godzinie 17. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Jacek Frenzel i w tym składzie z Państwem jesteśmy do 19.
4: Zapraszamy do trójki.
3: Dwie dwójki, siedem trójek to jest numer do Państwa dyspozycji, a ja dziś pytam Państwa, czy mieliby Państwo ochotę cofnąć się w czasie do czasów szkolnych, tak choćby na tydzień?
5: Ja bym chciał wrócić jeden tydzień, żebym był w szkole podstawowej, drugi tydzień, żebym był w szkole średniej, trzeci tydzień, żebym był na studiach i sobie porównał jako człowiek dorosły, gdzie mi było najlepiej.
3: Panu Andrzejowi marzy się analiza, a pani Ewa nie jest taka skora do cofania się w czasie.
6: Ja nie chciałabym się cofać w czasie. Ja chętnie poszłabym do szkoły po to, aby uaktualnić wiedzę oraz żeby uczyć się o AI.
3: To jest ciekawe podejście. Chyba też by mi się taka aktualizacja przydała. Chętnie bym sprawdził, czego te nowe, młode roczniki się uczą. A to The Rolling Stones in the Stars. 10 po 17. W trójce.

0: 14 minut po 17. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale dzisiaj zaczął się nowy rok szkolny. I wchodzą w życie nowe przepisy. Jak choćby ten słynny już chyba zakaz korzystania z telefonów w szkole. Ale zmian jest więcej. Problemy szkolnictwa jednak zostały nierozwiązane w dużej mierze. Pytanie, co czeka uczniów i nauczycieli, zastanawiała się nad tym Monika Gosławska.
1: Pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego za nami wybrzmiał i obwieścił koniec wakacji, a te dla wielu były całkiem udane.
2: Byłam nad morzem, wspinałam się po górach,
3: ja byłem z rodziną w Egipcie.
1: Wielu uczniów na powrót do szkoły czekało, ale chyba nie tak bardzo jak Dominik Hołuj, licealista z Radomia, który w lutym w wypadku kolejowym stracił obie nogi i części dłoni. Dziś po wielu miesiącach nieobecności spotkał się ze swoją klasą.
4: Teraz mam nadzieję, że będę już normalnie uczęszczać do szkoły na zajęcia. Plan jest taki, żeby uczyć się do matury i zdać.
5: Czekaliśmy na Dominika, mieliśmy taką nadzieję, że do nas wróci.
1: Wychowawczyni Dominika Beata Dudkowska-Rzeczek.
5: Dominik podjął taką decyzję trudną, ale właściwą.
1: Społeczność szkolna podjęła wyzwanie, by dostosować szkołę do potrzeb Dominika. Ale wyzwań dla szkół i uczniów było i jest więcej. Jedno z nich to reforma Kompas Jutra, czyli zmiany w programach nauczania w przedszkolach oraz klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych. To wszystko po coś.
6: Żeby szkoła była ciekawsza, bardziej praktyczna, bardziej inspirująca, żeby uczniowie się tam lepiej czuli.
1: Tłumaczy wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, bo głównym założeniem reformy jest stworzenie bardziej przyjaznej szkoły, która ma dawać uczniom nowe kompetencje, a nie obciążać encyklopedyczną wiedzą. Mówiła o tym m.in. w Polskim Radiu 24 ekspertka do spraw edukacji wczesnoszkolnej Joanna Dobkowska.
7: Jest to związane m.in. z tym, aby w większym stopniu odchodzić właśnie od tego podziału na przedmioty, pracować projektowo, angażować uczniów nie tylko w zdobywanie wiedzy, ale angażować ich także do wspólnego zdobywania umiejętności i kształtowania postaw, a to się dzieje tylko w interakcjach.
1: Kolejną zmianą, która będzie wyzwaniem dla wielu uczniów, jest zakaz używania w szkole podstawowej telefonów komórkowych.
8: Mega słabo. Bardzo się cieszę, że dzieci wreszcie będą mogły się skupić na tym, czego mają się nauczyć, czego mają się dowiedzieć i nie z telefonu.
1: Dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Gnieźnie Marek Machiński tłumaczy, że do zmian, które wchodzą dziś w życie, trzeba podchodzić odpowiedzialnie.
9: Mam już pismo jednej z mam, telefon monitoruje zdrowie dziecka. Nie widzę problemu, żeby było. Oczywiście tylko w tym wyłącznie celu używam.
1: Zasady korzystania z komórek do końca roku muszą zostać wpisane w statuty szkół. Dyrektor Warszawy

0: Wielkopolskiej Podstawówki Tomasz Ziewiec zapowiada, że nad przestrzeganiem zakazu będą czuwać bezpośrednio nauczyciele.
1: Nie będzie kas pancernych, nie będzie przeszukiwania plecaków, bo to nie ma sensu. Uczeń, który będzie łamał ten zakaz, musi się liczyć z tym, że zostanie to uwzględnione w jego ocenie zachowania.
0: Poza tym w szkołach pojawią się obowiązkowe zajęcia z edukacji zdrowotnej. Nieobowiązkowy pozostanie moduł wiedzy o zdrowiu seksualnym.
2: Tego jest godzina w ciągu roku w klasach 4, 5, 6.
0: Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: 2 godziny w ciągu roku w klasach 7-8 i 3 godziny w ciągu roku w szkole ponadpodstawowej tłumaczy młodym ludziom, jak bezpiecznie żyć, jeśli chodzi o sferę seksu.
0: Zmiany dosięgną też szkolnych stołówek. W jadłospisach ma być więcej ryb, warzyw i owoców.
3: A do takiej szkoły by się państwo przenieśli, jeżeli na przykład w czasie państwo przenosić się by nie chcieli na takie wakacje w szkole tydzień? To może tydzień w tej nowej szkole wedle nowych zasad. 2 dwójki, 7 trójek. Czekam na państwa głosy w tej sprawie. A u nas organyki, samoloty.

21 minut po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś mija tydzień od niszczycielskiej powodzi błyskawicznej w Nepalu, która zabiła ponad 1000 osób. W Katmandu, dokąd dotarł nasz wysłannik Tomasz Sajewicz, pogoda znów daje się mieszkańcom we znaki. Pada podobno ulewny deszcz. Tomku, dzień

0: Dobry.
1: Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Tak, cały czas leje deszcz, to już jest czwarta, piąta godzina takiej ściany deszczu. Ja akurat miałem to nieszczęście trafić na początek tej naprawdę ogromnej ulewy, bo tutaj deszcz z przerwami pada od kilku dni, ale to, co się dzisiaj działo, to rzeczywiście zamieniło te ulice, które i tak nie są najlepszej jakości, takie rwące potoki. Tutaj w centrum miasta poziom wody przekraczał nawet 30 centymetrów. Lokalni mieszkańcy mówią, że to niejako naturalna sytuacja, bo to jest pora monsunowa rzeczywiście, ale biorąc pod uwagę to, o czym wspomniałeś, że tydzień temu doszło tu do tej katastrofalnej powodzi błyskawicznej, to niczemu dobremu nie wróży i oczywiście znacznie utrudnia akcję poszukiwawczo-ratowniczą.
0: Problem jest też z dostępem do takich potwierdzonych rzetelnych informacji.
1: Jak najbardziej. Rzeczywiście już nawet same nepalskie media piszą o tym, że jest chaos komunikacyjny. Ja przed chwilą dla państwa kliknąłem na taką ankietę w dzienniku The Kathmandu Post, gdzie pytano, nawet powiem szczerze, że u nas takie ankiety są, czy popierasz rząd, czy nie popierasz rządu. Tutaj te sformułowania są bardziej takie zawiłe, żeby nikogo niejako nie urazić, ale takie negatywne odczucia wobec tego, jak nepalskie władze prowadzą tą operację poszukiwawczo-ratowniczą, ma około połowa tych osób, które w tę ankietę kliknęły. Rzeczywiście takie są odczucia, chociaż Nepalczycy zdają sobie sprawę z tego, że ta tragedia jest bez precedensu. Bo rzeczywiście tutaj były trzęsienia ziemi, tutaj były powodzie błyskawiczne, ale skala zniszczeń, o której ja państwu opowiadam od tygodnia, jest tak wielka. To są miliony metrów sześciennych błota, z których wystają wyłącznie kikuty wielopiętrowych domów tam w korycie rzeki. Koryta rzek powiększyły się o kilkadziesiąt do kilkuset metrów. Tak, jedna ze szkół całkowicie zniknęła z powierzchni ziemi i jest teraz w środku koryta rzeki. Więc też ludzie sobie zdają sprawę, że Nepal stawia czoła czemuś, czemu wcześniej w ogóle nie był przygotowany na aż taką skalę zniszczeń.
0: Tam pojawiają się też zagraniczne ekipy, które mają pomóc przy walczeniu ze skutkami tej tragicznej powodzi. Czy to przekłada się na jakieś postępy tych prac?
1: Na razie niestety nie. I te najważniejsze informacje dotyczą oczywiście tych 900 ponad robotników. Ta informacja wczoraj nas zelektryzowała i to też o czym świadczy, że dopiero w szóstej dobie, w piątej, szóstej dobie od kataklizmu te informacje pojawiły się, że ponad 900 robotników zniszczonych hydroelektrowni może wciąż walczyć o życie w zasypanych, zalanych tunelach pod tymi elektrowniami. Tutaj są rzeczywiście Koreańczycy, ekipy ratunkowe z Korei Południowej. Jedna z tych hydroelektrowni była właśnie operowana przez południowo-koreański koncern. Tutaj 20 robotników pracowało i ci Koreańczycy przyjechali już tutaj w ubiegły czwartek. Niestety, aż do poniedziałku, aż do wczoraj nie mogli oni dołączyć do akcji poszukiwawczo-ratowniczej, ponieważ najpierw władze Nepalu, które się wycofały później z tego stanowiska, nie chciały dopuścić ich do udziału, a potem okazało się, że nie ma dla nich śmigłowców. Tych śmigłowców w Nepalu rzeczywiście jest bardzo mało. Inne ekipy to są ekipy z Chin i Indii, ale one to są ekipy inżynieryjne, które rzeczywiście mają doświadczenie w tego typu akcjach w tunelach, w poszukiwaniu osób uwięzionych właśnie w takich konstrukcjach, a także, a może teraz powiem przede wszystkim, to są zespoły kryminalistyczne, ponieważ w tej skali tragedii oczywiście już zaczęły się masowe pochówki, jak wiemy, ale tutaj potrzeba identyfikacji DNA, linii papilarnych przed pochowaniem tych ciał do tymczasowych grobów. Pobierane są i próbki DNA, i linie papilarne, ale do tego wszystkiego przy tej skali ofiar, jak wspomniałeś, ponad 1000 ofiar śmiertelnych, a ten licznik na pewno będzie straszny, czarny, w najbliższych dniach będzie rósł. Potrzeba po prostu dziesiątek osób, które, no i setek, może nawet tysięcy testów.
0: O tym wszystkim, co dzieje się po błyskawicznej powodzi w Nepalu, w tydzień od tej gigantycznej katastrofy opowiadał państwu Tomasz Sajewicz. Dziękujemy za te relacje.
1: Dziękuję.

0: 2 2 7 3. Dzwonią państwo w sprawie tego, czy chcieliby się cofnąć do czasów szkolnych, choćby na tydzień, na takie wakacje w czasie.
1: Chciałbym się cofnąć w czasie właśnie do szkoły średniej i do szkoły zawodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Moje 6 lat spędzonych tam było najwspanialszym okresem w moim życiu.
2: Ja bym wróciła z dziką przyjemnością tylko po to, żeby kiedy wracam ze szkoły, żeby czekała na mnie mama z obiadem i taki zachwyt rodziców, taka duma, kiedy się chwaliłam, że dobrze poszło.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Żegnamy reklamy.
0: Jest 17.30 w studiu Monika Suszek i goście.
3: Puls Trójki.
5: Dzień dobry, a ja witam państwa wraz z komentatorami i tym samym będziemy omawiać wszystkie tematy polityczne, które gdzieś nam się przewijają. Rafał Kalukin, polityka, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Adam Traczyk, More Income on Polska, dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
5: No i zacznijmy od zondy krypto, która po raz kolejny odsłania jakieś takie swoje macki. Rozwój Plus chce komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Prawo i Sprawiedliwość ma swój pomysł na utworzenie takiej specjalnej komisji zaufania publicznego, która miałaby działać na wzór komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. No, czy taka komisja, jeżeli tutaj odwołamy się do tego pierwszego pomysłu, Rozwój Plus, jest potrzebna, czy też nie? Rafał Kalukin.
8: Czy chodzi o samo wyjaśnienie sprawy, to moim zdaniem nie, bo już dawno straciłem wszelką wiarę w komisję śledczej. Wydaje mi się, że przy obecnym stanie kultury politycznej w Polsce jest to wyłącznie narzędzie do bicia politycznej piany. Natomiast oczywiście taka komisja może zaspokoić szereg partykularnych interesów politycznych, bardzo różnych

0: formacji, no w tym również tego środowiska politycznego Mateusza Morawieckiego, którego ludzie no, najwyraźniej nie mają wiele wspólnego z tą historią kryptowalutową. No więc partia Morawieckiego no, dzięki takiemu narzędziu jest w stanie osłabić no, dzisiaj swojego czołowego konkurenta, czyli PiS.
1: Czy komisja jest potrzebna, czy nie? Adam Traczyk?
2: No chyba właśnie jest dokładnie tak, jak mówi redaktor Kalukin, czyli jest potrzebna albo idea samej komisji jest potrzebna do zaspokajania pewnych partykularnych partyjnych interesów. No ewidentnie doszło już do takiej wewnętrznej weryfikacji. Być może w ramach Rozwój Plus powstała już jakaś taka malusieńka komisja, która stwierdziła, że nasi członkowie nie są umoczeni w tą aferę, ale widzimy wyraźnie albo wiemy też, że umoczeni są politycy Prawa i Sprawiedliwości. No a skoro z tą partią w tym momencie rywalizujemy o elektorat, no bo tak jest, Mateuszowi Morawieckiemu nie udało się póki co pozyskać innych wyborców niż dawnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no to spróbujmy kopnąć starszego brata, można powiedzieć, w kostkę i być może coś z tego wyniknie. Znaczy to, czego potrzebujemy, to jest na pewno dogłębne rozliczenie tej afery, bo widzimy te powiązania szemranego biznesu, widzimy te korupcyjne powiązania z politykami z pierwszych stron gazet. Widzimy ewidentnie, że Przemysław Kral, albo być może też jego mocodawcy, czy jego środowisko starali się kupić sobie przychylność polityków, przede wszystkim polityków prawicy. No ale bez względu, jacy to byliby politycy, ta sprawa musi być wyjaśniona. No, nie chcemy chyba kultury politycznej, już o tym mówił też redaktor Kalukin, o niskim stanie polskiej kultury politycznej, no ale chyba fakt, że jeden z czołowych posłów PiS wybiera się na jednodniową wycieczkę na Ibizę, żeby spotkać się z szemranym biznesmenem i od razu wrócić, to chyba nie jest sposób kontaktów polityki z biznesem, a tym bardziej, jak mówię, szemranym, jak się okazało, oszukańczym biznesem, do którego powinniśmy dążyć.
1: A tak już abstrahując od pomysłu Mateusza Morawieckiego, to w ogóle taka komisja śledcza powinna się pojawić? No bo komisja śledcza, ja rozumiem, że ona zakłada, pojawia się wtedy, kiedy nie działa prokuratura, kiedy policja nie jest w stanie nic zrobić. No właśnie, jest potrzebna?
0: No się zgadzam z tym. No ta sprawa jest dopiero w fazie rozwojowej. No z tego, co się dowiadujemy, to główny świadek, no i zarazem podejrzany, dopiero jest na etapie składania zeznań, no więc no, dzisiaj to moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu, tak? No, jedyny sens, jaki jest, to właśnie polityczny, tak? Znaczy ja mam w ogóle dosyć takie idealistyczne oczekiwania, które wiem, że nie zostaną zrealizowane, bo wiem, no, w jakim momencie politycznym jesteśmy i jaki mamy stan tej kultury politycznej w naszym kraju. No ale no wszystko to, co się w ostatnim tygodniu działo, to te wycieki z prokuratury, do rozmaitych mediów, te zapowiedzi polityków strony koalicyjno-rządowych, że coś im intuicja podpowiada, że się pojawią jakieś taśmy, nagrania, czy to nie jest coś, co mnie specjalnie zachwyca. To jest niestety powielanie patentów pisowskich. No ale oczywiście, no tak jak mówię, tak, no jesteśmy w bardzo ostrej fazie konfliktu politycznego. No jeżeli się nie zareaguje w ten sposób, no to jest trochę no, okazywanie słabości, wiedząc, że przeciwnik polityczny wykorzystałby taką sytuację natychmiast. No ale no, jeżeli mówimy o wyjaśnianiu tej afery, to bym jednak spodziewał się, no, że jak najwięcej jednak tutaj ustali prokuratura, że potoczy się to taką no, klasyczną ścieżką. No i że jednak ta warstwa prawna będzie dominować nad warstwą czysto polityczną.
1: Ale jeżeli zastanowimy się w ogóle nad całą aferą Zonda Krypto, to rzeczywiście, czy będzie to paliwo polityczne na najbliższe miesiące? czy społeczeństwo nie będzie już po pewnym czasie zmęczone, bo to jednak trochę daleko od tych naszych codziennych spraw? Jaka jest wasza intuicja, Adam Tarczyk?
2: Znaczy, no, widzimy wyraźnie też na przestrzeni ostatnich lat, że wytworzyły nam się zupełnie dwa różne obiegi też medialno-polityczne, można by powiedzieć. I fakt,

0: przez to różne te siły polityczne po dwóch stronach barykady stały się troszeczkę, można by powiedzieć, no, odporne na afery, bo są, bo z automatu tworzy się taki pewna wewnętrzna solidarność i taka chęć odgrodzenia się też od tych negatywnych wiadomości. Ale ta afera Zonda Krypto jest chyba o tyle też specyficzna, że jednak sporo osób straciło na niej pieniądze i to często niemałe też pieniądze. Jest to taka bardzo namacalna.
1: 30 tysięcy osób.
0: No właśnie, więc jest to jednak dość spora grupa ludzi. No i im więcej takich bulwersujących informacji będzie docierało do opinii publicznej, tym faktycznie te bańki być może będzie się udawało też przekuwać. Zresztą to jest o tyle ciekawe, że część polityków związanych też z prawicą, chociażby Sławomir Cenckiewicz, no, w krytycznych słowach odnosili się do zachowania swoich, no można powiedzieć, no, nie chcę powiedzieć kolegów partyjnych, bo nie z jednej partii, ale kolegów ze środowiska politycznego, wskazując na jednak no, na naganność tych praktyk i bliskość tych kontaktów z Zonda Krypto i właścicielem Zonda Krypto. Więc faktycznie być może ze wszystkich afer, które nam się pojawiły w ostatnim, czy wypłynęły w ostatnim czasie do szerszej świadomości społecznej, to faktycznie jest coś, co może zaszkodzić najbardziej. I wydawałoby się, że w tych ostatnich tygodniach no, koalicja rządowa musi się mierzyć z szeregiem mniejszych lub większych afer. A tutaj można by powiedzieć, no prawica, opozycja prawicowa no, przyszła w jakiś sposób też na ratunek aferą, która chyba no, przykrywa wszystkie wcześniejsze.
1: Czy to będzie polityczne paliwo, albo też który obóz polityczny na tym zyskuje, który bardziej traci? Adam Kalukin jeszcze na koniec.
2: Znaczy ja bym powiedział tak, że niewątpliwie strona koalicyjno-rządowa uzyskuje no, takie narzędzie przykuwania uwagi, spychania opozycji do defensywy i to jest ważne. Czy to wpłynie tak bezpośrednio na rozkłady poparcia? Ja myślę, że w ograniczonym stopniu. Natomiast myślę, że ta historia ma duży potencjał wprowadzania dezorganizacji w tym szeroko pojętym obozie prawicowym, no, gdyż widać, że jedne środowiska są w to umoczone, drugie są, jak się wydaje, czyste, tak? Tam jest też, się uwidoczniło już niezależnie od tego wpisu Sławomira Cenckiewicza, który faktycznie coś mówi o tym wewnętrznym stanie prawicowego morale. Tam też no, był dosyć znamienny w podobnym duchu bardzo ostry wpis Krzysztofa Bosaka, więc wydaje się, że ta część bosakowa w Konfederacji no, na tym tle może się też no, jakoś wejść w trudną relację z drugą flanką konfederacką, no, bo środowisko Mentzena, a przynajmniej Przemysław Wipler, jak wiemy, no, jest w tą sprawę jakoś tam zaangażowany. Więc ja myślę, że jest to potencjalny czynnik dużego napięcia i być może dezorganizacji w tym właśnie prawicowym czworokącie.
1: Dobrze, to przejdźmy jeszcze do jednego wątku. Prezydent w weekend w Juracie zapowiedział weto w sprawie dwukadencyjności. Chodzi o samorządy. To dobrze czy źle, Adam Treczyk?
0: Wydaje mi się, że sprawa dwukadencyjności odbija się, czy zasada się koniec końców na czystym, partykularnym znowu interesie partyjnym. Z jednej strony nie ma wątpliwości, że od czasu do czasu warto, można powiedzieć, przewietrzyć elity polityczne i także elity samorządowe, które często są też poza uwagą głównych mediów. Więc faktycznie wydawałoby się, że jest to z jednej strony element, który może faktycznie tutaj wnieść troszeczkę takiego powiewu świeżości, troszeczkę przewietrzyć jakby te zatęchłe samorządy, ale z drugiej strony mamy też ewidentną motywację polityczną. No ci długoletni włodarze miast, miasteczek najczęściej pochodzą z określonych środowisk politycznych. Budowali sobie bardzo długo to poparcie, budowali swoją pozycję. No a w tym wypadku wiemy, że politycy prawicy nie są szczególnie silni w samorządach, tylko politycy centrowi i liberalni, więc jest to element, który ma wprowadzić znowu pewien zamęt w szeregach obozu liberalnego. Nagle trzeba będzie szukać nowych kandydatów, nagle trzeba będzie się zastanowić nad sukcesją w wielu miastach i samorządach i sobie jakoś na nowo zaprojektować tą rzeczywistość polityczną, więc ścierają się tutaj takie dwie rzeczywistości, ale słuszne też są pytania, no jeżeli w samorządach wprowadzamy kadencyjność, to dlaczego tylko w samorządach? No to
1: a co, nie w sumie, co,
0: a na przykład, tak? Dlaczego wybieramy sobie część można powiedzieć, no, władzy wybieranej w demokratyczny sposób i próbujemy ją ograniczać tą kadencyjnością, a części

0: części władz nie, więc to są pytania troszeczkę bardziej z zakresu filozofii też polityki, ale one mają, jak mówię, też praktyczny wymiar i zaspokajają, czy mają zaspokajać też partykularne interesy, no w tym wypadku prawicowego środowiska politycznego.
1: To zapowiadane weto prezydenta, to właściwie co na to koalicja rządząca, a może co bardziej zasadne pytanie, co na to PSL?
2: No właśnie, bo ta sprawa tak w pewnym momencie się pojawiła, a potem spadła z agendy politycznej. No, zdaje się, z tego co słychać, co ja słyszałem, no to się trochę rozbija o jakby niechęć premiera Donalda Tuska, żeby tą sprawą się zajmować. No tam w tle się oczywiście czai no, taki czysto polityczny dylemat tej no, dzisiejszej ogólnokrajowej klasy politycznej, no, która ma w tyle głowy tą kalkulację, a być może lęk, że jeżeli się utrzyma kadencyjność, to na rynku politycznym, że tak powiem, się ujawni no, duża grupa ambitnych i zdeterminowanych do kontynuowania kariery osobistości, no, które będą w zasadzie zmuszone poszukać szczęścia w polityce ogólnokrajowej. No ale no, wydaje mi się, że po tej deklaracji prezydenta Nawrockiego, która skądinąd nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, bo to jednak była regulacja ustanowiona przez poprzednią większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że ten temat już teraz będzie całkowicie martwy, bo to nie jest nic, co warto by forsować w takim celu, no, że my tutaj pokazujemy jakiś akt politycznej woli, ale prezydent zawetował, no więc zaszkodził jakoś. Znaczy to nie jest, myślę, jakaś sprawa, która by społecznie była bardzo nurtująca, a to była bardziej kwestia, no, w którą zaangażowana była sama klasa polityczna. Więc ja myślę, że temat jest już dzisiaj po prostu martwy.
1: A temat dotyczący Szymona Hołowni i tego, że jest zapowiadany powrót, jego powrót na pierwszą linię, kręcicie głowami, czyli jest temat. Adam Traczyk, może najpierw od ciebie.
0: To jest faktycznie bardzo ciekawe, bo jeżeli faktycznie doszłoby do tego powrotu, to znaczyłoby też, że Szymon Hołownia w jakiś sposób złapał pewną równowagę polityczną i widać, że stara się jeszcze na jakiś powrót, na jakiś spektakularny comeback do polskiej, do takiej realnej, takiej faktycznie dużej polityki. No przecież ciągle jest posłem, ale no bez w tym momencie realnych, ważnych stanowisk. Więc faktycznie jesteśmy w takiej dość dziwnej sytuacji. Byłoby to na pewno docenienie też jego pozycji, jeżeli faktycznie zająłby stanowisko wicepremiera. Ale istotniejsze są chyba ewentualne konsekwencje tego wejścia Szymona Hołowni do rządu. No to było przede wszystkim chyba usunięcie Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz też z tego rządu. No, bo mają podmienić, dokładnie tak. No ale pytanie też, że Szymon Hołownia nie był dotychczas elementem czy tej koalicji, która ją stabilizowała. Był raczej takim agentem chaosu, takim bez jasnej, klarownej wizji swojej obecności w tej koalicji. No pytanie, czy stanowisko wicepremiera by go w jakiś sposób, można powiedzieć, też politycznie dyscyplinowało i faktycznie przyczyniło się do tego, że ta koalicja będzie jak jedna pięść, czy raczej będziemy w sytuacji, w której no, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeśli Szymon Hołownia będzie jedną z tych kucharek właśnie. Więc no, pytanie, czy faktycznie Szymon Hołownia w rządzie będzie czynnikiem, który będzie ten rząd nie tylko wzmacniał, ale przy tym go w jakiś sposób stabilizował. A to chyba jeszcze jest otwarte pytanie, na które chyba jeszcze nikt nie ma odpowiedzi.
1: I jeszcze Rafał Kalukin, Szymon Hołownia na pierwszej linii politycznej?
2: No, myślę, że jest to głównie kwestia osobistej higieny Donalda Tuska, który ma z tą, nie tylko on, duży problem ze współpracą z panią minister Katarzyną Pełczyńską na Łęcz. No wiemy, że z Hołownią również mu się układało bardzo różnie, więc rozumiem, że gdyby do takiej zmiany doszło, to z perspektywy premiera jest to coś w rodzaju mniejszego zła. Ja myślę, że z takiej ogólnopolitycznej perspektywy to jest rzecz bez znaczenia, gdyż czas tego środowiska politycznego moim zdaniem już bezpowrotnie minął. Jeżeli ja sobie wyobrażam jakoś przyszłość Szymona Hołowni, polityczną oczywiście, wykraczającą poza horyzont tej kadencji, to no, jeżeli chce się trzymać tej profesji, no to podejrzewam, że czeka go los Pawła Kukiza, który gdzieś się tam snuje od wielu lat. Natomiast jeszcze jedna sprawa, tak, znaczy już cokolwiek by powiedzieć o umiejętnościach

0: współpracy, w budowaniu relacji pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. No, ona jednak jest ministrą kompetentną. Ona zna się na rzeczy i raczej zawyża poziom merytoryczny. No, w przypadku Hołownie z całą sympatią, to ja nie wiem.
1: No, zobaczymy, jak to będzie się układało. Bardzo dziękuję. Rafał Kalukin, dziękuję polityka bardzo. I Adam Traczyk, Maureen Common Polska. Również dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

California, Mercy. Jest coś takiego późno-sierpniowego w tym kawałku, prawda? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy cały czas na Państwa wspomnienia związane ze szkołą, ale też może odpowiedź na pytanie, czy wróciliby Państwo choć na tydzień, cofnąć się w czasie do szkoły? Czy to jest coś, co chcieliby Państwo zrobić teraz? Może już nawet dzisiaj. 22, 7 trójek.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sierpień w głowie i sierpień w uszach, a to już wrzesień nam się w kalendarzu rozgościł. Państwo dzwonią pod 2 2 7 3, zastanawiając się nad tym, czy byłby jakiś sens takiego powrotu, choćby na tydzień, powrotu w czasie do czasów szkolnych.
1: Chciałem dorzucić kilka groszy na temat powrotu do szkoły. Kiedyś bym jako karę uznawałem wszelkie występy w teatrzykach szkolnych. Dzisiaj bym się dał pokroić, żeby ktoś mnie zaprosił do wspólnego wykupiania się przed publicznością.
0: To kilka słów od pana Przemka. Mogą państwo coś dorzucić, swoje 3 grosze. Jacek Frenzel czeka przy telefonie na państwa opowieści. Może coś się ze szkoły przypomni, co państwo by chcieli powtórzyć? Coś, co jakiś tydzień trwało i chętnie by się do tego wróciło. 22 7 3.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
11: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
17: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 1 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
19: Niemcy oskarżają Rosję o sierpniowy incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. Nakazują zamknięcie konsulatu w Bonn. 400 milionów euro dla Polski za broń dla Ukrainy. To zwrot części kosztów przekazanego uzbrojenia. Rewolucja na szkolnych talerzach. Od dziś mniej mięsa i cukru, a więcej warzyw i strączków. Rosyjski ambasador wezwany do resortu spraw zagranicznych Niemiec usłyszał od szefa niemieckiej dyplomacji, że to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Niemcy nakazały także zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn oraz domu rosyjskiego w Berlinie. W przyszłym roku Polska otrzyma 400 milionów euro z funduszu na dozbrajanie Ukrainy, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister obrony Paweł Zalewski. Wiceszef MON wziął udział w nieformalnej naradzie pod Dublinem, gdzie ta sprawa była dyskutowana. Pieniądze, które mamy otrzymać, to zwrot za broń przekazaną Ukrainie. To wprawdzie nie jest pełna pula, jakiej oczekiwaliśmy, ale jak powiedział wiceszef MON, Polska zeszła ze swoich oczekiwań w duchu kompromisu.
20: My uważamy, że z punktu widzenia powagi polityki europejskiej,
2: punktu widzenia zdolności porozumienia się i współdziałania

0: powinien być osiągnięty.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że różnice zdań są wśród Francji i Niemiec i od tego zależy ostateczny kształt porozumienia. Od tego także będzie zależało, czy Polska dodatkowo otrzyma 10 milionów euro, czy 30 milionów. Do tej pory dostaliśmy 830 milionów euro. Polska na szczycie G20.

0: olbrzymi szacunek. To, że w ciągu tych niespełna 37 lat transformacji gospodarczej udało nam się zwielokrotnić PKB.
1: Szczyt G20 to coroczne spotkanie najważniejszych gospodarek świata oraz Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Do dymisji podał się sekretarz wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. Dan Driscoll jest w konflikcie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. To kolejne odejście z kierownictwa resortu w ciągu ostatnich miesięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Driscoll kierował wojskami lądowymi od lutego ubiegłego roku i był najmłodszym sekretarzem w historii tej formacji. W rezygnacji wskazał na blokowanie przez Hegsetha modernizacji armii. Chodzi zwłaszcza o zwalnianie generałów odpowiedzialnych za te zmiany. W kwietniu szef Pentagonu bez podania przyczyny odwołał szefa sztabu wojsk lądowych, bliskiego współpracownika Driscolla. Wstrzymał także awanse kilkunastu wysokich rangą oficerów. Według amerykańskich mediów Hegseth od początku nie ufał ludziom wokół siebie i podejrzewał ich o brak lojalności. Driscolla uznawał za kogoś, kto omija go w kontaktach z Białym Domem. Odchodzący sekretarz jest bliskim przyjacielem wiceprezydenta J.D. Vance'a. W listopadzie Trump wysłał go do Kijowa z amerykańskim planem pokojowym. Było to zadanie znacznie wykraczające poza obowiązki sekretarza wojsk lądowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Pierwszego dnia szkoły 65 tysięcy kasków ochronnych kupionych przez Ministerstwo Infrastruktury trafiło do uczniów czwartych klas podstawówek, którzy zdobyli karty rowerowe. To element działań promujących bezpieczeństwo dzieci na drogach, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: 1 września jako inauguracja roku szkolnego jest dobrą okazją do tego, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, zwłaszcza najmłodszych. To jest zwrócenie uwagi także na te nowe przepisy, które od niedawna obowiązują.
1: Od czerwca obowiązują przepisy, zgodnie z którymi dzieci, młodzież do 16 lat muszą korzystać z kasków podczas jazdy zwykłym rowerem, ale także rowerem bądź hulajnogą elektryczną. Mniej mięsa, tłuszczu i cukru, a więcej warzyw, owoców oraz roślin strączkowych na szkolnych stołówkach. Od dziś obowiązują zmiany w żywieniu uczniów. Co najmniej jeden posiłek w tygodniu będzie oparty na strączkach, fasoli, soczewicy bądź ciecierzycy, bez dodatku produktów odzwierzęcych.
4: Szkoła, przedszkole to żywienie zbiorowe ma też wspierać kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych, a nasiona roślin strączkowych są i cennym źródłem białka, i cennym źródłem błonnika, wielu innych także, czy to składników mineralnych czy witamin.
1: Powiedziała lekarka Alicja Baska z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Na szkolnych talerzach raz w tygodniu pojawią się ryby, a dwa razy w tygodniu obiad z mięsem. Zamiast słodzonych napojów uczniowie dostaną wody do picia.
5: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Połowa energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jest 18.05, jest sport w Trójce i jest Adam Malecki.
8: Podhale Nowy Targ i Radom jak Radom to pierwsze drużyny, które wywalczyły awans do 1/16 finału Pucharu Polski. Podhale pokonało 3-1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki, a Radomiak 1-0 wygrał z drugą drużyną Koronę Kielce. Awans w kieszeni ma także Piast Gliwice, 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz oraz Siarka Tarnobrzeg po wygranej 3-2 z Zagłębiem Lubin. Dalej gra także Puszczanie Połomice. Jeszcze dzisiaj w starciu drużyn Ekstraklasy zmierzą się Motor Lublin z Legią Warszawa, a w trwającym meczu Odra Opole podejmuje Wispę Kraków i jest 1-0 dla Białej Gwiazdy. W spotkaniu Kluczewi Starogard z Pogonią Siedlce trwa dogrywka. W tenisowym US Open prognozy pogody nie są korzystne i nie będą sprzyjać graczom. Zapowiadane są opady deszczu, zresztą już teraz pada. Rozgrywane są więc jedynie dwa mecze na obiektach z dachem. Grają Rosjanka Kornieva z Amerykanką Keys, ta druga prowadzi 3-1. Występują także Włoch Koboldi z Argentyńczykiem Camassaną. Pierwszy set wygrany 6-3 przez Argentyńczyka. Na dzisiaj zaplanowano także mecze pierwszej rundy z udziałem Polek. Magdalinet czeka na starcie z Brytyjką Jones, a Magdalena Fręch z niezwykle utalentowaną Amerykanką Jowicz. Nasze panie będą musiały jednak poczekać. Mecze na kortach otwartych rozpoczną się nie wcześniej niż o godzinie 18.30 czasu polskiego. A nasze siatkarki są już myślami przy meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Europy z Holenderkami. Za biało-czerwonymi faza grupowa i mecz z Portugalkami, więc zmęczenie turniejem już daje się we znaki.
9: Długo tutaj jesteśmy, już długo to wszystko trwa, ale wiemy, że teraz są to najważniejsze mecze przed nami, więc też nie możemy się doczekać. Teraz będziemy miały 2 dni wolnego tak naprawdę od meczu, więc będziemy mogły gdzieś się zregenerować i jeszcze lepiej do tego

0: kolejnego meczu przygotować. Gdzieś ta regeneracja będzie kluczowa. Oczywiście to taktyczne podejście do przeciwnika i wydaje mi się, że to, co możemy jeszcze doszlifować na tych ostatnich treningach, tak naprawdę będzie też bardzo istotne.
1: Polki z Holenderkami o najlepszą czwórkę turnieju zagrają w czwartek. To jeszcze kolarstwo i Vuelta Hispania. 10. etap wygrał Francuz Bastien Tronchon. Na sprinterskim finiszu pokonał Duńczyka Magnusa Korta i Belga Thibaut Nissa. Trasa liczyła 185 km i prowadziła z Alcaraz do Elche de la Sierra.
2: W nocy możliwe burze na wybrzeżu, temperatura minimalna od 10 do 16 stopni. W dzień jutro raczej chmur będzie mało, ma być od 19 stopni na północy przez około 22 w centrum do 25 stopni na południowym wschodzie Polski.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po 18, ze mną Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska i Jacek Frenzel. I w tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Jeszcze przed 19 powiemy Państwu o wypadku, w którym pod kołami auta zginął rowerzysta i to nie jest wcale czarno-biała sytuacja.
5: Błędem pana Emila, pana pokrzywdzonego, było to, że wjechał na drogę główną z podporządkowanej oraz był pod wpływem alkoholu. Dwa błędy poszkodowanego, który nie żyje. Natomiast błędem oskarżonego i między innymi ten zarzut z tego wynika jest to, że on nie zachował właściwej prędkości. No i mamy sprawę sądową.
2: Ta historia dziś w audycji popołudniowej po 18.30. Reportaże w Radiowej Trójce o 18.40 mniej więcej w każdy wtorek, środę i czwartek, a także w poniedziałki po 21.00. A to Manon i Luciola. 9 po 18.00.
6: Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy. Słona skóra. Słony wiatr.

0: Już 13 minut po godzinie 18. My dzisiaj w audycji popołudniowej zastanawiamy się nad tym, co by mogło nas przekonać do takiej wycieczki w czasie i cofnięcia się na przykład na tydzień do czasów szkolnych. W końcu dzisiaj 1 września. I zadzwonił do nas pan Maciej.
1: Ta beztroska z lat młodości i ze szkoły to było coś chyba najpiękniejszego.
0: Czyli wcale nie do szkoły, ale do beztroski by państwo chętnie wrócili. Ale do szkoły też.
2: Ja bym wróciła z dziką przyjemnością tylko po to, żeby kiedy wracam ze szkoły, żeby czekała na mnie mama z obiadem i taki zachwyt rodziców, taka duma, kiedy się chwaliłam, że dobrze poszło, jest piątka, jest czwórka, gdzie nie byłam zadowolona, a oni zawsze byli tak bardzo, bardzo dumni z człowieka. Dlatego bym wróciła.
0: Takie piękne wspomnienia warto powtarzać. Już 14 minut po godzinie 18. Stali słuchacze Trójki dobrze znają nasz cykl news albo fake news, w którym codziennie rano przed 7 rozkładamy na czynniki pierwsze przykłady dezinformacji. Takiego sprawdzania faktów będzie u nas więcej, bo Polskie Radio z Telewizją Polską i Polską Agencją Prasową uruchomiły projekt Sprawdzam To. Dziennikarze przeanalizują powstawanie fake newsów. Redakcja Sprawdzam To podaje przykład z ostatnich godzin. W sieci pojawia się zdjęcie premiera z koszulką sportową z logotypem Zonda Krypto. Rafał Roślik.
3: Sprawdzam to.
4: Czy prezydent Karol Nawrocki używa fałszywego zdjęcia, żeby powiązać Donalda Tuska z aferą Zonda Krypto?
5: Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto.
4: To manipulacja. Prezydent nawiązuje do fałszywej fotografii, którą jako jeden z pierwszych rozpowszechniał poseł PiS Janusz Kowalski. Fałszywy obraz powstał na podstawie nagrania ze spotkania Tuska z młodymi piłkarzami Lechii Gdańsk. Premier otrzymał wtedy klubową koszulkę, na której jak na każdym stroju zespołu piłkarskiego znajdowały się logotypy sponsorów, w tym Zonda Krypto. W przerobionej wersji kadru zmieniono układ koszulki i sposób, w jaki trzyma ją Tusk. Efekt był taki, że napis Zonda Krypto został wyeksponowany, a premier wyglądał, jakby świadomie prezentował logo firmy kryptowalutowej. Nagranie pokazuje coś innego. Tusk przyjmuje pamiątkę od Lechii Gdańsk. To nie jest zdjęcie z akcji reklamowej Zonda Krypto, ani dowód, że premier promował firmę. Cała ta historia to przykład manipulacji opartej na fakcie, ale pozbawionej kontekstu. Najpierw jest prawdziwa koszulka, potem przerobione zdjęcie, a na końcu polityczny zarzut, który może zostać w pamięci odbiorcy dłużej niż jego sprostowanie. Więcej sprawdzonych informacji znajdą państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
0: Rozkodowujące dezinformacje materiały będą dwukrotnie w ciągu dnia towarzyszyć serwisom radiowej Trójki. A na łączach z nami Piotr Zorć, koordynator projektu Sprawdzam To w Polskim Radiu. Dzień dobry.
6: Witam ciebie, witam państwa.
0: Dzień dobry. Powiedz proszę, jak dobieracie tematy, którymi się zajmujecie? Co decyduje o tym, że jakiś temat powinien zostać rozpracowany i to rozpracowanie podane na antenach Polskiego Radia?
6: To bardzo trudne pytanie, ponieważ czekamy, aż ktoś skłamie. Ale nie tylko,
0: oczywiście. O to chyba nie trudno.
6: O to nie trudno. Dezinformacja dotyczy każdej możliwej sfery naszego życia. To nie tylko polityka, tak jak słyszeliśmy przed chwilą. Dezinformacja dotyczy zdrowia, bezpieczeństwa, klimatu, migracji, wojen, przez wszystkiego i jest również podawana nam, serwowana nam wszystkimi możliwymi kanałami. Media społecznościowe, posty na grupach internetowych, ale też czasami SMS od znajomego, ponieważ ktoś go zdenerwowało i postanowił wysłać to szybko na grupę znajomych. Tak więc szukamy, przeczesujemy internety, słuchamy rozmów, słuchamy wywiadów z politykami i wszędzie tam staramy się wynaleźć coś takiego.

0: co wprowadza w błąd, czy to świadomie, czy nieświadomie, no to różne rzeczy się zdarzają, wiemy, to zdajemy sobie z tego sprawę, ale co do zasady staramy, będziemy się starać szukać wszędzie, gdzie tylko możemy, źródeł tej dezinformacji, ją dekonstruować i pomagać państwu również w jej wyłapywaniu, ponieważ wiemy dobrze, że tego typu mechanizmy, które są wykorzystywane przez dezinformatorów, kiedy poznamy, będzie nam trochę łatwiej, trochę lepiej będzie, trochę bezpieczniej będziemy mogli poruszać się, czy to w internecie, czy w ogóle w przestrzeni publicznej.
1: I sam, jak znajdujesz jakąś informację w sieci, to od razu wiesz, gdy to jest fake, czy jednak to
0: Nie.
1: nie tak działa do końca?
0: Nie, to nie tak działa. Pozornie może wydawać się, że coś jest informacją fałszywą, i nagle po wielu godzinach researchu okazuje się, że jednak taką nie było, albo że ma tylko troszeczkę jest fałszywa. Wtedy jest to manipulacja. Musimy się temu przyjrzeć, zastanowić się, kto mógłby nam rozpracować to, pomógłby nam rozpracować tego typu sprawy. Tak więc tak, nie ma złotego środka. Na pewno ważne jest to, żeby pamiętać, jakie są te pierwsze takie sygnały dotyczące
1: A są nimi?
0: dezinformacji, czyli chociażby to, że no, na przykład kwestia tego, że coś nas zdenerwowało. To jest bardzo powszechny mechanizm. Dezinformacje są konstruowane w taki sposób, żeby właśnie zagrać na naszych emocjach, czy to strachu, czy ciekawości, czy to jest kwestia presji czasu, bo dezinformacja albo mechanizmy dezinformacyjne są również wykorzystywane po prostu przez zwykłych oszustów, którzy wysyłają SMS-y, dopłać szybko 3 złote, żeby nie dostać 1000-złotowego mandatu. Tak więc tego typu sprawami też się będziemy starali zajmować i uodparniać naszych słuchaczy na tego typu treści.
1: Emocje, pośpiech to wszystko sprawia, że nasze nawet takie naturalnie wyrobione mechanizmy nieufności, no, działają nieco trochę lżej. O tym warto zawsze pamiętać. Co przypominał państwu Piotr Zorć, koordynator projektu Sprawdzam to w Polskim Radiu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A to YouTube. Yeah. 20 minut po 18. To trójka.

0: 21 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja popołudniowa. Teraz zajmiemy się tym, co na wschodzie. Rosjanie nieustannie atakują Kijów. W tej nocy ponad 20 rakietami balistycznymi. Są informacje o zabitych i rannych cywilach, a z powodu intensyfikacji ostrzałów wiele dzieci w Kijowie nie dotarło dziś do swoich szkół na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Na miejscu w Kijowie jest Paweł Buszko.
1: W nocy Kijowianie przeżyli chwilę grozy, bo w ciągu 20 minut Kijów atakowany był przez 22 rosyjskie rakiety balistyczne. W całym mieście słychać było serię powtarzających się głośnych eksplozji. Ukraińskiej obronie udało się strącić jedynie część rakiet. Co najmniej 8 osób zginęło, kilkanaście zostało rannych, wśród nich dzieci. Kijów już od zeszłego tygodnia znajduje się pod

0: niemal ciągłym ostrzałem.
1: Od
0: zeszłego czwartku non-stop całodobowo słychać alarmy i wybuchy. Jest trudno, bo w nocy nie można spać. Potem trzeba iść do pracy. Rosjanie chcą nas zmęczyć, zdestabilizować. Tak mówiła mi kijowianka pani Antonina. I chociaż mieszkańcy ukraińskiej stolicy i innych miast zapowiadają, że Putinowi nie uda się ich złamać, to faktem jest, że ukraińska obrona przeciwlotnicza jest coraz bardziej przeciążona i cierpi na deficyt pocisków do wyrzutni Patriot, które jako jedyne są w stanie walczyć z rosyjskimi rakietami balistycznymi. Przed południem w Kijowie znów słychać było syreny i eksplozje. Tym razem miasto atakowały rosyjskie drony odrzutowe. Rosyjskie ataki zbiegły się w czasie z początkiem roku szkolnego. Z powodu ciągłego zagrożenia w części kijowskich szkół odwołano uroczystości. Jeszcze nie wiemy, jak będzie z tą szkołą, bo przecież przy tych ciągłych ostrzałach nie wiadomo, czy szkoła w ogóle będzie działać w normalnym trybie. Tak mówił mi pan Jarosław, ojciec tegorocznego pierwszoklasisty Marka. Pana Jarosława pytałem też o to, jak jego syn reaguje na ciągłe zagrożenie. Bardzo się niepokoi, cały czas to przeżywa. Nauczył się już rozróżniać, kiedy leci rakieta, a kiedy leci dron. Ale cały czas mówi, mamo, boję się. Jakieś 2 lata temu rakieta trafiła w nasz blok. Ogółem rok szkolny rozpoczyna dziś ponad 2 miliony ukraińskich uczniów. Kilkaset tysięcy z nich, przede wszystkim na terenach przyfrontowych, uczyć się będzie w formacie online. Szkoły, w których trwać będzie normalne nauczanie, wyposażone są w schrony. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są schodzić do nich podczas alarmów bombowych. W niektórych miastach utworzono bądź zbudowano podziemne szkoły.
2: Już 24 minuty po 18, za chwilę w Trójce Serwis o 18.30. A po nim reportaż Michała Szczęcha, winny, niewinny. O rowerzyście, który po alkoholu zginął w wypadku potrąconym przez zbyt szybko jadące auto. W Trójce teraz Michael Kiwanuka i Cold Little Heart.

0: Autopromocja.
1: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
2: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
3: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
4: Pani redaktor pozwoli.
5: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
6: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
7: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
8: Proszę z nami zostać.
1: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od dziś o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie. Streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
8: Zapraszam, Renata Grochal.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da!
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
15: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
9: Żegnamy reklamy.
21: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
22: Niemcy oficjalnie obarczyły Rosję odpowiedzialnością za wysłanie przed miesiącem uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku. Ministrowie spraw wewnętrznych i zagranicznych ogłosili listę niemieckich sankcji. Zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn, wypowiedzenie umowy na dom rosyjski w Berlinie, zaostrzenie kontroli granicznych dla obywateli Rosji, a także zwiększenie presji na rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Nie żyje 15-latek potrącony przez samochód w Zadrożu w Małopolsce. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do wypadku doszło w piątek wieczorem. Nastolatek z poważnymi obrażeniami ciała został odnaleziony przez ojca, nieprzytomny na poboczu drogi. Sprawca wypadku, 26-latek, uciekł i nie udzielił chłopcu pomocy. W niedzielę został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Na razie nie będzie strajku nauczycieli, poinformowała rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis. Wczoraj nauczyciele protestowali przed kancelarią premiera, domagając się powiązania wynagrodzeń z przeciętną płacą w gospodarce. Magdalena Kaszulanis dodała, że jeżeli rządzący nie wywiążą się ze swoich obietnic, to nauczyciele zareagują.
23: Strajk wiąże się również z wejściem w spór zbiorowy. To jest taka bardzo skomplikowana, ponad 3-miesięczna procedura i w tej chwili nie jest ona uruchomiona, chociaż

0: Oczywiście zawsze możemy takie procedury rozpocząć i je wdrażać. W chwili obecnej przygotowujemy się do kolejnych etapów tego protestu.
1: Nauczyciele domagają się uchwalenia obywatelskiego projektu ZNP Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Dokument od ponad 2 lat czeka na rozpatrzenie przez Sejm. Pełny serwis Trójki o 19.
2: W nocy popada, temperatura minimalna od 10 do 16 stopni, a popada na wybrzeżu, raczej wyłącznie na wybrzeżu. Jutro na północy i południowym wschodzie może być więcej chmur i może kropić, a temperatura ma wynieść w całym kraju od 19 na północy do 25 na południowym wschodzie. 27 minut do godziny 19. Stały słuchacz programu trzeciego, pseudonim operacyjny Szczupak, donosi. W lasach otaczających Żyrardów od 43 lat, tam mieszka od 43 lat, sypnęło pięknymi i zdrowymi grzybami. Uwaga, zbiór z 45 minut 1 września to 27 borowików, 14 koźlarzy czerwonych, zwanych osakami, 28 koźlarzy borowych, 9 podgrzybków zajączków i 11 podgrzybków złotawych. Pełen kosz w godzinę lekcyjną, 45 minut. Jestem pełen podziwu.

0: Led Zeppelin w radiowej trójce. 21 minut do godziny 19.
1: Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Sekundy potrafią zmienić życie. I to będzie dokładnie o tym opowieść. Emil wracał rowerem. Był pod wpływem alkoholu. Kierowca samochodu jechał z prędkością ponad 2 razy większą niż dozwolona. Doszło do zderzenia. Emil zginął. Co w tej sprawie oznacza sformułowanie być winnym? Czy winę można przypisać tylko jednej osobie, jeśli obaj uczestnicy wypadku złamali przepisy? A co, jeśli wyrok sądu nie kończy tej historii, tylko wszystkich pozostawia z kolejnymi pytaniami? Michał Szczęk z Radia Zachód wraca do tragicznego wypadku i ludzi, którzy próbują zrozumieć jego konsekwencje. To będzie historia o odpowiedzialności, sprawiedliwości i potrzebie znalezienia odpowiedzi na pytanie, na które być może nie ma odpowiedzi jednoznacznej. Winny, niewinny. Reportaż Michała Szczęcha.
3: Na pewno już nic nigdy nie będzie takie, jak było wcześniej, nie?
4: Człowiek ma obawy już przed wszystkim. Przed tym, żeby dzieci puścić na wycieczkę. Bo nie wiadomo, czy wrócą. No Emil też miał wrócić. W ten dzień do domu nie wrócił.
3: Codziennie trzeba jeździć tą drogą. Tak naprawdę ile? 700 metrów od domu ten wypadek był. Tak naprawdę po linii prostej. No jeszcze godzinę, akurat mówię, 17.52 zaczęliśmy rozmawiać, 17.58 skończyliśmy rozmawiać i po godzinie dostałam właśnie telefon, że mi miał wypadek, nie?
5: Oskarżony, który obecnie w tym zakresie ma postawiony zarzut, jechał na wprost przez skrzyżowanie na drodze z pierwszeństwem. Oraz mamy poszkodowanego, który był na drodze podporządkowanej, wjeżdżał z prawej strony. Te osoby się zderzyły. Oskarżony jechał samochodem, pokrzywdzony jechał rowerem. No wydawałoby się, że klasyka, tylko no tutaj z dramatycznym skutkiem.
3: Rower i cała reszta z wypadku jest jeszcze, wisi sobie w szopce. Jak przyjdzie taki dzień, taki moment, że się chce ryczeć i człowiek ryczy po prostu, tak? Zmiata człowieka po prostu z nóg i że nie jest nawet w stanie pojechać do pracy, nie? Nie jest w stanie nic koło siebie zrobić. No nie da się. Ewa to ma też jeszcze gorzej, bo jej ciało po prostu wygina strasznie. Sztywnie jej wygina, nie?
4: To jest ból, to taki ból. To tak jakby, nie wiem, coś miało teraz złamać. Jakieś kości czy coś.

0: tak boli, no strasznie. Po prostu leżę na podłodze i czekam, aż to zejdzie. A tak, no to tak się samotności gdzieś odbywa, no to jest to straszne, no. To tak, twarz inna robi się, wiadomo, bo jak to się wszystko no, wykrzywia, ten paraliż, to jest tak jak przy zawale, czy czymś, nie wiem, tak, no to no, straszny widok, nie chciałam, żeby te dzieci widziały, ale no właśnie to się tak objawia, że nawet człowiek nie wie kiedy. No człowiek na co dzień próbuje być twardym, bo to dla dzieci właśnie, zwłaszcza dla dzieci, nie pokazywać. Nie mogę płakać przy dzieciach. Zakazują.
1: Da? Dały odpowiednią muzykę.
0: Tak.
1: Chcesz?
0: Nie.
1: To damy. A są filmiki wasze. Gdzieś ostatnio wykopałam w telefonie. Nie? Z tamtej strony. Albo na tym z laptopa. Filmik wasz. Jeszcze jak Majka mniejsza była, zjeżdżali, ile lat to musiało być, na ślizgawkach sobie zjeżdżali tam, no. Nie się odkopałam.
0: No te czasy, ale lubiła się, uwielbiały taki czas tam, bo tata, wiadomo, wyższy, silniejszy, to im tutaj gdzieś ponosił, tu im jakieś fikołki z nimi, tu tego. No ja już to nie mam siły, ja nie jestem tak silna jak tata i chyba tego im najbardziej brakuje zawsze właśnie, że chciałyby coś, a no mama już tak, mama tak nie potrafi, no. To najbardziej boli właśnie. To ciężko zastępować ojca, to jak się nie umie. Pytają, czy tata ich widzi. No to się mówi, że ich widzi. Właśnie patrzy, mówię, tata, szybko tata na ciebie patrzy. Mówię, to jedz. Mówię, bo patrzy. No.
2: Tam
0: z góry, tak.
2: Tak, w jaki sposób te przepisy naruszył pan Emil, czyli rowerzysta? A w jaki sposób przepisy naruszył kierowca samochodu?
3: Błędem pana Emila, pana pokrzywdzonego, było to, że wjechał na drogę główną z podporządkowanej oraz no, w jego ciele uwidoczniono alkohol.
2: Był pod wpływem alkoholu, tak?
3: Tak, tak, był pod wpływem alkoholu. I to są główne dwa błędy poszkodowanego, który nie żyje. Natomiast błędem oskarżonego i między innymi ten zarzut z tego wynika, jest to, że on nie zachował właściwej prędkości. No i mamy sprawę sądową.
2: Pani syn wsiadł na rower, mimo że wypił alkohol, prawda?
1: Tak.
2: Jak pani na to patrzy?
1: Na pewno to się nie przyczyniło tutaj, tylko przyczyniła się prędkość, z jaką jechał pan. Bo gdyby pan jechał 50 na godzinę, byłby ktoś inny, kto ledwo stoi na nogach, wchodził na pasy, to proszę mi wierzyć, że jest w stanie zahamować. Ja próbowałam tą drogę, jechałam 80 i przed samymi pasami hamowałam. I tak wyhamowałam, że nie wjechałam na pasy, więc można. A tamten pan nie hamował. Z jaką prędkością musiał jechać, że ciało odrzucone zostało na 60 ileś metrów? Gdzie Emil to był? No był wysoki i wszystko było porozwalane i czapka gdzie indziej, w ogóle z drugiej strony rowu i to musiało być porządne uderzenie. I otwarte złamanie i w środku popękane, oj, mnóstwo miał tego.
0: A obraz ma się codziennie przed oczami taki, nawet przed samym snem, to zawsze się wraca do tego. Do tego dnia, że tam się było, że to się wszystko widziało, to, no to obraz nigdy nie zniknie.
1: Mam nadzieję, że przy takiej prędkości, jaką dostał, że po prostu, no, nie cierpiał. Czy może pierwsze uderzenie tak, nie? Ale że po prostu reszty nie czuł, bo stracił przytomność. Nie chodzi, żeby ten pan poszedł siedzieć, nie wiem, na 10 lat, na ilekolwiek, jakkolwiek, tylko po prostu, żeby poniósł konsekwencje tego, co zrobił.
0: My chcemy żadnej korzyści z tego. My chcemy tylko i wyłącznie tę sprawiedliwość, jeśli chodzi o przekroczenie prędkości. Tylko i wyłącznie o to nam chodzi. To nam da taki spokój wewnętrzny. Już tak by to się zakończyło w taki sposób, to taka ulga trochę. No a ciągnąć się te to będzie się ciągło cały czas i tak za nami. To już nie ma odwrotu.
4: Jest pan proszony, 10
2: dziesięć. Dziękuję. Dzień dobry.
5: Fakt, że pokrzywdzony chociażby mógłby się przyczynić się do zaistniałego wypadku, nie powoduje uniknięcia odpowiedzialności karnej przez oskarżonego. Oskarżony, jak

0: ustalono na etapie postępowania przygotowawczego, jechał z prędkością przekraczającą dozwoloną oraz bezpieczną. Jechał ponad 100 km na godzinę w miejscu, gdzie było ograniczenie do 50 km na godzinę.
1: Halo, halo, dzień dobry. Ja pracuję nad reportażem. On dotyczy wypadku śmiertelnego sprzed 2 lat na wysokości miejscowości Tarnawa na Krzyżówce.
2: A tak, wiem. No mój klient, tam tak, gdzie ten rowerzysta zginął, tak?
1: Tak jest.
2: Do wyroków, które są w toku, do spraw, które są w toku, które nie są prawomocne, nie zajmuję stanowiska, nie komentuję.
1: Ale jedna rzecz mi tutaj w tej całej historii jakby tak nurtuje. Mamy pana Emila, tak? Czyli tego rowerzystę, no, który popełnił błąd. Życiowy błąd, no bo wypił alkohol, wsiadł na rower i wymusił pierwszeństwo, prawda?
2: Tak, dokładnie.
1: I to jest błąd taki, za który pan Emil zapłacił życiem. Ale mamy też jednak mimo wszystko błąd kierowcy samochodu, ponieważ no jednak jechał za szybko na zakazie, prawda? Więc mamy tu 2 błędy. I teraz jak to zważyć, ja się zastanawiam. Jak to? Jak...
2: No to właśnie to już są reguły prawa karnego. Sąd ma ocenić, czy... ta nadmierna prędkość tutaj kierującego pojazdem miała wpływ i istotne przyczynienie się do zaistnienia wypadku. Czyli innymi słowy, czy gdyby pan kierujący pojazdem, mój klient, jechał wolniej, to i tak do tego wypadku by doszło ze względu na właśnie zawinienie rowerzysty. To się nie mierzy to w taki sposób, że gdyby ktoś jechał wolniej, to byłby 2-3 metry dalej, tak? Bo to nie jest reguła, którą sąd karny bierze do oceny, tak? Bo równie dobrze można by iść w absurd i powiedzieć, gdyby jeden albo drugi nie wyjechał z domu, to też do wypadku by nie doszło. Ale tu chodzi o to, czy nadmierna prędkość była istotnym przyczynieniem się albo głównym powodem, że do wypadku doszło. I jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że nie, że przy normalnej prędkości również mogłoby ze względu na zawinienie rowerzysty dojść, to prędkość jest irrelevantna, nie ma większego znaczenia dla oceny i dlatego również z tej przyczyny ta początkowa sprawa została umorzona, bo tak właśnie to ocenił sąd.
1: Rozumiem, że państwa klient no nie zechce ze mną porozmawiać.
2: Nie, z tego co wiem, on nie wyrażał zgody.
3: Ja rozumiem, że on też może mieć jakieś tam traumy po tym, co się stało, ale no jednak nie ponosi żadnych konsekwencji. Jak ja bym, nie daj Boże, coś takiego zrobiła, to ja bym się sama z tym źle czuła.
4: Gdyby tylko potrafił przyjść i nie wiem, i nawet porozmawiać, nawet zjawić się na którejś ze spraw, ale no nie zjawił się, nie pokazał, nie... No ale no, tak, gdyby się pojawił i nie wiem, jakkolwiek próbował, nie wiem, powiedzieć słowo przepraszam, to nawet tylko to by wystarczyło, bo ja wiem, że temu człowiekowi też może być ciężko z tego powodu, rozumiem to wszystko. Nie wiem, czy mu jest to wszystko tak obojętne, że czy tak ciężkie może z drugiej strony, nie wiem. Nie wiem, co czuję. Nie wiem.
1: Gdyby kierowca jechał zgodnie z przepisami, czyli 50 na godzinę lub mniej, to czy rowerzysta by zginął?
0: Biegły wskazał, że gdyby oskarżony jechał z prędkością właściwą, bezpieczną, czyli taką, która jest dopuszczalna, 50 km na godzinę, to nie doszłoby do tego wypadku. I tutaj jest clue tego naszego aktu oskarżenia.
1: Czyli zdaniem biegłego do wypadku by nie doszło.
5: Tak, zdaniem biegłego do wypadku by nie doszło.
1: A jednak mimo wszystko sąd stwierdza, umarzając tę sprawę, że prędkość nie miała w tym wypadku znaczenia.
5: Zdaniem sądu wyłącznie odpowiedzialny jest rowerzysta, no natomiast w tym zakresie ja uważam inaczej. Ja uważam, że i jeden, i drugi z uczestników ruchu odpowiada każdy w swoim zakresie. To zresztą znalazło się w zażaleniach i prokuratora, i moim zażaleniu. Te dwa zażalenia, tak już jakby sprowadzając je do jednego, zostały uwzględnione przez sąd drugiej instancji, czyli sąd podzielił nasze argumenty, natomiast nie podzielił argumentów sądu pierwszej instancji. No i można powiedzieć, że niejako cały czas w tym samym sądzie rejonowym jesteśmy, ale jakby już trzeci raz.
6: Ciężarówka, tak? Proszę bardzo.

0: Aj, no szybko, a jest ograniczenie do 5 miesięcy. I tutaj nic z tym nie robią. Już nieraz na policję dzwoniliśmy, żeby chociaż stali, prędkość sprawdzali. To nie.
1: Czy od czasu wypadku?
0: Nie. Raz może tylko byli, bo coś tutaj się też wydarzyło.
2: Coś się wydarzyło.
0: Tak. A tak to absolutnie. Nic nie robią z tym. I tu jest szkoła blisko, przejście, gdzie dzieci, no jak przychodzą po tych żółtych barierek, to ich nawet nieraz nie widać.
2: Pan sobie zobaczy, taka dwójka małych dzieci, jakby miała przejść przez te przejście dla pieszych, do oni za tych barierek są niewidoczni, nie?
3: No to sprawiedliwość, no po prostu, no bądźmy ludźmi, bo to, no...
0: Jak tu się odnieść do sprawiedliwości?
4: Chodźcie, dziewczyny.
5: Cześć.
4: Pożegnać się z tatą i lecimy. No. Do babci.
6: To był reportaż Michała Szczęcha zatytułowany Winny, niewinny. Dopiero po jego emisji w Radiu Zachód sąd zdecydował się przesłuchać biegłego w tej sprawie.
7: Reportaże w Radiowej Trójce w każdy wtorek, środę i czwartek o 18.40 w audycji popołudniowej i w poniedziałki o 21.00. A jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, tę pierwszowrześniową, witającą rok szkolny także. To już wszystko. Przygotowała ją dla Państwa Agnieszka Laskowska, realizuje Elżbieta Malinowska. Jacek Frenzel odbiera od Państwa telefony z tymi szkolnymi wspomnieniami i tymi życzeniami powrotu do tamtych lat. Michał Matus, kłaniam się Państwu nisko. Zostawiam Państwa z kawałkiem Barbaric grupy Blur. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niemcy zaostrzają kurs wobec Rosji i ogłaszają sankcje po incydencie z uzbrojonym dronem w Lipsku. Policja szuka pilota i właściciela włoskiego śmigłowca. Maszyna uszkodziła wczoraj linię energetyczną w Tarnobrzegu. Pierwszy dzwonek po tragedii. Dominik, który stracił nogi w wypadku kolejowym, wrócił do szkoły. Niemcy oficjalnie obarczyły Rosję odpowiedzialnością za wysłanie przed miesiącem uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku. Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul przedstawił skonsultowaną z kanclerzem Friedrichem Merzem listę sankcji. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaproponujemy na forum unijnym listę nowych osób do objęcia sankcjami z powodu ich powiązań z atakami hybrydowymi. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji, zwiększamy presję na rosyjską flotę cieni. Jest też już stanowisko Rosji. Moskwa odpowie na wszystkie antyrosyjskie działania, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa. Rosja stoi za podpaleniami, zabójstwami politycznymi i aktami terroru państwowego. Do ostatnich wydarzeń odniósł się szef dyplomacji Radosław Sikorski.
8: Teraz mamy incydenty i w Niemczech, i w Polsce. Wyrażamy solidarność z tymi wszystkimi, którzy są ofiarą dzisiejszego agresora, którym niewątpliwie jest putinowska Rosja.
7: Wczoraj doszło do pożaru zakładu produkującego części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Dzień wcześniej w Lublinie miał miejsce pożar hali firmy produkującej komponenty do samolotów i śmigłowców. Policja ustala dane pilota i właściciela śmigłowca, który wczoraj uszkodził linię energetyczną przy ulicy Chemicznej w Tarnobrzegu. Wiadomo, że maszyna marki Robinson jest zarejestrowana we Włoszech. Mundurowi proszą o kontakt osoby,

0: które mogą mieć jakiekolwiek informacje w sprawie zdarzenia, mówi Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji.
1: Policjanci zwracają się do osób, które mają informację dotyczącą śmigłowca, jego pilota lub właściciela maszyny o kontakt z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu. Każda informacja może przyczynić się do ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia oraz osób z nim związanych, może mieć znaczenie dla prowadzonego

0: Wierwieckiej nastolatek stracił nogi i część dłoni. Dziś po wielu tygodniach nieobecności spotkał się ze swoją klasą w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Radomiu.
1: No teraz mam nadzieję, że będę mógł już normalnie uczęszczać do szkoły na zajęcia. Plan jest taki, żeby uczyć się do matury i zdać. A potem myślę, że czas pokaże, ale raczej studiuję.
2: Jesteśmy pewni, że będziecie się tu czuć dobrze i bezpiecznie.
3: Tata Dudkowska-Żaczek, wychowawca klasy 4 B Dominika. Mam klasę kompisty, z czego się niezmiernie cieszę. Czekaliśmy na Dominika, mieliśmy taką nadzieję, że do nas wróci. Dominik podjął taką decyzję trudną, ale właściwą. Nadrobił zaległości.
4: Rok szkoły uważam za otwarty.
0: Także szkoła długo przygotowywała się na przyjęcie Dominika. Budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dominik miał pracowite wakacje, musiał nadrobić kilkumiesięczne zaległości w szkole. Miał też 3 turnusy intensywnej rehabilitacji. Żeby ułatwić mu powrót do szkoły, rodzice wynajęli mieszkanie w pobliżu jego liceum. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie w sobotę rozpocznie nowy sezon artystyczny. Koncert Weź Głęboki Oddech będzie zarazem pierwszym występem Basema Akikiego w roli dyrektora artystycznego i pierwszego dyrygenta zespołu. Jan Oleński.
5: Dworak, Sibelius i współczesna muzyka Agaty Zubel. Basem Akiki mówi, że taki program ma pokazać, czym ma być orkiestra pod jego kierownictwem.
6: Żeby pokazać trochę tradycji, pokazać także nowoczesne rzeczy i nowe pomysły i nowa muzyka, a też to, co jest pomiędzy i ten most, który jest.
5: Koncert mistrzyni zespołu, czyli pierwsze skrzypce, Sylwia Mierzejewska mówi, że muzycy cieszą się z wyboru nowego szefa.
7: Nie dość, że świetny technicznie dyrygent, klarownie wszystko jest w stanie pokazać, to jeszcze bardzo dobry muzyk.
5: A dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra podkreśla, że Basem Akiki dostał od zespołu pełne poparcie.
8: To jest raczej dla nas pewne spełnienie marzenia, żeby właśnie Basem z nami pracował.
0: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór pochmurny, ale z przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, przelotny deszcz. W nocy minimalnie od 10 do 15 stopni. A jutro nadal pogoda w kratkę i od 20 do 25 stopni maksymalnie.
10: Autopromocja.
11: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stuart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam jutro po 19. Michał Margański.
10: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy

0: Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Jest 8 minut po 19.
4: Zwrotki i refreny.
3: Pierwsze wrześniowe, w nich Elżbieta Malinowska i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.

Jestem człowiekiem prostym, widzę w kalendarzu wrzesień, sięgam po ten utwór September Girls z myślą o wszystkich wrześniowych dziewczynach i oczywiście chłopakach, również grupa Big Star. W jednej z tych perfekcyjnych piosenek na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania w zwrotkach i refrenach. Dobry wieczór, do 21:00 prawie będziemy, mam nadzieję, wspólnie słuchać piosenek na antenie Trójki. A teraz raz jeszcze zagra nam grupa Big Star i znów będzie pięknie.

The Ballad of El Gudo i grupa Big Star, raz jeszcze zespół, bez którego, którego historia była pasmem niepowodzeń, pomimo tego, że tworzył piękną muzykę, która wyprzedziła swój czas, bo przecież bez Big Star nie byłoby ogromnej części tego, co nazywamy indie rockiem, czy gitarową muzyką alternatywną. I pewnie też nie byłoby audycji Zwrotki i Refreny w tej formie, w jakiej ona istnieje. A propos, zwrotki@polskieradio.pl, można pisać, zapraszam, będę uradowany, a wbrew temu, co za nami, pierwszą godzinę dzisiejszego spotkania wypełnią nam raczej nowe zwrotki i nowe refreny.

Lubię, kiedy muzyka działa na bardzo organicznym poziomie, kiedy po prostu sama naturalnie wprawia nasze serce i ciało w ruch, ale lubię też rozpisywać muzyczne równania i w tej piosence słyszę trochę grupy Counting Crows, ale też taką piosenkę Paula Westerberga Dyslexic Heart, która była na soundtracku grunge'owej komedii Singles lata temu, i piosenkę grupy Sugar If I Can't Change Your Mind z tego samego okresu. Wszystkie te piosenki mam wyryte głęboko w duszy, więc nie może mi się ta piosenka, która przed chwilą, nie podobać. Stoop to Me to grupa The Tubs z Wielkiej Brytanii, wbrew tym amerykańskim skojarzeniom. Przypominam, że 11 września ich nowy album Hard Life Stoop to Me to jeden z singli, które tę płytę pilotują. Kibicuję, choć pewnie nie będzie to równie głośna płyta, co debiutancki album Westside Cowboy.

Amerykanie mają geese, a Brytyjczycy od kilkunastu dni. Już oficjalnych debiutantów West Side Cowboy, Paper Chains, choć to takie na wpół tytułowe nagranie z płyty It Goes On. Ich pierwsze, ten tytuł tam się przewijał dość mocno w tekście tego nagrania. Tak sobie myślę, że West Side Cowboy to taki zespół, który w wielu utworach brzmi jakby w połowie grał te utwory, a w drugiej połowie cały czas stroił swoje instrumenty. I w tym cały urok, w tych prostych piosenkach, które robią furorę wśród fanów nowej muzyki niezależnej, gitarowej, a przy okazji recenzenci przypominają o korzeniach takiego grania, przywołując różne zacne nazwy z przeszłości, między innymi grupę Pavement. Blinded.

Jestem z tego pokolenia, które na pewnym etapie edukacji muzycznej przyjęło jako objawioną prawdę, że Pavement wielkim zespołem był i nie ma z tym żadnej dyskusji, więc z przyjemnością, wykorzystując do tego pretekst w postaci West Side Cowboy, wracam do twórczości tej niezwykle zasłużonej amerykańskiej grupy z lat 90., wtedy nagrywającej swoje albumy, bo później Pavement wracali na koncerty i nawet do tej pory zdarza im się reaktywować i grywać na żywo, no ale nowej muzyki już nie ma. Shady Lane to czwarty album Pavement, Brighten the Corners, rok 97. No i skoro już jesteśmy w tym miejscu, to myślę, że to jest znakomity moment, by raz jeszcze wrócić do tych złotych brzmień.

Gold Sounds, to raz jeszcze grupa Pavement z chyba mojej ulubionej. Nie jestem też w tym, zdaje się, odosobniony drugiej płyty Crooked Rain. Crooked Rain to rok 1994. 28 minut nam zostało do godziny 20. To wciąż zwrotki i refreny w programie trzecim Polskiego Radia. I teraz już naprawdę tylko nowe piosenki. Aż do 20, choć ta kolejna już się sporo razy na naszej antenie pojawiła, bo to była nasza piosenka dnia, ale myślę, że możemy sobie raz jeszcze na to pozwolić, bo to także wracający do złotych dźwięków w pewnym sensie Johnny Marr.

Przed niemal miesiącem na scenie głównej OFF Festiwalu, a za miesiąc, 2 października już, z nowym albumem The Age of Everything, John Marr. Tu w nowym singlu, który mi przypomniał o takich utworach jak Some Girls Are Bigger Than Others grupy The Smiths, czyli utworze, który również Johnny skomponował tyle, że 40 z górą lekką lat temu. To teraz coś z polskiego podwórka. Ta piosenka jest trochę spóźniona, bo jej refren byłby idealny na wakacje, które się właśnie skończyły.

Prosto z Wielkopolski projekt Pies i gościnnie Małgolano, singiel Lody truskawkowe, który zapowiada album Psa. Ten ukaże się w barwach szacownej niezwykle wytwórni Thin Man Records. Liczę na więcej tak owocnych melodii jak ta, która za nami. A ta płyta jest albumem, na który bardzo czekałem i który ukazał się w miniony piątek. To nowa płyta kanadyjskiej kompozytorki, wokalistki Marcy.

lekko kantrowa, niczym stare dobre Fleetwood Mac. To Marcy, na co dzień w grupie Tops, a tu solo z nowej płyty Mask Lady and the Late Night Girl. A ta pani, nowy album wydaje jesienią, to nowa Remy Wolf, Bottle.

Remy Wolf i Bottle. Tak rozpoczynać się będzie jej nowa płyta Mad, która ukaże się w październiku. Ten album kolejny ukazał się już kilka miesięcy temu, ale umknął mi, a to błąd, więc w ramach kącika australijskiego teraz grupa Bad Dreams, Night Shooting.

Bad Dreams i Night Shooting. Ultra Dandy to ich ostatni album. Chyba w ogóle w karierze, bo po jego wydaniu zawiesili, jeśli mogę tak powiedzieć, gitary na paskach, ale album mocno udany. This Mirror Weighs a Ton z kolei to zaskakująco ciekawy i udany album. Myślę, że najlepszy, jaki wydała grupa Interpol od ponad 20 lat. So Right, The Reindeer to jeszcze przed serwisem, a my słyszymy się po 20:00. W drugiej godzinie zwrotek i refrenów.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy.

0: do reklamy.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych. Tu taniec ma swoje miejsce. Światowa choreografia, premiery i pokazy polskiego tańca współczesnego, warsztaty międzypokoleniowe i wydarzenia plenerowe. 4 i 5 września premiera na warszawskich bulwarach Wisła, Weroniki Pelczyńskiej i Chóru w Ruchu. Wejdź na pawilontańca.pl i znajdź coś dla siebie. Do zobaczenia w pawilonie.
0: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 września. Jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Nie żyje wiceprezes Bank of America. Kobieta zginęła na Times Square od ciosów nożem. Premier pisze, że Rosja eskaluje napięcie w całym regionie. Nie damy się zastraszyć, podkreśla szef rządu. Gazu zimą nie powinno zabraknąć. Magazyny gaz systemu prawie pełne. Zabójstwo na Times Square w Nowym Jorku. Ofiarą jest Erin Piacenti, wiceprezes Bank of America, jednej z największych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych. Napastnikiem okazała się 49-letnia kobieta z problemami psychicznymi, która zaczęła zadawać ciosy nożem przypadkowym osobom w samym sercu Times Square.
9: Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią naszej koleżanki. Była cenioną członkinią zespołu, której będzie nam bardzo brakować. Łączymy się w bólu z jej rodziną i wszystkimi jej bliskimi, przekazał amerykański gigant bankowy w oświadczeniu przesłanym agencji Reuters. Policja podała, że Pamela Cisneros, 49-latka z nowojorskiego Queensu, zastrzelona przez funkcjonariuszy po tym, jak zabiła Erin Piacenti i raniła 68-letniego mężczyznę, miała udokumentowaną historię problemów ze zdrowiem psychicznym. Sprawczyni mówiła do funkcjonariuszy: nie zamierzam się pozbyć tego, co mam w ręku. Zabiję was oboje. Zabiję was, powtarzała. Informowała Jessica Tisch z lokalnej policji. Atakująca kobieta miała przy sobie kilka noży. Jessica Tisch dodała, że ataki wydawały się przypadkowe i niesprowokowane, a funkcjonariusze otworzyli ogień, gdy użycie paralizatorów nie powstrzymało kobiety przed dalszym zbliżaniem się do nich z nożami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: Polskie władze solidaryzują się z Niemcami po ataku dronowym. Premier Donald Tusk podkreśla, że Rosja eskaluje napięcie w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ostatnio w Niemczech. Nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie wygra tej wojny, napisał wieczorem w mediach społecznościowych szef polskiego rządu. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Aleksander Dobrindt poinformował, że Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. W reakcji na zarzuty Niemiec rzeczniczka MSZ Rosji zapowiedziała, że Moskwa odpowie na wszystkie antyrosyjskie działania. Polskie magazyny gazu przygotowane do zimy są zapełnione w 94%, informuje prezes Gazsystemu Sławomir Hinz.
10: Stawia to nas w roli jednego z liderów, jeśli chodzi o napełnienie magazynów przed sezonem zimowym, w którym możemy czuć się już bezpieczni.
8: Polskie podziemne magazyny gazu mogą pomieścić około 3 miliardów 300 milionów metrów sześciennych surowca.

Zapełnienie jest dużo wyższe niż średnia unijna, która wynosi obecnie nieco ponad 60%. Tysiące kasków trafiło w ręce uczniów w całej Polsce. Ministerstwo Infrastruktury kupiło ich 65 tysięcy. Część odebrali czwartoklasiści z Tarnowa Podgórnego w Wielkopolsce. To nagroda za zdany egzamin na kartę rowerową i sposób na przypomnienie przepisów, zgodnie z którymi użytkownicy

0: jeździłam bez kasku.
1: Kask też możesz dobrze wyglądać na człowieku i no jest po prostu bezpieczniejszą opcją niż jeżdżenie bez kasku.
2: Oczywiście, że mam własne, ale mi się wydaje, że będę mogła obydwa nosić.
1: Ja też jeżdżę na rolkach, na skateparku i zawsze mam kaski i ochraniacze.
3: Korzystanie z kasku dla osób powyżej 16 lat nie jest obowiązkowe, ale zalecane. Na kilka dni przed narodowym czytaniem po mickiewiczowskie dziady sięgnęli poznaniacy, a w domu Polonii na Starym Rynku nad lekturą pochylili się członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Wśród nich była Beata Wiciak-Król, która przeczytała na głos jeden z fragmentów.
4: Język kłamie głosowi, a głos myślą kłamie. Myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie.
5: To jest walka dobra ze złem. Tak to starał się w tej swojej historiozofii Mickiewicz przedstawić. Tak ten utwór postrzegam, już nie wspominając o części drugiej i czwartej, nadzwyczaj wdzięcznej.
3: Narodowe czytanie już w najbliższą sobotę. W tym roku lekturą będą właśnie dziady. Każdego roku czytane jest inne polskie dzieło. Celem akcji jest promocja polskiej literatury. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Wieczór pochmurny, ale z przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, przelotny deszcz. W nocy minimalnie od 10 do 15 stopni. Jutro nadal pogoda w kratkę i maksymalnie od 20 do 25 stopni.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Jest 5 minut po 20.
6: Zwrotki i refreny.
8: Witamy ponownie. Elżbieta Malinowska i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.

suggest he can save you if you don't have a pot of gold.

9 minut po 20 to program Trzeci Polskiego Radia. Przez kolejne jeszcze 3 kwadranse w trójce zwrotki i refreny. Mamy 1 września, a więc to będzie ostatni taniec tych wakacji, The Last Dance, za nami. Brytyjska grupa Disco Inferno, jeden z moich ulubionych zespołów brytyjskich tamtej dekady. Odrobinę enigmatyczny, bardzo eksperymentujący, chociaż nie do końca w tym nagraniu, które poszło nieco w ślady grupy New Order. Przed nami zestaw piosenek różnych. Będziemy podróżować po dekadach. Będziemy w latach 80., 90., ale zaczniemy od 60.

Jeden z tych evergreenów lat 60. Pierwsza wersja wykonywana przez Dusty Springfield, a niedługo później nagrana przez grupę The Byrds, Going Back na płycie The Notorious Byrd Brothers. To rok 1968. Skoro wakacje się kończą, to musi być The Cure, ale nie zawsze musi to być ten utwór The Cure. Przecież mają ich tak wiele.

końcem lata ich muzyka nabiera niezwykłej, jeszcze pełniejszej melancholii niż zazwyczaj. How Beautiful You Are. Piosenka w pewnym sensie stanowiąca wstęp do Love Song, które ukazało się na kolejnej płycie The Cure, czyli Disintegration. Tu sięgnęliśmy po album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me Rock. 87. Zwrotki @polskieradio.pl. Ten adres cały czas aktualny, a przed nami myślę, że o wiele mniej rozpoznawalna grupa, ale okres podobny. Sneaky Feelings.

Zrobiło się trochę deszczowo, mgliście, może odrobinę jesiennie. Sneaky Feelings najpierw. To nowozelandzka grupa ze stajni wytwórni Flying Nun i Husband House. To taki utwór, do którego szczególnie lubię wracać tą jesienną porą, wydany w roku 85, a później skok już w lata 2000. I grupa Sea Power, wówczas British Sea Power, ze swojej drugiej płyty Open Season i taka też melancholijna mocno kompozycja The Land Beyond. Sporo utworów jeszcze przed nami i zostaniemy w tym brytyjskim brzmieniu w okolicach roku 2000. Trudno, wydaje mi się, o bardziej klasyczną piosenkę z tego okresu, jeżeli chodzi o wyspy brytyjskie.

No może troszkę się zagalopowałem z tą klasycznością największą, ale tak to wygląda z mojej perspektywy. Utwór bardzo ważny, również utwór związany z programem trzecim Polskiego Radia. Once Around the Block to Badly Drawn Boy z pierwszej płyty tego brytyjskiego kompozytora, muzyka, wokalisty Damona Gutha, stojącego za pseudonimem Badly Drawn Boy, płyty The Hour of Bewilder Beast. Myślę, że zdecydowanie jego najwybitniejsza piosenka. Piosenka tak urzekająca, tak czarująca, jednocześnie niezwykle wyrafinowana i skomplikowana i nieoczywista, jedyna w swoim rodzaju. To nadal zwrotki i refreny w trójce. Dziś w tej godzinie w pewnym sensie żegnamy te wakacje, które zakończyły się właśnie wczoraj.

Sometimes I don't need to believe in anything. Jest coś przejmującego w tej deklaracji wyśpiewanej nieco zobojętniałym głosem Gerarda Love, ale pod tą obojętnością kryją się bardzo ważne emocje. Jest coś pięknego także w harmoniach, które zespół umieścił w końcowej części tego utworu. Grupa Teenage Fan Club, rok 2010. Ze Szkocji, niedaleko do Londynu, a tam zabiera nas na coś, myślę, bardzo wyjątkowego, grupa Saint Etienne.

Avenue. Niezwykle liryczne, oniryczne nagranie z płyty So Tough. To brytyjskie trio Saint-Étienne z wspaniałą Sarah Cracknell w roli wokalistki w roku 1993. Wydaje mi się, że to moja ulubiona płyta w dorobku tego zespołu i poza Avenue chętnie sięgam jeszcze po inne nagrania raz na jakiś czas w zwrotkach i refrenach, ale dziś to właśnie Avenue pasowało najbardziej. 1 września to nie tylko, to tylko koniec wakacji i to nie dla wszystkich, ale to jeszcze nie koniec lata, ale tak sobie myślę, że już się możemy umówić na drugą część tej nostalgicznej playlisty za 3 tygodnie, kiedy nadejdzie prawdziwa jesień. Proszę dać znać zwrotki@polskieradio.pl, czy to dobry pomysł i co powinno nam tam zagrać. Dziś zagra jeszcze jeden utwór na zakończenie. Wrócimy do gitar. To będzie Leave Me Alone i grupa New Order. Za kilka minut w Trójce powieść, a po niej serwis, a po serwisie jak zwykle Klub Trójki. Proszę zostać z nami. My już dziękujemy. Elżbieta Malinowska i Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: To już powakacyjna lektura w Trójce.
2: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni.
1: Czyta
2: Jowita Budnik.
1: Tomasz Wachnowski, muzyka.
2: Fragment szósty. Zamknęli ich w barakach, które od dawna stały puste, na nieużytku za cmentarzem. Nikt nie wiedział, kiedy i po co je zbudowano, jak znalazł na tę okazję. Lina z dzieckiem stanęła przy posępnym rabinie.
3: Widzisz, tyś mi opowiadał o Bogu, a tu nie ma żadnego Boga. Wszystko jest kłamstwo, mówi Lina. I z kłamstwa jest jedyna siła.
2: Nic nie można wiedzieć, odpowiada rabin. Ty możesz przeżyć wojnę. Ty przeżyjesz wojnę. Nie wiedziała, jak miałaby przeżyć.
3: Widzisz, pyta Lina, widzisz, jak ja się stąd wydostanę?
2: Rabin już nic nie mówił. Modlił się. Ale to nie dawało jej spokoju. Zaczęła chodzić między ludźmi, zagajać młodych, że trzeba coś zrobić, zbuntować się albo uciec. Jest ich dużo, więcej niż tych z bronią. Oni już tylko kurczowo trzymali się swoich rzeczy. Walka o miejsce do siedzenia to był szczyt ich sprawczości. Nie wiedziała, co się z nią dzieje. Opór w niej topniał. Trzeciej nocy przyśnił jej się Chaim.
3: Dobrze, żeś przyszedł. Bardzo dobrze. Pójdziemy razem, cieszy się Lina.
2: Nie pójdziemy, odpowiada Chaim. Masz moją rękę, że przeżyjesz wojnę.
3: Zwariowałeś?
2: Ale on już nie żył. Trudno było dyskutować. Trzeciego dnia przestała wierzyć w cokolwiek. Ludzie słaniali się z głodu i wycieńczenia. Zbiorowa halucynacja, że świeże powietrze ich uratuje. Nagle Margula, siostra Chaima, daje Linie swoje ostatnie pieniądze, $30.
3: Luniu, tyś była zawsze taka mądra, mówi. Weź te pieniądze, ja się nie uratuję.

Uj, ale tobie się przydadzą. Wytypowali ją z tłumu. Przyszli przedstawiciele Judenratu i zabrali tych, którzy dla nich wcześniej pracowali. Wzięli też trzy najładniejsze dziewczyny, w tym jedną autentyczną blondynkę. Resztę zaczęto wyprowadzać. Gdy weszli w ulicę Kinela i mieli mijać dom Bilińskich, Telcia dotknęła ramienia Liny. Rzuć dziecko! Lina trzymała Ewę kurczowo, na wypadek, gdyby ktoś próbował ją wyrwać, ale ani sekundy się nie wahała. Szła z brzegu kolumny, wyciągnęła ręce, paliły mięśnie, napięła je, rzuciła dziecko jak najdalej ponad płotem, między jabłonki. Zaczęło płakać. Więcej nie słyszała. Szli jak nakręceni. Nikt nie zwrócił uwagi. Chyba nikt. Wyciągnęła ręce przed siebie, sprężyła mięśnie, rzuciła. Do końca analizowała te sekwencje ruchów. Wyciągnęła ręce, ale czy rzuciła? Poszli w Drohobycką, gdzie stała duża, trzypiętrowa kamienica Świechły. Ciągle ten płacz. Teraz musisz żyć, mówi Telcia. Mówiła chyba całym ciałem, bo nie słychać było słów. Podała swój płaszcz Linie. Weź, przyda się. Wzięła. A teraz idź. Lina wyskoczyła z pochodu jak korek. Więcej nie zobaczyła siostry. Wpadła w bramę wysokiej kamienicy, zbiegła do piwnicy. Tam drugie miasto. Labirynt ciągnący się wzdłuż kilku budynków, ślepe mury. Wodziła palcami po ścianach, poza czasem. Słyszała stukot serca i płacz dziecka. Myślałam, że już tam zostanę, mówi Lina. Ale obracałam się tak długo, aż trafiłam do wyjścia. Ciemno na dole i ciemno, gdy wyszła. Puste ulice. Szła do miejsca, w którym upadło dziecko. Nie znalazła Ewy. W stronę stacji kolejowej, byle zdążyć na transport, a tam pusto. Żydów nie było. Ktoś powiedział, że pojechali do Rychcic. No to jadę tam, bez opaski, bez dokumentów, bez niczego, opowiada Lina. Nie było kontroli, pusty pociąg, ale w Rychcicach też ich nie ma. Trudno przeoczyć 1000 czy 2000 ludzi. Spotkała dziewczynę, którą znała ze szkoły, Metównę. Ktoś, jakiś mężczyzna przyniósł dziecko na stację, mówi. Podał twojej siostrze, ewidentnie się znali. Przyjęła je, ale później tuż przed odjazdem odrzuciła na peron. Wtedy jakaś kobieta w żałobie Ewę podjęła. Odjechały w stronę Lwowa, mówi Metówna. Ale ile w tym prawdy? Ile było takich sióstr i nie swoich dzieci? Patrzyłam na nią jak na ostatnią deskę ratunku. Gadała z litości, mówiła cokolwiek. Kim była kobieta w czerni? W ogóle była? Do dziś nie wiem. Wtedy wierzyłam. Dni jak we mgle. Chodziła po ulicach, na ile można było i na ile nie można. Zaglądała w krzaki, w bramy, między kamienice do śmietników, jak żebraczka głodna dziecka. Ciągle słyszała, jak jej córka płacze. Czuła na rękach jej zapach. Mleczny, słodki. Poszła na samborski cmentarz. Głupota iść w tych dniach, ale ubzdurała sobie, że może jednak ktoś zaniósł dziecko na grób jej męża. Tam cisza, żywego ducha. Przyjemnie byłoby rozkopać i przeczekać pod spodem. Zazdrościła mu tego spokoju. Przynajmniej ginął z twarzą i nazwiskiem. Przysięgła, że jeżeli pomoże jej odnaleźć Ewę, zostanie jedynym mężem. On był o mnie zawsze bardzo zazdrosny, zapamiętała Lina. To mogło zadziałać. Zapewne tego samego dnia, choć może kilka dni później, prowadzili ludzi na żydowski cmentarz. Wiedzieli, po co idą. Mijali ostatni raz swoje ulice, dom, szkołę, miasto, które ich wychowało. Czas galopował w głowie, całe życie w jednym spacerze. I wizyta u dziadków na koniec. Nawet dobrze się składa, zawsze brakowało na to czasu. Niemcy łączą rodziny. W niej była jeszcze niezgoda. Nie dla siebie ją hodowała, ale dla dziecka.

0: ile mleka już nie wypije, jak nie nauczy się chodzić, ilu kroków nie zrobi, kiedy nie wyrosną zęby, jak nie usłyszą pierwszego słowa i jakich kolejnych nie powie. Nie wiedziała, co z tym oporem zrobić. Cmentarz był coraz bliżej.
1: Jowita Budnik czyta nową książkę W Trójce.
2: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni. Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecam.
1: Tomasz Wachnowski, muzyka. Barbara Marcinik, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stuart Price i Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam jutro po 19:00. Michał Margański.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 września. Jest 21:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykańskie naloty na Iran. Kolejne po ponad miesięcznej przerwie w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Pomoc z całego świata, w tym z Polski, dociera do Nepalu. Nasz specjalny wysłannik opowie za chwilę, do kogo trafia. Kraków wydłuża nocną prohibicję. Stany Zjednoczone znów zaatakowały Iran. To odwet za próbę rozmieszczenia przez ten kraj min w cieśninie Ormus i odpowiedź na atak Iranu na amerykańską bazę wojskową w Jordanii, poinformował prezydent Donald Trump. Wcześniej Irańczycy zapowiadali, że tym razem odwet będzie bardziej zdecydowany, ale sugerowali też opcję powrotu do drogi dyplomatycznej. Państwowa agencja IRNA donosi o eksplozjach w kilku portowych miastach, a także na wyspie Kaszm. Cytowany przez nią główny dowódca kwatery głównej potwierdza atak, ale nie podaje szczegółów. Agencja TASNIM z kolei donosi o odwetowych atakach na bazy amerykańskie w regionie. To jednak wciąż niepotwierdzona informacja. Nepal, gdzie tydzień temu doszło do katastrofalnej powodzi, czeka na pomoc humanitarną. Ta zaczyna napływać z całego świata, także z Polski. Specjalny wysłannik Polskiego Radia do Nepalu, Tomasz Sajewicz, w Katmandu sprawdzał, do kogo pomoc trafia.
3: Pankaj Bataraj Fundacji Hapsa. Nepal przygotowuje zestawy sanitarno-medyczne dla powodzian. Wewnątrz torby znajdują się materiały najpotrzebniejsze w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzie tracą cały dobytek. To zestawy sanitarne, środki dezynfekujące, mydło, szczoteczki do zębów, środki do uzdatniania wody czy podpaski higieniczne dla kobiet. Paczki od rana do nocy kompletują wolontariusze. Zestawy na terenach popowodziowych dystrybuje najbardziej potrzebującym nepalska policja zbrojna. Zbiórkę w Polsce w serwisie Zrzutka prowadzi Magda Jungowska, która przez 14 lat mieszkała w Nepalu i podobną pomoc organizowała w ramach swojej fundacji White Grain.
4: To, co się wydarzyło teraz, jest tak straszne i na tak ogromną skalę.
3: W ostatnich dwóch dniach dzięki funduszom zebranym przez fundację White Grain Hapsa w Nepalu mogła przekazać ponad 700 zestawów sanitarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
2: Najnowszy tragiczny bilans ubiegłotygodniowego trzęsienia i powodzi to ponad 1000 ofiar śmiertelnych i około 4000 zaginionych. Premier Szwecji zapowiada wezwanie przez szwedzkie MSZ ambasadora Rosji w Sztokholmie w związku z potwierdzeniem przez rząd Niemiec, że za sierpniowy incydent w Lipsku odpowiada Rosja. Wyrazimy protest, zapowiada Ulf Kristersson na pilnie zwołanej konferencji. Zwrócił uwagę, że wydarzenia w Lipsku z początkiem sierpnia wpisują się w akcje hybrydowe, których celem stali się inni członkowie NATO, w tym Polska. Premier Kristersson zwołał na środę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z przedstawicielami najważniejszych służb. Władze w Berlinie oficjalnie obarczyły Rosję odpowiedzialnością za wysłanie przed miesiącem uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku. Z początkiem roku szkolnego policjanci sprawdzają oznakowanie w rejonie placówek oświatowych, by dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć na zajęcia. Zwracają szczególną uwagę na wszelkie nieprawidłowości, tłumaczy Marlena Milczarska z komendy w Radomiu.
5: Policjanci radomskiej drogówki sprawdzają, czy infrastruktura zapewnia możliwość bezpiecznego poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego. Znaczenie może mieć między innymi ograniczona widoczność, duże natężenie ruchu, sposób usytuowania przejścia, geometria drogi, czy też lokalizacja przystanku czy dojście do szkoły.
2: Policjanci spisują uchybienia dotyczące np. oznaczenia.

0: użytkowania, stanu nawierzchni czy organizację ruchu. Następnie wnioski z kontroli trafiają do zarządców dróg, którzy odpowiadają za usunięcie nieprawidłowości. 8 godzin, tyle od dziś w Krakowie będzie trwała nocna prohibicja. Miasto wydłużyło zakaz sprzedaży alkoholu o 2,5 godziny. Dotychczas pod Wawelem zakaz sprzedaży napojów alkoholowych obowiązywał od północy do 5:30, mówi Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
1: Zakaz jest rozszerzony na godziny 22 do 6 rano. Dotyczy to wszystkich sklepów, czyli zarówno supermarketów, jak i różnych drobnych sklepów, jak i też

0: Nocna prohibicja działa w Krakowie od ponad 3 lat. Nie dotyczy lokali gastronomicznych. Straż Miejska i Policja porównały statystyki z 2022 i 2025 roku. Liczba interwencji związanych z libacjami alkoholowymi spadła o 70%.
1: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 19% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek. W lasach Małopolski i w pobliżu Zielonej Góry średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy, Adam Malecki.
3: W piłkarskim Pucharze Polski w 1/32 finału wpadły na siebie drużyny z Ekstraklasy. Grają Motor Lublin z Legią Warszawa i to gospodarze prowadzą 1-0. W innym trwającym meczu Brookbet Termalnika Nieciecza prowadzi 4-1 z Wigrami Suwałki. Awans już wywalczyły m.in. Radomiak Radom, Piast Gliwice, Podhale Nowy Targ, Siarka Tarnobrzeg, Puszcza Niepołomice czy Odra Opole, która wyeliminowała Wisłę Kraków. Przed chwilą Lechia Gdańsk grywce pokonała 2-1 MKS Kluczbork. Na Mistrzostwach Europy Siatkarek poznaliśmy kolejną drużynę, która awansowała do ćwierćfinału. Ta sztuka udała się Niemkom, które wygrały 3-2 z Belgijkami. Teraz czeka je nie lada zadanie. Wpadają na Turczynki, które bez problemów uporały się z Azerbejdżanem. W innych ćwierćfinałach Serbia zagra z Grecją, Włochy ze Szwecją, a Polska z Holandią. Biało-czerwone miały dzisiaj dzień wolny. Od meczu, ale nie od treningu, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
4: Rano miałyśmy moment na to, żeby się wyspać, więc to było dla mnie najważniejsze, bo ja kocham spać. Potem śniadanie, wiadomo, znowu wróciłyśmy do łóżka, odpoczywałyśmy seriale. Obiad, siłownia, hala. Wydaje mi się, że ta hala, jak na to, że te dziewczyny, które też grają, już na pewno to zmęczenie czują, wyglądała całkiem fajnie. Była krótka, ale intensywnie. Wydaje mi się, że to, co chcieliśmy zrobić, to na tym się mocno skupiliśmy i popracowaliśmy po prostu nad tym, żeby jak najlepiej do tego spotkania się przygotować. Wróciłyśmy do hotelu i tak naprawdę kolacja i również będzie odpoczynek.
3: Czyli intensywnie, ćwierćfinałowy mecz Polek z Holenderkami w czwartek. A co się dzieje na kortach tenisowych US Open? Głównie pada deszcz i to od kilku godzin. Pogoda jednak powoli się poprawia i zaczynają rozgrywać mecze nie tylko pod dachem. Jedyny na razie w pełni rozegrany mecz to zwycięstwo Madison Keys 7-5-6-4 z Rosjanką Aliną Kornijewą. Trwa piąty mecz Włocha Cobollego z Argentyńczykiem Comesaną. W piątej odsłonie jest 3-3. Z tego całego zamieszania mecze pierwszej rundy Magdaleny Fręch i Magdy Linet zostaną rozegrane po północy czasu polskiego. Fręch zagra z Amerykanką Jowicz, a Linet z Brytyjką Jones.
0: Wieczór pochmurny, ale z przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, może padać przelotny deszcz. W nocy minimalnie od 10 do 15 stopni. Jutro nadal pogoda w kratkę, a na termometrach zobaczymy od 20 do 25 stopni.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
7: Słyszysz?
6: Mhm. Co to?
7: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
6: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
7: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
6: O nie! Musimy to zatrzymać.
7: No właśnie. Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Prawie 8 minut po godzinie 21.
5: Klub Trójki.
9: W dzisiejszym Klubie Trójki wracamy do tematu słabnącego zaufania nauce, słabnącej wiary w fakty, do odmienianej przez wszystkie przypadki dezinformacji, wojny kognitywnej, do teorii spiskowych, które też zdają się rozprzestrzeniać coraz szerzej. Czyli będziemy rozmawiać o tym, jak coraz bardziej wpadamy w, jak to ująć profesjonalnie i dumnie, epistemiczny kryzys. Prawda może go nie przetrwać, rzeczywistość również. No i chodzi o to, dziś chciałabyśmy to szczególnie wybrzmiało, że naprawdę w całej tej historii nie chodzi o jednego czy drugiego tak zwanego fajka, czyli wypuszczoną w przestrzeń nieprawdziwą

0: informacje. Wydaje się, że właśnie społeczeństwa i rządy na Zachodzie wciąż nie doceniają skali zachodzących zmian i ich natury. Czyli jest powszechne przekonanie, że cała ta historia to jest kwestia edukacji, że wystarczy ludziom zaoferować więcej wiedzy, szkolenia, edukacji i wtedy odrzucą teorie spiskowe na rzecz nauki. A w rzeczywistości to jest rzecz dużo głębsza, związana z naszą tożsamością, z naszymi potrzebami emocjonalnymi, z naszymi wyobrażeniami na temat siebie samych i jest to rzecz też oczywiście o naszej wspólnocie. Więc o tym wszystkim dzisiaj w Klubie Trójki, na który serdecznie Państwa zapraszam ja, Agnieszka Lichnerowicz, który to program z kolei wydaje Piotr Kamasierak, a realizuje Elżbieta Malinowska. A gośćmi dzisiaj Państwa i klubu są tutaj w studiu przy Myśliwieckiej jest Maria Sadowska-Komlach. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Badaczka związana z CEPA, czyli Center for European Policy Analysis, Centrum Analizy Polityk czy Polityki Europejskiej i też związana z Free Press Unlimited. Mamy połączenie, jesteśmy połączeni z profesorem Dariuszem Jemielniakiem. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć. Profesor Jemielniak, wedle mojej wiedzy, proszę potwierdzić, jest za Atlantykiem, gdzieś tam na Uniwersytecie Harvarda.
2: Prawda? Tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Profesor Jemielniak jest też związany z Akademią Leona Koźmińskiego i Polską Akademią Nauk, ale mamy również równolegle połączenie z profesorem, doktorem habilitowanym Tomaszem Grzybem, psychologiem społecznym z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, panie profesorze, również. Czy dobry wieczór?
3: Dobry wieczór. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i chciałabym zacząć od pytania czy zwrócenia się do profesora Jemielniaka, bo informacja o tym, że najnowsza pana książka, która wyszła w sierpniu, właśnie poświęcona jest tej kwestii naszej, jak powiedzieć, rosnącej otwartości czy rosnącej atrakcyjności dla nas jako społeczeństw i ludzi teorii spiskowych, większej podatności właśnie na dezinformację jest tematem. Wydaje mi się, że ciągle w dyskusji ta kwestia jest sprowadzona do, tak jak mówiłam, przede wszystkim tego, że są fejki, trzeba się nauczyć je weryfikować i trzeba zrobić lekcje i trzeba edukację rozwinąć i to wszystko trzeba zrobić. Natomiast wydaje mi się, że to jest zupełnie niewystarczające, tak jak pan zwraca uwagę na przykład na to, że rośnie zaufanie do nauki jest związane z poglądami politycznymi w Stanach Zjednoczonych. Gdyby mógł pan trochę zarysować, co jest kluczowe w rozumieniu tych naszej podatności na te zjawiska?
2: Naturalnie. I nawiasem mówiąc, książka też wyjdzie po polsku, nakładem znaku, mam nadzieję, jeszcze w tym roku, antynauka. Tam mówię sporo o tych badaniach, także tych, które z profesorem Grzybem robiliśmy na przykładzie antyszczepionkowców. No i to, co jest ciekawe i co wynika ewidentnie nie tylko z naszych badań, ale w ogóle z całego dorobku nauki i badań antynaukowych postaw i różnego rodzaju ruchów, to ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją, w której w zasadzie to nie jest gra o fakty. To same fakty nie przekonują, wręcz są badania, które pokazują, że jeżeli osoba jest bardzo mocno przekonana co do różnych poglądów antynaukowych i skonfrontujemy ją z czystymi danymi, tak, pokażemy jej dane, mówimy, słuchaj, no zobacz na własne oczy, że się mylisz, to po takiej konwersacji ta osoba może wyjść jeszcze bardziej utwierdzona w swoich przekonaniach antynaukowych. No,
0: skoro pan tak, profesor, przekonuje, to znaczy, że coś jest na rzeczy, coś jest ukrywane.
2: Dokładnie, to jest jeden z możliwych powodów. Po drugie, jeżeli ktoś już zaangażuje się emocjonalnie w dyskusję na rzecz swoich argumentów, to potem to ta inwestycja energii musi jakoś zaprocentować. Nikt nie lubi się przyznawać do błędów. No ale także to, co pani wspomniała na samym początku, że mamy do czynienia z pracą związaną z tożsamością. To są wszystko kwestie, które wpływają na to, jak się postrzegamy. Mamy bardzo często mechanizmy, o których zresztą profesor Grzyb na pewno może powiedzieć znacznie bardziej kompetentnie ode mnie, ale które powodują, że chcemy mieć spójny obraz siebie jako osoby, chcemy mieć także spójną grupę odniesienia. I te ruchy antynaukowe, zwłaszcza w internecie, bo na nich przede wszystkim się skupiam w badaniu, one bardzo dużo tego dają. Dają dużą taką rentę z bycia członkiem społeczności, z łatwych odpowiedzi, wygodnych. Trzeba też powiedzieć sobie jasno, że one zapewniają i wypełniają pewną lukę, której my nie jesteśmy w stanie wypełnić.

0: łatwo normalnie, no bo chociażby jak spojrzymy na fora rodziców, takimi także się zajmuję, na tych forach bardzo często są czysto praktyczne pytania. To nie są wyłącznie pytania o tym, o co tu zrobić, muszę iść na szczepienie, jak tego uniknąć. To są także pytania naprawdę bardzo praktyczne i sensowne, dotyczące opieki nad młodym dzieckiem. No i w związku z czym, ponieważ tego rodzaju pytania się pojawiają, będą się pojawiać, to jest normalne, to tego rodzaju grupy w oczywisty sposób są pierwszym punktem kontaktu i pierwszym miejscem, gdzie się pyta o
1: jakaś,
0: poradę.
1: Bo rozumiem, niestety, więź została zawiązana i zaufanie zbudowane. To jest moja rodzina, tak, moja grupa.
0: To są ludzie, którzy mnie nie zawiedli, którzy mają do mnie zaufanie, którym ja chętnie sam poświęcę czas, będę poświęcał czas po to, żeby tej mojej grupie, czasem się mówi o plemionach, ja nie przepadam za analizą akurat plemienną w naukach społecznych, ale tak się też w uproszczeniu mówi, że to są plemiona, do których się zapisujemy. No i mojego plemienia nie chcę łatwo zdradzić, także jeżeli zostanę skonfrontowany z faktami. To dlatego między innymi się mówi w ogóle, że taki debunking, czyli rozwiewanie wątpliwości polegające na tym, że pokazujemy komuś, jak to jest naprawdę, dokładnie prostowanie faktów, on nie działa. Mówi się natomiast, że działa dosyć dobrze tak zwany pre-banking, czyli dawanie ludziom wcześniej, zanim jeszcze w ogóle utwierdzili się w swoich przekonaniach, dawanie im takiej pożywki, takiego zaczynu, naprowadzanie ich troszkę na odpowiedzi, niekoniecznie dawanie im łopatologicznie, jak to jest, tylko mówienie im, słuchaj, wyobraź sobie sytuację, masz tutaj dane, zastanów się, jak by to mogło być. No i taka osoba często właśnie sama dojdzie do prawidłowych wniosków, a jak już do nich dojdzie, to w nich już dużo częściej będzie się utrzymywać. Chociaż też są badania, które pokazują, że tego rodzaju, możemy powiedzieć w cudzysłowie, zaszczepienie taką wiedzą naukową, ono ma skutek, no, który, tak jak i w zwykłej szczepionce, jest ograniczony w czasie. Że jeżeli się nie powtarza takiej ekspozycji właśnie na pewien trening, to znika. Dlatego nie możemy mówić o jednej prostej regule, co spowoduje, że ludzie nagle zaczną wierzyć nauce, bo nie ma jednej prostej odpowiedzi, ale wiemy na pewno, że to jest jedna z obiecujących dróg. Pre-banking, inna to chociażby uczenie krytycznego myślenia.
1: Jeszcze do tych rozwiązań wrócimy, ale chodzi mi jeszcze, żeby porozmawiać o tych mechanizmach. To jeszcze jedno pytanie do pana, panie profesorze, do profesora Jemielniaka. Pisze pan, zajawiając książkę, że w 1974 roku w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o zaufanie do nauki, to konserwatyści mniej więcej na tym samym, wśród konserwatystów to zaufanie mniej więcej na tym samym poziomie występowało, co wśród liberałów, powiedzielibyśmy w Europie na lewicy. W 21 roku różnica w tym zaufaniu wynosiła już ponad 30 punktów procentowych. I co kluczowe, ten spadek zaufania do nauki nie wynikał z braku edukacji. Co więcej, pisze pan, na jego czele byli wyedukowani konserwatyści. Pisze pan dalej, że jeżeli chodzi o polaryzację w temacie kryzysu klimatycznego, również, co ciekawe, tam właśnie większa wiedza, znajomość nauki jakby jeszcze bardziej podważa zaufanie do nauki na temat zmian klimatu. Dlaczego wiedza tu nie uodparnia? A nawet może tym bardziej sprowadzać na manowce.
0: To jest bardzo prosty przejaw tego, że mamy do czynienia z zaognieniem się wojen kulturowych. I w ramach tych wojen kulturowych nauka stała się niestety polem bitwy. I tutaj nie można powiedzieć, że to tylko prawica jest temu winna. Absolutnie tak nie jest. Na lewicy także mamy różnego rodzaju skrzywienia, dziwne interpretacje wiedzy. Wystarczy spojrzeć na przykład na to, co dzieje się z interpretacją, czy powinniśmy używać energii jądrowej, czy w niektórych obszarach GMO. To są tematy, które stają się takimi plakietkami, pod którymi ukrywają się już pewne poglądy ideologiczne. W związku z czym tym trudniej jest nam porzucić całą swoją grupę, całe swoje zaplecze, cały pewien nurt ideologiczny, w który się wpisujemy, przez zaakceptowanie faktów. Ludzie po prostu kupują z całym pełnym dobrodziejstwem inwentarza całą ideologię, w związku z czym trudno jest w niej zrobić wyłom, bo to by wymagało już mocnego przewartościowania, przyznania, że cała ta ideologia, o którą się wpisujemy, jest błędna. Co gorsza, w tych wojnach kulturowych mamy do czynienia z narastającym spolaryzowaniem. To jest temat, który dość mocno badamy. Są tak zwane echo chambers, komory...
1: bańki my nazywamy
0: pogłosowe. To jest trochę co innego. Bańki, te filter bubbles to są troszeczkę co innego niż te komory głosowy, ale to jest

0: temat dosyć szczegółowy, nie ma sensu w niego wchodzić. To, co jest istotne, to rzeczywiście polaryzacja następuje i co gorsza, skracają się przekazy. Czyli to, że chociażby to, że my możemy teraz porozmawiać sobie już długo na dany temat, to jest dosyć rzadkość w mediach. W mediach także te przekazy są coraz krótsze, a tym bardziej w mediach społecznościowych, gdzie no niestety TikTok dokonał tutaj wielkiej rewolucji. Przekaz musi być niezwykle krótki, co powoduje radykalne jego uproszczenie, zwulgaryzowanie można powiedzieć, co także sprzyja oczywiście już zapisywaniu się do ideologii raczej niż rzetelnemu sprawdzaniu poglądów.
1: Przyznam i zwrócę się teraz do Maryi Sadowskiej Komlach, przepraszam za potknięcie przy odmianie, ale przyznam, że te ostatnie szczególnie lata przeze mnie próby zrozumienia dezinformacji właśnie uzmysłowiły mi, czy obaliły taką przekonanie, które miałam wcześniej bardzo głęboko u siebie, to znaczy takie, że wszystkim zależy na prawdzie, czy wszystkim zależy na zrozumieniu, posiadaniu wiedzy, że to jest w jakimś sensie, jeżeli właśnie tylko stworzymy warunki, w których człowiek będzie miał dostęp do wiedzy, to on będzie chciał poznawać wiedzę i wtedy właśnie zrozumiałam, że czasami wolimy poczucie bezpieczeństwa albo potwierdzenie własnych przekonań, bardzo nie lubimy zmieniać zdania i sięgnęłam znowu po raz któryś po książkę Jonathana Haidta, Prawy umysł, który zwraca uwagę na to, że choć wszystkim nam się wydaje, że my myślimy racjonalnie, a to ich ponoszą emocje, ich tych drugich ponosi polityka i ideologia, to w rzeczywistości, w dużym uproszczeniu, my również najpierw mamy jakiś pogląd, a trochę później dopiero szukamy argumentów, które ten pogląd uprawomacniają i musimy włożyć bardzo dużo wysiłku, żeby naprawdę analitycznie, na chłodno, w oparciu o fakty i wiedzę podchodzić do rzeczywistości. To mi się wydaje ważne, żeby podkreślić, ale oddaję pani głos, na co by pani jeszcze tutaj zwróciła uwagę, jeżeli chodzi o zarysowanie tych mechanizmów naszej relacji z prawdą i z rzeczywistością.
2: Nie do końca się zgadzam z tym, że emocje są tu wiodące. Bardzo często ta odmowa do przyjęcia prawdy jest bardzo racjonalna, bardzo udowodniona przeżyciem, historią. Na przykład, dlaczego kobiety w ciąży w Wielkiej Brytanii nie bardzo chcieli szczepić się na COVID, kiedy NHS im mówiła, czyli służba zdrowia, to jest bezpieczne. Bo mieli przeżycie historyczne talidomidu, kiedy też służba zdrowia mówiła, że można brać to przeciwko porannym mdłościom i potem dziecko rodziło się bez rąk tam czy innych kończyn.
1: Są
2: powody, żeby nie ufać. I ja myślę, że jedna z najlepszych agencji komunikacyjnych rządowych jest akurat w Wielkiej Brytanii i już 4 lata temu ona wprowadziła bardzo prosty termin, który nazywa się The Wall of Beliefs, czyli ściana przekonań. Że każda taka wiara, czy takie przekonanie w coś, co nie jest prawdziwe, najczęściej jest jak cegła w jakiejś ścianie i to ta cegła może w ścianie może być bardzo taka, spokojnie można ją wyjąć i ta ściana się wtedy, nic z niej nie stanie, ale może być tak, że jak ta cegiełka będzie wyjęta, że przekonasz człowieka na przykład, że trzeba pójść i zaszczepić się, to ona była oparta na przykład na całej społeczności, która ma powiązane przekonania, która wtedy po prostu tą osobę przestanie przejmować. I nie są to internetowe środowiska tylko. To może być religia, to może być kultura, to może być społeczna jakoś grupa, na przykład mniejszość etniczna, tak, która jest dyskryminowana w pewnym kraju i dlatego, jeżeli nawet jakaś osoba z tej społeczności zaufa państwu i pójdzie na współpracę z agencją na przykład propaństwową, to potem będzie odrzucona, nawet jak robi to i przekonała się w czymś innym. I dlatego jedna rzecz, na którą zwracają uwagę, jest taka, że jeżeli gorsze jest zachowanie niż to, że człowiek jest przekonany w czymś, to jeżeli jest taka bardzo duża możliwość, że to zachowanie przyniesie już jakieś niebezpieczeństwo bardzo szybko, to trzeba najpierw uporać się z zachowaniem, nie spróbując przekonać osobę. I tylko potem, kiedy już to przekonanie być może nie przyniesie takiego niebezpieczeństwa, jak będzie zmuszona ta osoba.
1: Pani przykład?
2: No tak, na przykład jeżeli społeczeństwo przestanie wierzyć, że szczepionki przeciwko MMR czy inni są bezpieczne i wszyscy uwierzą, że mają związek z jakimiś innymi schorzeniami, to społeczeństwo może naprawdę stracić swoje pokolenie.

0: terenie, prawda? Więc wtedy trzeba wprowadzać i państwa często wprowadzają na przykład obowiązek szczepienia przy obowiązku szkolnym, czy coś jeszcze, żeby no trochę zmusić tych rodziców, które może nie zmienią swoje poglądy, jednak nie stwarzać wyższe ryzyko niebezpieczeństwa. Co potem często nie robią państwa, to nie przychodzą do tych społeczeństw i nie zaczynają drugi etap, czyli pozytywne, wiarygodne, ale też nieantagonistyczne przedstawienie argumentów pro. I to jest następny krok. Więc ja bardzo zachęcam słuchaczy, to jest wszystko w języku angielskim, dostępne, otwarte, bardzo prostym językiem napisane, w którym jakby jest taka podpowiedź, co robić, kiedy samo przekonanie w sobie nie jest jeszcze końcowym celem jakby naszego zachowania.
1: Tu jest wiele, ale każdy, kto zmieniał zdanie, to znaczy przyznawał się przed sobą, że się mylił wcześniej, wie, jak bardzo to jest przerażające doświadczenie, z jak ogromnym niepokojem się wiąże. Ale to, na co pani zwraca uwagę, to jest właśnie oczywiście kwestia zaufania. Bo to jest to pytanie czasem, dlaczego bardziej ufamy pani Agnieszce z Warszawy, która tam pisze coś o kryzysie klimatycznym, niż ufamy profesorowi, który jest specjalistą od kryzysu klimatycznego. To znaczy, dlaczego większe zaufanie bywa, że jakieś przypadkowi influencerzy budzą z przestrzeni internetowej albo politycy, niż specjaliści naukowcy?
0: Dobre pytanie. Jedno z odpowiedzi może być takie, że science communication, czyli komunikacja naukowa, to też jest taka dyscyplina sama w sobie, która by pomogła wielu naukowcom, żeby mogli może sprawniej trochę tłumaczyć medium. Ale problem jest też w tym, taki zwykły problem, który nie można rozwiązać, że nauka nigdy nie może powiedzieć prawie niczego, że jest to tak na 100% i w żaden inny sposób, zwłaszcza jak coś jest bardzo nowe, na przykład pandemia nowego wirusu, czy coś podobnego. Więc jakiś influencer czy influencerka, bloger zawsze mogą z większą przekonawczością powiedzieć, że dokładnie wiedzą, że coś jest inaczej. Ale badania 200 tysięcy osób z 40 krajów niedawne pokazali, że ludzie tak naprawdę mogą odróżnić fałsz i prawdę bardzo częściej niż my myślimy, tylko że częściej podważają prawdziwą informację, jeżeli ona różni się już z jakimiś przekonaniami, które w nich była. Więc będą bardziej pod lupą rozglądać to przemówienie naukowca czy komentarz, niż tego blogera czy blogerki, jeżeli oni akurat te drugie już mówią do jakichś poglądów, które już mieli.
1: I jeszcze jeden wątek, który się w pani wypowiedzi pojawił, to znaczy oczywiście kwestia zaufania. To znaczy to, czy w danym społeczeństwie więcej osób wierzy w to, że Ziemia jest płaska albo nie, upraszczam, no ma związek, jak rozumiem, z tym, jak jest zaufanie w danym społeczeństwie czy w danej wspólnocie. Im mniej zaufania, tym większa podatność na wpływy teorii spiskowych.
0: No też oczywiście poziom edukacji, poziom mediów i tak dalej. Ja bym powiedziała tak, że zaufanie oczywiście jest bardzo ważnym, ale też bardzo ważnym jest możliwość poznania na spokojnie rzetelnych informacji. Bardzo świeże badanie z Francji i Niemczech na 4000 ludzi. Tym ludziom proponowało przez 2 tygodnie w WhatsApp i w Instagram po prostu czytać wiarygodne, rzetelne media. I okazało się, że nawet po 2 tygodniach ich zdolność rozpoznawać prawdziwą informację wzrosła, a polaryzacja nie wzrosła. Więc to, że mniej takich treści teraz jest, ponieważ model biznesowy jest taki, że nawet rzetelne media starają się grać w te clickbaity, emocje, cały czas jakby nawoływać do katastrofy albo czegoś jeszcze, polaryzować, też nie pomaga. Więc żeby było zaufanie, też trzeba, żeby było komu ufać, a nie cały czas funkcjonować w systemie polikryzysu.
1: Panie profesorze, do profesora Tomasza Grzyba się zwrócę, do psychologa społecznego. Co by pan jeszcze dopisał do tego wszystkiego?
2: Dopisałbym obraz. Obraz pewnej rzeczywistości, w której wszyscy funkcjonujemy, a chyba nie do końca zdajemy sobie z niej sprawę. Otóż proszę zwrócić uwagę, że każdy z nas w naszej puszce mózgowej ma od 1200 do 1500 gramów takiej galaretowatej substancji, która składa się głównie z wody, jest tam oczywiście trochę tłuszczu, trochę białka. Ma taki szarawy kolor. To oczywiście mózg. I mózg to jest konstrukcja, która

0: konsumuje około 25% energii produkowanej przez nasze ciało. W sytuacji, kiedy sama sięga może 2% masy naszego ciała. No teraz możemy sobie wyobrazić, że to jest taka niezwykle kosztowna tkanka. Tkanka, która w ogromnej większości wypadków musi być wyłączana po to, żeby nie zużywała za dużo energii. Trochę tak jak przychodzi teraz powolutku sezon grzewczy, więc będziemy sobie niedługo zaprzątali głowę tego rodzaju problemami. Trochę jak niezwykle kosztochłonny piecyk, który miałby nas ogrzewać w chłodne wieczory. Będziemy go używali, przepraszam za to bardzo ostre sformułowanie, oszczędnie. I to jest ważna rzecz, którą musimy sobie uświadomić, że nasz sposób postrzegania świata nie jest sposobem, nazwałbym to oświeceniowym, w którym jesteśmy nieustannie przygotowani do tego, żeby analizować kolejne informacje, żeby przyjmować te informacje z ogromną ochotą, rekonfigurować nasz sposób patrzenia na świat, uczyć się nowych rzeczy, wypierać z naszego paletażu różnego rodzaju spojrzeń na rzeczywistość, te, które już nie są adekwatne do tych wiadomości, które otrzymujemy. Nie, tak nie jest. Patrzymy na świat z całą masą różnego rodzaju, przepraszam za slang, bajasów, takich obciążeń, takich uprzedzeń. Różnego rodzaju uprzedzeń, no, może to jest dobre określenie, które pokazują nam, że ważniejsze jest to, żebyśmy mieli rację podzielaną przez ludzi nam bliskich. W fascynujących badaniach, które ukazały się naprawdę bardzo, bardzo niedawno w Current Sociology, badaniach, których współautorem jest nasz dzisiejszy gość, profesor Dariusz Jemielniak, przebadano rodziców dzieci, którzy zastanawiali się nad tym, czy powinni zaszczepić swoje dzieci. I to badanie, które profesor Jemielniak wraz ze swoimi współpracowniczkami wykonał, pokazuje, że to nie jest kwestia jednej informacji, która się pojawia i która nagle ma, z którą nagle powinniśmy walczyć. To jest raczej kwestia pewnego ekosystemu informacyjnego, w którym funkcjonujemy. Pewnej tożsamości grupowej, która jest dla nas szalenie istotna i w której jesteśmy w stanie uwierzyć naprawdę w bardzo, bardzo wiele rzeczy. Mówiąc zupełnie wprost, jest dla nas dużo ważniejsze to, kto coś powiedział, niż co powiedział. I to jest szalenie istotne z perspektywy tego, jak my myślimy o dezinformacji, bo często myślimy, że wystarczy pokazać ludziom bardzo wyraźnie, co jest prawdą, a co jest fałszem. Pani redaktor Sadowska, ja mówiła przed momentem o bardzo dużych badaniach pokazujących, że ludzie nie mają specjalnego problemu w odróżnianiu fałszu od prawdy. Ale zwróćmy uwagę, że jeżeli będą przebywali w pewnym środowisku informacyjnym, na dodatek w środowisku informacyjnym bardzo mocno już skupionym właśnie w tym echo chamber, to może się okazać, że oni z pewnymi informacjami po prostu się w ogóle nie zetkną. Oni nie będą mieli szansy na ocenę, czy coś jest prawdą, czy fałszem, bo będą otrzymywali tylko takie informacje, które będą zgodne z ich oczekiwaniami.
1: Ale potem jak rozumiem informacje, tak jak mówiła Maryja Sadowska, dostaną informację, fakt, który jest sprzeczny z tymi ich przekonaniami, to go odrzucą.
0: Tak, bo to, co jest kluczowe, to to, że my doceniamy te informacje, które upewniają nas w przekonaniu, że mamy rację, że mieliśmy rację sądząc coś o jakimś człowieku czy jakimś zjawisku. Profesor Jemielniak, opowiadając o tych, które pojawiają się na przykład pomiędzy osobami o różnych sympatiach politycznych w Stanach Zjednoczonych, dotknął niezwykle ważnej kwestii. Zauważmy, że kiedy w latach 60. XX wieku, mój Boże, ależ to brzmi, no ale dobrze, w latach 60. XX wieku prowadzono badania dotyczące odpowiedzi na bardzo proste pytanie. To pytanie brzmiało, czy przeszkadzałoby ci, gdyby twój syn bądź twoja córka związał się z osobą, która ma przeciwne poglądy polityczne niż ty. Czyli wyobraźmy sobie, że ty jesteś demokratą, a twoja córka przyprowadza ci do domu republikanina, bądź w drugą stronę. Czy przeszkadzałaby ci ta sytuacja? Tak, na to pytanie w latach 60. w USA odpowiedziało zaledwie kilka procent osób. Kiedy to samo badanie powtórzono w roku 2018, to okazało się, że tak na to pytanie odpowiedziało ponad 60% osób. A zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której zaczynamy się bardzo mocno okopywać na swoich stanowiskach, znajdujemy się w pewnych, albo echo chambers, albo bańkach społecznościowych, jakkolwiek byśmy to nazywali. Rację ma oczywiście profesor Jemielniak, że to nie jest dokładnie to samo, ale na okoliczność naszego dzisiejszego spotkania.

0: spotkania możemy postawić tutaj znak co najmniej podobieństwa. I w tych środowiskach właściwie możemy godzinami dyskutować o tym, jak bardzo się ze sobą zgadzamy. Co doprowadza nas do sytuacji, w której zaczynamy myśleć o napływających do nas informacjach nie przez pryzmat ich jakości, nie przez pryzmat ich prawdziwości, ale przez pryzmat źródła, z których do nas one docierają. Bardzo ważną rzeczą jest to zaufanie, o którym mówiła pani redaktor chwilkę temu. I to zaufanie jest o tyle istotne, że my znajdujemy się w bardzo szczególnym miejscu geograficznym w świecie, ale też bardzo szczególnym miejscu historycznym jako Polacy i Polki. Otóż jakiś czas temu miałem okazję uczestniczyć w niezwykle interesującym spotkaniu, które miało miejsce w polskim parlamencie. To było spotkanie poświęcone, jak się pewnie państwo domyślają, właśnie dezinformacji. Rozmawialiśmy o bardzo ważnych kwestiach związanych z tym, jak dezinformacja wpływa na naszą codzienność. Jedną z gościń tego spotkania była ambasadorka Finlandii. Niezwykle ciekawa postać, pani Päivi Laine.
1: Która już chyba zjeżdża. Do siebie.
0: No, cóż zrobić? Cóż zrobić? Ale liczę na Finów, że bardzo podobna postać do nas trafi. W każdym razie pani Päivi Laine mówiła o bardzo interesującej rzeczy. Mówiła o tym, że myślenie krytyczne jest wprowadzane jako element programu zajęć już w przedszkolach w Finlandii, co oczywiście jest niezwykle ciekawym rozwiązaniem i wydaje się, że to jest jakaś rzecz, która może wpływać na to, że Finowie są jednak mniej podatni na dezinformację niż Polacy. Ale jeszcze ważniejszą różnicą pomiędzy Finami a Polakami jest to, że jeśli bada się poziom zaufania do decyzji rządu, to w Finlandii ten poziom zaufania do decyzji rządu, jeśli dobrze pamiętam, jest zbliżony do 80%, natomiast w Polsce, o ile dobrze sobie przypominam, ostatnie badania pokazują, że jest to 38%, co oznacza, że Polacy właściwie nie ufają prawie nikomu. To oczywiście może być z pewnej perspektywy rzecz dobra, bo może wzmagać pewien krytycyzm, ale kłopot polega na tym, że komuś w końcu musisz zaufać, a najprawdopodobniej będziesz ufał tym, którzy są bardzo blisko ciebie, a zatem tym, którzy są w twojej banieczce, w twoim echo chamber.
1: To słowem wstępu pozwolę sobie podsumować, a teraz chciałabym, żeby państwo wskazali, i co my wobec tego? To znaczy, bo wydaje mi się, że problematyczne w każdym razie w Polsce jest to, że ciągle słyszymy ostrzeżenia przed dezinformacją, ale nie za bardzo wiemy, co w związku z tym mielibyśmy zrobić. I jest to oczywiście kwestia jakiejś samodyscypliny, jeżeli, no takiego ćwiczenia się, bo każdy z nas podlega tym mechanizmom, które tu zostały opisane, więc takie świadome próba obrony siebie jakby przed sobą, dążenia do jednak tego, żeby te fakty zgłębiać. Jest to oczywiście kwestia edukacji, no tu trochę się zaczęło coś w Polsce zmieniać, ale jej ciągle bardzo brakuje. Co jeszcze byłoby kluczowe, żebyśmy w tej sytuacji zaczęli sobie radzić, to może panie profesorze, do pana się zwrócę, od razu też cytując pana, że w 2021 roku 12 osób było odpowiedzialnych za 65% antyszczepionkowych treści na Facebooku i Twitterze, więc na pewno jest oczywiście kwestia jakichś regulacji, ale też wydaje się, że mówimy o tym w kółko i nie za wiele z tego wynika, tych platform antyspołecznościowych. Ale na co pan by zwrócił uwaga jako potencjalne narzędzie? Jak się z tym mierzyć?
2: Ja zakładam, że to jest pytanie do mnie, tak. Bo o tej no, takiej tak zwanej parszywej
0: tak, ja niczego takiego
2: darku
0: nie napisałem, także
2: tak.
0: To na pewno do ciebie.
2: To żałuj. Tak, rzeczywiście była taka analiza i co ciekawe, no, Robert Kennedy, no, który obecnie, jak państwo wiecie,
1: tam był.
2: Pełni, no, tak, on jest jednym właśnie z tych 12 kluczowych dezinformatorów.
3: Nie,
2: no i obecnie dostał ciekawą fuchę, bo jak wiecie, się zajmuje, no w tej chwili właściwie
1: zdrowiem.
2: Odpowiada cały Departament Zdrowia, dokładnie w Stanach Zjednoczonych. I to, no to jest bardzo symptomatyczne. Rzeczywiście, że te osoby, które mają największe zasięgi, bardzo często mają ogromny wpływ. Jeżeli zadajemy sobie pytanie, co możemy na poziomie indywidualnym zrobić, to
1: albo nawet
2: bardzo
1: nie, państwowym też. Proszę mówić po prostu, bo mam wrażenie, że ciągle mówimy o tej dezinformacji, a nie za bardzo, chyba większość, ja przynajmniej, nie za bardzo widzę, żebyśmy po tych latach mówienia o tym wypracowali jakieś instrumenty.
2: Tak, myślę, że na poziomie państwowym możemy już zrobić dużo więcej, chociaż najwięcej tak naprawdę powinniśmy zrobić na poziomie europejskim, bo regulacje europejskie

0: tutaj mogą naprawdę sporo zmienić, podczas kiedy no Polska, chociażby w starciu z gigantami jak Meta czy Google, mimo wszystko nie jest tak dużym graczem, żeby mu zdyktować warunki. A trzeba pamiętać, że te sieci społecznościowe, one zarabiają miliardy, dosłownie ciężkie miliardy na opłaconej dezinformacji. Mamy sytuację kompletnie patologiczną, no bo obecne analizy pokazują, że nawet 10% ich obrotów pochodzi zwyczajnie z dezinformacji, naciągania, co zresztą Rafał Brzoska ostatnio bardzo ładnie wypunktował. A z drugiej strony nie mamy żadnej kontroli społecznej, bo ani jakiekolwiek organy nadzoru, ani środowisko badawcze nie ma tak naprawdę możliwości dobrego wglądu w to, co się na tych mediach dzieje. Oni wszyscy się oczywiście zasłaniają prywatnością rzekomą, ale nie pozwalają sobie wprowadzić jakiegokolwiek nadzoru. Te reklamy się pojawiają, następnie zostają wykryte i skasowane, co paradoksalnie jeszcze bardziej utrudnia pracę, które miałyby prowadzić do ich wyeliminowania na trwale. Dlatego, że jeżeli coś się pokaże, to zwykle ma zasięg rażenia do 24 godzin, wywiera już swój skutek, a następnie jest skasowane, w związku z czym to po prostu jest zacieranie śladów raczej niż eliminowanie faktycznego zagrożenia dezinformacją. Także pierwsza rzecz, która jest moim zdaniem absolutnie fundamentalna w zwalczaniu dezinformacji, także dezinformacji naukowej, to wreszcie pociągnięcie do odpowiedzialności tych firm, które no, same zostawiają dla siebie zyski, a jednocześnie całkowicie eksternalizują koszty na społeczeństwo. Bo to, że ludzie umierają i umierają naprawdę nie pojedyncze osoby, to już umierają dziesiątki, setki, momentami tysiące osób, które nie musiałyby umrzeć, gdyby na przykład nie zrezygnowały z terapii, gdyby nie zrezygnowały ze szczepień. To już jest bardzo poważna sprawa, a te firmy na tym zwyczajnie żerują. W związku z czym sądzę, że Unia Europejska powinna znacznie bardziej stanowczo reagować na sytuacje, w których no, dezinformacja sieje śmierć. To po prostu nie jest kwestia wolności słowa, tak samo jak nie mówimy o wolności słowa w przypadku chociażby dystrybucji pedofilii dziecięcej, czy nie mówimy o wolności słowa w przypadku ideologii nazistowskiej. Już się pogodziliśmy jako społeczeństwo z tym, że to raczej nie jest dobre, że coś takiego się rozpowszechnia. Tak samo powinniśmy postawić jasną linię, że istnieją typy dezinformacji już takie absolutnie szkodliwe, których nie możemy dopuszczać. To oczywiście musi być bardzo wąskie kryterium, dlatego że mimo wszystko ryzyko cenzury politycznej zawsze istnieje, ale szczególnie w przypadku dezinformacji medycznej to trzeba by zrobić.
1: Maria
0: na poziomie oczywiście...
1: To jeszcze tylko tu Maria Sadowska, ja coś chciała dorzucić i zaraz...
2: Ja bym chciała dorzucić, że ja bym bardzo chciała, żeby to było naprawdę tego wystarczało, bo nawet NASK spróbował 46 tysięcy kont czy tam wpisów dezinformacyjnych zgłosić do sieci socjalnych i tylko 12% z tego zostało usunięte, ale nawet jakby wszystkie zostały usunięte, to to, co robi się w wojnach informacyjnych czy kognitywnych, to teraz już jest po prostu na innym poziomie. Po pierwsze, już są manipulowane chatboty, AI. Już stwarza się dziesiątki tysięcy stron, na które nikt nie wchodzi z ludzi, tylko żeby informować chatbotów, żeby wydawali nieprawidłowe oświadczenia ludziom, które szukają informacji, bo też są badania, w tym amerykańskie, że ludzie chętniej zmieniają swoje poglądy, na przykład polityczne, jeżeli jakiegoś kandydata wspiera AI, a nie żywy człowiek. Tak. Jest już takie. A
1: takie druga rzecz... Bo to ten eksperyment był bardzo ciekawy, polegał na tym, że po jakiś czas dano ludziom na rozmowę z tym czatem, tak, i się okazało, że on miał ogromny wpływ na ich poglądy.
2: Właśnie, a druga rzecz
1: polityczny
2: jest taka, że widzimy to na Ukrainie, że te informacyjne kampanie, kiedy te wszystkie nasze problemy życiowe czy społeczne wykorzystują inne strony państwa, czy no, najczęściej państwa, trwają 30-40 minut. I w tym okresie czasu praktycznie niemożliwe jest żadnemu państwu zorganizować, napisać, zabronić, zakazać, kogoś znaleźć. Jakaś bardzo, bardzo niebezpieczna informacja, że na przykład, nie wiem, w tym miejscu będą wydawać pomoc humanitarną, a tak naprawdę chcą zebrać wszystkich ludzi, żeby zbombować. I to jest już realność ukraińska. Ono odbywa się tak szybko i z tak wielu różnych źródeł w Telegramie, który nigdy nie będzie współpracował, czy na jakichś innych, TikToku na przykład, prawda, że myśleć, że zakazywaniem, oczywiście trzeba zakazywać, trzeba karać, trzeba upominać.
1: Odpowiedzialność też, to znaczy, żeby oni sami musieli...
2: Trzeba, żeby były miejscowi media, czy blogerzy, czy ktokolwiek, nawet influencerzy, które by bardzo szybko mogli powiedzieć społeczności, że

0: to nie jest tak i im by można zaufać. I to jest akurat odpowiedzią teraz w warunkach prawdziwej, powiem tak, wojny kinetycznej, ale też wojny informacyjnej w Ukrainie, które działa i które jest przekazywane Finlandii, Estonii, innym państwom, które najprawdopodobniej są następnym celem ataku hybrydowego czy już kinetycznego Rosji. Więc musimy pamiętać, że niestety te technologie znacznie się przyspieszyli, ale odpowiedzią paradoksalnie jest żywa więź między ludźmi, a nie koniecznie jakaś tam odpowiedź technologiczna.
1: Ale ja rozumiem, że to, co powiedział, i już oddaję głos profesorowi Mielniakowi, to nie jest tak, że pani mówi, że to nie ma sensu, te próby regulacji czy wprowadzenia odpowiedzialności, tylko że to nie wystarczy.
0: Nie wystarczy.
1: Panie profesorze, weszłyśmy panu w słowo, a pan mówił po drugie.
2: Nie, to jest oczywiste, że to nie wystarczy. No przecież żadna tak samo nie wystarczy oczywiście posiadanie sprzyjających nam influencerów. No, problemy społeczno-technologiczne nie mogą być rozwiązane ani wyłącznie przez założenie dobrej woli, że wszyscy się nauczymy po prostu nagle rozpoznawać dezinformacje, ani przez założenie jakiegoś determinizmu technologicznego, że nagle stworzymy narzędzie, które to zrobi. To wszystko naraz musi być zaadresowane, ale przede wszystkim, i na to zwracam uwagę, najniżej wiszącym owocem jest przerwanie marazmu regulatora, dlatego że na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie państwa polskiego mamy naprawdę niezwykły, zaskakujący wręcz marazm, niechęć do tykania tego tematu, a jednocześnie mamy tam dosyć duże jednak przełożenie. Kolejna rzecz, którą na pewno możemy zrobić, i mamy różne teraz reformy edukacji, dużo się w edukacji dzieje, to naprawdę dałoby się zrobić, żeby wprowadzić chociażby uczenie. Mówi się o krytycznym myśleniu, ja bym dodał do tego świadomość, higienę pewnych źródeł informacji. Bo na przykład to, co też działa, badania pokazują, że jeżeli ludzi spytamy, czy myśli, że ta informacja jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa, zanim podzielą się nią na mediach społecznościowych, to już samo to powoduje, że ludzie mniej chętnie dzielą się dezinformacją. A jednocześnie trzeba pamiętać, że ludzie nie mają świadomości hierarchii źródeł naukowych. Dla wielu ludzi, jak coś jest napisane w czasopiśmie, które się podaje za naukowe, no to to już jest naukowe i w dobrej wierze się tym zwyczajnie dzielą. W związku z czym trzeba ludziom też uświadamiać, czym się różni jedno od drugiego. Trzeba także uświadamiać te problemy, na które nauka napotyka. Ja uważam, że mówienie o kryzysie zaufania w nauce także paradoksalnie zwiększa zaufanie do nauki, bo ludzie zaczynają rozumieć, jak to działa. Tak jak moja przedmówczyni wspomniała o tym, że bardzo często są uzasadnione lęki i obawy, pewna podejrzliwość, to dokładnie tak jest. Wynn badał w Wielkiej Brytanii, czy w Irlandii dokładnie badał chociażby sytuację rolników, którzy mieli kryzys zaufania wobec rządu, a chodziło tam o skażenie radioaktywnością i oni nie bardzo chcieli współpracować. No, wynikało to głównie z tego właśnie, że ileś lat wcześniej mieli fatalne doświadczenie z rządem. I o tym też trzeba mówić. Przecież mamy wiele wpadek świata nauki, w wyniku których nawiasem wypracowano odpowiednie procedury, takie jak chociażby procedury badania leków, procedury komisji etycznych. To jest wszystko dorobek wynikający z porażek. I musimy to ludziom uświadomić, że nauka już pewne rzeczy przeszła, podczas kiedy znachorstwo nie. Znachor jeden z drugim na TikToku czy Instagramie nie ma żadnej odpowiedzialności, nie ma także żadnych procedur weryfikacyjnych. I ludzie muszą sobie zdawać sprawę, nauka nie jest idealna, nie jest perfekcyjna, popełnia błędy, ale koniec końców wypracowuje sobie także procedury. Stoimy na ramionach gigantów i dzięki temu po prostu sięgamy wyżej, już budujemy na tym, co było kiedyś. W związku z czym uczenie ludzi, jak działa metoda naukowa, jest moim zdaniem radykalnie ważniejsze niż na przykład uczenie ich szczegółów tego, jak działa biologia. Nie wiem, czy każdy musi z nas wiedzieć, co to są protisty na przykład, tak? Natomiast wiedzieć, w jaki sposób się świat bada, w jaki sposób się w ogóle dowiadujemy, jak funkcjonuje rzeczywistość, to jest coś, co by się bardzo przydało. Czyli mówiąc krótko, patrzenie na las, a nie na drzewa.
1: To zanim przejdziemy dalej, to wysłuchamy, bo dodzwonił się do nas pana Łukasza. Panie Łukaszu, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu i wszystkim słuchaczom. Ja bym chciał powiedzieć, że jestem po studiach powiedzmy naukowych jako magister oceanografii i rozumiem, że metoda naukowa jest przede wszystkim jakby staje w wyniku starć, dyskusji i wielu lat powiedzmy prób powtarzania eksperymentów i tak dalej. A leczenie ludzi jako powiedzmy, ja się leczę ziołami, ale powiedzmy, że zielarstwo samo w sobie jest może być pomocne i należy jakby uświadamiać ludzi, jak pan mówił, na temat nauki przede wszystkim. Ja powiem, że w moim życiu to internet i dezinformacja zadziałała tak, że w 2011 roku

0: roku zacząłem śledzić intensywnie doniesienia różnych źródeł w internecie na temat końca świata możliwego w 2012 według kalendarza majów i tak dalej. No i niestety zawiodłem się, ale...
1: Na szczęście, panie Łukaszu!
0: Tak, tak, niestety dla internetu, bo ja sobie zrozumiałem, że moje jakby poszukiwania w tej dziedzinie, no to po prostu było złudzenie, bo ja wtedy miałem trudną sytuację życiową, wróciłem za granicę, nie mogłem znaleźć pracy, robiłem różne rzeczy. Myślę teraz, że po prostu byłem w jakiejś fazie depresji początkowej, jeszcze takiej nie do końca leczonej. Teraz już się leczę i wiem, że po prostu uległem manipulacji, nie wiem, czy to była sztuczna inteligencja już, czy nie. I teraz ja bym chciał wszystkim przestrzec, że źródło internetu, źródło jakim jest internet, źródło wiedzy, no to jest po prostu dla naukowca, tak jak dobry kawał, wie pan, w przerwie jak się pije kawę. I tak myślę, że prawdziwy człowiek, który jakby dba o świadomość społeczną, zawsze będzie przestrzegał. A jeżeli w Trójce czy w jakimkolwiek radiu ja słyszę reklamy na temat Media Markt i tak dalej, to ilość tych reklam, które wpływa na słuchaczy, to myślę czasami, że no naukowcy, gdyby mieli swoje reklamy, to by było o wiele lepiej. Bardzo dziękuję.
1: To my dziękujemy bardzo, panie Łukaszu. To może teraz Maria Sadowska-Jakomlach, na co jeszcze, co my możemy zrobić jeszcze? My jako jednostki, my jako dom, rodzina, my jako szkoła, my jako państwo. Co jest kluczowe jeszcze?
2: Kluczowa jest współpraca. I wiem, że w społeczeństwie takich jak polskie, czeskie, czy mój rodzimy kraj białoruski, nie bez powodu czasem nie ufamy władzom, ponieważ ta władza komunistyczna, czy socjalistyczna, czy jakaś imperska historycznie, no, przynosiła nam bardziej, prawda, niepowodzenia. Ale zwłaszcza kiedy zaufanie do rządów jest takie niskie, kluczową jest współpraca, ale nie uzależnienie między dziennikarzami, rządem, naukowcami, pozarządowymi
1: organizacjami. Na przykład, żeby przekazywali sygnały, że nadchodzi atak dezinformacyjny.
2: Ale nie tylko o tym, bo ten tak zwany prebanking pracuje tylko wtedy, kiedy człowiek jeszcze nie ma jakiegoś poglądu takiego wypracowanego i jeżeli to przychodzi tylko od zaufanej osoby czy instytucji, więc nawet ten prebanking, to uprzedzenie powinno przychodzić właściwym kanałom do właściwej osoby. Dziennikarze czy naukowcy nie mają może czasem takiej informacji, no nawet kontrwywiadowczej, prawda, które mają rządy o tym, kto spróbuje manipulować ludźmi w jakiś sposób. Ale rządy bardzo często nie mają dostępu albo zaufania, albo nawet możliwości przekazania informacji z wielu stron, prawda, żeby to zaufanie w jakiś sposób wywołać. Ale zwykle jest tak w wielu państwach
1: straż pożarna
2: postsocjalistycznych, że tak, straży pożarnej czy policji, no policji mniej, straży pożarnej ufa się, prawda, a już innym gałęziom rządu nie, ale rząd z innej strony, jak myślę o współpracy z dziennikarzami, to częściej myślę o współpracy PR-owej, prawda, że zlecimy promo, że zlecimy jakąś audycję, przyjdziemy, wypromujemy się i już tyle. A może w ogóle nam nie są potrzebni, bo mamy sieci socjalne. I to jest dużym błędem, bo akurat kiedy można pokazać, że można mieć różnicę poglądów, można mieć krytyczną rolę do siebie, ale współpracować, to wtedy jest szansa na realizację tego whole of society approach, czyli całościowego podejścia społecznego.
1: Że wszyscy mamy rolę do odegrania.
2: Może. I wtedy będzie rolę do odegrania dla szkoły, dla rodziców, dla jakichś tam inicjatyw społecznych i tak dalej.
1: Pani Ewa się jeszcze do nas, zdaje się, dodzwoniła. Pani Ewo, czy my się słyszymy?
3: Jasne, dobry wieczór.
1: To tak krótko, przepraszam, że o to proszę, ale czas nam się tutaj kończy.
3: Teorie spiskowe to jest świetny temat i Amerykanie uwielbiają spiskowe teorie, sami to o sobie mówią, a główny dezinformator to jest oczywiście Donald Trump, który twierdzi, że zmiana klimatu to oszustwo, a drugi taki dezinformator to jest RFK Jr., który jest sekretarzem zdrowia i opieki zdrowotnej i jest antyszczepionkowcem. I jeśli właśnie tego typu ludzie, którzy są rządzić światem, sieją dezinformację i zamęt, to co ma myśleć zwykły szaraczek? I jeszcze jedno zdanie. I co jest smutne i przerażające, pan profesor, który jest teraz w USA, raczej nie powinien tego mówić publicznie, nie powinien krytykować Donalda Trumpa, bo może zostać deportowany, prawda? Pozdrawiam.
1: Panie profesorze, no właśnie, to już oddaję głos profesorowi Grzybowi, ale tu bym tylko zwróciła uwagę na to, że to pomerance w Peter często o tym mówi, że w tym sensie ofiary propagandy czy

0: teorii spiskowych nie zawsze są ofiarami. To znaczy, że czasami być może ludzie głosowali na Donalda Trumpa właśnie dlatego, że mówi pewne rzeczy, bo mówi rzeczy, które są dla nich, nie wiem, przyjemne, w sensie właśnie potwierdzają ich tożsamość albo wskazują ofiarę. No w każdym razie emocjonalnie im służą. Więc być może chodzi o to, że my też jesteśmy jakoś sprawczy w tym i wybieramy czasem niestety polityków właśnie dlatego, że oni takie rzeczy mówią, ale nie wiem, czy pan profesor Grzyb się jakoś do tego odniesie, czy na co jeszcze na koniec pan zwrócił uwagę, co możemy zrobić?
1: No cóż, profesor Jemielniak jako człowiek dbający o swoje życie i zdrowie nie powinien pewnych rzeczy mówić, więc ja go wyręczę. Ja jestem przekonany, że...
0: Ale Donald Trump nie rozumie po polsku.
1: Ale ma ludzi. Wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zbyt poważną sprawą, żeby zostawić go w rękach Amerykanów. Więc rzeczywiście coś jest na rzeczy. A mówiąc tak zupełnie serio, ja bardzo się cieszę z tego wątku, który wybrzmiał teraz w pytaniu pani redaktor, bo ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że wybór, bo to jest pewien wybór w pewnym sensie, wybór wiary w teorie spiskowe jest wyborem do pewnego stopnia bezpiecznym.
0: Tak.
1: Zwróćmy uwagę, że wiara w teorie spiskowe daje człowiekowi naprawdę bardzo wiele. Tłumaczy mu świat. W serwisie Trójki tuż przed naszym wejściem na antenę mogliśmy usłyszeć kolejne informacje o tragicznej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Już teraz pojawiają się koncepcje spiskowe, które mówią, że tak naprawdę nie było tam żadnego oberwania się fragmentu lodowca, tylko ten fragment lodowca został specjalnie przez Rosjan odstrzelony. Właśnie po to, żeby odwrócić uwagę od różnego rodzaju niecnych poczynań, które mają w tym momencie miejsce na Ukrainie. Więc tak naprawdę musimy zdawać sobie sprawę z tego, że...
0: Bo inaczej musielibyśmy się zmierzyć z tragiczną rzeczywistością kryzysu klimatycznego.
1: Na przykład, prawda? Więc zwróćmy uwagę na to, że istnieje takie przekonanie, że ogromne skutki nie mogą być powodowane przez banalne przyczyny. Kiedy ludzie myślą o pandemii roku 2020, bardzo często mówią, to przecież niemożliwe, żeby zamknąć świat, dlatego że... kolokwialnie rzecz ujmując, ktoś ugryzł nietoperza. Więc... to są wszystko kwestie, które ludzie muszą zdawać, z których ludzie muszą zdawać sobie sprawę wtedy, kiedy myślą o tym, dlaczego my chcemy wierzyć w różnego rodzaju dezinformacyjne teorie spiskowe.
0: A może teraz, słuchacze, słuchaczki, czy chcecie prawdy, czy jednak to nie jest najważniejsze i to bezpieczeństwo, poczucie spójności są istotniejsze dla państwa?
1: Tak, zwłaszcza, że zwróćmy uwagę, że te wszystkie zalecenia, które na bardzo makropoziomie przed chwilką omawialiśmy, te, które przedstawiał profesor Jemielniak, te, które przedstawiała pani redaktor Sadowskaja, to są wszystko oczywiście rzeczy bardzo istotne, ale bardzo się cieszę z tego, że zawsze mówimy, że one muszą się nawzajem widzieć i muszą z pewnymi rzeczami współgrać. I teraz pytanie, które ja sobie często zadaję, jest następujące. Co mogę zrobić ja, człowiek, który jedzie autobusem, albo człowiek, który spotyka się ze swoimi przyjaciółmi, którzy nagle go informują o jakichś dziwnych treściach, które napotkali, a które ich zainteresowały. No więc najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić w tej sytuacji, jest stwierdzenie, jak możesz wierzyć w takie bzdury. A dlaczego? Ano dlatego, że wtedy sytuacja nie... sprowadza się już do dyskusji o faktach, czy do dyskusji o mniej lub bardziej podbudowanych rzeczywistością hipotezach, tylko do dyskusji o tożsamości. My natychmiast czujemy się atakowani, my natychmiast czujemy się w tej naszej tożsamości człowieka, który jest częścią jakiejś grupy, zagrożeni. Więc spróbujmy, i myślę, że to jest rzecz, która przyda nam się wszystkim naprawdę bardzo, zacząć ze sobą rozmawiać w takim domyśle, w takim przekonaniu, że ten drugi chce dobrze, że ten drugi nie jest głupkiem, który wierzy w bzdury, tylko jest człowiekiem, którego coś przekonało, a teraz do mnie należy zadanie sobie pytania, co go przekonało, a zatem zadawanie pytania, czysta rozmowa, w której mówimy, słuchaj, a co cię przekonało do tej informacji najbardziej, albo jakie źródło uznałbyś za wiarygodne, gdybyś miał szukać informacji, które są sprzeczne z tymi, które przed chwilką otrzymałeś. Co musiałoby się zdarzyć, żebyś zmienił zdanie? Zauważmy, że w żadnym z tych pytań, które państwu przedstawiłem, nie ma przekonania, że ktoś jest mniej ode mnie inteligentny, ma mniejsze kompetencje do oceny rzeczywistości, nie zna się na tym, co dookoła nas się dzieje. Ja myślę, że to założenie, że ten drugi chce dobrze, takie, ja to często nazywam domniemaniem niewinności, ale w takim rozumieniu nieprawnym, tylko społecznym, to jest coś, czego nam wszystkim bardzo brakuje, zwłaszcza wtedy, kiedy musimy ze sobą rozmawiać i chcemy tworzyć jakieś relacje.

0: relacje społeczne.
1: Bardzo, bardzo dziękuję dziś za rozmowę szacownym gościom, ale też państwu słuchaczkom i słuchaczom. A gośćmi dzisiejszego klubu byli profesor Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauki i Uniwersytetu Harvarda. Bardzo serdecznie pozdrawiamy panie profesorze i mimo wszystko mamy nadzieję, że uda się panu w tej weftę podróżować.
2: Dziękuję.
1: My dziękujemy. Profesor Tomasz Grzyb z Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękujemy. I
0: dziękuję.
1: Maria Sadowska-Jakomlach z Free Press Unlimited i CEPA, czyli Centrum Analiz Polityki Europejskiej. Program realizowała Elżbieta Malinowska, a wydawała Piotrka Masierak, Agnieszka Lichnerowicz. Dobranoc.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 120 miliardów złotych wydane niezgodnie z prawem. Są wyniki audytów w publicznych instytucjach. Amerykanie kolejny raz atakują Iran. To odpowiedź na ostrzał bazy wojsk USA w Jordanii. Uczniowie wrócili do szkół. Co zmieni się od nowego roku? O tym za chwilę. Prawie 180 instytucji publicznych wydało niezgodnie z prawem ponad 120 miliardów złotych. Są wśród nich ministerstwa, fundacje oraz agencje państwowe. Krajowa Administracja Skarbowa po przeprowadzonych kontrolach złożyła do prokuratur 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, informuje Michał Daruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
6: Audyty wykryły przede wszystkim naruszenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz innej pomocy publicznej, a także wykorzystywanie tych środków niezgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono również wydatkowanie pieniędzy publicznych wbrew ustalonym planom finansowym, w tym środków z ogólnej rezerwy budżetowej i rezerw celowych, wydawanych niezgodnie z warunkami ich wykorzystania.
5: Ponad 130 zawiadomień trafiło do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Naszym wrogiem jest Rosja, a nie Niemcy, mówiła w TVP Info Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wiceszefowa MONU odniosła się w ten sposób do apelu Karola Nawrockiego o wypłatę reparacji wojennych przez Niemcy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypomniała, że to niemiecki samolot wspomógł polskie myśliwce, gdy spadła rosyjska rakieta na Lubelszczyźnie.
7: To był dokładnie tankowiec, dzięki którym nasze myśliwce mogły dłużej operować w powietrzu. Był samolot do tankowania właśnie wysłany tutaj przez kogo? Przez Niemców, tych tak często znienawidzonych przez naszych oponentów. Historia jest jednoznaczna. Oczywiście nie mam zamiaru zapominać o tym, co się działo podczas II wojny światowej, ale nie próbujmy w żaden sposób zrównywać dzisiejszej sytuacji z historią.
5: Prezydent zaapelował do Niemiec w sprawie reparacji wojennych w czasie porannych uroczystości związanych z 87. rocznicą napaści na Polskę. Trwa jeszcze usuwanie samochodów, które brały udział w tragicznych skutkach wypadku na autostradzie A1 koło Częstochowy. Przed południem zginęło tam 4 pracujących robotników, kolejnych 4 jest rannych. Kierowca ciężarówki został zatrzymany, do dyspozycji prokuratury nie został jeszcze przesłuchany. Stany Zjednoczone znów zaatakowały Iran. To odwet za próbę rozmieszczenia min przez Iran w cieśninie Ormus i odpowiedź na atak tego kraju na amerykańską bazę wojskową w Jordanii, poinformował prezydent Donald Trump. Wcześniej Irańczycy zapowiadali, że tym razem odwet będzie bardziej zdecydowany, ale sugerowali też opcję powrotu do drogi dyplomatycznej.
8: Państwowa agencja IRNA donosi o eksplozjach w Bandar Abbas, Jask, Jabahar i innych miastach portowych, a także na wyspie Keszm. Cytowany przez nią główny dowódca kwatery głównej potwierdza atak, ale nie podaje szczegółów. Agencja Tasnim z kolei donosi o odwetowych atakach na bazy amerykańskie w regionie. To jednak wciąż niepotwierdzona informacja. Nie pojawiło się dotąd oficjalne stanowisko Iranu. Wcześniej jednak prezydent Masoud Pezeszkian mówił, że zawsze istnieje droga powrotna do czerwcowego memorandum o porozumieniu, jeśli tylko Stany Zjednoczone będą przestrzegać uzgodnionych w nim zobowiązań. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
5: Wakacje się skończyły, do szkolnych ławek wracają uczniowie. Od jutra czeka ich sporo zmian, bo nie tylko dojdą nowe przedmioty czy nowy sposób nauczania niektórych z nich, ale też nie będzie można korzystać ze smartfonów, a w szkolnych stołówkach mają być częściej serwowane warzywa. Co o powrocie do szkoły mówią uczniowie? Sprawdzał Ryszard Minko z Radia Białystok.
9: Dobrze, że się wakacje skończyły.
10: Cieszę się, że...

0: Idę do szkoły, bo ja lubię uczyć się.
1: Ja powiem tak, myślę, że już do szkoły jak najbliższy czas wrócić jest na pewno. Coś tam właśnie mówili, że zmian jakiś z obiadami, że te obiady będą warzywne czy coś takiego. Dla mnie na przykład ta edukacja zdrowotna jest taka troszkę zbędna moim zdaniem, bo więcej lekcji, trzeba będzie się przyzwyczaić.
2: Ja nie czuję potrzeby dłuższych wakacji.
3: Anna Rasiuk, dyrektor zespołu szkół w Michałowie. No a teraz będzie rytm szkolny i to rytm szkolny z dużą ilością zmian.
2: Trzeba zmienić zajęcia praktyczno-techniczne, przyrody.

0: w dzisiejszych czasach cyfryzacji dzieci naprawdę mają z tym ogromny kłopot.
1: Tegoroczna wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego na Podlasiu odbyła się w Zespole Szkół w Michałowie. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, może padać przelotny deszcz. W nocy minimalnie od 10 do 15 stopni. Jutro zobaczymy na termometrach od 20 do 25 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
5: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 6 minut po godzinie 22.
8: Ha!
9: Cecha.
8: Ha!
9: Cecha.
8: Jacek Habryluk, Marek Kaczyński.
7: Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
7: To znowuż my i 366. wydanie naszej audycji jubileuszowe.
9: Jak zwykle. I zapraszamy Państwa jak zwykle na 2 godziny. Ta druga to będzie godzina z przytupem orkiestrowym. Będą duże składy, orkiestra symfoniczna, chóry. Będzie się działo. A artyści z grubsza, ci sami, których zwykle słuchamy, tylko co jakiś czas okazuje się, że mamy no, prawdziwy wysyp wydawnictw realizowanych właśnie z takim dużym rozmachem, z udziałem orkiestry. Jest nowa płyta Floating Points. Sięgniemy po nieco starsze wydawnictwo Thomasa Bangaltera. No i jeszcze kilka, może zostawmy kilka niespodzianek dla Państwa. Warto z nami zostać, myślę, do północy. A warto też dokładnie przysłuchiwać się temu, co w pierwszej godzinie, dlatego że to będą same nowości.
7: A dzisiaj tak się złożyło, że mamy dwa początki, bo ten początek zawsze jest newralgiczny. Dzisiaj, no, na szczęście, nie musimy nikogo żegnać, jak przed tygodniem, ale za to witamy dwie fantastyczne płyty i właściwie obie powinny rozpoczynać nasze spotkanie. To teraz tak.
9: Początek numer jeden.
7: Numer jeden.
10: Do you remember the first time?

0: Zostajemy jeszcze.
1: Zostajemy, tak, tak. Najbliższe doświadczenie chyba słuchaniu Davida Bowiego na scenie, jeszcze sądząc po tym utworze. Do You Remember the First Time z albumu His and Hers. Oryginalnie oczywiście, a tutaj z koncertu, ale to nie z tego koncertu, na którym ty byłeś, Jacku.
0: No nie, bo gdy ja byłem na koncercie zespołu Pulp, to te, które teraz się pojawiły, już były dawno zarejestrowane.
1: No właśnie.
0: I to były koncerty numer 566 i 567 w historii zespołu. Dwa występy londyńskie, które zostały zmiksowane w jeden, i ta płyta koncertowa live pojawiła się w miniony piątek, która jest taką dokumentacją tego, co zdarzyło się w zespole w ostatnich latach, kiedy ta grupa powróciła z nowym albumem, świetnym, doskonale przyjętym, i z koncertami, na których rozbrzmiewają nie tylko utwory z tej nowej płyty, ale także starsze kompozycje. Tych z lat 80. na koncertach właściwie nie ma, natomiast zespół powracał także do tych utworów, które grał na początku lat 90., stąd te wielkie przeboje. I to jest także zapowiedź tego, co ukaże się jesienią. Jesienią także film Pulp, What Do You Do For an Encore? No a teraz płyta koncertowa, wszystko to razem ma tworzyć jedną całość. Co będzie dalej, zobaczymy. Póki co, nie wiem jak to jest z tymi płytami koncertowymi, bo ja mam oczywiście ogromny sentyment do zespołu Pulp, słucha się tej płyty znakomicie. Natomiast to jest po prostu, no, słuchamy wielkich przebojów, piosenek, które doskonale znamy, no i czegóż chcieć więcej.
1: To był pierwszy początek, nostalgiczny, to teraz początek numer dwa, futurystyczny.
0: Uwaga, proszę się przygotować.

0: I tak się urywa, ale właściwie potem leci dalej.
1: Nie, to idzie na stop.
0: Bo to jest karuzela, która się kręci w coraz szybszym tempie. Momentami obłędnym tempie. I karuzela, może to jest takie spadające z góry katamari. Jeżeli ktoś pamięta taką japońską grę wideo, gdzie się zbierało wszystko po drodze i tworzyła się z tego taka gigantyczna kula. Niezależnie od tego, czy to były jakieś tam sprzęty domowe, czy jakieś kawałki drewna, czy cokolwiek, można było ze wszystkiego zebrać takie gigantyczne coś, to jest taka kula, która zbiera wszystkie gatunki i wszystkie nurty po drodze.
1: To jest taka muzyczna lawina, która po prostu
0: niepowstrzymywalna.
1: I to jest nasza propozycja do pierwszej trójki. Gdyby państwo chcieli głosować, to proszę dać znać. Hakushi Hasegawa.
0: Tak jest. To jest to nazwisko. Pod tym nazwiskiem kryje się postać działająca już od kilkunastu lat, bo to się wszystko zaczęło, kiedy Hakushi Hasegawa miał lat naście. Ma na koncie mnóstwo wydawnictw, takich najpierw amatorskich, później te amatorskie trafiły gdzieś na biurko Flying Lotosa.
1: No tak, bardzo młoda osoba, 26-7 lat.
0: Tak, tak, tak, bardzo młoda ciągle. Wszechstronnie wykształcona, grająca na wielu instrumentach, komponująca, śpiewająca i teraz jeszcze zatrudniająca zespół, który się nazywa Haha and the Hairpins. I ten zespół powoduje, że to momentami wpada w takie brzmienia big bandowe, trochę częściej nawet. Zresztą co chwila mamy solo, jakieś obłędne solo jakiegoś instrumentu. Tutaj trąbka była w tym utworze.
1: Znaczy, chcesz mi powiedzieć, że to, czego słucham od dwóch dni, to jest big band?
0: To jest, tak, to są szczątki big bandu. Mhm. To jest taki big band przemielony bardzo mocno, grający, no zakładam, że oni może grają też szybko. W takim tempie jak Big Band Franka Zappy albo Big Band Franka Zappy puszczony na 45 obrotów zamiast 33.
1: Frank Zappa wiecznie żywy.
0: Tutaj są elementy tej muzyki, są elementy muzyki przeróżnej, no, muzyki z gier wideo japońskich również. Płyta się nazywa Honest Feeling Album. To nie jest pierwsze wydawnictwo tej postaci artystycznej, jak mówimy cały czas. Osoba niebinarna, Hakushi

0: Hasegawa. Tylko kolejna i to jest już zjawisko na tym etapie, które sobie zyskało, które zebrało sporo fanów, tak jak to Katamari znowu.
1: A płyta, która się ukazała, Honest Feeling Album, to jest piąta, zdaje się, pozycja w dyskografii, poza tym także garść różnych singli, to za każdym razem jest taka muzyka, która trochę zmiata, no i za każdym razem jest inna, no ale tak ma być. Także proszę zanotować na playliście, oznaczyć i słuchać, chociaż reakcje mogą być bardzo różne.
0: Hakushi Hasegawa. A my dzisiaj od skrajności do skrajności, od czegoś zupełnie nowego do czegoś znowu bardzo, bardzo znajomego, ponieważ ukazała się nowa płyta jednego z naszych ulubionych zespołów.
1: I to jest już prawie muzyka dawna, tak chciałem powiedzieć, ponieważ to, jeśli chodzi o zespoły gitarowe, to już historia. Tych płyt gitarowych ostatnio ukazuje się wiele. Przed tygodniem bardzo ciepło wyrażaliśmy się o płycie formacji z Manchesteru, West Side Cowboy, ale Ameryka trzyma się dobrze i weterani nie odpuszczają.
0: Dinosaur Junior.

0: Junior i Everything All At Once z albumu There Near, czyli najnowszej płyty wydanej w ostatni piątek. A następnie też piątkowa premiera, formacja Blind EO. To się pisze Y-E-O. Hourglass of the Eye, a płyta nosi tytuł The Le Moine Point, albo The Le Moine Point, może bardziej, bo to takie trochę i francuskie, i angielskie jednocześnie. I mieliśmy okazję słuchać fragmentów tej płyty singlowych wcześniej.
1: Tak jest, chyba wydają płyty we francuskiej wytwórni Le Disque Pongo Joe. Natomiast jeśli chodzi o Dinosaur Junior, no to mieliśmy tutaj takie, powiedziałbym, trochę przeciwieństwa. Z jednej strony zespół, no, weterani absolutnie i wszystko niby wiadomo, jak będzie brzmiało, ale brzmi świetnie, a z drugiej strony rzecz nowa, która jest także taka odświeżająca, jeśli chodzi o nurt piosenki i właściwie można słuchać kolejnych utworów, nie znając tej formacji i zachwycając się kolejnymi utworami. Coś jest w tym.
0: Chociaż oczywiście słychać w tym i krautrocka, i stereolap, jeśli chodzi o Blind EO. Zresztą trochę się zastanawialiśmy już przy okazji tamtego singla parę tygodni temu, że to taka kolejna formacja, która bardzo pilnie słuchała różnych mistrzów.
1: Ale tak jest w przypadku części grup nagrywających dla Le Disque Pongo Joe. Mówię o tych nowych, nie, powiedzmy afrykańskich, które korzystają z tego, co już było, zwłaszcza z tradycji krautrocka, czy też świeższej nieco twórczości elektronicznej. No i tak jest tutaj w przypadku Blind EO. No to biegniemy dalej. To teraz króciutka płyta. To zapowiedź nasza niech też będzie krótka, bo to jest artystka, która opublikowała w tym roku już swoją drugą płytę. Niewykluczone, że trzecia też się pojawi.
0: Ponad 20 płyt dyskografii i 25 lat.
1: Nie byłbym zdziwiony. 25-26 lat to jest dzisiaj rocznik w naszej audycji dominujący. Na początku roku pojawiła się płyta, która zwróciła moją uwagę, ponieważ nosiła tytuł Jessica Pratt. Chyba tak. Tak. I na początku myślałem, że o, nowy album jednej z moich ulubionych wokalistek, a tutaj nie. To były utwory jej w wykonaniu Usher White.
0: To była cała płyta odegrana.
1: Wyłącznie. Tak. Wyłącznie tak jest, od początku do końca. Po czym okazało się, że to jest artystka, która ma już rzeczywiście dyskografię ho-ho, a może i większą. No i teraz mamy kolejny album, 30 kilka minut, z bardzo delikatnymi, ładnymi piosenkami. No, naprawdę nic, tylko słuchać.
0: Nightingale version.

0: Usher White z albumu zatytułowanego Love Aggregates.
1: No i właśnie takie piosenki odnajdą Państwo na tej nowej płycie. Inne na pewno już niebawem. Mam nadzieję, że także u nas się pojawi w jakiejś większej porcji, bo to takie dobrze skrojone, napisane piosenki, które bardzo lubimy. No ale czas biegnie, a płyt tych świetnych coraz więcej. Ten piątek był dość napięty, tak bym powiedział. No i teraz są artyści, którzy, no mam wrażenie, zdominowali te ostatnie zawody. Saul Williams, od niego rozpoczniemy. Powiem od razu, że szalenie mi się ta płyta podoba. To jest artysta, myślę, Państwo znają w dwóch słowach. Trudno powiedzieć, że jest to tylko wokalista, że to jest tylko raper, że to jest tylko autor tekstów. Bo to jest także poeta, aktor, no właściwie człowiek wielu talentów.
0: Można powiedzieć, trochę.
1: Trochę tak, taki powiedziałbym przewodnik, jak trochę używaliśmy tych podobnych określeń w przypadku Joshua Aidahena. Jego nowa płyta to jest znowuż bardzo ważna opowieść, stworzona z mnóstwem zaproszonych gości i to jest taki, no mówimy o tym spoken word, świat, gdzie historie opowiadane są równie ważne, a może czasami ważniejsze niż sama muzyka. No i produkcja, do tego produkcja nagrań.
0: Świetni goście na płycie, Carlos Nino między innymi, z którym zresztą Saul Williams nagrał poprzednią płytę, też prezentowaną przez nas 2 lata temu. I między innymi More Mother i Gonja Sufi w utworze singlowym Conspiracy. Ale my sięgamy po utwór The Dagger. Tutaj można chodzić w różnym kluczem w różnych kierunkach. Ta płyta to jest kopalnia bardzo ciekawych pomysłów. No i niezwykle klimatyczny album. A zaraz później płyta, która jakoś tam się łączy z Saulem Williamsem, dlatego że to też jest afroamerykańska tradycja, ale współczesna. Oczywiście śpiewana bardziej, bo to Erykah Badu. No ale też produkcja Alchemista znakomita. Wcale nie do końca taka hip-hopowa, jakby się wydawało, że może być. Tylko prowadząca w stronę też takiej opowieści bardzo, bardzo spójnej. Jeden utwór przechodzi płynnie w drugi.
1: Tak, oczywiście nazwisko Erykah Badu gwarantuje znacznie większe zainteresowanie niż to, co zrobił chociażby Saul Williams. Ale proszę potraktować to jako trochę awers i rewers takiej opowieści. Także jeśli Państwo by skończyli słuchać jednej płyty, to proszę sięgnąć po drugą i to jest świetne uzupełnienie.
0: Saul Williams, Erykah Badu.

0: Erykah Badu, The Alchemist i jeszcze Kamasi Washington gościnnie. W utworze Black Box. Album nosi tytuł Before the World Blows. A gdyby ktoś się włączył teraz i zastanawiał się, co to był za utwór wcześniej, to Saul Williams z albumu Leap Life.
1: No to cóż, pozostało nam jeszcze kilka minut, nawet kilkanaście do końca pierwszej godziny naszego spotkania. Zaczyna się sezon jesiennych festiwali, czyli letnie wyjazdy zamieniamy na wyjazdy jesienne. No i jak to zwykle jesienią bywa, sporo muzyki takiej, która jest nam bardzo bliska i to są takie festiwale, o których często Państwu opowiadamy i na których się spotykamy. Awantart już niebawem, właściwie od dzisiaj tak naprawdę.
0: Już trwa, już zaczyna się edycja dolnośląska Awantartu od 3 września wrocławska, później w połowie miesiąca edycja warszawska, wreszcie Lublin. Najmocniejszy program oczywiście we Wrocławiu i w Warszawie. W Warszawie usłyszymy między innymi The Next, usłyszymy, chociaż we Wrocławiu też grają Australijczycy, Seniała też i tu, a w Warszawie Osmium, czyli taki specjalny projekt Hildur Gudnadottir i jeszcze trójki muzyków, wśród których między innymi współzałożyciel Seniawy właśnie się znalazł. No ale my wybraliśmy jako taki niezły znacznik Polski tego, co się będzie działo, trio Molar, które we Wrocławiu wystąpi już 9 września, za tydzień z okładem, w Showroom Sound Experience.
1: To jeszcze tylko dodam, że mamy całą serię filmową, także to jest istotne. Oprócz koncertów, filmy muzyczne, historie opowiedziane na ekranie. Powiedzmy, że w Warszawie także wystąpi Achmed. To jest też formacja, która chyba do tej pory w Polsce nie występowała.
0: Tak,
1: 20 września wystąpią w warszawskim klubie Pardon do Tu, także to będzie pierwszy raz, kiedy zagrają. Także mnóstwo ciekawych propozycji. A poza tym jesienią, zauważyłem, jest wydanie meksykańskie. Nasze festiwale lubią podróżować, bo to Japonia, bo to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Awantart wędruje do Meksyku.
0: Przejmujemy Meksyk również. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze
1: nie znamy
0: programu. A
1: później Grenlandię, Islandię i jeszcze wiele innych.
0: Zobaczymy.
1: Miejsc.
0: Zobaczymy. Wszystko przed nami. Molar, Donkey Tak.

0: Molar z albumu zatytułowanego po prostu Molar LP. Bartosz Weber, Jacek Prościński, Michał Fetler.
1: Avant Art startuje, będziemy jeszcze na pewno powracać i opowiadać Państwu o tym, co dzieje się w różnych częściach Polski i świata, a u nas w finale przedpremierowo.
0: Singlowy utwór artysty, którego dawno nie było, bo nagrywał, myśmy te płyty prezentowali, zawsze muzyka, taka muzyka taneczna z lasu, ambient techno, z takim kolorytem słowiańskim, kolorytem leśnym.
1: Muzyka taneczna z lasu źle mi się kojarzy.
0: Ale... Janusz Jurga. O, to, a Gaz?
1: A Gaz, tak.
0: Właśnie, właśnie. No to więc te idziemy w tę stronę, ale w polskim Cześć. Wydaniu.
1: Gaz był na ulicy też.
0: Do końca tej godziny, bo to jest długi utwór Janusza Jurgi.
1: To chcemy go zagadać oczywiście.
0: Utwór zatytułowany Dogasające Światło. On się ukazuje jutro, więc jeżeli coś utniemy dzisiaj przed 23, to natychmiast po północy po HCH można już będzie posłuchać.
1: Zapraszamy po 23 i będą balety. I my.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
2: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
1: Brzmi jak cenna umiejętność.
2: To codzienność w harcerstwie i

0: Każdy może się tego nauczyć.
1: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
2: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
3: www.całymżyciem.pl
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 września. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rosja zmienia strategię, ostrzega szef MSWiA. Polska musi być gotowa na liczniejsze akty sabotażu. Niemcy zamykają dwie rosyjskie placówki na terenie kraju. To reakcja na hybrydowe ataki Kremla. Rusza nowy rok szkolny bez smartfonów w podstawówkach i z obowiązkową edukacją zdrowotną.
6: Wszyscy widzicie, jak bardzo niepokojące jednak sygnały płyną z Ukrainy. Jak bardzo niepokojące są też sygnały, które na przykład stały za wizytą szefa CIA w Rosji. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
5: Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zdaniem szefa MSWiA podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bez załogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji. Sprawą pożaru w magazynie w Skarżysku Kamiennej zajmuje się prokuratura w Krakowie. Śledczy badają, czy sprawca działał na zlecenie obcego wywiadu i dopuścił się przestępstwa o charakterze terroru. Może mu grozić nawet dożywocie. Rząd w Berlinie obarcza Rosję odpowiedzialnością za wysłanie uzbrojonego drona do Niemiec. Szefowie MSZ i MSW poinformowali o zamknięciu w odpowiedzi dwóch rosyjskich placówek.
7: Listę dowodów na wysłanie przez Moskwę na początku sierpnia drona z ładunkami wybuchowymi do Lipska przedstawił minister spraw wewnętrznych. Konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników są takie, jakie znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie. Wyliczał minister Aleksander Dobrindt. Szef niemieckiej dyplomacji zapowiedział międzynarodową odpowiedź wobec Kremla, która już jest ustalana z partnerami z Unii Europejskiej i NATO. Chodzi m.in. o rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Johann Wadephul przedstawił też, na co Niemcy już się zdecydowały. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaproponujemy na forum unijnym listę nowych osób do objęcia sankcjami z powodu ich powiązań z atakami hybrydowymi. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji. Punktował szef MSZ Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: Przed podświetlonym w biało-czerwone barwy pomnikiem obrońców Wybrzeża i w blasku trzymanych przez harcerzy pochodni uczczono tragiczną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz pamięć obrońców i poległych w walce z Niemcami. Głos zabrali przedstawiciele najwyższych władz państwa.
8: Salut armatni!
9: W rocznicę niemieckiego ataku nad Westerplatte zawyły syreny alarmowe i okrętowe tyfony. Zapalono znicz pokoju, odczytano apel pamięci oraz oddano 12 salw armatnich. Prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny zaapelował do Niemiec o reparacje wojenne dla Polski. Przypomniał również o tym, jak wielką tragedią dla naszego narodu była II wojna światowa.
10: 6 milionów zamordowanych polskich obywateli. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć.
9: Głos zabrał również premier Donald Tusk, który podkreślił, że dziś, gdy rośnie zagrożenie ze wschodu, wolny świat nie może popełnić tych samych błędów, co 87 lat temu.
11: Najważniejszą lekcją z Westerplatte jest to, aby już nigdy ten, który został napadnięty przez agresora, nie był sam.
9: Uroczystości zakończyła modlitwa ekumeniczna, po której nad Westerplatte przeleciały polskie myśliwce. Westerplatte, Przemysław Lis, Polskie Radio.
5: Najwyższa Izba Kontroli wytyka błędy i zaniechania administracji w trakcie powodzi z 2024 roku w województwie opolskim. Podstawowy, o którym mowa w raporcie, to nieogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego przez wojewodę Monikę Jurek, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
12: Pomimo przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych poziomu wód, w urzędzie nie zainicjowano wysyłki alertów RCB, mimo uzyskania kolejnych informacji o zwiększeniu zrzutów wody ze zbiornika Nysa. W trakcie powodzi sprawnie występowano o wsparcie, zarówno do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Sił Zbrojnych RP, jednostek samorządu terytorialnego, jak i innych podmiotów.
5: Starosta Neski Daniel Palimonka mówi, że reakcja służby była zgodna z informacjami o stopniu zagrożenia. Dodaje, że braki w dokumentach urzędnicy starali się uzupełniać po przejęciu władzy w powiecie w 2024 roku.
0: Starostą zostałem w maju. Nowego

0: Naczelnika powołałem właśnie dlatego, że nie było ani ćwiczeń odpowiednich, ani dokumenty nie były aktualne. I to był jedyny naczelnik, którego po przyjściu wymieniłem. I przygotowywaliśmy. One nie były jeszcze gotowe. Nie zdążyliśmy po prostu do powodzi ich przygotować.
1: Radio Opole nie udało się

0: będą mogli ustalać ceny dowolnie.
1: Podczas obowiązywania tego pakietu ceny były wypłaszczone, niezależnie czy tankowaliśmy przy autostradach, czy tankowaliśmy w mieście. Natomiast w tym momencie już ten mechanizm nas nie chroni i możemy notować kilkudziesięciogroszowe różnice na stacjach. To już zresztą w dniu dzisiejszym można zaobserwować.
0: Pakietem ceny paliw niżej, a tym samym obniżką VAT-u nie był objęty autogaz, dlatego ceny tego paliwa są dość stabilne. Prawie 5 milionów uczniów rozpoczyna nowy rok szkolny. Kluczowe zmiany to obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma Kompas jutra. Co myślą o zmianach w sprawie telefonów sami zainteresowani?
2: Mega słabo, no bo powinno być tak, że każdy powinien używać telefonu.
3: No dawno mieliśmy zabronione, już nie mogliśmy w ogóle większych telefonów, miały być w szafkach. No nic nowego, u nas nic nowego.
4: My nie korzystaliśmy za dużo, więc nie zmienia nam za dużo różnicy.
5: Małgorzata Drozd-Uliasz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 1 w Rzeszowie.
6: Telefony nie są potrzebne na zajęciach, dlatego że uczniowie z nich nie korzystają. Każdy uczeń ma szafkę z kluczykiem, gdzie może zostawić ten telefon.
7: Jakub Buczek, przewodniczący Rady Rodziców. Traktuje to jako aspekt dodatni, przede wszystkim nie będzie ich to rozpraszało. Dzieci niestety lubią sobie z różnych zakamarków robić zdjęcia i potem niestety negatywnie to wykorzystywać w mediach społecznościowych, co nie do końca jest fajne dla osoby, która jest w tych mediach udostępniana i w ten sposób dzieci nieświadomie robią sobie krzywdę nawzajem na długie lata.
0: Szkoły muszą przystosować się do nowych rozporządzeń do końca października. Na koniec jeszcze zaproszenie do Obezuników rozmowy politycznej trójki. Jutro gościem Renaty Grochal o 8.13 będzie Ryszard Petru z Klubu Parlamentarnego Centrum. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy i Adam Malecki.
9: Na początek sensacja, która miała miejsce w piłkarskim Pucharze Polski. Legia Warszawa wyleciała za burtę tych rozgrywek. Katem okazał się Motor, który w Lublinie wygrał aż 3-0. W innych najciekawszych meczach 1/32 finału Piast Gliwice wygrał 3-0 w Bydgoszczy z Chemikiem. Odra Opole 2-1 z Wisłą Kraków. W Siarkach Tarnobrzeg pokonała 3-2 Zagłębie Lubin, a Lechia Gdańsk po dogrywce 2-1 z MKS-em Kluczbork. Awans także Stali Rzeszów, Brukbetu Termaliki Nieciecza czy Puszczy Niepołomice. Z wątków piłkarskich dodam, że nowego trenera Maraków Częstochowa, zwolnionego Dawida Kroczka, zastąpił Dawid Szulczek, który był już wcześniej w sztabie szkoleniowym drużyny. W przeszłości był pierwszym trenerem Warty Poznań czy Ruchu Chorzów. Deszcz storpedował dzisiaj plany i organizację gry podczas tenisowego US Open. Padało wiele godzin, obecnie nad Nowy Jork też nadciągają czarne chmury. Bez przeszkód można było rozegrać mecze na arenach z zadaszeniem. Włoch Cobolli w 5 setach pokonał Argentyńczyka Comesana. Gładka 3-setowa wygrana Amerykanina Fritza ze swoim rodakiem Blanchem. U pani reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina wygrała w 2 setach z Teą Frodin ze Stanów Zjednoczonych. Pewne zwycięstwo Mirry Andrijewicz i Greczynki Marii Sakkari oraz ubiegłej nocy oczywiście Igi Świątek, która w drugiej rundzie zagra z Argentynką Podorowską. Po północy, jeśli pogoda pozwoli, granie w US Open rozpoczną Magdalena French i Magdalinet. Pierwsza zagra z Amerykanką Jowicz, druga z Brytyjką Jones. Na swoje spotkanie ćwierćfinałowe na Mistrzostwach Europy cierpliwie czekają nasze siatkarki. Polki zmierzą się z Holandią. Biało-czerwone zbierają siły po rozegranych meczach, a przy okazji trenują pod okiem m.in. asystentki trenera reprezentacji Stefana Lavariniego, Agnieszki Rabki.
10: Czasami jest ciężko wypośrodkować. Jest potrzebny i dobry trening, jest potrzebny i odpoczynek. Wiadomo też, że nierówno się rozkładają siły u wszystkich zawodniczek. Nie jest to łatwe, ale mamy nadzieję, że to, co robimy do tej pory, jest dobre i przyniesie odpowiedni skutek.
9: Polki z Holenderkami zagrają w czwartek. Dzisiaj do ćwierćfinału awansowały Niemki, które po tym, jak pokonały 3-2 Belgijki, o najlepszą czwórkę powalczą z Turczynkami.
0: W środę sporo słońca, ale od czasu do czasu, głównie na północy i południowym wschodzie, może się chmurzyć i przelotnie padać. Na północy oraz południowym wschodzie lokalnie niewykluczone burze. Temperatura maksymalna jutro od 19-20 stopni na północy, około 22 w centrum, do 24-25 na południowym wschodzie.
11: Autopromocja.
12: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stewart Price i Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam

0: Jutro po 19. Michał Margański.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 10 minut po godzinie 23.
4: H.
5: CH.
4: CH.
5: CH.
4: Jacek Kabrylu.
5: Marek Kaczyński.

0: Dobry wieczór, to znowuż my.
1: Bartek Chaciński.
0: I Jacek Hawryluk. Zapraszamy na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. 366. wydanie audycji HCH.
1: Zaczęliśmy od Daft Punk.
0: Tak.
1: Oczywiście, tylko
0: solo.
1: W nowej wersji. Teraz
0: solo.
1: Tak będzie brzmiało Daft Punk.
0: I to było dzieło jednego muzyka, a nie dwóch.
1: Oczywiście, no jak jeden to jeszcze nie mają... Ten drugi bit dostarcza po prostu. Tak,
0: a ponieważ nie ma drugiego, to zostały wyłącznie smyczki. Toma Bangalter na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania z płyty orkiestrowej, którą wydał w 2023 roku. Grała Orkiestr National z Bordeaux, z Akwitanii, dyrygował Romain Dumas kompozycją Bangaltera, Mythologie. Zaczęliśmy w taki sposób, ponieważ orkiestry w tej części

0: naszego spotkania, jeśli nie w roli głównej, to na pewno będą ważną częścią. Orkiestry, które dołączą do różnych artystów sceny elektronicznej i nie tylko, to nasze dzisiejsze spotkanie sprowokowały nowości z ostatnich dni, ale rozpoczęliśmy od Bangaltera, żeby pokazać, jak to człowiek wywodzący się ze świata muzyki elektronicznej właściwie dzisiaj jest wziętym kompozytorem zupełnie innej muzyki. Zdaje się, że nieźle idzie Bangalterowi, ponieważ co chwilę pojawiają się także nowe jego orkiestrowe projekty i nie tylko. Często jest to muzyka baletowa, ponieważ balet ma swoje drugie życie, ma także pewną historię, którą można na scenie opowiedzieć, to jest bardziej nośne. No i wkraczamy do kręgu zacnych wytwórni, uwaga, muzyki poważnej, bo płytę Bangaltera wydała wytwórnia Erato, czyli jedna z takich najsłynniejszych wydających muzykę klasyczną, a za chwilę Deutsche Grammophon.
1: No tak, i przenosimy się do katalogu nobliwej wytwórni, no chyba najstarszej, jeśli chodzi o te nieprzerwanie funkcjonujące na świecie, prawda? Deutsche Grammophon.
0: Tak, najstarszych, no ale która zmienia swoje oblicze i dzisiaj w katalogu Deutsche Grammophon na przykład pojawia się Agnes Obel.
1: No byli też już różni DJ-e, producenci muzyki techno, ale to zwykle były remiksy różnego rodzaju. To były takie zaburzenia czasoprzestrzeni. Natomiast teraz mamy normalne zamówienia kompozytorskie. Sam Shepard, czyli Floating Points, dostał zadanie napisania muzyki do baletu, spektaklu baletowego o micie Pandory, puszka Pandory. Ta opowieść jest, wydaje się, nam bliska, może nawet coraz bliższa, jeśli chodzi o jakiś wysyp nieszczęść różnego typu. No ale to jest spektakl, który już publiczność amerykańska miała okazję zobaczyć. Premiera odbyła się w San Francisco's War Memorial Opera House w styczniu 2024 roku. Więc szczęśliwcy już widzieli spektakl wyreżyserowany przez Tamarę Rojo. A ci, którzy tak jak my nie byli tam i nie byli również później, nie nadrobili, to mogą sobie posłuchać z płyty i wyobrazić sobie, jak to wygląda w wersji z choreografią.
0: Czyli wątki mitologiczne są bliskie naszym dzisiejszym artystom, bo Bangalter swój pierwszy album Mitologii także oparł na wątkach mitologicznych.
1: To prawda. Część piątą wybieramy baletu Sama Shepherda, czyli Pandora's Creation, stworzenie Pandory.

0: Mere Mortals. Taki tytuł nosi najnowsze wydawnictwo Floating Points i San Francisco Ballet Orchestra. To był fragment tej płyty z muzyką do spektaklu baletowego, właśnie wystawionego w San Francisco.
1: HCH w programie trzecim Polskiego Radia, 25 minut po godzinie 23:00, to teraz czas na jedną z bohaterek ostatnich dni. To jest artystka, która regularnie dostarcza nam swoją muzykę, choć

0: Chociaż no, powiedziałbym, żeby dokładnie wsłuchać się w to, co proponuję, należy znaleźć spokój, należy także znaleźć jakąś równowagę, ponieważ Sara Davachi, bo o niej mowa, jest taką artystką, która z jednej strony uwielbia drony, muzykę organową, z drugiej utwory wokalne, wokalno-instrumentalne i trochę na tej nowej płycie żongluje. To ponad 2 godziny nowych jej kompozycji. Chociaż no to jest, wydaje mi się, że jedno z takich najbardziej ambitnych jej w tej chwili już dokonań. Pokazuje kompozytorkę, która świetnie radzi sobie zarówno, powiedziałbym, w takich bardzo kameralnych formach, jak i w coraz większych. No i tutaj jest tego kilka przykładów.
1: Chociaż sama o sobie mówi, chyba śmiejąc się w niedawnym wywiadzie, że ona krótkich utworów, że jest presja duża na artystów, żeby pisać krótkie utwory, no ale co ona poradzi, skoro ona pisze same długie i już tak zostanie. Są rzeczywiście krótsze, ale nieco krótsze formy, niewiele tych krótszych form na tej płycie. Są cykle kompozycji. Wszystko jest wymieszane ze sobą i te składy się zmieniają. Aranżacje się zmieniają, bo są utwory na organy, są utwory churalne, jak powiedziałeś, jest trio smyczkowe do tego wszystkiego, zespół instrumentów dętych diapazon i zespół fletowy Fedrus. Także jest, no i chór Chamber Choir Ireland pod dyrekcją Nilsa Schweckendika.
0: Bo to też wszystko zależy od tego, jaka jest geneza danej kompozycji, bo częściowo są to zamówienia różnych instytucji amerykańskich, londyńskich, irlandzkich. W związku z tym ci artyści się zmieniają. No i to jest taki, mam wrażenie, zbiór jej ostatnich doświadczeń. Z jednej strony gdzieś tam fascynacja muzyką dawną, muzyką renesansową, brzmieniem dawnych organów, ale z drugiej strony współczesne drony i do tego dochodzące głosy. Jak sama gdzieś tam mówiła, to jest muzyka dialogów. Dialogów smyczków, głosów, instrumentów dętych. I to wszystko znajdą Państwo na tej płycie. No ale żeby wsłuchać się w to brzmienie, no to naprawdę trzeba poświęcić te 2 godziny spokojnie.
1: Przenosimy się więc znowu do Kalifornii, bo tam mieszka artystka Sara Davachi, chociaż urodzona w Kanadzie. Choć jeśli Państwu się to spodoba, albo jeśli Państwu w ogóle podoba ta płyta, no to trzeba się będzie przenieść fizycznie 8 października do Krakowa, gdzie Sara Davachi wystąpi na specjalnym koncercie, jednym z nielicznych koncertów promujących właśnie ten album, album zatytułowany The Wheel of Tongues.
0: Choć do Polski przyjeżdża, grała chociażby na Kodach w Lublinie, także myślę, że tutaj ma już wiernych słuchaczy.
1: I towarzyszyć jej będą w Krakowie członkowie spółdzielni muzycznej miejscowej, więc myślę, że jakość wykonawcza na najwyższym poziomie. Sara Davachi, wypieramy dla Państwa Songs of the Smiles Thick, część pierwsza, Hours.

0: tej muzyki, chociaż chyba akurat nie te fragmenty churalne, podejrzewam, na koncercie w Krakowie, na Unsoundzie w październiku.
1: Tak, to jest tak, że jak sięgamy po płytę Sari Devaci, to nagle okazuje się, że mamy i chóry, i utwory instrumentalne, i jakiś taki ambient zanikający. W związku z tym tego naprawdę słucha się znakomicie, ale trzeba być przygotowany na różny aparat wykonawczy i to jest siła także tej kompozytorki.
0: Za to ta formacja, która za moment, formacja z Norwegii, ona ma już 32 lata, to niewiarygodne.
1: Przynajmniej jedyni, którzy nie mają 26 lat w dzisiejszym programie.
0: Tak. Współpracuję z orkiestrami już dość regularnie i oto kolejna płyta po studyjnym albumie Pyramid sprzed 6 lat, który mnie się podobał troszkę mniej niż poprzednie płyty. No ale z orkiestrą, z norweską orkiestrą radiową, Norwegian Radio Orchestra, brzmi to z całą pewnością mocniej.
1: Ale to jest tak, że myślę, że w genach tego zespołu jest tam gdzieś zapisane współpraca z większymi składami. Oni lubią mieszać się i grać z orkiestrami. To nie pierwsza próba jest przecież tego zespołu, kiedy pojawia się obok tej formacji duży skład. No to dobrze, mogą Państwo sobie wybrać nazwę tego zespołu, bo to może być i Jaga Jazzist, może być Jaga Jazzist, różne wersje.
0: Ale jeśli chodzi o norweską orkiestrę radiową, to zostańmy
1: przy po prostu tym nazewnictwie. Norweska radiówka. Mhm.
0: I słuchamy z tej najnowszej koncertowej płyty utworu Tomita, dedykowanego oczywiście japońskiemu kompozytorowi Isao Tomicie.

0: Formacja Jaga Jazzist albo Jaga Jazzist i norweska orkiestra radiowa Tomita z albumu Live with the Norwegian Radio Orchestra. I to już prawie wszystko na dziś. Od bombastycznej, spektakularnej formacji Jaga Jazzist przejdziemy do minimalistycznej Sary Davachi.
1: Tak, ale chciałem powiedzieć, że Lars Hornvedt uważa ten album za symfonię. Trzy części, trzy utwory, w każdej dzieją się różne rzeczy, ale można odbierać to jako całość. A inspiracje, które wskazuje, są dość oczywiste. Jean-Claude Vanier, Serge Gainsbourg, Claude Debussy i Henryk Mikołaj Górecki. Bardzo proszę. Wszystko tutaj odnajdą Państwo.
0: Świetnie. Na koniec The First Tuning z albumu The Wheel of Tongues Sary Davachi.
1: Czyli raczej Last Tuning.
0: Tak, chociaż jest tam, są tam inne stroje, bo Sara Davachi w tej sferze poszukuje na swojej płycie, jak zwykle zresztą.
1: Bardzo dziękujemy za dziś. Elżbieta Malinowska,
0: Bartek Chaciński
1: i Jacek Hawryluk. Spotykamy się za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
2: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
3: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
4: Pani redaktor pozwoli.
5: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
6: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
7: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
8: Proszę z nami zostać.
1: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od dziś o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie. Streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
8: Zapraszam, Renata Grochal.
0: Autopromocja.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szef MSWiA liczy, że prawica zagłosuje za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach.

0: To walutach decyzja na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu. Przejezdna jest już autostrada A1 koło Częstochowy. Wczoraj doszło tam do wypadku, w którym zginęły 4 osoby. Skończyły się bezpieczne dni na rosyjskim niebie, ostrzega prezydent Ukrainy. Zapowiada, że pojawi się wiele dronów, ale samoloty cywilne będą bezpieczne. Sejm zbiera się na pierwszym po wakacjach posiedzeniu. W planach prac m.in. trzecia próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ma nadzieję, że tym razem politycy prawicy zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta. Przypomniał, że wcześniej politycy PiSu byli przeciwko ustawie, która uregulowałaby rynek kryptowalut.
1: Nie mogłem zrozumieć, jak w sprawie tak oczywistej politycy PiSu i Konfederacji mogli głosować przeciw. Przeciw regulacjom, które pozwalają zwalczać patologię. No okej, teraz rozumiem, byli zanurzeni w ten proceder, przynajmniej niektórzy z nich. Ale dziś już wiedzą wszystko. Dziś już wiedzą, jakie straty swoim zachowaniem wyrządzili i dziś to już jest kwestia elementarnych resztek przyzwoitości.
0: Do odrzucenia weta prezydenta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Koniec utrudnień na miejscu tragicznego wypadku na autostradzie A1 koło Częstochowy, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wczoraj przed południem kierowca ciężarówki wjechał w ekipę remontową pracującą na jednym z pasów. Zginęło 4 mężczyzn, kolejnych 4 jest rannych. Kierowca ciężarówki został zatrzymany, do dyspozycji prokuratury nie został jeszcze przesłuchany. Tylko 40% gmin na czas uchwaliło plany ogólne. Branża budowlana i eksperci obawiają się paraliżu inwestycji. Od września nie można składać wniosków o pozwolenie na budowę na obszarach, na których nie obowiązuje plan ogólny lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2: 40% gmin zdążyło na czas, poinformował wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
3: Jeżeli inwestor obudził się, że chce zrealizować inwestycję na przykład mieszkaniową i nie ma ważnego planu miejscowego, to bez planu ogólnego nie będzie możliwe.
2: Taka sytuacja utrudni planowanie nowych inwestycji mieszkaniowych, mówi dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Bartosz Gus.
4: I skutki mogą być widoczne dopiero po kilku latach w postaci mniejszej liczby rozpoczynanych inwestycji i ograniczonej podaży mieszkań.
2: Lewandowski przekonuje, że większość inwestorów zawczasu złożyła wnioski o ustalenie warunków zabudowy. Urzędy wydały blisko 4 miliony takich decyzji.
3: Mówi niestety, ponieważ reforma miała walczyć z niekontrolowanym rozlewem decyzji o warunkach zabudowy i chaotyczną zabudową.
2: 2/3 działek w Polsce nie są objęte miejscowymi planami, które umożliwiają wydawanie pozwoleń budowlanych bez planów ogólnych. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Prezydent Ukrainy ostrzega linie lotnicze operujące w przestrzeni powietrznej Rosji, że pojawi się tam duża liczba dronów. W nagraniu w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski zapewnia jednocześnie, że cywilne samoloty będą bezpieczne. Każdy, kto korzysta z kluczowych rosyjskich portów lotniczych, powinien mieć świadomość, że rosyjskie niebo stanie się niebezpieczne. Ukraina nie zagraża lotnictwu cywilnemu. Po prostu na rosyjskim niebie będzie tyle ukraińskich dronów, że trzeba będzie na nie uważać. Chociaż władze rosyjskie nie informują o tym we właściwy sposób, należy podkreślić, że de facto rosyjska przestrzeń powietrzna będzie zamknięta.
5: Rosyjskie niebo de facto będzie zakrywać.
0: Ukraiński prezydent podkreślił, że nie chce, by ginęli niewinni ludzie i stąd to ostrzeżenie. Zamiast 8 km tylko 3. Na drodze do Morskiego Oka ruszył pilotaż skróconej trasy kursowania konnych wozów. Fiakrzy zabierają turystów z Podkas na Palenicy Białczańskiej tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Potem ci, którzy chcą dotrzeć nad Morskie Oko, muszą przejść 5 km na piechotę.
6: To znaczy my jesteśmy trochę niezadowoleni, bo mamy tylko 3 dni w Zakopanem, a przelecieliśmy z Anglii specjalnie pokazać Morskie Oko naszej córce, która urodziła się w Anglii. I dla nas to jest wielka atrakcja.
7: Przejażdżka była trochę przymusowa, bo siły oszczędzam, ale dobra.
8: Bo teraz trzeba przejść 5 km.
9: Bardziej nam będzie służyło.
8: Czyli spacer.
9: Na zdrowie, tak? Czego się nie robi bez zdrowia. Po to tu jesteśmy.
10: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
11: Rozumiem, że osoby, które mają jakieś niepełnosprawności albo nie są w stanie dojść samemu na Morskie Oko, że taka opcja jest fajna, ale żeby nie przy tym nie cierpiały zwierzęta.
12: To jest zły pomysł, no to jest archaiczne bardzo, tak? To znaczy są teraz busiki też elektryczne, można nimi jeździć. Myślę, że to jest droga do przodu.
0: Docelowo na odcinku między wodogrzmotami Mickiewicza a Włosiennicą tuż przy schronisku nad Morskim Okiem będą kursować wahadłowe elektryczne busy. Pod Tatrami pojawią się w przyszłym roku. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na północy i południowym wschodzie może się dziś chmurzyć i miejscami będzie przelotnie padać. Na północy oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Na termometrach dziś od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 24-25 na południowym wschodzie.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ludzie.
2: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski, zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie, bohater

0: przyrody. Tych morskich tematów będzie moim zdaniem mało, bo mnie interesuje pani przeszłość, ale też przeszłość pani przodków. Zaczynamy, pani Renato, od pani. Skąd pani pochodzi? Bo nie pochodzi pani przecież z Ustronia Morskiego.
1: Nawet trudno mi powiedzieć, skąd pochodzę, bo tak naprawdę urodziłam się koło Wrocławia w niewielkiej miejscowości, która się nazywa Żarów. Ale w zasadzie całe serce ulokowałam na Śląsku. Od 18 roku życia do przeszło 50 mieszkałam na Śląsku i
0: Na
1: to
0: Górnym
1: miejsce,
0: Śląsku.
1: na Górnym Śląsku, tak, dokładnie Ruda Śląska. I dokładnie to miejsce chyba jest mi bardzo bliskie sercu. No a w tej chwili kolejną część życia, już 13 rok, to jest Ustronie Morskie i właśnie te piękne okoliczności przyrody.
0: Myślę sobie tak, bo moglibyśmy pójść ten wątek Górnego Śląska, bo on jest fascynujący. Najpierw jednak porozmawiamy o pani przodkach, no bo jeżeli pani się urodziła na Dolnym Śląsku, wiadomo, że tam Polski nie było, więc jak tam trafili pani przodkowie?
1: Jak większość ludzi w naszej Polsce, właśnie z zachodnich terenów, to ziemie odzyskane. No i historia mocno skomplikowana. Sama faktycznie próbowałam rozgryźć wielokrotnie, jak to naprawdę szczegółowo było. Udało mi się połowicznie to rozszyfrować. Dziadek podczas I wojny światowej jako tłumacz jeńców niemieckich trafił na Syberię. Tam w Błagowieszczańsku poznał moją babcię. Zakochali się w sobie.
0: Jak babcia się nazywała?
1: Jekaterina Kułakowa. I tu właśnie pojawiają się pierwsze pytania, bo to były tereny, które Rosjanie zawłaszczyli od Chińczyków. I sztucznie były zasiedlane. Zasiedlane były jeńcami, ludźmi, którzy byli w obozach, zesłani, więc podejrzewam, że historia babci to nazwisko, które zostało albo zmienione, albo po mężu nabyte. I babcia, podobnie jak inni Polacy, trafili tam po prostu przez zesłanie. Ale nie mam na to dowodów, mam tylko przypuszczenia. Sięgałam nawet do wielu opracowań, jeszcze w momencie, kiedy w Błagowieszczańsku nawet pojawił się ksiądz o nazwisku Kułakow. I właśnie tam próbowałam odnaleźć korzenie, ale nie mam na to gwarancji. Niestety tutaj zachęcam wszystkich do zgłębiania historii wcześniej, kiedy nasi rodzice, dziadkowie jeszcze żyją, bo potem po ich śmierci no trudno jednak dojść do tej prawdy i trudno zgłębić tą historię. Summa summarum, dziadek pobrał się z babcią.
0: Której przodkowie z kolei mogliby pochodzić z
1: Z
0: powstania
1: powstań.
0: styczniowego na przykład.
1: Ja tak właśnie mam takie podejrzenie. Część mojej rodziny uważa, że babcia pochodziła stamtąd, no ale stamtąd skąd ona się tam wzięła?
0: No właśnie.
1: Bo to byli, tak jak mówię, zesłańcy i ludzie, którzy zostali tam zasiedleni sztucznie na tych terenach, żeby Chińczycy tych ziemi nie odebrali, tylko żeby po prostu to było rosyjskie. No i w ten sposób babcia trafiła z moim dziadkiem, płynęli przez Iran, Irak, dopłynęli do Polski i osiedlili się w Kielcach, bo stamtąd pochodziła rodzina mojego dziadka,
0: Pani Renato,
1: Franciszka Krzywickiego.
0: mówimy o okresie tuż po
1: Pierwszej wojnie światowej.
0: czyli po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
1: Tak. W Kielcach mieszkali sobie kilka lat, tam urodziło się część rodzeństwa mojej mamy. Po czym dziadek jako policjant awansował na posterunek wileński i rodzina przeprowadziła się do Wilna. Mieszkali na ulicy Zielony Zaułek w Wilnie.
0: Była tam pani?
1: Byłam oczywiście z moją mamą, chciałam ten dom zobaczyć.
0: Jest.
1: Jest Zielony Most, jest rzeka Wilija, w której topiła się moja mama. Jak pan widzi, łzy
0: Same płyną do oczu.
1: gdzieś tam się pojawiają. Bardzo miłe to było, mama też sentymentalnie tam wracała, niemniej jednak,
0: Pomimo tego, że się topiła w willi, tak?
1: tak, ale jednak pojawił się też strach. Bała się, powiedziała, że jej noga nie przekroczy granicy, bała się po prostu jechać, bo dla niej to były tereny, na których ona była, bo tu właśnie przechodzę do następnego wątku. Podczas II wojny światowej w 1942 roku, w kwietniu, teraz nie pamiętam dokładnie którego, 20 któregoś kwietnia, zapukało do drzwi NKWD. Nasz dziadek chorował i w momencie, kiedy NKWD przyszło i pojawiły się problemy, po prostu położył się, najprawdopodobniej dostał zawału serca i umarł. I babcia została z pięciorgiem dzieci.
0: To jej Katerina.
1: Tak.
0: Ta elegancka kobieta.
1: Ta elegancka kobieta, która właśnie zawsze kojarzyła mi się z perełkami, z trwałą ondulacją na głowie i z

0: prawidłowym ułożeniem rąk nie wolno było oprzeć się łokciem o stół, nie wolno było cukierka sięgnąć samemu, dopóki się rodziców nie zapytało.
1: Czyli Jekaterina odebrała bardzo staranne wychowanie.
0: Bardzo staranne, tak. I tak właśnie najprawdopodobniej pracowała u jakichś państwa, którzy prowadzili ją bardzo w taki sposób właśnie wychowując ją. Bardzo poukładany. No i babcia nam te wartości wszystkie zawsze przekazywała.
1: Jekaterina była dystyngowaną kobietą.
0: Tak, tak ją zawsze pamiętam.
1: Ale pamięta ją pani, tak?
0: Tak, tak. Z babcią mieszkałam jeszcze kilka lat, bo potem pod koniec swojego życia już była schorowana i mieszkała w naszym domu, więc pamiętam zawsze, jak mówiła, patrzyła, jak było 11 listopada, pokazywany był w telewizji Piłsudski i jak wjeżdżał na koniu albo zdjęcia jego i babcia zawsze mówiła, o jak on się Boroczek postarzał.
1: Rozumiem, że oczywiście też mówiła po rosyjsku.
0: Właśnie ja nigdy tego nie słyszałam. Nie wiem, czy babcia tak skrzętnie to ukrywała. W każdym razie na pewno ten kraj nie kojarzył jej się dobrze, bo właśnie ta następna historia, gdzie weszło NKWD,
1: i babcia zostaje,
0: tak, i wchodzi NKWD i daje im 10 minut na spakowanie się i wysyła ich do wagonów bydlęcych i jadą miesiąc na Syberię. Na Syberii wysiadają przy temperaturze minus 60 stopni i tam pojedyncze osoby, ludzie przygarniają. Też notabene dla mnie to też musieli tam być cudowni ludzie.
1: Pewnie Polacy.
0: Jeśli czuli, że to jest też ich historia i w momencie, kiedy taki transport przyjeżdżał, każda rodzina brała kogoś tam. No i oczywiście tak się stało, że została babcia z pięciorgiem dzieci, no bo kto weźmie matkę z pięciorgiem dzieci. No i spali w jakimś tam kościele 1-2 dni i w końcu ulitowała się jakaś kobieta i zabrała tą rodzinę do takiej obory. I tam oni sobie mieszkali
1: ze zwierzętami.
0: Ale szczerze powiedziawszy, to było bardzo dobre rozwiązanie, bo zwierzęta dawały dużo ciepła.
1: No jasne.
0: I było im ciepło. Potem mieszkali w takiej ziemiance. No i babcia była bardzo zaradną osobą. Ona po prostu potrafiła tak zorganizować wszystko, że oni nie oddali polskiego paszportu. Dla babci to było bardzo ważne. Stąd właśnie podejrzewam, że to gdzieś jednak ta polskość musiała w niej być, bo ona za wszelką cenę zmuszano ich, bo dawano im chleb za oddanie paszportu. Ona absolutnie tego paszportu nie oddała.
1: Czyli musiała w niej płynąć polska krew.
0: Tak.
1: Wszystko na to wskazuje.
0: Ja tak sądzę. Tak jak mówię, inne fakty, niektórzy potrafią tłumaczyć, że nie, ale ja myślę, że to tak właśnie było, ja konkretnie. I babcia nie oddała tego paszportu. Pracowali bardzo ciężko na kolei tej transsyberyjskiej, ci co mogli, bo moja mama była akurat bardzo młoda, jeszcze 9 lat miała. Babcia robiła chusty na drutach, moja właśnie mama 9-letnia też robiła chusty, bo tam Rosjanki przychodziły, dawały wełnę i one przy kagankach wieczorami robiły i dzięki temu przetrwały, bo każdy coś przyniósł za tą chustę. Dzięki temu udało im się przetrwać. No i teraz znowu historia pięciorga dzieci, każdego jest zupełnie inna, bo wujek miał już około 17 lat i jemu, ponieważ to była jedyna droga wyrwania się stamtąd, więc babcia i on bardzo starali się, żeby do armii Andersa się dostał. Tym bardziej, że miał odmrożone nogi, bo wiadomo, oni nie mieli butów, więc żeby w ogóle w jakiś sposób chodzić, to oni sobie polewali szmaty wodą. Bo jak na przykład wylewali wrzątek, to tu już na ziemię spadał lód. Więc oni sobie polewali szmaty wodą i w ten sposób na nodze tworzył się taka skorupa i to był taki jakby chodak. No i oczywiście jak oni pracowali na tej kolei i tak dalej, no to te nogi odmarzły wujkowi i to lekarze, żołnierze zauważyli, że to dziecko jedynie uratuje się, jeśli oni go wezmą, bo tam nie ma leczenia. Więc wujka wzięli do tej armii Andersa. Ciocię moją też, która była starsza, też próbowała się dostać, ale tam już jej się nie udało. I udało jej się dostać do wojsk Wandy Wasilewskiej i z wojskami Wandy Wasilewskiej wydostała się z Syberii. No a została babcia z trójką dzieci. No i oni
1: pracowali. Pani mama była najmłodsza?
0: Tak.
1: I oni mama na imię miała?
0: Danuta. I oni pracowali z kolei w szpitalu. Tego też nie umiem pojąć, bo panował wtedy tyfus. Wszyscy umierali, a moja babcia z moją mamą przez jakiś czas była łysa, czyli też musiała chorować, ale ona pracowała. Ta mała moja mama chodziła pod łóżkami, sprzątała i przeżyli. Więc to jest po prostu dla mnie niesamowite. Ciocia Lodzia, która była już nieco starsza,

0: pracowała w takich kołchozach. Ona opowiada to właśnie inaczej. Ona już opowiada, że ta Syberia nie kojarzy jej się tak tragicznie, bo mojej mamie jako dziecku to było dla niej straszne.
1: Traumatyczne.
0: Traumatyczne. Natomiast ciocia była w wieku, kiedy już miała przyjaźnie, bo oni pracowali w tym kołchozie, oni się tam spotykali, przyjaźnili. I dla niej...
1: Pewnie pierwsze miłości.
0: Właśnie chciałam powiedzieć. Pierwsze miłości, pierwsze randki, no. Gdzieś jakimiś łódkami pływała, ma nawet zdjęcia takie z przyjaciółmi. Więc ona odebrała bardziej przyjaźnie. Ale też nie ukrywam, że moja mama też opowiadała, że krajobrazy były niesamowite. Te pola rozciągające się maków czerwonych i ta wiosna tam była no, wyjątkowa. Ta przyroda jest tam naprawdę niesamowita. No ale skracając, jak się skończyła wojna i Polska odzyskała niepodległość, babcia, tak jak mówiłam, nie oddała tego paszportu i w ostatniej chwili, dosłownie ostatnim transportem, prawie że niemalże dobiegając do pociągu, wsiedli i dostali się na ziemię odzyskane koło Wrocławia, no i tam się osiedlili. I tu się zaczyna druga historia.
1: Płynnie przechodzimy.
0: Tak, no bogata jest historia. No i poznaję mojego tatę, który z kolei pochodzi z okolicy Lwowa, gdzie z kolei rodzina ucieka przed bandami UPA. Mój ojciec właśnie też w transporcie na dachu pociągu, bo też nie każdy mógł się dostać, oni się ukryli na dachu pociągu. Przyjechali do Polski, bo mieszkali w sąsiadowicach. Jak członek naszej rodziny, pan Eugeniusz Żuk, opisuje sąsiadowice, to była niesamowita miejscowość polska, od zarania wieków taka zakorzeniona z polskością. No, przepiękni ludzie, cudowni sąsiedzi, cudowna społeczność, żyjąca różnymi wydarzeniami takimi kulturalnymi. Naprawdę, jak opisuje te sąsiadowice, to właśnie w książce Agnieszki Cubały przepięknie jest ta historia sąsiadowic opisana i tego zdarzenia, jak oni musieli też podjąć decyzję, że albo zostają i będą Rosjanami, albo wyjadą i będą Polakami. No więc część tej społeczności większa postanawia wyjeżdżać. No i spotykała się z moją mamą również na ziemiach odzyskanych. I tam połączyły się dwie osoby znowu z zupełnie nowymi swoimi historiami. I w ten sposób
1: niezwykłymi.
0: Tak, i w ten sposób zamieszkaliśmy właśnie w Żarowie koło Wrocławia. I tam urodziłam się ja.
1: Tam pani dorastała, ale zaznaczyła pani na początku rozmowy, że tak naprawdę pani serce nie bije na Dolnym, tylko na Górnym Śląsku. Kiedy pani trafia na Górny Śląsk?
0: I to jest dla mnie niesamowitą zagadką. Pamiętam, że nie dostałam się na studia upragnione we Wrocławiu, a miałam ogromną szansę dostać się na te same studia w Katowicach. No ale rodzice nie pozwolili mi tak daleko oddalać się od domu.
1: A co to za studia?
0: Zdawałam na medycynę. Teraz myślę, że to opatrzność, bo właśnie w tym roku skończyłam naturoterapię, więc chyba jednak nie miałam pójść na medycynę, tylko miałam zrozumieć, że trochę inaczej chciałabym wgłębiać się w organizm ludzki. Nie dostałam się na tą medycynę we Wrocławiu i poszłam na ochronę środowiska do Katowic. Tam skończyłam tą ochronę środowiska. W międzyczasie poznałam mojego męża, urodziły się tam dzieci moje.
1: Mieszkam. Ma pani dzieci?
0: Dwoje, Filipa i Jagodę. I tam jakby na początku, jak się wprowadzałam, byłam przerażona. Tak mi się wydawało, że Boże, to jest takie szare miejsce. I z każdym rokiem, jak tam mieszkałam, po prostu poznawałam tych ludzi i docierało do mnie, że to jest właśnie ten cud tego regionu, że ci ludzie są niesamowicie rodzinni, że oni pomagają, że oni, dla nich wartość rodziny, praca.
1: Serdeczność,
0: to jest coś zupełnie innego. Ja nie chcę, broń Boże, nikomu w Polsce mówić, że to tylko Ślązacy. Ale
1: na Podlasiu jest podobnie.
0: Tak, ale tam naprawdę to się czuje, że tam każdy jest bardzo ważny i ta rodzina to jest coś, co jest najważniejsze w życiu i etos pracy, który do dzisiaj funkcjonuje. Nie ukrywam, że nawet teraz, jak w pensjonacie kogokolwiek zatrudniamy ze Śląska, to od razu widzimy ogromną różnicę, jak ci ludzie podchodzą do pracy, do obowiązkowości, do słowa danego. Bardzo to szanuję.
1: Przypomniała mi się taka historia moja sportowa z kolei, jak nagrywałem wywiad z trenerem GKS-u Katowice Rafałem Górakiem, jeszcze go wówczas nie znałem, umawiałem się z nim na rozmowę przez telefon, bo byłem na Śląsku. Mówi, dobrze, wie pan co, chętnie z panem się spotkam, ale najpierw muszę pojechać na obiad do mojej mamy do Bytomia. I to są właśnie oni, prawda?
0: Tak. To jest właśnie to, że ten obiad niedzielny, czy urodziny, a już jakieś urodziny okrągłe, to jest po prostu największe wydarzenie.

0: darzenie i to nie ma możliwości, żeby ktoś pozostawił to jako chleb powszedni i nie ma czegoś takiego.
1: Kończy pani studia i co dalej?
0: No i zaczynam pracować w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. Mhm. Początkowo zajmuję się właśnie moją ochroną środowiska, ale gdzieś po drodze...
1: Dało się tam chronić środowisko wówczas?
0: Dało się i wbrew pozorom, sądzę, że pan trochę zna też Śląsk i Rudę Śląską, Ruda Śląska jest najbardziej zielonym miastem spośród wszystkich śląskich miast i bardzo fajnie mi się pracowało, wiele też takich działań ekologicznych, robiłam wiele konkursów z ekologią na ty, gdzie właśnie promowaliśmy, gdzie walczyłam o każde drzewo, nawet, że tak powiem, czasami miałam z tego powodu problemy, bo jak to potem się pojawiły wichury takie niesamowite w Polsce, których kiedyś nie było, to drzewa, które nie dawałam zezwoleń na usunięcie, się przewalały na dom. Ale chroniłam i tak jak na tamte czasy można było, na pewno dużo zrobiliśmy segregację śmieci, wymyślaliśmy kampanie przeciekawe, dużo działań takich ekologicznych, ale gdzieś dostrzeżono właśnie mój potencjał, że bardziej chyba idę w kierunku takich działań kulturalnych, promujących i tak dalej i zostałam przeniesiona do działu promocji. Po jakimś czasie zostałam naczelnikiem działu promocji, no i tam wtedy to już się bardzo dużo działo. No i pierwsze co, ja właśnie może dlatego, że osoba z zewnątrz, nie ze Śląska, ja dostrzegłam, czym różni się Śląsk od innych miast. Bo dla mnie promowanie miasta nie powinno odbywać się przez promowanie katedry, rynku, ulicy.
1: Bo to standardowe.
0: Bo to jest w każdym mieście to samo. W jednym jest bardziej stara, w innym trochę młodsza. Natomiast ja dostrzegłam ogromny potencjał ludzi, których chciałam pokazywać. I właśnie pracując w dziale promocji, pokazywałam talenty. Pana, który lepił z zapałek domy, dziewczyny, które malowały jakimiś płatkami złota, przeróżne historie, fryzjera, który został mistrzem Europy. I my każdego tygodnia wyciągaliśmy taką wisienkę z tortu i pokazywaliśmy, ponieważ nie miałam...
1: Przez pryzmat konkretnej osoby, jednej.
0: Tak, tak. Nie miałam funduszy na to, bo wiadomo, zawsze pieniądze są na coś innego, więc wykorzystałam przestrzeń Urzędu Miasta i tam po prostu pokazywałam tych ludzi. Na korytarzu urzędu robiłam konferencje prasowe, spotkania, w gablocie wieszałam jakieś prace przykładowe, żeby można było zobaczyć i skierować do danej osoby. No i tak dzięki temu te osoby wyciągaliśmy, pokazywaliśmy malarzy, pisarzy. Na przykład właśnie wymyśliłam, bo Ruda Śląska ma 11 dzielnic, więc wymyśliłam, że każdy poeta, bo jest ich w Rudzie Śląskiej bardzo wielu, napisze historię danej dzielnicy i zrobimy z tego składankę, do której Piotr Pilawa, który jest niesamowitym malarzem, niestety był, bo już umarł, zrobi swoje obrazy. Poezja właśnie Krystiana Gałuszki, który teraz opiekuje się dworcem w Chebziu. I powstawały takie rzeczy, które jakby nie miały prawa bytu, a równocześnie działo się to wszystko i naprawdę mocno pokazywaliśmy właśnie ludzi mieszkających w Rudzie Śląskiej.
1: Jaką to pani dawało satysfakcję?
0: Taką, że dostałam nagrodę Grand Prix za promowanie właśnie Śląska, no bo to jest jedno z najtrudniejszych miast, Ruda Śląska, żeby wypromować jako najlepsze miasto w Polsce. Dostaliśmy wtedy Grand Prix za właśnie kampanię Ludzie Bogactwem Rudy Śląskiej i dostaliśmy jeszcze wiele, 3 czy 4 nagrody równocześnie wtedy. To była dla mnie największa satysfakcja, że to nam się udało w taki sposób pokazać Śląsk, że zainteresowaliśmy całą społeczność w Polsce. No i to była największa satysfakcja nasza właśnie. Pracowałam wtedy z Danielem Mucem, z Grażyną Marasek i razem bardzo mocno pchaliśmy właśnie to promowanie tej śląskości. Zrobiliśmy, wtedy za naszych czasów powstawała Metropolia, zrobiliśmy niesamowity film o Metropolii. Pamiętam, że to było 7 dni kręcenia filmu, mieliśmy czas na nakręcenie filmu o całej Metropolii. Spałam w ciągu tego tygodnia 7 godzin. Naprawdę.
1: Po godzinie dziennie.
0: Nie puszczono nas na ostatni zjazd do kopalni. Mieliśmy zjechać na dół na kopalni pokój i nie puszczono nas, bo moje ciśnienie wynosiło 170. I uznałam, że to chyba z tego niewyspania. No i takie były historie tej pracy. Kochałam tą pracę całym sercem. Robiliśmy kampanie prześmieszne na przykład, bo chodziło o to, żeby o tym Śląsku mówiono, a nie mieliśmy funduszy. Na przykład raz wymyśliliśmy zbiórkę okularów, które miały trafić do krajów trzeciego świata. Okulary miały być opisane tam -2, -1. Gdzieś tam ktoś prowadził taką kampanię, że był lekarz, przydzielał te okulary.

0: okulary i myśmy zebrali 1000 okularów. Potem zbieraliśmy klucze, na przykład, z których zostały zrobione odlewy i powstały na wzór krasnali wrocławskich koty. No bo śląskość to koty, prawda?
1: Tak, śląskość to koty?
0: Tak, Pilawa, taki znany malarz śląski, dokładnie Rudzki, właśnie malował w tych pamilokowych podwórkach te koty na parapetach i to był taki symbol Rudy Śląskiej. No i te koty stoją do dnia dzisiejszego przy Urzędzie Miasta, przy muzeum, właśnie na dworcu w Chebziu. Także fajna też rzecz. No gdybym tam była, bym kontynuowała, bo miały powstać gołębie, miały te koty być we wszystkich miejscach kulturowo cennych. Zresztą jak pan wpisze w Google Renata Młynarczuk i Ruda Śląska, no to dużo tych kampanii faktycznie wyskoczy. A ja się cieszę, że mogłam właśnie ten Śląsk pokazywać swoimi oczyma takimi innymi, jako bardzo cudowny region, ciepły i właśnie taki industrialny, że to jest ten nasz wyróżnik, że my musimy to pokazywać światu, my się tym wyróżniamy. Zresztą też trochę dzięki mnie jeździłam do Duisburga.
1: Czyli do Zagłębia Rury.
0: Tak, i tam właśnie zobaczyłam...
1: Trochę bliźniaczy region, bo to też kopalnie.
0: Tak, tak, i tam zobaczyłam, że wielki piec jest oświetlony przepięknie kolorowymi, tęczowymi światłami. I wygląda po prostu bajkowo nocą. No i właśnie.
1: Stąd wzorce też, prawda?
0: Tak. I po moim przyjeździe ubłagaliśmy prezydenta, żeby przeznaczyć trochę środków. Nie mieliśmy na zrobienie cudownego oświetlenia, ale chociaż reflektorem oświetlaliśmy ten wielki piec. I to z kolei był zadatek, bo potem robiłam kampanię Zabytkowa Ruda i pokazywaliśmy właśnie wszystkie te obiekty i kalendarz zrobiliśmy z tymi poindustrialnymi obiektami i pamiętam jak gdzieś, jak w takiej spółdzielni mówiono mi, że ja chyba jestem nienormalna. Takie stare klamorstwo, ja pokazuję jako zabytki, co to w ogóle jest? A ja im tłumaczyłam, że to jest ogromny potencjał tych miejsc, że tam kiedyś będą zrobione schody, zjeżdżalnie, dzieciaki będą zwiedzać to. Pukano mi po głowie, dzisiaj dostała Ruda Śląska ogromne pieniądze i już.
1: Ale to właśnie osoba z zewnątrz może zrobić, tak mi się wydaje.
0: Nie dostrzegano tego potencjału, no a tymczasem właśnie, bo dla nich to była przeszkoda, to było coś, co właśnie było uciążliwością, a tymczasem dla mnie z boku to było coś nowego, co można wykorzystać jako galerię, jako tym bardziej, że trochę ze sztuką też jestem powiązana, więc gdzieś tam widziałam zaraz taką surową, industrialną przestrzeń i piękne obrazy. Weszłam wtedy właśnie w działania z ASP katowickim, ponieważ bardzo z kolei chciałam sama malować i chodziłam na akademię weekendową na ASP. I tak się udało, że poznałam Sybillę Skałubę, obecnie panią profesor graficzkę i ona miała wówczas tak zwaną galerię Bibu i tam robiliśmy przeróżne imprezy na tym dworcu właśnie w Chebziu, który był jednym z obiektów takich poindustrialnych, które chcieliśmy ożywiać i w ten sposób chcieliśmy pokazywać śląskość przez inny pryzmat, innymi oczyma.
1: Pani Renato, a kiedy Ślązacy wzięli panią za swoją?
0: No, to dobre pytanie pan zadał, bo faktycznie pracując jeszcze w ochronie środowiska, miałam koleżankę, która zawsze mówiła, tyś jest Gorol. Po kilku latach powiedziała do mnie, tyś jest oswojony Gorol. A potem byłam bardzo przyjaźnie traktowana i do dzisiaj, co jest dla mnie niezmiernie miłe, i mój mąż, i moi pracownicy, którzy jeżdżą ze mną na Śląsk, nie potrafią pojąć, że ja po 13 latach wchodząc do urzędu jestem po prostu witana najserdeczniej na świecie, jak się da. Każdy gdzieś tęskni, że ojej, szkoda, że cię nie ma, że ty tak dużo robiłaś. Jest to dla mnie tak niesamowicie miłe.
1: No chyba nie ma większej nagrody.
0: Nie ma, nie ma. Zresztą odchodząc z pracy otrzymałam taką księgę ogromną, pamiątkową, z 1000 zdjęć wszystkich wydarzeń, które robiłam i które robiliśmy, że to naprawdę jest dla mnie ogromna nagroda. Pracowałam w urzędzie 25 lat i postanowiłam w pełną rocznicę, jeśli odejdę, to tylko w tą pełną rocznicę. I tak zamknęłam ten rozdział Rudy Śląskiej i do dzisiaj ogromnym sentymentem wracam. Do dzisiaj Ślązacy są mi bardzo bliscy, zresztą jestem dumna, bo całe mnóstwo ludzi do mnie tu nad morze przyjeżdża. Utrzymujemy kontakty, robimy wspólne imprezy, dalej promuję Ślązaków, bo właśnie jest całe mnóstwo tutaj obrazów malarzy z Rudy Śląskiej, gdzie zapraszam ich, przyjeżdżają do nas Krystian Wodniok, Kornel Wilczek, właśnie miał Piotr Pilawa, ale niestety zmarł w tamtym roku i nie udało już mi się go ściągnąć. No i cały czas tych ludzi tu ściągam właśnie, żeby dalej opowiadać o nich, ale już z perspektywy

0: perspektywy trochę dalszej, ale tym bardziej,
1: Nadmorskiej.
0: tak, ale tym bardziej właśnie pokazujemy talenty śląskie, że Śląsk nie kojarzy się tylko z czarnym węglem.
1: Pani Renato, przewinął się gdzieś tam trochę między wierszami wątek tego dworca kolejowego w Chebziu. Jeżeli ktoś z Państwa nie widział tego dworca, to ja nalegam, żeby tam pojechać i zobaczyć, bo to jest perła na skalę światową. Natomiast Pani też ma sporo historii wokół tego dworca, zanim ten dworzec przeistoczył się w tę perłę. Dlaczego można o nim mówić, że to jest perła? Może niech Pani opisze.
0: Tak, to jest dla mnie to była perła architektoniczna. Ja byłam zachwycona,
1: Ale zrujnowana.
0: tak, ale całkowicie zrujnowana, byłam przerażona. No jak wszystkie dworce PKP były zaniedbywane, niestety PKP nie miało pieniążków i nie chciało odbudowywać takich obiektów. Natomiast mi serce pękało, że tak cudowna architektura niszczeje. Spróbowaliśmy wciągnąć ten dworzec na szlak zabytków techniki przemysłowej, ponieważ dla tych, co nie wiedzą, każdego roku od wielu, wielu lat na Śląsku robiona jest tak zwana industriada. I to polega na tym, że podróżuje się między obiektami, które są właśnie wciągnięte na szlak zabytków techniki przemysłowej i tam w jednym dniu w czerwcu, najczęściej około 12 czerwca, i na każdym z tych obiektów dzieją się jakieś działania kulturalne, koncerty i tak dalej. I w ten sposób promujemy te obiekty poprzemysłowe. No i ten dworzec nasz był na tym szlaku, ale niestety, no tak jak pan wspomniał, to była ruina, w zasadzie pografitowany obiekt. Kibole, którzy przyjeżdżali albo Ruch Chorzów, albo Górnik Zabrze, wysiadający zawsze zaznaczali swoim akcentem ściany tego dworca. No i niestety nie była to ładna przestrzeń, bardziej, przepraszam, że powiem, posikana i pografitowana. Ale ponieważ zewnętrznie ten budynek miał ogromny potencjał, bardzo chcieliśmy, żeby, bo zaczęto nam grozić, że ten budynek zostanie wykreślony ze szlaku zabytków, postanowiliśmy podjąć tam jakieś działania. Zrobiliśmy taką świetlicę, gdzie właśnie, bo dworzec mieści się przy Familokach, więc postanowiliśmy tam robić jakieś działania dla społeczności Chebzia, która no, była tak traktowana, że o, na Chebziu to jest tak, a nie inaczej. A my chcieliśmy
1: Tak, czy inaczej,
0: pokazać,
1: czyli co, że patologia?
0: że właśnie tam bardziej rozboje, kradzieże, a nie działania kulturalne. A my chcieliśmy pokazać, że wcale nieprawda, że tym ludziom właśnie jest to potrzebne i że oni chcą, tylko oni tego nie mają i nie mają takich miejsc. I faktycznie udało nam się z Marleną Hermanowicz stworzyć młodą dziewczyną, która gdzieś się pojawiła, powiedziała, że założyła swój teatr i postanowiliśmy pierwsze działania robić na tym dworcu w Chebziu i założyła ona tak zwany Teatr Wyspański i tam odbywały się pierwsze spektakle. Jeden z tych spektakli, pomalowaliśmy jedną przestrzeń, dostaliśmy zgodę od miasta, pomalowaliśmy tą przestrzeń na czarno, żeby nie było widać wszystkiego, co tam jest, odpowiednie światła, krzesła poustawialiśmy, które wypożyczaliśmy z Mosiru miejskiego Rudzkiego. No i się zrobiła scena, dzika, ale scena. No i tam młodzież, pamiętam, było -2 stopnie. Zaprosiliśmy całą społeczność miasta, wszystkich oficjeli. No i naprawdę dopisała ta publika, ale było -2 stopnie cały czas. Nie mieliśmy ogrzewania tam, niczego. A młodzież wymyśliła sobie spektakl, że oni się rozbierają. Więc ja umierałam ze strachu, że rodzice tej młodzieży po prostu przyjdą do mnie i mi wystawią rachunki za lekarzy, za to, co ja z tymi dzieciakami robię. Natomiast no, nie był to mój pomysł, że oni mieli akurat taką sztukę, że tam rozbierali się. Ale faktycznie z aplauzem było to wszystko przyjęte ogromnym. Potem robiliśmy koncerty z Galerią Bibu.
1: Na chwilkę przerwę. Rozumiem, że nie wystawili rodzice tych rachunków za
0: Nie,
1: receptę.
0: nie,
1: Nie
0: w ogóle.
1: pochorowały się dzieci.
0: Dzieci się nie pochorowały, było to przyjęte właśnie z wielkim entuzjazmem, największym dziennikarzy, że dzieje się, że dworzec właśnie ożywiamy, że istnieje szansa, że zostaniemy na szlaku zabytków. No i tak się stało, z czego no, byłam bardzo dumna, bo o to chodziło, żeby ten budynek nie zniszczał. Potem dzięki pani prezydent Grażynie Dziedzic udało się podjąć rozmowy z PKP, że zgodzili się na to, że odsprzedali budynek miastu. I miasto wówczas mogło zacząć się ubiegać o środki
1: Dofinansowanie.
0: unijne, tak. Dostaliśmy, to już niestety, jak ja wyjechałam, ale ja jestem dumna, że to jakby było tą kroplą pierwszą,
1: Czynnikiem
0: która.
1: spustowym.
0: Tak, to była ta kropla, która pokazała, że nie, ten dworzec jest naprawdę za ładny, żeby pozwolić mu umrzeć. No i dzięki temu faktycznie potem się już zaczęło dziać. Dostaliśmy te pieniądze, udało się ten budynek zrewitalizować.

0: i w tej chwili jest najpiękniejsza w Europie biblioteka z całym zapleczem, z osobą, która się bardzo pięknie właśnie opiekuje, z historykiem i poetą Krystianem Gałuszką. Bardzo ciekawa też notabene postać i polecam odwiedziny na dworcu w Chebziu, a u mnie w pensjonacie Kaszubianka jest właśnie cząstka mojego Chebzia kochanego i dworca, jest piękna akwarela dworca z cegłą, która naprawdę pochodziła z budynków zaplecza dworca w Chebziu. I ta cegła jest położona na ścianie w szklanym ogrodzie z jedną asygnowaną cegłą, że cegła pochodzi z Rudy Śląskiej, dworzec PKP w Chebzie. Co bardzo ciekawe, przy przecinaniu tej cegły, bo my kupiliśmy tą cegłę w całości, a przecinaliśmy ją na płaskie licówki, przy przecinaniu tej cegły wielokrotnie wylatywały nam naboje. Niestety nie mogę ich pokazać, bo były poprzyklejane do cegieł, ale wilgoć tutejsza nadmorska spowodowała, że one zmurszały.
1: Wątek kibolski mnie jeszcze interesuje.
0: Wątek kibolski był bardzo groźny, przypłaciłam niemalże zawałem serca.
1: Ciekawe, jakie wtedy pani miała ciśnienie.
0: Tak, wtedy miałam ciśnienie na pewno ogromne. Robiliśmy koncert jakiejś muzyki techno z Galerią Bibu na dworcu w Chebziu. No i w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że to jest właśnie mecz Górnika Zabrze z Ruchem Chorzów.
1: Wielkie Derby Śląska.
0: Wielkie Derby Śląska, a oni niestety na Śląsku właśnie w Chebziu mieli ustawki tak zwane, czyli...
1: Miejsce starcia tam następowało.
0: Tak, tam następowało miejsce starcia na dworcu w Chebziu, czy za budynkiem. No i uświadomiłam to sobie nieco późno przed tym koncertem. No więc powiadomiłam policję, pogotowie, straż pożarną, wszystkich, kogo można było, bo oczywiście robiłam tą imprezę sama. I no przerażona czułam się na tyle odpowiedzialna, że pojechałam na to Chebzie i tam stałam, jak oni wysiądą z tego pociągu i siedziałam w tym aucie taka wystraszona pani. No i przyjechała ta policja, wzięli, założyli te tarcze, stanęli tak rzędem.
1: Takim kordonem.
0: Kordonem, żeby tam właśnie do tej miejsca koncertu ci kibole nie weszli, żeby nie zrobiło się jakiejś nowej rozruby. No i ja prawie, że z głową na kierownicy, ze strachu, słyszę, jak oni wysiadają i te okrzyki takie klasyczne, prawda, dla tych kiboli, jak oni idą i tak krzyczą. I wychodzą.
1: Robi się groźnie, prawda?
0: Robi się groźnie i ja czekam, no i wychodzą z tego dworca i oni grzecznie, prawie parami, wychodzą i idą po prostu ulicami w kierunku ronda w Chebziu, grzecznie,
1: wzdłuż kordonu,
0: śpiewając
1: tak?
0: Te swoje przyśpiewki. Nie wiedziałam, komu dziękować, czy Panu Bogu, czy opatrzności. W każdym razie wszystko się dobrze skończyło, udało, bo inaczej nie wiem, gdzie bym była dzisiaj.
1: Dzisiaj jest Pani w Ustroniu Morskim. Tak się mówi, chyba Agnieszka Zubowa powiedziała o Pani, że migrację ma Pani w genach, więc Pani się aklimatyzuje pomimo tego, że no, spędziła Pani groczas na Śląsku. Tutaj też się Pani zaaklimatyzowała szybko.
0: Tak, co prawda mieszkanie w Rudzie Śląskiej do dzisiaj mam i nie zamierzam go zostawić komukolwiek, chyba że moim wnukom, bo jest to moje miejsce takie wypracowane właśnie znowu z wydartej przestrzeni starego familoka, z kominkami, z wielką, piękną ulicą Wolności, gdzie na ścianie zrobiłam ogromną fototapetę ulicy, kamienic, bruk w przedpokoju na podłodze.
1: Uśmiechają się Pani oczy, jak Pani mówi o Rudzie. Naprawdę.
0: No bo to jest naprawdę cudne dla mnie miejsce. Z lampami ulicznymi, więc mój przedpokój wygląda jak ulica Wolności w Rudzie Śląskiej.
1: I też Pani ma umiejętność opowiadania obrazami. Już widzę to mieszkanie.
0: Tak, bardzo kocham to mieszkanie i zawsze mówię, że mąż wielokrotnie mnie tam pytał, czy może sprzedamy to mieszkanie, bo bez sensu, że utrzymujemy, ale jednak tak kilkanaście wizyt w ciągu roku pozwala mi na to, żebym nadal się cieszyła tą Rudą i właśnie i mieszkaniem, i tą przestrzenią, którą stworzyłam.
1: Ile Pani jedzie stąd do Rudy? To kawał drogi.
0: 7 godzin, 6 godzin, ale dla nas to nie jest odległość. Jesteśmy właśnie zwariowanymi ludźmi. Dla nas wsiąść i pojechać. Cieszę się, że właśnie mój mąż jest taki sam. Zresztą wymyśliłam sobie studia podyplomowe.
1: On jest Ślązakiem?
0: Nie. Mąż jest też Dolnoślązakiem, ale trafił nad morze w wieku tam 30 lat i już tutaj jest. No ja miałam bardziej burzliwe losy. Podróże mamy w genach, no bo tak jak wcześniej wspominałam...
1: Od Jekateryny się zaczęło.
0: Tak, zaczęło się od Jekateryny, a mój mąż przyjeżdżał na Śląsk i stwierdził, że albo sprzedaje pensjonat Kaszubianka, albo
1: zabiera panią.
0: Zabiera mnie. No i miałam ogromny dylemat, bo kocham Śląsk, ale

0: też było to dla mnie niesamowicie przyjazne miejsce, ponieważ ja też maluję. I nigdy nie miałam przestrzeni na to, żeby malować, bo wiadomo, praca absorbowała bardzo do godziny
1: 21.
0: No z tego, 21.
1: co słychać, tak, no pani była bardzo zajętą osobą.
0: Ja nie pracowałam do 16.
1: Bo pani sercem pracowała.
0: Tak, ja zawsze uczestniczyłam w soboty, niedzielę we wszystkich imprezach i trzeba było to po prostu organizować, więc brakowało tej przestrzeni na malowanie. A to całe życie od dziecka we mnie też było, no więc stwierdziłam, że dobra, po 50 czas na nowy krok. No i faktycznie tu chyba wyszło to, że podróże mamy w genach, że potrafiłam to zrobić, że zostawiłam tą pracę ze stanowiskiem.
1: Z tyloma sukcesami.
0: Tak, i po prostu z wielką radością przyjechałam tutaj, gdzie no jakby nie do końca znałam tą przyszłość, jak będzie. No ale dalej robiłam to, co robię, czyli dalej pokazywałam ludzi, dalej próbowałam tych ludzi promować i to chyba przynosi mi największą satysfakcję. Już teraz właśnie wiem i potrafię to zdiagnozować, że to chodzi o to, że lubię pokazywać ludzi z pasją. Nie wiem, jaki mam cel w życiu, ale dla mnie ludzie z pasją to jest coś niesamowitego. Obojętnie, czy ktoś lepi zapałki, czy nie wiem, zbiera kamienie, maluje obrazy, czy zajmuje się czymś innym, to ludzie z pasją są niesamowicie ciekawi.
1: A propos ludzi z pasją, spotkałem tutaj dzisiaj rano młodych kelnerów, którzy tu u pani pracują, a z kolei wczoraj usłyszałem ich, oni mają, nie wiem, po
0: 17 lat.
1: Po 17 lat. I idąc tutaj ulicą Ustronia Morskiego, słyszę, że ktoś gra Pearl Jam Alive na gitarze elektrycznej. O, nie miałem. Naprawdę, no to było ostatnie miejsce, którym się spodziewałem czegoś takiego, a to właśnie ci pani młodzi kelnerzy grali Pearl Jam. Mało tego, jeden z nich mi powiedział, że ma na imię Jeremy, bo taki rodzice. Tytuł jest, tak, tytuł piosenki Pearl Jam Jeremy i rodzice go tak nazywali.
0: Tak. I mało tego, oni są również z Rudy Śląskiej, bo ja ciągle, tak jak
1: czyli
0: mówię,
1: ta kotwica ciągle jest tam.
0: Kotwica jest ciągle tam i tam w Rudzie Śląskiej jest niesamowity pub druid. Prowadzi go Michał Kaczmarczyk, właśnie ojciec Jeremiego.
1: Aha.
0: I z Michałem gdzieś zawsze kiedyś współpracowaliśmy, on mi bardzo pomagał, on pomagał mi robić te imprezy, właśnie dawał swoją przestrzeń ogrodu i tego pubu na spotkania z różnymi ludźmi. No i teraz jak ja jestem tutaj, no to dalej ten kontakt gdzieś utrzymujemy. No i któregoś razu właśnie Michał zapytał, czy jego syn mógłby przyjechać do mnie. Ja się bardzo ucieszyłam, bo wiadomo, że potrzebujemy na sezon letni pracowników. No i któregoś razu, tak jak pan, słyszę, że w piwnicy chłopaki zasuwają tam, grają po prostu takiego właśnie i rocka, i bluesa i mówię, no kurczę, ja mam tu kawiarnię, a oni siedzą w piwnicy i grają, mówię, bez sensu. No i zaproponowałam im, żeby zrobili koncert. No i byli przeszczęśliwi. Oliwier na tym koncercie się przyznał, że to jest jego pierwszy koncert w życiu i w ogóle są zszokowani, w ogóle cudownie. Ja się śmiałam, wspominając historię Komedy, że właśnie Komeda zaczynał w Ustroniu Morskim i tutaj stawiał w Ustroniance pierwsze kroki, więc mówię, może jesteście młodym Komedą, który
1: startuje do wielkiej kariery.
0: Który startuje do wielkiej kariery i ja takie właśnie osoby chcę pokazywać, bo im nie wszystko jeszcze wychodzi, ale to jest właśnie cudowne, że oni próbują, oni chcą, oni się cieszą tym, oni mają pasję z tego. No i właśnie jutro jest kolejny koncert znowu dla naszych gości.
1: Ale czasami pewnie ciężko się z nimi porozumieć na takiej niwie chociażby zawodowej, prawda? Jak kojarzę tych młodych ludzi, to ciężko się z nimi rozmawiać.
0: To znaczy właśnie jestem zszokowana, bo ja też zawsze tak myślę sobie, że młodzi ludzie, to im się nie chce pracować i tak dalej. Natomiast jestem bardzo zszokowana, że właśnie tacy młodzi ludzie tak bardzo się angażują.
1: Jednak.
0: Pytają cały czas. Oczywiście oni nie potrafią wszystkiego, ale oni się cały czas pytają, czy na pewno wszystko dobrze. Aha. Ja bardzo przepraszam, że tam coś mi nie wyszło, że ja odkupię ten kieliszek potłuczony. Ja mówię, Remi, spokojnie, nic nie musisz odkupować, każdemu się zdarza. To nie jest taka nonszalancja, że tam wszystko mi jedno, niech się gada. Aha. Nie, absolutnie. Super. Wychowanie i właśnie tutaj chyba kłaniają się znowu rodzice,
1: śląskie
0: korzenie, że to wszystko jest taką...
1: Z domu się wynosi, tak, grożę, czy wynosi się
0: tak
1: z domu.
0: To są naprawdę cudowni chłopcy i nie chciałam powiedzieć dzieciaki, a to już prawie mężczyźni.
1: Dzieciaki, pani Renato,
0: no tak,
1: to dzieciaki,
0: no dzieciaki
1: z długimi
0: tak.
1: włosami.
0: Ale są tak urokliwi, że sprawiają mi również wiele radości, no i są łącznikiem znowu z Rudą Śląską.
1: Jak ich zobaczyłem, to też, to pan pytał o to Pearl Jam, to pan, tak, no wspaniali chłopcy. Tak. Pani

0: Renata, powiedziała Pani o naturoterapii. To jest kolejna Pani pasja. Ja się zajmuję w radiu długowiecznością. Mam obok siebie lidera takiego naukowego długowieczności, profesora Marka Postułę. I my zawsze operujemy tylko nauka i fakty. Natomiast Pani patrzy na długie życie w dobrym zdrowiu nieco inaczej.
1: Ale to też są fakty,
0: Oczywiście.
1: bo medycyna chińska sięga 5000 lat wstecz.
0: Jakie są takie Pani podstawowe patenty, myśląc o tej naturoterapii, które podpowiedziałaby Pani naszym słuchaczom?
1: Ja wprowadzam, bo tak, no przede wszystkim, co jest najważniejsze, no to stany zapalne w naszym organizmie. A ja, wiadomo, nie chcę tutaj być kliniką, ośrodkiem zdrowia.
0: Ja tylko dodam,
1: Ja.
0: że stan zapalny w naszym organizmie narasta wraz z wiekiem i napędza starzenie.
1: Tak, dokładnie. A bardzo prosty, przyziemny sposób przy prowadzeniu pensjonatu można podjąć taką mini próbę walki z tymi stanami zapalnymi i przy okazji łącząc to z relaksem, z odpoczynkiem, picie naparów na przykład z rozmarynu, z tymianku, z imbiru, liść laurowy, wprowadzanie takiej edukacji, że ludzie spotykają się z tym pierwszy raz. Jak to? Gałązkę rozmarynu można zaparzyć i ona działa jakoś, tak? No tak, działa, bo to właśnie walczy z naszym stanem zapalnym, liść laurowy oczyszcza. Tymianek również działa przeciwzapalnie. Więc
0: Krzywdy sobie
1: picie,
0: tym na pewno nie zrobimy.
1: tak, dokładnie, krzywdy sobie nie zrobimy, bo to jest rozcieńczony ekstrakt, to nie jest jakiś koncentrat, tylko to jest rozcieńczony, nawet w połączeniu z lekiem, on nie zrobi nic złego, bo to jest po prostu lekki napar, który jest zalewany dziesięciokrotnie wodą w ciągu dnia, natomiast jest doskonałą lemoniadą w ciągu dnia, bez cukru. A tak jak mówię, działa przeciwzapalnie i jest to już pewna forma edukacji ludzi, że nie musicie kupować soku z kartonu
0: Słodzonego.
1: słodzonego. Możecie się napić tego przez cały dzień, to stoi, a ja wam tylko będę wody dolewała i na drugi dzień jeszcze ten napar rano. Codziennie spijam szklankę takiego naparu i uważam, że i nerki się filtrują i wszystko inne. I opieranie się na tej wiedzy naszych babć jest to rodzaj
0: Długowieczności,
1: długowieczności,
0: absolutnie.
1: bo to jest niezgłębiona wiedza, której niestety nie szanujemy i pozwalamy jej uciekać, a to właśnie trzeba wszystko zgłębiać. Oni wiedzieli, kiedy zbierać rośliny, kiedy zrywać pokrzywę przed kwitnieniem, a ja do tego wszystkiego wracam.
0: Skąd czerpie Pani wiedzę na ten
1: Nie
0: temat?
1: mam pojęcia. Nie mam pojęcia, zadawane jest mi to wielokrotnie, natomiast powiedziała mnie, chyba uświadomiła mnie moja ciocia, bo moja rodzina właśnie jest bardzo długowieczna, była. Ciocia, która miała 94 lata, przyjechała do nas na pobyt. Ukochana moja ciocia, z którą zawsze każde wakacje spędzałam u nich w domu.
0: Siostra mamy?
1: Taty. I ona przyjechała do nas, a ja te zioła mam tam wszędzie poustawiane, wiszą. I ona tak schodząc po schodach powiedziała: Reniuś, ty jesteś jak nasza prababcia. Ona tak chodziła po polach i zbierała te zioła. I to mi uświadomiło, że
0: Że
1: to
0: to
1: jest
0: pani ma w
1: chyba
0: genach znowu, tak?
1: kolejna rzecz, która gdzieś mi została, bo każdy mnie pyta, skąd ja to wiem. Nie mam pojęcia, naprawdę, po prostu gdzieś zawsze wiedziałam, ale też i zgłębiam to, bo jak tylko zobaczę jakąś roślinę ciekawą, to zaraz doczytuję, zgłębiam, na co działa, dlaczego, co powoduje. Stąd pomysł właśnie moich herbat w pensjonacie, które są z konfitur z kwiatów lata, bo robimy konfitury, bo chciałam wyróżnik, ale też i coś, co będzie wartościowe, więc robię konfitury z płatków róży, z kwiatu z czarnego bzu, z lawendy, z czeremchy, z mniszka. I te konfitury są bardzo ciekawe. Goście przychodzą do tej herbaciarni, bo jest chyba 17 rodzajów. Goście przychodzą i jest to też rodzaj kolejnej edukacji. Znowu, że nie musicie leczyć się lekami. Jak masz przeziębienie, wypij herbatę z imbirem, miętą, czarnym bzem, goździkiem i zamiast antybiotyku, który ci uszkadza mnóstwo organów, będziesz zdrowy.
0: Coś jeszcze, Pani Renato, by Pani powiedziała poza tymi naparami, bo wygląda Pani doskonale. Jest Pani taka jasna, pogodna, naprawdę. Jest Pani dla mnie takim właśnie symbolem dobrego zdrowia, bo to jest prosty patent rzeczywiście. Te napary to jest rzecz na wyciągnięcie ręki. Ale Pani pewnie też pamięta o relaksie, o regeneracji. Wspomniała
1: Nie,
0: Pani o
1: nie mam.
0: jodze? Nie.
1: Nie mam kompletnie na to czasu i to jest właśnie śmieszne, bo ja jak się angażuję w coś, to całym
0: A
1: sercem.
0: jak z jedzeniem u Pani? No
1: Staram się
0: właśnie.
1: jeść produkty znowu, jak to ktoś powiedział i bardzo tego pilnuję. Wszystko to, co jest w markecie przetworzone, to już nie jest jest produkt do zjedzenia.
0: Brawo Pani Renato, my mówimy, że to co najbardziej jest szkodliwe myśląc o jedzeniu, to jest żywność wysoko przetworzona. Tak.

0: profesorem.
1: Oczywiście te warzywa też nie są może
0: No niestety.
1: stuprocentowo czyste, no ale
0: Lepiej
1: wiadomo,
0: zjeść warzywo z marketu,
1: dokładnie i
0: niż napić się słodzonego soku, czy zjeść kotleta schabowego w panierce.
1: tak, albo przemielonego kurczaka z jakimś sztucznym białkiem, 400 ileś i tak dalej. Więc zakładam, że po prostu kupujmy to, co jest nieprzetworzone i starajmy się jeść zdrowo i proste rzeczy.
0: Tak
1: Jestem
0: jest.
1: zwolennikiem nie mieszania, nie wymyślania, po prostu przepraszam, że to powiem, ale czasami zwykłe, nawet powiem wprost, kartofle z koperkiem i z kwaśnym mlekiem są cudowne i z jajkiem sadzonym niż jakieś wymyślne danie. Za dużo mieszamy, za bardzo obciążamy ten żołądek, a jelita to wiemy, że to jest nasz drugi mózg i jeśli mamy odpowiednie probiotyki, a jeszcze bardzo ważne, no kiszonki,
0: I
1: probiotyki,
0: kefiry.
1: kefiry, kozie, nie zawsze są niedobre. Znalazłam firmy, które mają przepyszne kozie jogurty i nawet właśnie tu wspieram, tak jak i na Śląsku, lokalną społeczność, tą, która produkuje żywność zdrową. Wędliny mamy z bardzo zdrowych miejsc.
0: Pani je mięso, tak?
1: Tak, jemy. Ja wychodzę z
0: Bo
1: założenia,
0: ja też,
1: że
0: tak.
1: wszystkie składniki są jednak potrzebne. Ja rozumiem, że są diety, że
0: Oczywiście.
1: ludzie mają.
0: Z powodów etycznych rezygnują z
1: Tak,
0: jedzenia mięsa.
1: dopuszczam to, natomiast trzeba to robić bardzo umiejętnie i bardzo
0: No
1: świadomie,
0: tak, trzeba
1: bo
0: potrafić bilansować przede wszystkim te
1: właśnie
0: posiłki.
1: trzeba bilansować, bo
0: Często
1: jednak.
0: mówię, że weganie i wegetarianie mają nadwagę, bo po prostu jedzą za dużo węglowodanów, a zapominają o białku.
1: Tak, i przede wszystkim nie dostarczają odpowiedniej ilości witaminy B. To z kolei prowadzi do jakichś pęknięć kości i tak dalej, więc tu trzeba jednak pamiętać i naprawdę bardzo świadomie albo samemu się dokształcić, albo z dietetykiem taką dietę już prowadzić. Natomiast też myślę, że i to akurat chyba też chcę powiedzieć, trzeba bardzo ostrożnie podchodzić z przekazywaniem takiej wiedzy młodym ludziom. Mam wnuka, który mając 7 lat, któregoś razu przyszedł ze szkoły i powiedział, że on nie będzie jadł mięsa. I on do dzisiaj, mając lat 12, nie chce tego mięsa jeść, bo podejrzewam, że była lekcja, na której pokazywano, jak zwierzęta są męczone. I zgadzam się z tym, że one są męczone, ale jednak trzeba tą wiedzę dostosować do odpowiedniego wieku. To nie może być przekazywane w tak młodym wieku takim dzieciom, bo one po prostu jeszcze nie potrafią tego schematu świata zrozumieć. No przecież
0: Poza
1: my.
0: tym jest to wyzwanie wówczas dla rodziców, właśnie mówiąc o tym bilansowaniu posiłku i dostarczaniu odpowiednich składników, prawda?
1: Tak. No i potem takie dziecko, które nie chce tego mięsa tknąć, no mnie to zaczęło zastanawiać, skąd takie coś się pojawiło u niego. No i potem gdzieś tam w rozmowie tak pojawiła mi się taka
0: Musimy
1: myśl.
0: pamiętać, że możemy zablokować rozwój po prostu fizyczny.
1: Tak.
0: Białko pochodzenia mięsnego napędza szlak mTOR, bardzo ważny szlak potrzebny do rozwoju organizmu, więc rzeczywiście no to jest bardzo kontrowersyjna historia.
1: No i co? Trzeba się cieszyć życiem. Trzeba każdego dnia czerpać z tego życia. Nie to, że budzimy się i rozpaczamy, bo są chmury. No jak są chmury, no to fajnie, będzie nawilżanie i po
0: To wie
1: prostu.
0: pani co, ja sobie przypomniałem taką historię z mojej szkoły podstawowej. Miałem wyjątkową nauczycielkę plastyki na warszawskim Brudnie. No dość kontrowersyjną, natomiast tym, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć, naprawdę przekazywała mnóstwo kapitalnej wiedzy. Ja do dziś dzięki niej potrafię rozróżnić chociażby sklepienia gotyckie, czy rozróżnić kolumny greckie, jakie mają zwieńczenia. Natomiast do czego zmierzam? Ona zawsze mówiła nam na lekcjach plastyki: pamiętajcie, że niebo błękitne, które mają Włosi i Grecy, jest potwornie nudne. Nasze niebo jest przepiękne. Zobaczcie, ile jest odcieni szarości, granatu, błękitu, żółci, różu.
1: I dokładnie takie samo spostrzeżenie byłam w tym roku w czerwcu we Francji, no gdzie nam się ciągle wydaje, że ten zachód to jest taki wow. I byłam w tej Francji, nie mówię, że było źle, było przepięknie. Ardèche jest cudownym rejonem, budynki z 1600 któregoś roku, no w ogóle fascynują. Natomiast tam nie ma przyrody, tam jest wszystko spalone. Tam jadąc wzdłuż ulic, po prostu jest sucha, wysuszona trawa. I wczoraj jadąc do pracy, kiedy oglądałam te wszystkie krwawniki, wrotycze rosnące bezpośrednio przy drodze, zielone pola, i pomyślałam sobie, Panie Boże, cieszmy się tym, co mamy, bo nie potrafimy dostrzegać tego właśnie, że u nas jest naprawdę pięknie i my naprawdę mamy wiele możliwości do tego, żeby każdego dnia cieszyć się takimi drobnostkami i wierzyć w to, że możemy się spełniać. Ja znalazłam taką historię w swoim swoich notatkach z angielskiego, jak byłam

0: młodą dziewczyną mieliśmy temat zadany, co chciałbym robić w przyszłości. Ja w ogóle o tym nie pamiętałam. Napisałam, że chciałabym prowadzić schronisko w górach, w którym robiłabym galerie, w którym robiłabym spotkania z poetami, koncerty i byłyby wyjątkowe herbaty. Jak ja to przeczytałam, przybiegła mi gęsia skórka przez ciało. Moja przyjaciółka powiedziała, ty, ale omsknęło ci się z gór nad morze. Ale myślę, że to jest kolejny wielki atut tego, że ja kocham przestrzeń, kocham patrzeć w dal. No a tu...
1: Wolność pani kocha, pani Renato.
0: Tak, wolność, dokładnie. I tu ta możliwość jest, że mogę stać na tarasie i patrzeć pod nogami w morze, bo ja mam 20 metrów od swojego okna i może mi to dawać ogromną satysfakcję, a no dzięki mojemu mężowi też, który poszedł za mną z tym wariactwem i pobudował szklane ogrody. Mogliśmy tutaj tworzyć właśnie tą artystyczną przestrzeń, która nikt tego nie pojmie, bo to nie przynosi jakichś finansowych zysków, ale to jest właśnie ta wewnętrzna satysfakcja, że my robimy wartościowe rzeczy, że my pokazujemy ludzi, że fajne miejsce spotkań, że przychodzą ludzie i ja się cieszę, że ktoś siedzi 3 godziny w kawiarni. Powinnam powiedzieć, no kurde, zajmuję stolik i następny nie przyjdzie, a ja jestem cała szczęśliwa, że ktoś czuje się tu tak dobrze, że potrafi przyjść i 4 godziny sobie tkać na swoich jakichś tam tkackich takich urządzeniach. I to sprawia największą radość.
1: Pani Renato, jest pani pięknym człowiekiem. Bardzo pani serdecznie dziękuję. To była cudowna podróż przez pani życie. Także przez życie pani przodków. Jestem zaszczycony, że mogłem panią poznać. Naprawdę. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję. I ja, nie broń Boże, przez skromność w ogóle byłam zdziwiona, bo jest tyle ciekawych historii, a no, szczególnie w książkach Agnieszki Cubały, jak
1: przeczytałam. Niech pani uwierzy, że pani jest super ciekawą osobą.
0: Dziękuję. Ja pamiętam, że właśnie nasza historia znalazła się w książce Miłość bez jutra i jak czytałam tamte historie, to pomyślałam sobie, Boże, dlaczego ja? Przecież tamte historie to są właśnie tamte ciekawe. Ale dziękuję, że dla kogoś te moje też, także bardzo dziękuję.
1: Jeszcze na zakończenie, bo pani kocha trójkę, prawda?
0: Kocham trójkę, słuchamy tylko trójki.
1: Z przerwami na 357.
0: Z przerwami na 357. Jak jeździmy samochodem, zawsze towarzyszy nam trójka. Lubię też bardzo Radio Koszalin. Uwielbiam słuchać Kasię Kurzel. Z jej właśnie ona ma dokładnie podobny sposób myślenia, pokazywania ludzi bardzo ciekawych. Także pozdrawiam wszystkich w trójce, w Radiu 357, Kasię Kurzel z Radia Koszalin i wiele innych osób, które tworzą radio.
1: Ja jestem zaszczycony, że mamy takich słuchaczy jak pani. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ciężko na sercu.

konniczyła. Chociaż nie, już jest noc, zatem to będzie jakieś inne słowo, ale niestety nie wiem, jak jest po japońsku. Dobry wieczór. Powiem zatem po polsku. Dobry wieczór. Witam was, Jarek Szubrycht, w kolejnej odsłonie Ciężko na sercu. W imieniu własnym i Mariusza Owczarka, który tę audycję wydaje. A także w imieniu japońskiej grupy Saig, która zagrała nam skocznie na powitanie. Saig to bardzo oryginalny zespół, zawsze swoimi ścieżkami przemierzający różne metalowe krainy, od oldschoolowego łojenia przez black metal po prog metal i eksperymenty. Zawsze miałem poczucie, że Saig jest u nas niedoceniany, nawet nieznany albo źle znany, ale może coś się zmienia. W ramach promocji swojej nowej płyty Goh Ka, której premiera już za chwilę, Saig zagrają 4 września w Krakowie w klubie Zaścianek. Towarzyszyć im będzie amerykańska grupa Devil Master. Bardzo metalowa, ale też dziwna, zapraszająca do swojego świata i elementy psychodelii i folku. Przez następne 2 minuty właśnie Devil Master przestrzegał was, będzie przed seksem z sukubem. Przestrzegał czy zachęcał jeden diabeł.

to był Devil Master i Sex with Succubus. Sukub to demon udający atrakcyjną kobietę. Ale proszę się nie bać, sukuby przychodzą tylko do niegrzecznych chłopców, tylko w snach. A przecież nie będziecie teraz spać, bo będziecie słuchać Ciężko na sercu. 1 wrześniowego wydania, w którym jak zawsze na początku miesiąca opowiem wam o koncertach i festiwalach, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Zaczynamy od Summer Dying Loud, festiwalu, który ma już swoją renomę, jak najbardziej zasłużoną. Jego atuty to położenie w środku Polski, w Aleksandrowie Łódzkim, dzięki czemu wszyscy mają blisko, a do tego miła, rodzinna atmosfera oraz i oczywiście przede wszystkim

atrakcyjny program. Tomek, organizator Summer Dine Loud, którego niniejszym serdecznie pozdrawiam, dba nie tylko o to, żeby na dużej scenie pojawiały się nazwy znane i lubiane, ale również o to, żeby w ciasnej, ale klimatycznej krypcie grały dla fanów zjawiska nowe, ale warte grzechu, albo nie nowe i niepopularne, za to fascynujące i kultowe. Jeśli chodzi o tych dużych w składzie tegorocznego Summer Dying Loud, który odbywa się od 3 do 5 września, to przede wszystkim trzeba wspomnieć o Triptykon, a więc dowodzonym przez Toma Gabriela Warriora składzie, który pielęgnuje dziedzictwo Hellhammer i Celtic Frost. Robi to dobrze. Nigdy nie będę miał dość Circle of the Tyrants na żywo wyśpiewanego tym głosem. Ale mam wrażenie, że przez ciągłe patrzenie w przeszłość fanom, a może nawet samemu Tomowi, trochę umyka fakt, że Triptykon to zespół ze znakomitym własnym repertuarem. W sumie wolałbym, żeby już skupił się na tym, co tu i teraz.

kto jeszcze zagra nam na Summer Dying Loud. Na przykład prezentowani już dziś Psy i Devil Master, a także wskrzeszony z martwych Nevermore. Zespół, którego nowy wokalista ponoć wzorowo wypełnia misję, która wydawała się zbyt karkołomna, żeby nawet próbować. Nie moi to bohaterowie, ale Nevermore to zacna, oryginalna grupa, zatem rozumiem ekscytację fanów. Z gwiazd jeszcze będą w Aleksandrowie Łódzkim m.in. Destruction, Svantevit, czyli Nergal z kolegami z islandzkiego Mistyrming, grający debiut Behemota. Do tego Satyricon, Lucifer i Jesu, czyli nieco łagodniejsze wcielenie Justina Broderika z Godflesh. I właśnie Jesu posłuchamy teraz, bo to piękne i dobre.

Na chwilę jeszcze pozostaniemy przy Summer Dying Loud, zaglądając na mniejszą scenę albo sprawdzając, kto gra na dłużej w porze, kiedy wielu festiwalowiczów jeszcze dosypia po wrażeniach dnia poprzedniego albo biesiaduje. Tymczasem będą to koncerty, których przespać i przebalować nie warto. Przede wszystkim dla fanów pięknego gruzu grupa Of Feather and Bone, czyli doskonały drapieżny death metal, ciałem ze Stanów Zjednoczonych, duchem z Królestwa Azteków. Oraz równie brutalne Severus, też ze Stanów, oraz Crypt prosto z fińskiej ziemianki. Imha Tarikat, czyli black metal z Niemiec, ale też trochę z Turcji, za sprawą lidera Kerema Ilmaza, który dba o to, żeby to dziedzictwo pięknie wybrzmiewało. Będzie Arabrot, czyli norweski zespół rockowy, jedyny w swoim rodzaju, a przecież o niewielu współczesnych kapelach da się to powiedzieć. Arabrot to post-punk, sludge, noise rock, unurzany w szarym gotyckim sosie. Będzie też Cryptic Shift, czyli sensacja sezonu. Techniczny, futurystyczny i progresywny metal od nerdów dla nerdów. No i nasi rodacy ze Stellar Blight, czyli cudowne dziecko Carcass i Dissection. Powinni być na głównej swoją drogą. Arabrot, Imha Tarikat i Stellar Blight to te grupy, których teraz posłuchamy.

kto nie dotrze na Summer Dying Loud, bo obowiązki rodzinne, służbowe albo inne przyczyny zatrzymają go na północnym zachodzie Polski, będzie mógł sobie powetować tę stratę, biorąc udział w jednym z dwóch wspólnych koncertów naszych rodzimych grup: Faust, Sacrofag, Chainsword i Xyfikurk. Ten krwiożerczy skład zaprezentuje się w Słupsku, w Motor Rock Pubie 4 września i w Szczecinie w Krzywym Gryfie 5. Od 10 września można, a nawet trzeba, próbować złapać Puławski Dom Zły na trasie koncertowej, która zajrzy w niemal każdy zakątek Polski. Nie będzie więc wymówek, tym bardziej, że Dom Zły z tą ich wypadkową hardcora z black metalem na koncertach wypadają bardziej niż przekonująco. Ich trasa podzielona jest na trzy części. Pierwsza to 10-13 września, Poznań, Szczecin, Słupsk i Gdańsk. I tutaj twórcom ku pogrzebaniu serc towarzyszyć będą Asterie i 71 Ton Men. Druga odsłona trasy z zespołami Love Worms oraz View of a Burning City to 17-20 września i Białystok, Olsztyn, Toruń oraz Łódź. A trzecia część to Dom Zły w Krakowie, Katowicach i Puławach wraz z Sow the Seed, Reap the Fur oraz Trenami, a na finał 27 września i Warszawa, gdzie Dom Zły otworzy koncert Birds in Row. Niedawno zachęcałem was tu do pójścia na koncert kultowego amerykańskiego Nonslaughter, ale przyznaję, że sam szedłem z duszą na ramieniu, no bo co jeśli się rozczaruję i wszystkie moje smarkate emocje związane z tym zespołem, które przechowywałem gdzieś na dnie czarnego serduszka, diabli wezmą. No i byli diabli, ale na scenie fantastyczny zagrali koncert. Równie niespokojny będę szedł jednak 10 września w Krakowie na występ zespołu The Loss, grającego repertuar starego Sarkofago. Ten legendarny brazylijski zespół nie istnieje, bo jego lider Wagner Antichrist już dawno nie jest antychrystem, tylko profesorem Lamounierem i wykłada ekonomię na szacownym brazylijskim uniwersytecie. W The Loss natomiast gra jego prawa ręka z Sarkofago, czyli basista Gerald Incubus. Jest też perkusista Leprus, który przewinął się przez skład grupy na wczesnym etapie, a zatem bliżej Sarkofago pewnie już nigdy nie będziemy. I fakt, że występują jako The Loss, uważam za uczciwsze postawienie sprawy niż te cyrki, które uprawiają od jakiegoś czasu różne Venomy.

Pozostajemy w Krakowie na dwudniowej imprezie, która nosi nietypową dla metalowego spędu nazwę 30. urodziny założyciela Metal Music Attack. Wszystkiego najlepszego. Skład w Garage Pubie 11 i 12 września udało mu się zebrać zacny, bo to m.in. Squash Bowels, Fam, Incarnated Undead, Phoenix oraz Quantum Void. 12 września można też zajrzeć do Bielska Białej, do klubu Rude Boy, oczywiście, gdzie zbierze się bardzo mocny polsko-czesko-słowacki skład grający death metal i okolice. Ze Słowacji przybywają Dehydrated i Bloody Redemption. Czeską scenę reprezentować będą FOB oraz Bloody Obsession i Extreme. Natomiast honoru Polski i kosmosu bronić będzie fantastyczny i niestety ciągle niedoceniany zespół Planet Hell. Żeby nie być gołosłownym, zapraszam na podróż ku odległym galaktykom w towarzystwie Planet Hell właśnie.

Lato umrze tydzień wcześniej w Aleksandrowie Łódzkim, ale to przecież nie znaczy, że do przyszłego roku pożegnamy się już na dobre z festiwalami. W Bytowie, jak co roku, na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego, a więc w scenografii dla Metalu Idealnej, odbędzie się kolejna edycja Thunderfest, już 12 września. Impreza to niewielka, ale widać, że robiona z miłości do muzyki i że organizatorzy wiedzą, co dobre. W tym roku na scenie Thunderfest znajdzie się miejsce dla Samaela, The Crown, Christ Agony, The Black Thunder, Eiffel 1710, Toughness, Clairvoyance i Wielkiego Mroku. Mam nadzieję, że Samael już się odkleił od tych niekończących się jubileuszy swoich najbardziej popularnych płyt i zajął dniem dzisiejszym, tym bardziej, że te ich ostatnie single świadczą o powrocie do sił twórczych, o czym za chwilę się przekonacie. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że właśnie na Kaszubach, na Thunderfeście, będzie miał miejsce ostatni w naszym kraju koncert The Crown, żegnających się już ze sceną. Skłamałbym, gdy

Gdybym powiedział, że często słucham w domu płyt tych Szwedów, ale na koncertach są perfekcyjną, deftraszową maszyną do mielenia metalowców razem z katanami i pieszczochami. Warto tego doświadczyć.